0: geologicznej w dziejach Ziemi, ale w innych naukach często bardzo się pojawia jako nazwa tego czasu, w którym to człowiek w bardzo dużej mierze decyduje o kształcie świata, w którym żyjemy. Nawet i rozmawiałyśmy wcześniej troszkę, Agnieszko, o tym, że była wystawa tak zatytułowana w Gdańsku, wręcz zmierzch antropocenu.
1: Tak, zbrojownia, Galeria Zbrojownia przy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku kilka lat temu zaproponowała taką wystawę i konferencję naukową, którą zajmował się Grzegorz Klaman jako kurator. Tytuł tego spotkania było właśnie Zmierzch antropocenu.
0: I teraz będziemy rozmawiać o tym, czy mamy do czynienia ze zmierzchem, czy nie, a może powinniśmy mieć do czynienia ze zmierzchem, ale najpierw jeszcze, Magdo, ciebie spytam, jak ty patrzysz na sprawę widzenia świata właśnie z człowiekiem w jego centrum i gdzieś pomijanie perspektywy tych innych istot. Ja wiem, że to jest w myśleniu naszym bardzo ważne i my będziemy deklarować, że tak trzeba robić właśnie, że być empatycznym wobec innych istot, ale pewnie jeśli chodzi o wprowadzanie na co dzień w życie przeróżnych mechanizmów, właśnie organizujących życie trochę inaczej niż tak, żeby nam było tylko wygodniej albo żeby tylko więcej zarobić generalnie na różnych poziomach, to nie jest proste.
2: To nie jest proste. Ja oczywiście osobiście też nie zgadzam się z taką perspektywą, że, gdzie my jesteśmy jako człowiek w centrum, czyli tego egocentrycznego takiego podejścia, tylko raczej właśnie ekocentryczne, gdzie my jesteśmy częścią całości. Dlatego też często na przykład zdarza mi się używać terminów, czy to zwierzęta pozaludzkie, czy właśnie istoty pozaludzkie. Natomiast jeżeli przechodzimy już właśnie od takiej teorii do konkretów, no to widać, że jest to rzeczywiście bardzo trudne, bo my wciąż, pomimo tego, że ta świadomość i społeczna i w ogóle nas wszystkich się zmienia i widzimy, że jesteśmy też częściej też o tym mówimy, że jesteśmy częścią natury, częścią całości, to jeżeli przechodzi do konkretnych rozwiązań, nie potrafimy się wyzbyć tej wygody i wtedy rzeczywiście przeważa ta egocentryczna wizja i egocentryczne działania. Nawet w takich bardzo konkretnych kwestiach, nie wiem, polityk miejskich chociażby, tak? Wiemy, że chcemy na przykład dbać o bioróżnorodność, ale jednocześnie osuszamy mokradła i budujemy w dolinach rzecznych. Sadzimy nowe drzewa, bo przecież chcemy mieć więcej zieleni, ale nie potrafimy uszanować tej zieleni, która już jest. Na to oszczędzimy środków, wycinamy te drzewa, jeżeli nie pasują nam na przykład do jakiejś inwestycji. Jeżeli prowadzimy drogi, czy na przykład nawet kolej dużych prędkości, która jest przecież bardzo potrzebna, wiemy, że to jest też rozwiązanie ekologiczne, zamiast samochodów chcemy poruszać się koleją, ale znowu prowadzimy tę kolej przez lasy, bo najprościej jest przeciąć las na pół, bo las nie będzie protestować. Więc bardzo często, nawet jeżeli chcemy się czuć jako osoby, które myślą o środowisku, które zmieniają swoje podejście, w praktycznych działaniach niestety wypadamy bardzo, bardzo kiepsko i też nie potrafimy patrzeć na te zagadnienia holistycznie. Patrzymy na jakiś jeden wycinek. Jeżeli kolej, mówimy, wracając na przykład, przechodząc do kwestii tej kolei, Okej, rozwiązania związane z koleją są dobre, są ekologiczne, więc nie możemy tutaj powiedzieć złego słowa. No ale właśnie, jeżeli prowadzimy tą kolej przez tereny zielone, przez obszary chronionego krajobrazu, przez lasy, no to już nie jest rozwiązanie ekologiczne.
0: No tak, bo to nie jest takie proste, że wytniemy sporo lasu, a za to posadzimy młode drzewa, bo zanim one osiągną taką, powiedzmy, wydajność w czynieniu dobra naszemu światu, to minie wiele, wiele lat, a Przemku, tobie lasy są bardzo, bardzo bliskie.
3: Tak, i zastanawiam się, co by powiedziała Sosna na słowo wydajność na przykład, albo dom.
0: No to jest perspektywa antropocentryczna.
3: Gdyby mówiła, gdyż to, co nas wyjmuje z natury, jest absolutnie językowym sposobem bycia człowieka.
0: No, ale niektóre istoty też mają swoje
3: z tym antropocenem to jest tak, że rzeczywiście jeszcze żadna międzynarodowa komisja geologiczna nie podjęła decyzji o tym, by stosować ten termin oficjalny jako obowiązujący. Bo termin się pojawił w 2000 roku i ukuł go noblista chemik badający atmosferę ziemską. Od tego czasu, no jak gdyby toczy się batalia, wynikało to z badań gleby, gdzie zauważono, że osady popioły i z lat 60. jeszcze izotopy plutonu po próbach jądrowych. Po prostu no, gleba jest tak zmieniona i świat jest już tak zmieniony przez człowieka, że należy mówić o nowej epoce. Czyli ilość betonu, która przypada na 1 m2 przewyższa już ilość normalnej, zdrowej gleby. Więc mamy bardzo poważny problem, ale należy się zastanowić,

0: Skąd pochodzą te pierwsze sygnały naszego absolutnego panowania na Ziemi? A mianowicie pochodzą sprzed 50 tysięcy lat, bo jak pokazują to badania ostatnio z obszaru Ameryki Północnej, to myśmy wyrżnęli megafaunę i zjedli. A potem oczywiście 10 tysięcy lat przed naszą erą i więcej, mamy rewolucję neolityczną, zaczynamy przekształcać krajobraz.
1: No i tak, można by się spodziewać, kiedy to się zaczęło, 18, 19 wiek czy 20.
0: Ale generalnie rewolucja przemysłowa, tak.
1: No tak, ale się okazuje, że to już tysiące lat wcześniej człowiek
0: to po prawda, ale czasami
1: wpłynął na stan Ziemi.
0: Niektóre dane pokazują nam, że potrafiliśmy współpracować z tym krajobrazem, bo Indianie na wybrzeżu Północnej Ameryki stosowali i budowali specjalne zatoki po to, żeby morze mogły tam lepiej egzystować, a pożywiali się tymi morzami, oczywiście mądrze gospodarując tymi zasobami.
1: No tak, a my teraz małże wciągamy do naszych interesów, na przykład używając ich jako organizmów testujących wodę, prawda? Jakość wody, także to jest bardzo dobre i to jest taki bardzo ekologiczny sposób, no ale proszę bardzo, już rozpoczęły się też i naukowe rozważania, że oto małże zostały wciągnięte w mechanizm kapitalistyczny, prawda? I są w służbie człowieka w taki oto sposób. Ale ja chciałam zatrzymać się jeszcze przy tej glebie i przy tym składzie gleby, dlatego, że mamy, Agnieszko, bardzo ciekawy przykład działania artystycznego Agnieszki Kurant, dotyczącego właśnie tego, co znajduje się w glebie, w określonych miejscach, bardzo konkretnych, gdzie tam spływają pewne substancje.
2: Tak, Agnieszka Kurant, artystka robiąca rzeczywiście teraz karierę międzynarodową, ale o łódzkich korzeniach, co dobrze jest też podkreślać. Kilka lat temu w ramach prezentacji w Muzeum Sztuki, to była też współpraca z fotofestiwalem, zaprezentowała wystawę Erroryzm i jednym z obiektów niezwykle interesujących i bardzo a propos naszej dzisiejszej rozmowy, to były kamienie, potocznie zwane kamieniami, ale tak naprawdę no, nie jest to twór geologiczny, nazwała je postfordytami, dlatego że były to odłamki skał, które w wyniku dosyć swobodnego rozlewania czy wylewania resztek lakieru pod fabryki samochodów spowodowały utworzenie niezwykłej urody obiektów, które teraz osiągają rzeczywiście wysokie ceny na aukcjach. No dobrze, minerały osiągają wysokie ceny na aukcjach jubilerskich, biżuterniczych. One wyglądają przepięknie jak pawie oczka, dlatego że te kolejne warstwy lakieru nakładają się, rozmywają, przesuwają. No i coś, co do tej pory traktowaliśmy jako dobro luksusowe, czyli minerały takie naturalne, brylanty, rubiny, turkusy, szafiry. Teraz okazuje się, że coś, co stworzył człowiek, coś, co jest wynikiem jego bardzo takiego nierozważnego ingerowania w przyrodę, właściwie zajmuje miejsce brylantu.
1: I to jest takie niejednoznaczne, dlatego że z jednej strony piękne są te, nazwijmy je, minerałami. Z jednej strony są piękne, a z drugiej strony to straszne, że powstają nowe obiekty skałopodobne, powiedzmy, z tych samochodowych lakierów spływających właśnie pod fabryki przez całe lata, bo to chodzi o to, że to się nawarstwiało, prawda?
2: Tak.
1: Wchodziło w reakcję z tą glebą, która tam była pod fabrykami i z tego powstały takie bardzo, bardzo dziwne rzeczy. I pewnie nie było wtedy regulacji dotyczących, ja nie sądzę, żeby teraz już można było swobodnie lakiery samochodowe wylewać pod fabryki. Myślę, że to się zmieniło bardzo. No właśnie, pewne rzeczy daje się wprowadzać, Magdo, ale bardzo, bardzo powoli i czasem te przepisy, które mają służyć ochronie ziemi, ochronie przyrody, ciężko jest przeforsować.
3: Ciężko jest przeforsować, w ogóle jak mówimy o antropocenie, bo tutaj mamy rzeczywiście tą kwestię, jakby skąd to się wzięło, kwestie geologiczne, ale właśnie mamy też tą warstwę polityczną, prawną i mamy też warstwę takiego sposobu myślenia w ogóle o tym, w jakiej rzeczywistości żyjemy. I ja mam takie poczucie, że o ile ta warstwa polityczna i prawna jest bardzo wolna, to ona wciąż jednak jest bardziej progresywna niż nasze jako społeczeństwo myślenie o zmianach, takie na co dzień. Bo rzeczywiście już w politykach możemy znaleźć bardzo piękne zapisy właśnie dotyczące czy to ochrony bioróżnorodności, czy odbudowywania ekosystemów. Przecież prawo unijne daje konkretne wytyczne. Mamy to przełożone potem na prawa krajowe. Natomiast w tej realizacji później czy to rządy, Znaczy, jakby zawsze przyroda, nawet jeżeli mamy piękne dokumenty strategiczne, to potem w realizacji ta przyroda zawsze przegrywa z rozwojem gospodarczym, właśnie z pieniądzem, z...
1: No z takim interesem też doraźnym.
3: Z takim interesem doraźnym człowieka. I to w zasadzie obserwujemy na każdym poziomie, czy to na poziomie globalnym, kiedy mamy wiele krajów, które nie potrafią się ze sobą dogadać, żeby cokolwiek zmienić. Mamy tylko jeden przykład, kiedy udało się rzeczywiście wprowadzić globalnie politykę, to jeżeli chodzi o freon, kiedy była zagrożona warstwa ozonowa i rzeczywiście tutaj udało się wycofać z produkcji te środki i udało się tą warstwę ozonową, ona się zaczęła odbudowywać i ten problem został zażegnany. Natomiast jeśli chodzi o katastrofę klimatyczną, utraty bioróżnorodności. My mamy już teraz przekroczone 7 z 9 granic planetarnych. Dwie są na granicy. I pomimo tego i bardzo takich namacalnych przecież efektów tej katastrofy klimatycznej, my ciągle mamy ten business as usual, ciągle betonujemy, ciągle wycinamy drzewa, ciągle osuszamy mokradła, wycinamy lasy i robimy to pod takim płaszczykiem ekologii, że no przecież mamy taką piękną strategię, czy to kraju, czy województwa, czy gminy, ale nie potrafimy się tych strategii trzymać. Więc na tym poziomie prawnym i dokumentacji już jest wcale nie najgorzej, bo my lubimy też mówić o sobie i myśleć o sobie, że jesteśmy ekologiczni, że przecież już nasze podejście się zmieniło. Natomiast jeżeli przechodzisz do praktyki, do takiego naszego codziennego myślenia, zarówno klasy politycznej, ale myślę, że też takiego zwykłego, przeciętnego człowieka, nie jest wcale tak dobrze i to też bardzo mocno widać właśnie w języku, o którym wspomniałeś. Ten język, którym się posługujemy, jest bardzo taki antropocentryczny. Jeżeli mówimy właśnie, nawet jeżeli chcemy przekonać do jakichś regulacji, zostawienia, nie wiem, drzew, to przede wszystkim mówimy o czym? O tym, że te drzewa wykonują dla nas jakieś usługi.
1: Tak, ja powiedziałam, że wydajne jest stare drzewo, właśnie. A młode nie. Mhm.
3: Że wykonują jakieś usługi, że zwierzęta są, nie wiem, jakimś zasobem. To też tutaj bardzo myślę, że warto nawiązać w ogóle do całego języka myśliwskiego, gdzie mówimy po prostu o pozyskaniu, o regulowaniu. Nie dostrzegamy jeszcze tak naprawdę, że przyroda jest wartością samą w sobie. Ciągle dla nas ta przyroda jest czymś, co możemy użyć, co nam służy, co jest dla nas dobre, okej, fajnie, ale nie widzimy, czy to w tej przyrodzie, czy to w tym zwierzęciu, tej wartości samej w sobie.
0: Krzemku. To ja doćwierkam lub dowyję do tego, co powiedziałaś, mianowicie takie rzeczy. Używamy tutaj dwóch rodzajów dyskursu, sposobów mówienia. Jeden jest katastroficzny, taki, jaki ty mówisz, a drugi jest taki naukowy, szukający w tym zjawisku zwanym antropocenem coś, nad czym można deliberować, doszukiwać się kwestii, badać, nadbudowywać i w zasadzie kreować z tego kolejne produkty. Radiowe też, przepraszam, ale w humanistyce ilość prac, punktów i w ogóle. Tymczasem tak naprawdę jesteśmy już w polu katastrofy i to trzeba mówić otwarcie, ale nie należy właśnie wpadać, mówiąc o tym, w taki dyskurs narcystyczny albo w taki katastroficzny. Po prostu trzeba sobie powiedzieć prawdę, po drugie działać, a po trzecie budować coś, co jest wspólnotowe ponad podziałami.
1: No ale jeżeli tylko ty mówisz, że jesteśmy na etapie katastrofy,
0: jesteśmy, to prawda.
1: To niektórzy wpadają w rozpacz i mamy żałobę klimatyczną.
0: To jest ten problem, że nie można sobie pozwolić na tą żałobę, ponieważ ona przedłuża proces jak gdyby dochodzenia do prawdy. A prawda może być tylko tutaj działaniem. Przykład Łodzi nam to świetnie pokazuje, czyli aktualny konflikt o Las Łagiewnicki, bo ja mogę do tego podejść od strony jak to powinno być proceduralnie według mnie zrobione, to znaczy według takich standardów demokratycznych, które ja przyjmuję za oczywiste. Tak? To znaczy najpierw musimy zadać pytanie, w jaki sposób ten las się jawi, jak on istnieje sam dla siebie w sobie, czym jest i po co tam jest, a potem co może nam dać, jak my możemy pomóc temu lasowi, jak nam może on pomóc. Tak? To znaczy trzeba szukać synergii w tym. W momencie, kiedy decyzje wobec tego lasu są podejmowane w ten sposób, że pomija się etap wstępny rozmowy z naukowcami, ze wszystkimi interesariuszami tego pola, no to dochodzi do konfliktu społecznego, prawda? Trzeba wziąć pod uwagę, no dobrze, jeśli tam mamy zrobić infrastrukturę, nie wiem, po co ścieżkę w drzewach, bo ptaki nie będą zakładać gniazd w promieniu 100 metrów od tego miejsca.
1: Czyli wyłączamy fragment lasu.
0: Oczywiście wyłączamy fragment lasu. Nie bierzemy pod uwagę, że to jest bardzo stary las, ewenement na skalę europejską, że to jest ten cud, do którego turyści powinni przyjeżdżać, obcując z nim, a nie się bawiąc w nim, bo element zabawy może być dla dzieciaków gdzieś, ale szyszki, patyk jest mnóstwo rzeczy. 60% społeczeństwa nie ma kontaktu z naturą. Dzieciaki rozwijają się w tej chwili już w krańcowym deficycie natury.
1: O dzieciakach warto za chwilę powiedzieć, ale chciałam tutaj zauważyć...
0: Wiesz co, mogę dokończyć, bo to jest dla mnie ważne. Ja wyobrażam sobie, że najpierw rozmawiamy z tym lasem, żeby dowiedzieć się, jak istnieje. Robią to naukowcy, robią to społecznicy, robią to ekolodzy, robią to wszyscy. I potem możemy się zastanawiać, co możemy dać lasowi. No, jeśli tam już wody gruntowe schodzą 4 metry poniżej i nie dbamy o zbiorniki retencyjne i tak dalej, no to zgadzamy się na to, żeby ten las wysychał. Jak ten las wysycha, to na mniej chłodzi miasto. Nie? Ale ja patrzę na Las Łagiewnicy. Ja tam prowadziłem zajęcia ze studentami. Jak się tam wejdzie w porze suszy i zanurzy palec w glebie, to ono jest nadal mokra. Zadziwiające. W lesie sosnowym tego nie doświadczymy. Tam tak, bo to jest taki mieszany starolas. To widzę w ten sposób. Lepszą inwestycją niż ścieżka w korona drzew byłaby tam solidna ścieżka edukacyjna pokazująca ten las w dobie właśnie antropocenu. Tak? Ucząca dzieciaki, po co się przebywa w tym lesie i co on nam daje. Wyobrażam sobie inną ścieżkę. Mamy
1: czyli
0: fantastyczną poezję, wiesz, ekokrytyczną, ale odleśniana.
1: Mamy.
0: Czemu nie pokazać, jak w literaturze obcujemy z naturą bezpośrednio w tej przestrzeni?
1: Czyli tam istnieje ośrodek edukacji ekologicznej właśnie w Lesie Łagiewnickim.
0: Ale to można
1: rozwinąć jeszcze.
3: Tak, ja może tylko dodam, bo rzeczywiście tam też ma być między innymi odtworzona ścieżka edukacyjna. Ja nie wiem w jakim zakresie, ale ja tu się z tą absolutnie zgadzam. To znaczy, po pierwsze, my rzeczywiście bardzo cierpimy na takie oddzielenie człowieka od przyrody. My się tej przyrody boimy. Większość społeczeństwa się tej przyrody boi. Jak mamy wysokie trawy w parkach, to od razu są telefony. Dlaczego wy nie dbacie o te parki, tych parków nie kosicie? Jak mamy drzewa samosiejki, w ogóle ich nie szanujemy, to są jakieś tam samosiejki, one nie mają żadnej wartości. A przecież te samosiejki to są najbardziej, najsilniejsze drzewa, bo one się same wysiały i one sobie poradziły. Więc jest to oddzielenie człowieka od przyrody. No i mamy niestety w wielu gminach, w Łodzi również, takie gadżeciarstwo przyrodnicze. Znaczy przyroda nie jest traktowana właśnie jako wartość, tylko jako jakiś ładny dodatek do przestrzeni miejskiej.
1: Element greenwashingu na przykład takiego.
3: Nawet bym nie powiedziała o elemencie greenwashingu, tylko to jest taki ładny mebel, który sobie wstawiamy do naszego miasta. A wiesz, nie taka jest jej rola.
0: Tak, ale też Magda, chcę ci powiedzieć na przykład i wszystkim wam taką rzecz, że mamy na przykład obszar to który ma prawie 70 metrów z jednej strony i prawie 70 z drugiej. Albo i więcej. Dobrze wyliczyć odległość, żeby drzewo nie spadało na torowisko, ale możemy sadzić, odtwarzać mikrolasy. Mieszane, tak? Lipy, dęby, oczywiście, graby, proszę bardzo, jodły. Wszystkie drzewa, które nie są drzewami hiperborealnymi i nie umierają z powodu wysokich temperatur typu brzoza, sosna, świerk. Ale takie, które wytrzymują wysokie temperatury i dają sobie z nimi radę. Mamy mnóstwo przestrzeni w Łodzi, gdzie możemy to robić, schładzając to miasto jednocześnie, które jest, za przeproszeniem, cholernie zabetonowane.
1: Ja myślę, że mimo, że Przemek tutaj mówił o produktach radiowych, które sobie bazują na tym temacie właśnie antropocenu i istot nieludzkich, to ja myślę, że jest głęboki sens.
0: A nie chciałem cię atakować, tylko wpierw.
1: Ale ja myślę, że jest głęboki sens też mówienia o tym, zarówno w mediach, jak i na przykład w sztuce, ponieważ no, ktoś może powiedzieć, och, tam siła sztuki nie jest duża. Różnie to bywa, mamy różne grupy odbiorców i myślę, że nie można absolutnie tutaj deprecjonować starań artystów i starań designerów, ponieważ Agnieszko, ta tematyka bardzo mocno jest obecna. Tutaj padł jeden przykład Agnieszki Kurant, ale nie mogę nie wykorzystać twojej obecności tutaj. I bardzo cię proszę, żebyś trochę więcej nam na ten temat powiedziała. Na przykład teraz jest czynna w Akademickim Centrum na Księżym Młynie prezentacja z odniesieniem do ciekawej książki, też dotykająca tematu, który dzisiaj poruszamy.
0: Okej.
2: Chcesz, Przemek, powiedzieć?
0: Nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że rozróżniam coś, co jest inspiracją, antropocenem, ekokrytyką, problemami ekologicznymi po to, żeby stworzyć dzieło, które z kolei staje się produktem i wchodzi w kapitałocen, w obrót towarowy. A myślę o raczej takim działaniu artystycznym, które zmienia świadomość, tak? Bo jak gdyby kryterium dla mnie jest zmiana świadomości. Nie? Jeśli ktoś słucha naszej audycji i zaczyna jak gdyby łączyć sobie wszystkie te elementy, o których mówimy w całość i to pomaga transformować jego myślenie o tym, że kurczę blady, warto jest jednak podejść do tej natury inaczej i pójść tam z dzieciakiem, bo przecież on za chwilę oślepnie od ekranu, to to jest rzeczywiście drobna zmiana, ale ważna, nie? Mm-hmm.
1: To teraz, no, okay, to teraz Agnieszka, opowiedz nam też o tym, co może zmienić naszą świadomość w ACD.
2: Nie biorę odpowiedzialności, że zmieni naszą świadomość, ale jest dobrym, dobrze zadanym pytaniem i jest, myślę, dobrym punktem do prowadzenia rozmowy. I żeby w ogóle opowiedzieć o tej wystawie, to myślę, że, bo my tutaj trochę ominęliśmy w ogóle definicję antropocenu, nie przewędrowaliśmy w ogóle, czym ten antropocen jest, bo skupiamy się teraz na naturze, na przyrodzie, na istotach żywych, tak jak się tutaj umówiliśmy, tych ludzkich, pozaludzkich.
1: Trochę powiedział Przemek, że to jest ta epoka, w której człowiek wpływa bardzo na kształt świata. W
2: tym. Ale ja właśnie bym dodała, jaki człowiek jeszcze.
1: Jaki człowiek. Mhm.
2: No bo jednak biały facet. A w antropocenie ja wyróżniam też takie ścieżki, jakieś, nie wiem, strategie oporu, które na przykład są ekofeminizmem, bo to jednak bardziej kobiety się troszczą o świat. I myślę, że w tym antropocenie jest tych wątków bardzo, bardzo wiele, takich też mówiących o dominacji, ale jednak białego człowieka, białego mężczyzny, który podporządkowuje sobie świat. I ruchy, które chcą rozbić, rozstrzelić, rozwalić ten antropocen od środka, to są nie tylko ruchy ekologiczne, ale to są ruchy dekolonizatorskie, to są ruchy feministyczne, to są ruchy, które na przykład przywracają też widzialność osobom z niepełnosprawnościami. I my w taki sposób przygotowywaliśmy się teoretycznie też w rozmowach do wystawy Joanny Pawlik. To jest artystka, którą teraz prezentujemy w ACD. Joanna Pawlik to jest artystka, która opowiada o swojej drodze życiowej. To jest artystka z niepełnosprawnością, która swoją niepełnosprawność fotografuje na tle wyrobisk w Bełchatowie, na Śląsku też, na tle wielkich, monstrualnych hałd węgla, które jeszcze dodatkowo są porozjeżdżane ciężkim sprzętem. Joanna Pawlik nie ma nogi. Fotografuje się bardzo często bez protezy, gdzie jako bardzo w ogóle piękna, taka kobieca osoba ubrana w sukienkę staje na tle zdewastowanej przestrzeni, gdzie w zasadzie po horyzont jest ta czerń wyrobiska. I tak naprawdę te fotografie, bo to nie tylko są fotografie, opowiadają o degradacji, o niewidzialności pewnych aspektów. Tak samo jak ona jako kobieta wymyka się trochę normą, które prezentują media, nie wiem, magazyny piękności. Tak samo nie chcemy oglądać tych wyrobisk. Jakby wyobrażamy sobie, że chętnie byśmy na tapecie ustawili, nie wiem, palmę, egzotyczną wyspę albo nawet las, a te wyrobiska są czymś takim, co wyrzucamy poza nawias. Więc to jest wystawa, która na pewno nie rozwiązuje absolutnie wszystkich problemów, ale stawia pytania i pokazuje to, co wygumkowujemy sobie na co dzień z takiego dyskursu wizualnego. No i ja jeszcze raz się bardzo właśnie też upominam tutaj o to, żeby opowiadać poprzez sztukę, poprzez design o potrzebach bardzo różnych osób, a nie tylko wygody jakiejś tam, nie wiem, klasy dominującej, która chwilowo ma pieniądze.
3: To ja bym tutaj jeszcze tylko chciała dodać, bo mi się bardzo spodobało twoje określenie kapitałocen. Ja myślę, że nawet my powinniśmy bardziej o tym rozmawiać niż o antropocenie, dlatego że jeżeli mówimy o antropocenie, to w zasadzie zrzucamy taką samą odpowiedzialność na wszystkich ludzi. Podczas kiedy ta odpowiedzialność nie jest taka sama, bo mamy koncerny paliwowe, mamy bogate kraje globalnej północy, które zupełnie inne mają jakby przełożenie na te zmiany, które mamy na świecie, w porównaniu na przykład do jakichś rdzennych ludów, które chronią swoich terenów, czy właśnie w ogóle kraje globalnego południa. Więc wydaje mi się, że w tym kontekście rzeczywiście to określanie kapitałocenu jest tu dużo bardziej trafne niż antropocen.
0: A ja bym jeszcze dookreślił nie biały facet. Facet, wiesz, bo w Chinach rządzą faceci, w Indiach rządzą faceci, w większości kultur, które są tak silne i opierają się na bardzo mocnej religii, no, cały świat arabski, prawda? Więc jak gdyby to nie dotyczy tylko i wyłącznie białasów z północy, za przeproszeniem, ale dotyczy w ogóle pewnej roli męskiej, która wyodrębniła się powiedzmy około 5000 lat temu, kiedy narodziły się religie tak zwanych bogów młodych grobowatnych, które pokonują matki typu Tiamat w religiach bliskowschodnich i tak dalej. Ale jeśli cofniemy wcześniej do paleolitu, to oczywiście to jest problem religioznawców, czy to była religia, czy nie, ale mamy tą wielką matkę.
2: Tak.
0: Wenus z Milo i tak dalej.
2: Z Willendorf.
0: Z Willendorf.
1: I mamy matriarchalne zamiast patriarchalnego spojrzenia.
0: Tu jest bardzo duży spór. Ale dla mnie jest oczywiste, że kształty tych figurek były stworzone tak, że można je było wbijać w ziemię, gdziekolwiek się wędrowało. Mhm. Nie?
2: One się mieściły też w dłoni.
0: Tak, zwłaszcza podczas porodów. Mhm. Tak? Myślę, że ta figurka odkrywała bardzo ważną rolę. To mówi moja antropologiczna intuicja. Ale... wyłączając te wszystkie bardzo patriarchalne męskie religie, zwłaszcza biblijną i tak dalej, to mamy coś, co jest święte, immanentne i po czym cały czas stąpamy i co mamy nad sobą. To jest piękne, że taki świetny amerykański pisarz, który był myśliwym, a jego nazwisko to Curwood i napisał na przykład taką piękną nowelę Szara Wilczyca, tak, Władca Skalnej Doliny, napisał pod koniec życia zbiór esejów, gdzie absolutnie porzucił myślistwo i właśnie powiedział to, że jedyne, co jest realne i co możemy czcić, mamy pod stopami nad swoją głową. I to jest, to oznacza wzięcie w nawias wszystkich patriarchalnych religii, ale też wzięcie w nawias tą całą historię przemocowej męskości, przemocowej wobec samej siebie też, powiedzmy, tak? I wyparcie tej figury matki, która jest mocno powiązana z naturą, z planetą, kosmosem w ogóle i tym, co jest materialne i realne.
1: Bo to, co kojarzy nam się z żywiołem żeńskim, to jest to, co intuicyjne, co mniej racjonalne, mniej analityczne, bardziej...
0: sieciowe, bioróżnorodne.
3: Tak, ale znowu z drugiej strony, bo to też patriarchat, o ile się nie mylę, ukuł w ogóle tą dychotomię, wiecie, nie? Między tym, co...
1: Patriarchatem a patriarchatem.
3: Tak, znaczy w ogóle boskie i nieboskie, tak? Męskie i kobiece.
1: Że przeciwstawienie rozumu, zamiast dopełnienia, tak?
3: Tak, że po prostu... I też całą tą potem hierarchię, tak? Że najpierw jest Bóg, potem jest mężczyzna, potem jest kobieta, potem są dzieci, a na końcu są te zwierzęta, którymi wszyscy już mogą władać. Więc to jest też na pewno spuścizna tego i właśnie to takie rozgraniczenie na męskie i żeńskie. Myślę, że to też na pewno bardzo mocno pomogło utrwalić społeczeństwo patriarchalne i w ogóle patriarchat sam w sobie, tak?
1: Wiem, Agnieszko, czy wysnujemy taką tutaj teorię ryzykowną, że na przykład modernizm był męski, bo modernizm zakładał takie kształtowanie rzeczywistości i to, że podporządkuje nam się zarówno taki mechanizm, taki organizm nie do końca kontrolowalny jak społeczeństwo, prawda? Jakieś takie projekty osiedli, które się potem w ogóle nie sprawdzały, albo i inne projekty właśnie modernistyczne. Nie, to tak trochę zażartowałam. Nie wiem, czy modernizm był męski, chyba, ale gdzieś tam tkwi to ziarno, takie patrzenia na świat, że my go sobie podporządkujemy.
2: Tak, chociaż jednak przypnę się tutaj do tego, że wszystkie podręczniki sztuki awangardowej przypominają, że awangarda wprowadziła na równych zasadach kobiety do sztuki. To już nie była orbita mistrza, mężczyzny i orbitujących studentek, uczennic, które przy okazji, tak jak na przykład Camille Claudel zrobiła fenomenalną karierę i była prawdopodobnie zdolniejsza od Rodena, to choćby nasza Katarzyna Kobro, to Warwara Stiepanowa, to nie wiem, Sonia Delaunay, bardzo wiele artystek wtedy rzeczywiście osiąga taką swoją niezależność. Natomiast tak, modernizm chciał władać światem. W 1913 roku Malewicz z Matiuszynem wystawiają operę futurystyczną, modernistyczną, Zwycięstwo nad Słońcem, gdzie czczą kwadrat jako emanację ludzkiego rozumu i takiej siły człowieka, a twierdzą, że są w stanie pokonać to słońce. Dokładnie za nimi wędruje Strzemiński, który w tekstach o modernistycznej Łodzi planuje osiedla, planuje, jak powinno być skonstruowane osiedle, ale sam sobie programuje, z której strony powinno świecić słońce i jak powinien wiać wiatr, co wiadomo, że jest ciężkie do opanowania. Ale tak, to jest taka myśl modernistyczna, że jesteśmy w stanie to zaplanować, skonstruować, obudować w ramy i świat będzie działał tak, jak my sobie wyobrażamy.
0: No tak, ale to jest też zawłaszczenie symbolu, wiesz, bo kwadrat w historii religii jest symbolem ziemi akurat. Mhm.
1: No tak, tak. I tutaj jest, gdzieś zderzają się zawsze te potrzeby spojrzenia na pewne rozwiązanie jako bardzo potrzebne społecznie w danym momencie, prawda? W Polsce powojennej na przykład, takie osiedla, no to jest coś bardzo potrzebnego, ale z drugiej strony gdzieś może idziemy o krok za daleko, jeżeli już będziemy myśleli o tym, jak one mają funkcjonować w takim szerszym projekcie jak natura, prawda? Mhm. Że tutaj już no, nie jesteśmy w stanie tego kontrolować. No gdzieś w ogóle to jest zawsze ten temat, który dzisiaj poruszamy, właściwie bardzo wielowątkowy, to on wciąż pojawia się na styku różnych interesów i na styku różnych potrzeb. I tak naprawdę, jak kiedyś Magdo powiedziałaś w wywiadzie, że tak naprawdę wszyscy chcą oddychać czystym powietrzem, jeść zdrowe jedzenie, mieć tani prąd, taki, który byłby też i pozyskiwany z alternatywnych źródeł. To są potrzeby nas wszystkich, tylko zależy, na którym miejscu na liście priorytetów one stoją, tak?
3: No tak, zależy na którym miejscu są w priorytetach, ale też ja mam takie poczucie cały czas, że nam się wydaje, że te rozwiązania, które są ekologiczne, one gdzieś tam stoją w sprzeczności z naszymi innymi potrzebami. Nie wiem, na przykład życia w dostatku. A prawda jest taka, że te jakby ekologiczne rozwiązania, nie wiem, energia odnawialna, zdrowe jedzenie, które...
1: Tak, zaraz się wtrącę.
3: Zdrowe jedzenie, które pochodzi ze zdrowej gleby, o którą dbamy, czyli która się nie wyjałowia, gdzie nie mamy monokultur. Też jest tak naprawdę tanie, bo dzisiaj no, mamy, mamy produkcję tą monokulturową, wielkoobszarową. Bardzo dobrze to było widać w momencie, kiedy miał być wdrożony Zielony Ład, też w rolnictwie. Przecież to rolnikom powinno zależeć na tym, żeby ziemia, którą uprawiają, była zdrowa, żeby dawała plony, żeby nie wysychała, żeby można było tamtą żywność produkować. Więc te wszystkie rozwiązania, które były proponowane przez Zielony Ład, raz z dopłatami, właśnie temu miały służyć. Natomiast i one byłyby najtańsze też później i w realizacji produkcji w zgodzie z naturą, ale też dla nas, jako społeczeństwa byłoby to i tańsze. Też w tym szerszym kontekście, jeżeli na przykład patrzymy później na koszty służby zdrowia, którym też jako społeczeństwo ponosimy. Więc mi się wydaje, że tutaj główny problem jest taki, że my jesteśmy cały czas w silosach, że patrzymy na wszystko bardzo fragmentarycznie, nie potrafimy tego połączyć w jeden wielki, że to wszystko znaczy połączyć, że nie widzimy, że to jest jeden wielki system, który, gdzie jeden obszar ma bezpośredni wpływ na drugi. I tak naprawdę to, co jest właśnie i najtańsze, i najlepsze, i najzdrowsze dla nas, jest jednocześnie po prostu ekologiczne.
1: Ja chciałam się wtrącić, tylko zaraz Przemku, zapamiętaj swoją myśl, bo ja chciałam tutaj odnieść się do poprzednich wydań tej naszej audycji, kiedy kilka tygodni temu gościliśmy rektorów bądź prorektorów uczelni łódzkich, różnych, bo były dwie takie audycje, i tam, kiedy mówiliśmy o pieniądzach, bo one są za małe oczywiście na naukę i na szkolnictwo artystyczne też, to się okazało, że rozwiązania ekologiczne służą oszczędnościom właśnie na tych uczelniach. To chciałam tylko to podkreślić, że tak, to już w tej chwili nie jest tak, że to wszystko jest droższe. Przemku, proszę bardzo.
0: Ja chcę tylko dopowiedzieć do tego, Agnieszka, co powiedziała Magda, rzecz prostą, mianowicie perspektywa myślenia rolnika wielkoobszarowego, zależnego od wielkich korporacji żywnościowych i tak dalej, jest perspektywą jedno-dwuroczną. Perspektywa polityka, który rządzi w parlamencie gdziekolwiek, jest perspektywą kadencji. Koło się zamyka. Za wszystkim stoi jednak olbrzymi biznes, lobbying i tak dalej, przez który bardzo trudno się przebić. To są takie pieniądze, które sprawiają, że jak ktoś się ich nachapie, to kompletnie nie myśli już o innych ludziach, przyrodzie, lesie i podobnych rzeczach. Więc myślę, że klucz problemu jest jak gdyby tutaj, czyli
1: perspektywa
0: jest w tym, że tak naprawdę nie żyjemy w władzie demokratycznym, który pozwoliłby nam podnieść poziom świadomości do tego momentu, żeby dokonać kompletnej transformacji.
1: Agnieszko?
2: Ja ad vocem tego, co powiedziała Magda, że rzeczy ekologiczne tak naprawdę służą wszystkim i to nie jest jakiś taki bzik, który realizuje Grupa Zapaleńców, bo dokładnie takie same słowa wypowiadają specjaliści do spraw dostępności, którzy mówią, że projektowanie inkluzywne, projektowanie uniwersalne, które będzie służyło osobom z niepełnosprawnościami, będzie po prostu bardzo dobrze służyło wszystkim. Bo podjazdy dla wózków, na których poruszają się osoby o alternatywnej mobilności, one są super wygodne, na przykład dla matek, które jeżdżą z wózkami, tak?
3: Wszelkiego... A za chwilę my możemy jeździć na tym wózku też, prawda?
2: Tak, tak? No, starzejące się społeczeństwo też nie trzeba być osobą z niepełnosprawnością, tylko po prostu wydłużający się czas życia też nam to zrobi. Więc jest jakby upominając się też tutaj o widzialność osób z niepełnosprawnościami wszelakimi, te rozwiązania dostępnościowe też biją na alarm, że jeżeli będziemy projektowali uniwersalnie, jeżeli będziemy zapraszali do konsultacji na przykład samorzeczników, osoby z niepełnosprawnościami, no to też te przestrzenie będą funkcjonalniejsze i wygodniejsze globalnie w ogóle dla społeczeństwa, a nie tylko dla tej wąskiej grupy osób z niepełnosprawnością.
1: Tak, tutaj wydaje się, że w kontekście tego wszystkiego, o czym mówicie, to taki wątek, że są też designerzy, którzy różne organizmy zaprzęgają do wytwarzania, powiedzmy, przedmiotów codziennego użytku, to, że może nie jest najważniejszy, bo my tutaj cały czas mówimy o pewnej zmianie myślenia i, i o tej empatii, prawda, i o tym, żeby nie mówić, tak jak ja powiedziałam, że wydajność drzewa w wytwarzaniu tlenu i opiece nad organizmami przeróżnymi i dawaniu domu zwierzętom, że to jest jakość, którą powinna brać pod uwagę, tylko współistnienie. No, niemniej jednak to jest bardzo interesujące też, że nie tylko bierzemy pod uwagę biodegradowalność materiałów, w tym materiałów, po które sięgają artyści, ale że też i współtworzymy z tą przyrodą różne przedmioty.
0: No dobrze, ale jakie są możliwości ocalenia, tak? Bo to już trzeba, o tym trzeba mówić, tak? Bo ja myślę o swoich dzieciach. O dzieciach naszego pokolenia. Co my im dajemy? My im dajemy świat podzielony absolutnie na dwie klasy. Wąską i bardzo rozległą. Ta wąska to jest klasa absolutnie techniczna, pracująca na sztucznej inteligencji, bazująca na zasobach, żeby tą sztuczną inteligencję utrzymać. I rzesza tak naprawdę pańszczyzny tej technologicznej, która będzie z tych wszystkich modeli korzystać i która jedyne, co może wykonać, to olbrzymi bunt wyobraźni po to, żeby jak gdyby ten model zniszczyć. Bo widzę, że mnóstwo młodych ludzi ma olbrzymi dystans do sztucznej inteligencji, bo oni wiedzą, ile ona kosztuje ekologicznie, ile zużyła się wody, żeby utrzymać w ogóle ten system. I widzę tutaj, jak słucham człowieka na Harvardzie, który przemawia do pierwszych roczników, mówi: nie pracujcie z AI, możecie szukać materiału, ale AI tak naprawdę ogranicza waszą własną wyobraźnię, wasz własny włosk, ćwiczenie waszego własnego myślenia. Widzę, ile młodych ludzi woli pracować z książkami niż z AI i twardo świadomie mówi nie.
1: No i jeszcze tutaj koniecznie, skoro o młodych ludziach mówimy, to ten wątek, który już wcześniej pojawił się między innymi w twojej wypowiedzi, Przemku, że tak naprawdę dzikiej natury bardzo wielu młodych i bardzo młodych ludzi nie zna dzisiaj, że mają, powiedziałabym, tylko okazjonalny kontakt z naturą, a często z dziką to w ogóle, czyli w sensie takim, nie wiem, lasu, jakiegoś boru i w ogóle, że to wcale nie jest rzeczywistość, która byłaby im trochę znana,
0: program
1: w której kiedyś
0: hasano,
1: prawda?
0: Że bardzo hasano. Idziemy z dzieciakami na Magratła, gdzie jest ścieżka po prostu zrobiona składki i tłumaczymy, jak to wszystko działa. I dlaczego dzięki tym rozlewiskom i bagnom możemy utrzymywać po prostu wodę w wyżej położonych miejscach, gdzie są tereny rolnicze i gdzie są różne uprawy, niewielkie obszarowe może, ale permakulturowe, bo warto jest sadzić kukurydzę, fasolę i dynię razem, bo po prostu
1: i nie kukurydzę, zbierają. I nie kukurydzę modyfikowaną.
3: Dokładnie,
1: prawda?
3: Ale to jest też to samo,
1: musimy kończyć.
3: Że nie znamy natury, ostatnie słowo, nie znamy natury, ale też bardzo nic nie wiemy tak naprawdę o jedzeniu, które jemy. To jest dokładnie to też to samo. Nie, jedzenie kojarzymy tylko ze sklepowymi półkami.
1: Dobrze, więc... drugi odcinek nam jest potrzebny. Jakoś musimy całkiem niebawem umówić się na drugi odcinek, a dzisiaj nam towarzyszyli Agnieszka Wojciechowska, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: Magdalena Gałkiewicz.
3: Dziękuję bardzo.
1: Przemysław Owczarek.
0: Pozdrawiam wszystkie istoty.
1: A ja nazywam się Anna Groblińska. Dziękujemy bardzo za uwagę. Nasza audycja w formie podcastu już za kilka chwil na radio Łódź.pl.
4: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może i lepiej niż byłoby, gdyby to, co mogło się stać, udało się, mój świat byłby inny. Nie miałabym

może i lepiej niż gdyby nic. Stało się tam, gdzie widzę sens i czasem chcę, a nie mam dość siły. I dobrze, że jest, że trzyma mnie tak tej niepewności przyjemny klimat. Bo może bym tu za tym, co tam, za bardzo tęskniła.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Dzień dobry, słuchają Państwo Radia Łódź, Maciej Trajanowski, kłaniam się nisko, a w studiu ze mną jest mój Państwa gość, dr Łukasz Jasek, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
1: A zaprosiłem Pana oczywiście, żeby Pan odpowiedział na zarzuty dotyczące zarobków lekarzy, ostatnio w sferze medialnej, ale nie tylko, w rozmowach także mieszkańców województwa, mieszkańców Łodzi pojawiają się te zarobki. No to zapytam wprost, lekarze zarabiają za dużo?
2: Innego tematu się, szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem, bo to jest temat rozpalający teraz nas wszystkich bardzo mocno. Polscy lekarze nie zarabiają tyle, ile te osoby, które pojawiają się w mediach. Ile ci lekarze? Polscy lekarze mediana, czyli najczęstsze zarobki oscylują między 20 a 25 tysięcy.
1: Mówimy miesięcznie. Mówimy o brutto kwocie?
2: Razem z dyżurami, tak, brutto. Jeżeli ktoś jest na działalności, od tego jeszcze musi odprowadzić ZUS i podatek.
1: No dobrze, to ile trzeba pracować? Bo mówimy, że razem z dyżurami, żeby ktoś sobie mógł to uświadomić. Czy to jest za 8 godzin w takim razie 20 tysięcy miesięcznie?
2: Nie, to jest za dużo więcej godzin. W zasadzie żaden polski lekarz praktycznie nie pracuje w czystym etacie, czyli 160 godzin, około 160 godzin miesięcznie. Z reguły to jest 200 do 250 godzin, więc wyraźnie przekraczający. To są pensje brutto z dyżurami. To nie są pensje tylko za wyłącznie za pracę przez te 8 godzin.
1: Panie doktorze, to skąd się biorą w takim razie te liczby? Szpital Południowy to już jest, można powiedzieć, stara sprawa, 1,5 miliona złotych w rok. Mamy spółkę w Mogilnie, gdzie zarabiało się, neurochirurdzy zarabiali nawet 26 tysięcy złotych za godzinę, tak wylicza Wirtualna Polska. Wirtualna Polska, znowu lekarz ze szpitala w Koszalinie, zarobił w ubiegłym roku 2,5 miliona złotych, wynika z danych ujawnionych przez tamtejszego radnego. I tak można by wyliczać, tak można by wyliczać. I teraz tak, słuchacz sobie patrzy na te liczby, sumuje i widzi, że w budżecie NFZ-u zabraknie w przyszłym roku 16 miliardów złotych. No to chyba znalazł te 16 miliardów złotych.
2: No nie, 16 miliardów wciąż nie znalazł. Pełna zgoda co do tego, że to są kwoty zastraszająco wysokie i one z tytułu rzeczy prawdopodobnie, przynajmniej część z nich, wynika z jakiejś patologii systemu, z nadużyć. Ktoś z tymi lekarzami te umowy podpisuje. Proszę pamiętać, że to nie lekarz sobie sam ustala pensję, tylko na to się zgadza dyrektor, zgadza się organ założycielski, zgadzają się politycy.
1: Jasne, tylko zaznaczmy, że w kilku tych przypadkach, przynajmniej tej spółki z Mogilna neurochirurgów, tam wchodziło również w grę fałszowanie, zamiana zabiegów, fałszowanie zabiegów. Były wykonywane inne prawdopodobnie, a były wyliczane inne, te droższe.
2: Jeżeli tak było, to jest patologia, która powinna spotkać się z odpowiedzią prokuratury i na pewno spotka się z odpowiedzią samorządu lekarskiego. Tacy lekarze, jeżeli faktycznie złamali kodeks etyki lekarskiej, będą pociągnięci do odpowiedzialności. Z tym, że na razie bazujemy na doniesieniach medialnych, więc niestety musimy poczekać i dać wykazać się prokuraturze z i materiałom, które dostarczą. Bardzo dużo tych umów wynika z różnego rodzaju układów zupełnie niezależnych od medycyny, od umiejętności tych lekarzy. Czy to są polityczne, tak jak w przypadku Szpitala Południowego, czy inne polityczne, tak jak w przypadku niektórych umów, o których słyszeliśmy, czy ewentualnie są to jeszcze jakieś inne układy, znajomości, które o tym decydują. Mało który lekarz w takie umowy, takie kontrakty jest w stanie podpisać, dlatego że po prostu większość dyrektorów jednak te nasze pensje, czy też nasze godzinowe stawki ogranicza i w zasadzie mało który lekarz w regionie łódzkim na kontrakcie przekracza 200 zł za godzinę. Propozycja 240, która teraz jest markowana, mówimy cały czas o kwocie brutto, jest kwotą, która no oczywiście gdzieś w tych wartościach oscyluje. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że z jakiegoś powodu tylko i wyłącznie pensje lekarskie tutaj są pokazywane. Lekarze stanowią 25% zatrudnienia w ochronie zdrowia. Pozostałe 70 kilka procent to są inne zawody medyczne, dyrektorzy. No a tak, tu się
1: panie,
2: nie mówi o tym, żeby
1: oczywiście,
2: upublicznić
1: panie prezesie,
2: na przykład ich pensje.
1: Ale to nie jest argument. My zarabiamy tyle, a inni zarabiają jeszcze więcej. To żaden argument, bo te przypadki również obciążają jednak niestety środowisko lekarskie, bo ktoś tyle pieniędzy rzeczywiście wyciąga.

0: To nie są przypadki wyciągnięte z palca, wyssane z palca. Do tych propozycji Ministerstwa Zdrowia jeszcze wrócę. To jednak obciąża środowisko lekarskie. Czy środowisko lekarskie nie ma takiej refleksji, że coś powinno się z tym zrobić?
1: Ależ absolutnie. I generalnie, jeżeli tylko jakiekolwiek nadużycia się pojawiły, to będą one, spotkają się z odpowiednim postępowaniem. To nie jest tak, że nam lekarzom podoba się to, że jakaś grupa wyjątkowych lekarzy z jakiegoś powodu zarabia tak gigantyczne pieniądze. Zdecydowanie będziemy sprawdzali, będziemy weryfikowali dlaczego. Dlatego, że też te czarne owce, które tutaj są, one bardzo mocno uderzają w środowisko i bardzo mocno uderzają w uczciwie pracujących lekarzy, których jest większość, którzy w życiu takich pieniędzy nie zobaczyli, nie zobaczą, a jednak niestety obrywają rykoszetem.
0: No dobrze, to w takim razie przejrzyjmy te propozycje rządu. Jest już ustawa, czeka na podpis prezydenta, na biurko prezydenta. Prezydent powinien podpisać ustawę o powiązaniu zarobków z numerem PESEL lekarza, tak żeby było wiadomo, Agencja Oceny Technologii, żeby wiedziała, no ten lekarz wcale nie zarabia tyle, ile wynika z etatu na przykład, bo jeszcze zarabia tutaj i okazuje się, że później wychodzi 1 000 000, 1,5 miliona.
1: Cały czas mnie zastanawia tylko, czemu akurat wyjątkową grupą są lekarze, czemu inne zawody, nie wiem, wszystkie zawody, które współpracują ze szpitalami, bo to nie są tylko zawody medyczne, ale też zawody, które wykonują inne usługi, one pod to jakoś nie podlegają.
0: No wyjątkowo... wie pan, ja trochę powiem szczerze, przeszukałem i nie znalazłem na przykład pielęgniarki, której by się nawet zdarzyło. Ja rozumiem, że to jest jakiś odsetek i jakiś procent lekarzy, którzy takie osiągi mają, którzy takie pieniądze zarabiają, ale nie znalazłem pielęgniarki, która potrafi wyciągnąć no, na przykład 26 tysięcy złotych za godzinę.
1: Ale skoro publikujemy pensje jednej grupy zawodowej, czemu nie publikujemy pensji innych grup zawodowych, wszystkich, które to jest moje pytanie. Absolutnie nie podejrzewam, że pielęgniarki takie pieniądze zarabiają. I pewnie gdyby zarabiały, należałoby to zweryfikować. Czy salowe, czy ewentualnie jakiś inny element działowy szpitala. Natomiast generalnie tylko i wyłącznie my tak naprawdę w tym momencie jesteśmy tutaj mocno pod ścianą postawieni. Jeszcze raz, to były nadużycia i jeżeli potwierdzą się w postępowaniach prokuratorskich, czy przed sądami lekarskimi, czy rzecznikiem odpowiedzialnym zawodowej i spotkałem się z należytym potraktowaniem.
0: Ale być może to jest dobre narzędzie, żeby z tym walczyć, żeby pokazać. Może Agencja Technologii, przecież one nie będą pod nazwiskiem publikowane na stronie internetowej. To nie będzie tak, że ja, Maciej Trojanowski, będę mógł wejść i sprawdzić, ile dr Łukasz Jasek w tym miesiącu
1: zarobił. Ale już pan może. Znaczy problem właśnie polega na tym, że już pan może. O ile byłby to wewnętrzny obieg dokumentów w obrębie urzędów, to absolutnie nie mielibyśmy z tym problemu. Ale już są publikowane z różnych szpitali w kraju imienne listy, ile dana osoba zarabia. I jeżeli to są kwoty, które bulwersują niektórych jego sąsiadów, no trudno przewidzieć, jakie będą tego konsekwencje. To jest to niebezpieczeństwo, którego my się boimy.
0: No dobrze, ale z drugiej strony mamy też do czynienia z publicznymi pieniędzmi i tak samo urzędnicy. Ja mogę sprawdzić, ile urzędnik zarabia. Oczywiście nie pod nazwiskiem, ale to jest bez problemu do ustalenia. Dziennikarze robią to nieraz. Sprawdza się widełki na danym stanowisku i wszystko jest jasne. Ale umowy... Więc dlaczego lekarze mają być inaczej niż urzędnicy, skoro pracują głównie na publicznych pieniądzach?
1: Ale umowy na przykład z firmą dostarczającą oprogramowanie komputerowe dla szpitala, pan już je sprawdzi, czy z informatykami. Czemu tam nie sprawdzić? Czemu nie sprawdzić w takim wypadku wszystkich? Z tym, że zaczynamy iść w taką stronę, gdzie generalnie kontrola podstawą zaufania. Kilka nadużyć, czy kilkaset nadużyć, których jest dużo, ja absolutnie się z tym zgadzam, które nie powinny mieć miejsca, rzutuje na to, że jesteśmy tak naprawdę my stawiani pod ścianą i my jesteśmy tak zwanym czarnym ludem, który jest odpowiedzialny za całe zło, które wydarzyło się w ochronie zdrowia. To nie jest prawda. Nie my zarządzamy ochroną zdrowia, nie my pertraktujemy te umowy, nie my proponujemy te kwoty.
0: No dobrze, weto, czy powinien prezydent podpisać tą ustawę?
1: Decyzję stawiam prezydentowi. Uważam, że ta ustawa, jeżeli to będzie wewnętrzny obieg informacji, jest do przyjęcia. Jeżeli te informacje, tak jak w tej chwili się to dzieje, będą publikowane publicznie, to może być niebezpieczne dla osób, których nazwiska się znają na tej liście.
0: 240 zł na godzinę, maksymalna stawka. To dobry pomysł? Proponuje to Ministerstwo Zdrowia. Dla lekarzy oczywiście.
1: Ja tak naprawdę nie wiem, co oznacza ta kwota, dlatego, że samo ministerstwo tak nie jest w stanie się zdecydować, czy mówimy tutaj o umowie B2B, czyli umowie po prostu kontraktowej, czy mówimy o etacie. Myślę, że należałoby poczekać na akty wykonawcze. Na jesieni one się mają pojawić. Nie jest to nowa propozycja. Ministerstwo w zeszłym roku to proponowało. Nie przygotowało żadnych aktów, które można byłoby ocenić. Jeżeli pojawią się te ustawy i rozporządzenia, wtedy będzie nam łatwiej mówić.
0: To idźmy dalej. Raportowanie czasu pracy do NFZ?
1: Zdecydowanie, absolutnie. My o to postulujemy od bardzo dawna, żebyśmy wiedzieli, ile czasu, który lekarz pracuje. Natomiast obawiam się...
0: I maksymalny, jeszcze przy okazji, maksymalny czas pracy medyków na kontraktach.
1: To też myślę, że wszyscy bardzo mocno się zdziwią. Jeżeli zweryfikujemy te czasy pracy, pokaże się, że my bardzo dużo pracujemy, ponad ustawowe 160 godzin.
0: No ale być może ograniczy się przypadki, kiedy ktoś na przykład był koordynatorem w dwóch szpitalach, a też takie przypadki.
1: Absolutnie powinno się takie przypadki ograniczać.
0: Bo to jest po prostu fizycznie niemożliwe, moim zdaniem, żeby prowadzić na przykład dwa oddziały, prawda?
1: To jest nieuczciwe wobec pana, wobec mnie. Przecież ta osoba ma płacone z naszych składek zdrowotnych. Jeżeli ktoś w ten sposób nadużywa systemu, powinien za to zostać ukarany. Absolutnie, tak. To na pewno to pokaże i pełna zgoda, że powinniśmy mieć tachografię i powinniśmy mieć możliwość oceny, ile dany lekarz w danym miejscu pracuje i w ilu miejscach pracuje w obiegu wewnętrznym pomiędzy urzędami.
0: A limity na wynagrodzenie w budżetach szpitali? Też nie wiem, czy rozmawialiśmy o tym ostatni raz, ale na pewno mówiliśmy o tym na antenie Radia Łódź, że są szpitale, które wydają nawet ponad 100% swojego budżetu na wynagrodzenia. To oznacza, że na przykład na zabiegi medyczne muszą się zadłużać.
1: To wynika ze złego finansowania szpitala. Jeszcze raz to wytłumaczę. Jeżeli mamy szpital, który ma generalnie tak zwane bardzo mocno kosztowe specjalizacje typu choroby wewnętrzne czy położnictwo, gdzie są źle wycenione procedury, one są za nisko wycenione, on nie ma szans się zbilansować. On po prostu dostaje za mało pieniędzy, dlatego że są źle przewidziane pieniądze w systemie. Jeżeli taki szpital jeszcze ma przy okazji ortopedię, to ta ortopedia zarabia na tamte dwa kosztowe oddziały. Jeżeli jest taka sytuacja w szpitalu, to znaczy, że ten szpital jest, może być po pierwsze źle zarządzany, ale przede wszystkim prawie na pewno jest źle finansowany. Ma za mało pieniędzy w budżecie, żeby pokryć zapotrzebowanie, bo jeżeli lekarz ma stawkę w jednym szpitalu taką, w drugim z reguły ma podobną i w jednym szpitalu to się bilansuje, w drugim nie, to jest pytanie do tego szpitala, jak on jest finansowany, czyli do zarządzających generalnie systemem i do dyrekcji, w jaki sposób on gospodaruje.
0: To na koniec zapytam. Według pana wiedzy nie ma w Łódzkiem takiego przypadku? Takich lekarzy, którzy zarabiają po 1,5 miliona, 26 tysięcy złotych na godzinę?
1: Nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Zakładam, że po prostu statystycznie, skoro są w innych województwach, pewnie u nas w województwie są. Pytanie tylko też, za jaką pracę takie wynagrodzenia dostają, bo proszę pamiętać, że część procedur jest tak wyceniona, że jeżeli lekarz pracuje na procent, a są to bardzo wysoce specjalistyczne procedury, to takie pieniądze ma możliwość zarobienia. Czy to jest społecznie uczciwe? Uważam, że należałoby to bardzo mocno zweryfikować, czy faktycznie takie pieniądze powinny być zarabiane, ale jeżeli to są uczciwie zarobione pieniądze, nie na nadużyciach, na kombinatoryce, na oszukiwaniu systemu, oszukiwaniu pacjentów, no to ktoś z nim taką umowę podpisał, pracuje ten człowiek uczciwie.
0: Porozmawiamy jeszcze o sprawach przyjemnych, żeby trochę łyżki miodu do tej beczki dziegciu dołożyć. Radio Łódź informowało, Łódź ma drugą najlepszą opiekę medyczną w Polsce. To jest zestawienie, oczywiście statystyka mówi to, że jeżeli idę na spacer z psem, razem mamy po 3 łapy. Według Business Insidera w Łodzi są najkrótsze kolejki do lekarzy w całym kraju. Inaczej, ma drugą pozycję Łódź, jeżeli chodzi właśnie o najkrótsze kolejki do lekarzy w całym kraju. Jak to jest możliwe? Z czego to może wynikać?
1: Myślę, że to może wynikać z tego, że jesteśmy ogromnym ośrodkiem też kształcącym. Mamy świetny Uniwersytet Medyczny na bardzo wysokim poziomie, z ogromną liczbą studentów, w zasadzie jedną z największych tak naprawdę w kraju. I myślę, że to jest jeden z tych elementów. Po drugie, mamy bardzo wydolnych i sprawnych lekarzy w regionie, którzy naprawdę starają się o to, żeby o pacjenta zadbać. Wiem sam po sobie przed laty i teraz. Wiem, jak moi koledzy ile pracują. I myślę, że to wynika z tych dwóch czynników. Natomiast no to duma. Cieszę się, że region łódzki akurat tutaj w tym bryluje. Złośliwie bym spytał tylko czemu drugi, a nie pierwszy. I kto jest pierwszy?
0: To prawda, zawsze można lepiej. Tylko później niech państwo nie trzymają nas za słowo. Nie mówią, że w Radiu Łódź słyszeli, bo to wszystko zależy od konkretnej placówki. Wszystko zależy od tego, jaki specjalista. Ale ja tylko przytoczę. Na przykład poradnia chirurgii ogólnej. 11 dni w województwie łódzkim się czeka. Przy przypadku pilnym 24 przy stabilnym. Podobnie jest w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej, więc jest się chyba z czego cieszyć.
1: Zawsze. Jeżeli jest dobrze zorganizowana ochrona zdrowia, to zawsze należy się z tego cieszyć, jeżeli jest to publiczna, dobrze zorganizowana ochrona zdrowia, tym bardziej każdemu się należy dobra opieka medyczna.
0: To jeszcze zapytam na koniec, bo dużo się mówi o Wojskowej Akademii Medycznej, ona została reaktywowana, już mamy rektora, który zaczyna organizację tej akademii. A co to oznacza dla pacjenta? Czy to, że powstanie Wojskowa Akademia Medyczna spowoduje, że będziemy mieli jeszcze lepszy dostęp do opieki medycznej w województwie i w Łodzi?
1: Trochę trudno przewidzieć, bo nie wiemy, na ile będzie to generalnie szpital, tylko czy też kliniki bardzo resortowe, zamknięte dla wojskowych, ale zdaje się, że w Polsce ustawowo nie jest to możliwe ograniczenie dostępności. Jeżeli byłoby tak, że to będzie również dostępne leczenie dla cywili, to oczywiście, że tak, to będą wykwalifikowani specjaliści.
0: Bo powiedzmy słuchaczom, że szpital Pirogowa zostanie przyjęty właśnie przez Wojskową Akademię Medyczną, to będzie szpital już kliniczny. Zazwyczaj w szpitalach klinicznych jest lepsza opieka, można tak powiedzieć?
1: Ja nie mówię, że jest lepsza. Mówię tylko o tym, że generalnie no tam pracują pracownicy również naukowi z tytułami doktorskimi, wielokrotnie bardzo dobrze przeszkoleni, więc to po prostu podniesie nam standard leczenia jak najbardziej. Czy dostępność, tego nie wiem. Na to szczerze powiedziawszy liczymy wszyscy, no bo im więcej dobrej i wysoce specjalistycznej opieki i dobrze zorganizowanej, tym lepiej.
0: Ale z drugiej strony studenci muszą się na kimś uczyć, więc ci profesorowie także będą musieli przyjmować, rozumiem, pacjentów, nie chcę powiedzieć z ulicy, ale będzie to wpięte w ramach ochrony zdrowia.
1: Tak zakładam, poza tym będą musieli mieć kontrakt z NFZ-em, a kontrakty z NFZ-em nie przewidują tutaj elitarności, raczej egalitarność, więc generalnie będzie prawdopodobnie również pacjent cywilny przyjmowany.
0: Zresztą podobnie jest w szpitalu MSWiA, chociażby w Łodzi, tam również można w cudzysłowie z ulicy trafić, jeżeli oczywiście ma się potrzebę skorzystania z kliniki, która
1: oczywiście
0: jest tam
1: podobnie
0: dostępna.
1: Jest w dawnym szpitalu Wamowskim Szaserów w Warszawie, on też jest cały czas pod sznytem takim wojskowym, a jednak pacjentów cywilnych przyjmuje, więc tak, pewnie ta dostępność wzrośnie i dobrze, bo liczymy na to, że to będzie uczelnia o wysokim poziomie, z akredytacjami, a nie jakaś uczelnia, co do której będziemy mieli wątpliwości, tak jak co do wielu mamy, co do poziomu i jakości kształcenia lekarza.
0: No nie wyobrażam sobie, żeby Wojskowa Akademia nie uzyskała akredytacji, więc jestem dobrej myśli. Bardzo dziękuję. Doktor Łukasz Jasek dzisiaj był moim i Państwa gościem, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi. Bardzo dziękuję za
1: rozmowę. Dziękuję również.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Media bez tajemnic.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Karp, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Magdalena Kołacz-Kwiatkowska, socjolog, pedagog, dlatego że dzisiaj poruszymy tematy trudne, ale zyskał rozgłos w mediach. W piątek zmarła 13-letnia Maja Gadowska, była podopieczną Fundacji Cancer Fighters. Po informacji o jej śmierci część mediów błędnie podała, że zmarła Maja Mezan, która też jest podopieczną tej samej fundacji. Nieprawdziwa informacja bardzo szybko rozeszła się po sieci i to takie bardzo duże redakcje powtarzały te informacje i to doszło do tego momentu, że Maja Mezan, która żyła, opublikowała oświadczenie, w którym poinformowała, że żyje. To jest też na tyle trudne, ponieważ ta dziewczynka każdego dnia walczy o to życie. Wiadomo, że takie rzeczy mogą się wydarzyć, chociaż najlepiej jakby się nie działy. I tutaj chciałabym porozmawiać o tym, dlaczego niezweryfikowana wiadomość tak szybko staje się prawdą, no i przede wszystkim społecznie, jakie to może mieć konsekwencje.
2: Myślę, że trochę brakuje nam wrażliwości, trochę redakcje gonią za kliknięciami, za odsłonami, tak, w internecie. Nie ukrywam, że byłam wstrząśnięta, jak o tym usłyszałam, bo pomyślałam sobie, że osoby, o których w mediach pojawiają się informacje, są w jakiś sposób odczłowieczane, że nikt tego nie sprawdził, bo nie było czasu, bo ważne jest, żeby było szybko, żeby były kliknięcia, żeby świat pędził. A to jest dziecko, to jest człowiek. Nawet teraz, kiedy to mówię, czuję na ciele ciarki. Gdyby osoby, które jakby rozumiem, że w zakresie swoich zadań zawodowych mają to, że ma się klikać, ma działać, ma biec, ma się napędzać ta machina medialna, pomyślały przez chwilę, że to jest dziecko. Jak myślałam nad tym tematem, to przyszło mi do głowy takie efektywne ćwiczenie, żeby osoba, która profesjonalnie zajmuje się przekazywaniem informacji, usiadła i zastanowiła się nad tym, jak by to było i czego by chciała dla bliskiego sobie dziecka, w sensie osoby niepełnoletniej, czego by chciała, naprawdę chciałaby tego, żeby jej nazwisko się pojawiało w mediach, co by wtedy czuła. I wtedy jest nam łatwiej może się spotkać bliżej z tą emocją, bo to nie jest wtedy tylko imię i nazwisko, tylko wyobrażamy sobie i głęboko czujemy, że to jest człowiek. To jest mały człowiek, który doświadczył tego, że musiał, co, odwołać swoją śmierć? Ogłosić, że żyje, walcząc z chorobą każdego dnia? To jest, no jakby to, co my dorośli robimy, ale kurczę, zatrzymajmy się.
1: To nie będzie autoreklama, ale my mamy taką zasadę, nasi wydawcy i nasz kierownik, że zawsze lepiej podać informacje później, chociaż wiemy, że jest wyścig i chcemy być pierwsi, bo jednak dobrze, jak po nas piszą, a nie my piszemy, ale że zawsze lepiej podać to 5 minut później, godzinę później, ale właśnie zweryfikowaną informację, a przede wszystkim no, taką niekrzywdzącą, dlatego że tego nie da się odwołać. Można informację usunąć, ale to niesie, nawet jeżeli nie redakcyjne konsekwencje, to jednak te, że właśnie, tak jak mówisz, za tym jest człowiek, za tym są emocje i ktoś musi odwołać swoją śmierć. Czy to jest kwestia obiegu informacji? Czy to jest kwestia jednostkowa?
2: Jak to się wydarzyło 20 lat temu, że moja koleżanka wtedy po socjologii trafiła do gazety, gdzie jej powiedziano, no coś, ty dasz sobie radę, zrobisz wszystko sama od początku do końca, to myśmy to na spotkaniach towarzyskich omawiali, że jak to się w ogóle może dziać? Przecież to potrzebny jest czas, przecież to trzeba zweryfikować, porozmawiać z każdą stroną. A ona dostała taki komunikat, taką informację, przecież poradzisz sobie, ma być szybko, ma się klikać, ma być atrakcyjnie, ma być sensacyjnie. I myślę sobie, że wtedy nie mieliśmy pojęcia, że za te 20 kilka lat to będzie rzeczywistość.
1: Ja tylko dodam, też usprawiedliwiając trochę dziennikarzy, że jednak to tempo pracy naprawdę bardzo często jest narzucone. Nie wiem, jak to działa w innych mediach, ale myślę, że czasem jest to kwestia wypuszczenia kilku informacji dziennie, więc często brakuje czasu.
2: Myślę, że tak. Myślę, że mamy też problem z tym, żeby powiedzieć nie, bo praca dziennikarza to jest prestiż. to jest fajny kawałek kariery zawodowej, jakiś krok, bardzo dobry. No, nie bez powodu mówi się, że to jest władza, czwarta władza, prawda? To jest coś fajnego, to jest atrakcyjny w mojej ocenie zawód, który daje dużo, dużo ciekawych możliwości, jest na pewno ciekawy, atrakcyjny. A w momencie, kiedy musimy powiedzieć, że nie, że się na to nie zgadzam, to jest akt odwagi. Możemy zostać z tym sami, może się okazać, że no to jest nasza zgoda, jesteśmy dorośli. Możemy się na to zgodzić, możemy się nie zgodzić.
3: Ja też tak pomyślałam, jak mówiłaś o tym naszym zawodzie, że trzeba jednak zdać sobie sprawę, że to jest bardzo odpowiedzialny zawód. My co prawda nie ratujemy życia, nie robimy operacji na otwartym sercu, ale jedną niezweryfikowaną informacją jesteśmy w stanie skrzywdzić kogoś. Co zrobić, żeby na przyszłość uniknąć takich informacji?
2: Fajnie by było wiedzieć o tym. To jest bardzo ważne, co powiedziałaś, żeby o tym wiedzieć i mieć tą świadomość, że ta informacja jak fala się rozbiegnie w świat, że jakby mieć tą świadomość, że macie naprawdę duży wpływ na to, co się dzieje i czasem też z racji swojego zawodu, kiedy słucham, kiedy się dzieją teraz rozmaite rzeczy związane z agresją czy z jakimiś atakami, bardzo jest mi ciężko słuchać tego, że ja rozumiem, że to jest w imię klikalności, podawanie na przykład narodowości człowieka, który coś tam zrobił, a to niestety powoduje, że no świat porządkujemy sobie według stereotypów, więc i to jest normalne, nasz mózg, żeby nie zwariować, to robi, ale jak zaczynamy przyporządkowywać, że ten jest dobry, tamten jest niedobry i media to robią, ja sobie myślę, że ta ogromna odpowiedzialność to jest taka rzecz, która powinna zostawać i zawsze być, żebyście wiedzieli, że to jest ważny zawód. Ważny, odpowiedzialny i za nim stoją ludzie.
3: Tu postawimy kropkę. Mam nadzieję, że zostawimy też naszych słuchaczy z refleksją. Magdo, bardzo Ci dziękuję za właśnie taką ludzką rozmowę, a moim i Państwa gościem była socjolog, pedagog Magdalena Kołacz-Kwiatkowska.
0: To jest powtórka programu.

0: lata.
1: Jeszcze pić ty nie możesz, protokole. Ale w związku z tym, że ja mogę, więc się napiję za twoje skrocie. Tego ciocio sana, to prawda to jest. Słodki ciocio sana.

Zakazana owoc, smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: Reklama.
1: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
2: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
3: Tu Radio Łódź jest szósta.
4: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
3: Czwartek, 16 lipca, czas na wiadomości w studiu Małgorzata Błażewicz.
5: Dzień dobry. Nowe dane policji, mniej wypadków rowerowych, więcej z udziałem hulajnóg. Powrót drogiego paliwa, ceny ropy rosną, a wraz z nimi ceny na stacjach. Argentyna w finale mundialu, o złoto zagra z Hiszpanią. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Dzisiaj przelotne opady deszczu oraz burze. Mniej wypadków z udziałem rowerzystów, więcej z udziałem hulajnóg elektrycznych. Takie zmiany pokazują dane z pierwszego półrocza w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Jak podkreśla podkomisarz Maksymilian Jasiak z policji, z łódzkiej policji, piesi są szczególnie narażeni w zderzeniu z rowerem lub hulajnogą, ale to ich użytkownicy są najbardziej bezbronni w kontakcie z samochodem.
6: Karoseria to jest jednak taka osłona, która daje duże możliwości kierowcy, jeżeli chodzi o wypadek. Natomiast rowerzysta, osoba, która jedzie na hulajnodze, takiej ochrony nie ma i w zderzeniu z pojazdem po prostu ma dużo większe szanse na to, że odniesie bardziej poważne obrażenia, czy nawet poniesie śmierć.
5: A przy tej okazji warto również przypomnieć, że od niedawna zmieniły się zasady dotyczące noszenia kasku i trzeba go nosić na rowerze i hulajnodze obowiązkowo do 16 roku życia. Ceny paliw zaskoczyły i to negatywnie. Na wielu stacjach benzynowych trzeba już płacić ponad 7 zł za litr. Z kierowcami rozmawiała o tym Aneta Łuczkowska.
7: 6 zł, żeby było, to chociaż 6, mogłoby być.
8: 7 przesada.
7: Przesada. 6 zł byłoby ok. Ceny są absurdalne.
9: Wolny rynek.
7: To jest przekroczenie wszystkiego, co jest możliwe.
10: Trochę przesadzają z cenami.
11: No nic nie zrobimy. Co my mali ludzie na dole możemy robić?
8: Płakać i płacić.
11: Tylko to.
12: Mam nadzieję, że zrobią coś, że będzie tańsze, ale nie wiem, nie umiem powiedzieć.
5: Na rosnące ceny wpływ ma sytuacja na Bliskim Wschodzie. Na światowych rynkach znów drożeje ropa. Cena za baryłkę wróciła do poziomu sprzed podpisania przez USA i Iran porozumienia pokojowego. Na Bałtach w Łodzi trwa prawdziwa drogowa ofensywa. Remontowane są ulica Północna i Aleja Palki, a cały czas zamknięta pozostaje także Franciszkańska. Mimo wakacji kierowcy stoją w korkach. Dlaczego najważniejsze remonty prowadzone są jednocześnie i czy miasto mogłoby lepiej skoordynować pracę? Między innymi o tym porozmawiamy dziś w Radiu Łódź z wiceprezydentem Łodzi, Tomaszem Piotrowskim. To o 8.10. Przybywa schronów podziemnych. Dwa takie obiekty powstaną w gminie Stryków w Łódzkiem. Jedne z pierwszych tego typu schronów w kraju spełniać mają dwie funkcje i na co dzień służyć lokalnej społeczności. Schrony mają być gotowe w listopadzie tego roku. Inwestycje zostaną w całości sfinansowane ze środków rządowych. Ich łączny koszt to blisko 11 milionów złotych. To były wyjątkowe narodziny w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Na świat przyszły tam czwóraczki, trzy dziewczynki i chłopiec. Takie porody należą do rzadkości i wymagają skomplikowanych przygotowań oraz współpracy wielu specjalistów. Rodzice byli początkowo przytłoczeni, mówi dr Agnieszka Augustyniak, lekarz prowadzący.
13: Mama rzeczywiście początkowo była troszeczkę przytłoczona i zastanawiała się, jak to wszystko ogarnąć, ale w tej chwili powolutku rodzice dochodzą do siebie, oswajają się z myślą.
14: Przez kilka dni przebywały dzieci na oddziale intensywnej terapii, wymagały niewielkiego wsparcia w oddychaniu. Teraz są na oddziale opieki pośredniej, gdzie uczą się jeść, dojrzewają i przygotowują powoli do podróży do domu.
5: Dodaje dr Tomasz Talas z kliniki neonatologii. Zarówno mama, jak i noworodki pozostają pod opieką lekarzy. Już niedługo trafią do domu, gdzie poznają swojego starszego brata. Argentyna zagra z Hiszpanią w finale piłkarskich mistrzostw świata. Zespół z Ameryki Południowej pokonał w drugim meczu półfinałowym reprezentację Anglii 2-1. Kibice zwycięskiej drużyny, z którymi w Poznaniu rozmawiał Maciej Szefer, podkreślali, że kluczową rolę wciąż odgrywa w reprezentacji Leo Messi. Doświadczony piłkarz w meczu półfinałowym asystował przy obu bramkach dla swojego zespołu.
15: Messi z inną drużyną nie osiągnąłby tego.
0: To on jest legendarny, naprawdę potrafi.
9: Pewnie ostatni mundial Messiego, więc tym bardziej będzie się starał, żeby jednak jeszcze tego gola gdzieś tam wrzucić. Myślę, że będzie dobrze, jestem dobrej myśli.
15: Nie zyskam sobie sympatii, ale nie jestem fanką Messiego. Wolałabym jednak finał taki, powiedzmy, europejski. Natomiast no jasne, że to będzie zawsze pewnie piękne widowisko, ale wolałabym jednak Hiszpania-Anglia.
5: Finał mundialu w niedzielę, a dzień wcześniej Anglia i Francja zagrają o trzecie miejsce. Więcej sportu po 7 w Radiu Łódź, a na skrót najważniejszych wiadomości zapraszam o 6.30.
3: Siedemnaście stopni i częściowe zachmurzenie teraz w województwie łódzkim. W nocy mieliśmy zachmurzenie małe i umiarkowane, w dzień będzie dość podobnie, okresami nawet duże. Przelotne opady deszczu też nas czekają oraz burze. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 28 do

0: Radiem Łódź.
1: No po tych kilku dniach opadów to myślę, że takie słońce nam się przyda, nawet jeśli będzie go trochę za dużo, to mam nadzieję, że się schronimy, że jesteście Państwo przygotowani. 5 minut po godzinie 6. Kuba Jędrzejewski, kłaniam się, dzień dobry, program realizuje Adam Miksa. W takim składzie jesteśmy razem do godziny 9, a na początek naszego spotkania Mr. Blue Sky i Electric Light Orchestra.

9 minut po godzinie 6. Mam nadzieję, że Electric Light Orchestra nastroiła Was bardzo dobrze na ten dzień. No właśnie, a co to za dzień? Czwartek, 16 lipca mamy, 197 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Raka. Wzeszło o godzinie 4.33, zajdzie o 20.50. Dzień będzie trwał 16 godzin i 17 minut, także całkiem sporo. Można korzystać z pogody, więc naprawdę mądrze zaplanować sobie taki dzień i naprawdę myślę, że będzie on wypełniony atrakcjami, nie tylko pracą oczywiście, bo nie tylko pracą człowiek żyje, więc mam nadzieję, że znajdziecie też Państwo chwilę na odpoczynek w tych 16 godzinach i 17 minutach. Imieniny obchodzą dziś Andrzej, Bartłomiej, Magdalena, Maria, Ruta i Walenty, a więc wszystkiego najlepszego dla solenizantów. Kłaniamy się w pas i serdecznie pozdrawiamy. A już teraz Carson 45 i Heart on Fire.

0: To jest najlepszy początek dnia z Radiem Łódź. 13 minut już po godzinie 6. No to powiedzmy o tym, co dziś w programie, bo jesteśmy razem do godziny 9. Między innymi o tym, że w Łódzkiem rośnie liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Taki temat pojawia się ostatnio w łódzkich mediach. Są też pozytywne informacje i dotyczą one rowerzystów.
1: Z rowerzystami raczej rzadziej czuję niebezpieczeństwo, głównie tutaj hulajnogi, bo są to ogromne prędkości i czasem trudno je nawet zauważyć.
2: Obserwuję dzieci, nie jeżdżam często bezpiecznie.
3: Pamiętać również należy, że szczególnie w stosunku do pieszych kierujący rowerów i kierujący hulajnóg również mogą stanowić dużo większe zagrożenie.
0: Choć zarówno rowerzyści, jak i kierowcy elektrycznych hulajnóg stanowią to zagrożenie, no właśnie wczoraj między innymi Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach opublikowała bardzo ciekawe nagranie, na którym widać, jak rowerzysta niepełnoletni i bez uprawnień ucieka właśnie przed takim patrolem na motocyklach. Można to sprawdzić w naszych mediach społecznościowych. Ten film również tam opublikowaliśmy. Zapraszam na naszego Facebooka, Instagrama, LinkedIna i TikToka. Tam to nagranie znajdziecie. Powiemy też dziś o tym, o czym rozpisują się łódzkie i nie tylko łódzkie media, ale też o tym, że wakacje w pełni i wypoczynek pod namiotami trwa. Policjanci i strażacy kontrolują obozowiska harcerskie w województwie łódzkim. Sprawdzają m.in. warunki bezpieczeństwa, drogi ewakuacyjne, no i przygotowanie kadry do działania w sytuacjach kryzysowych.
4: Funkcjonariusze sprawdzają m.in. warunki, w jakich odbywa się wypoczynek.
5: Pod względem bezpieczeństwa pożarowego, jak i ewakuacji.
4: A także przygotowanie kadry.
6: Każdy członek kadry przechodzi szkolenie w zakresie bezpieczeństwa czy reagowania na sytuacje kryzysowe, również to związane z pogodą.
0: No właśnie, te obozy harcerskie to już nie te same obozy harcerskie, które pewnie większość z Państwa pamięta. Gdyby ktoś chciał się wypowiedzieć na ten temat, to serdecznie zapraszam. studio@radioloc.pl. Można też zadzwonić 606-787-878. Bardzo chętnie posłucham Państwa opowieści na temat obozów harcerskich, bo domyślam się, że nie jeden z naszych słuchaczy właśnie na takim obozie harcerskim był. Ja przyznam, że sam byłem i za tydzień również na taki się wybieram, więc o bezpieczeństwie właśnie na obozach harcerskich będzie w naszym programie. A po godzinie 8 w naszym studiu pojawi się gość. Będzie to dziś wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski. Na Bałutach w Łodzi trwa drogowa ofensywa. W jednym czasie remontowane są na przykład ulica Północna, Aleja Palki, no i cały czas zamknięta jest też Franciszkańska. To mimo wakacji oznacza spore korki, a będą one jeszcze większe, jeśli drogowcy nie skończą remontów do końca wakacji. Dlaczego podjęto decyzję o naprawie tak ważnych dróg w jednym czasie? Czy miasto nie powinno lepiej koordynować ważnych prac, żeby jak najmniej utrudniały one podróżowanie łodzianom? Między innymi o to właśnie Maciej Trojanowski zapyta dzisiejszego gościa Radia Łódź i będzie nim, tak jak już wspomniałem, wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski. Wiem, że w rozmowie pojawią się też wątki słupków na Piotrkowskiej, tak, tak, tych słynnych słupeczków i Łódź Summer Festiwalu. Serdecznie zapraszam w imieniu Macieja Trojanowskiego na tę rozmowę o godzinie 8.10. I jeszcze na koniec nasz wakacyjny cykl Podróżowanie z Radiem, bo od poniedziałku do piątku w wakacje zabieramy Państwa w różne zakątki Polski, a dziś wybierzemy się do zachodniopomorskiego.
7: Stargard słynie z rzeczy naj. Mamy największy dzwon na Pomorzu Zachodnim, mamy największy krzyż pokutny pochodzący z XIV wieku, no i mamy najwyżej sklepiony kościół ceglany w Polsce, to właśnie tu u nas w Stargardzie.
0: I na taką wycieczkę najlepszą zabiorę Państwa przed 9:00. Poranna audycja, czyli najlepszy początek dnia z Radiem Łódź trwa 17 minut po godzinie 6:00, a teraz bracia Kacperczyk i Mamony Milion.
8: Siedzę w wannie, suszę włosy, może

0: 20 minut po godzinie 6.
1: Powtórka z historii.
0: Zapraszam serdecznie na taką powtórkę. W czwartek 16 lipca sprawdźmy, co wydarzyło się w ubiegłych latach, na przykład 625 lat temu, drodzy Państwo, w 1401 roku Anna Cylejska przybyła do Krakowa na ślub z królem Władysławem II Jagiełłą, który poprosił o przełożenie ceremonii. Ślub finalnie odbył się w styczniu 1402 roku w katedrze krakowskiej. Przejdźmy teraz do trochę rzeczy bardziej bliższych nam na pewno, jeśli chodzi o daty. 16 lipca 1957 roku w Aleksandrowie Łódzkim urodził się Włodzimierz Smolarek, czyli były wybitny reprezentant Polski, legenda Widzewa, srebrny medalista Mistrzostw Świata z 1982 roku i uczestnik Mistrzostw Świata 4 lata później w 1986 roku. I na koniec 1969 rok, czyli z amerykańskiego przylądka Canaveral na Florydzie wystartował pierwszy załogowy statek Apollo 11 z misją lotu na Księżyc. Amerykanie wylądowali na Srebrnym Globie 4 dni później i do tej historii wrócimy jeszcze po godzinie 6.30. Serdecznie zapraszam.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: 30 minut po godzinie 6. A to oznacza, że

0: Skrót wiadomości teraz Małgorzata Błażewicz.
1: Łukasz Żak, sąd zgodził się na publikację wizerunku i nazwiska, ma dziś usłyszeć wyrok w sprawie spowodowania śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Do wypadku doszło w połowie września 2024 roku. Prokurator domaga się dla oskarżonego 20 lat więzienia. Wyrok ma zostać ogłoszony o 12.45 przez sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia. Do tego tematu wrócę w wiadomościach Radia Łódź za pół godziny. Dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu oddala się coraz bardziej. Stany Zjednoczone przeprowadzają kolejną serię ataków na Iran. Według irańskiego Ministerstwa Zdrowia w ostatnim czasie zginęło co najmniej 35 osób, a ponad 300 zostało rannych. Eksplozje słychać było głównie w portowych miastach w okolicach cieśniny Ormus, ale ataki rozszerzają się na kolejne prowincje. Noworodek miał ponad promil alkoholu we krwi. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie porodu w Ozorkowie. Przypomnijmy, 37-letnia mieszkanka Ozorkowa na początku lipca urodziła chłopca w domu. Badania wykazały, że kobieta miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie, a noworodek ponad promil. Biegły z zakresu medycyny sądowej oceni, jaki uszczerbek na zdrowiu poniósł chłopiec, poinformowała łódzka prokuratura. Chłopiec przebywa w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wakacyjne obozy harcerskie pod stałym nadzorem służb w lasach i na terenach rekreacyjnych województwa łódzkiego. Trwają kontrole miejsc, w których letni wypoczynek spędzają dzieci i młodzież. W działania zaangażowana jest m.in. Państwowa Straż Pożarna, która monitoruje obozowiska i pomaga reagować w przypadku niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Strażacy przekazują również ostrzeżenia o burzach czy silnym wietrze. W razie potrzeby pomagają także w przeniesieniu uczestników w bezpieczne miejsce. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7.
0: 17 stopni na termometrach w Łodzi i w regionie. Będzie dzisiaj cieplej, bo mamy ostrzeżenie przed upałami drugiego stopnia, które zacznie obowiązywać od godziny 13. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu oraz burze mogą się też trafić. Temperatura maksymalna od 28 do 30 stopni. No a w synoptycy właśnie, którzy wydali alert, prognozują, że nawet do 32 stopni ta temperatura dzisiaj może dojść. Wiatr słaby, a w czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km na godzinę.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 32 minuty po godzinie 6. Kuba Jędrzejewski, dzień dobry Państwu. Za chwilę zgodnie z obietnicą wrócimy do misji Apollo 11, a na razie Ziemia ocaleje.

0: Bruno Mars i On My Soul tak nas dobrze nastraja w ten czwartkowy początek dnia. 6:39 na zegarze i tak jak wspominałem, 16 lipca 1969 roku, czyli już, jeśli dobrze liczę, 57 lat temu, wystartowała misja Apollo 11. To była misja kosmiczna, której głównym celem było pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu i lądowanie nastąpiło 20 lipca 1969 roku. Ale my mamy nagranie z 16 lipca, ale z 2 lat później, bo konkretnie z misji Apollo 14, to jest prawdziwy dźwięk, autentyczny głos astronauty misji kolejnej, Apollo 14, opisującego właśnie, jak to było opuścić Ziemię, przebyć ćwierć miliona mili, wylądować na Księżycu. Misja Apollo 14 odbyła się 2 lata po Apollo 11, bo w 71 roku, ale można się spodziewać, że ta komunikacja była bardzo, bardzo zbliżona i ponad pół wieku później te głosy, to jest taka piękna pamiątka, która nam pozostała z tamtej chwili. Posłuchajmy.
1: 10, 9, 8,
0: start sekwencji zapłonu. 5, 4, 3, 2, 1. To jest oczywiście odliczanie.
1: Launch commit. Liftoff.
0: Zatwierdzenie startu.
1: The tower is clear.
0: Wieża wolna. Houston kontroluje. 60 sekund na zapisanie się do programu. Start o 14, manewrowanie na właściwy kurs lotu. Takie jest właśnie tłumaczenie tego nagrania. To jest nagranie, które pochodzi z misji Apollo 14. Myślę, że podobnych emocji jak te, które towarzyszyły w latach 70. ubiegłego wieku mieszkańcom globu, zarówno przy misji Apollo 11, jak i przy Apollo 14, doświadczyliśmy w ubiegłym roku. Mam na myśli oczywiście loty łodzianina Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos w ramach misji Axiom 4. Polak co prawda nie na Księżyc, jak na przykład Neil Armstrong w 1969 roku, ale na Międzynarodową Stację Kosmiczną wyruszył 25 czerwca 2025 roku, również z przylądka Canaveral na Florydzie, czyli z tego samego miejsca, z którego startowali właśnie astronauci w lipcu 1969 roku, a misja Uznańskiego i Wiśniewskiego i powrót na Ziemię zakończyły się w lipcu, dokładnie 15 lipca, więc dokładnie rok i jeden dzień temu. Ja pamiętam, że zarówno moment startu, jak i lądowanie były bardzo wzruszające i w redakcji mocno trzymaliśmy kciuki za Sławosza. A wy pamiętacie może te loty w kosmos? Może ktoś pamięta start misji Axiom 4, tak, jeśli chodzi o Sławosza Uznańskiego, Wiśniewskiego, ale też misji Apollo 11 czy 14. Jeśli tak, to koniecznie podzielcie się z nami tymi wspomnieniami. studio@radiolot.pl albo 606-787-8778. Bardzo dobrze będzie mi usłyszeć Państwa głos o poranku. Dajcie znać, że jesteście z nami. Zostało 18 minut do godziny 7, a już teraz I don't feel like dancing.

całą mikromuzyki i nie biłeś się nigdy o mnie na antenie Radia Łódź. Nieco ponad 10 minut zostało do godziny 7, więc sprawdźmy teraz, o czym pisze łódzka prasa o poranku. Między innymi Dziennik Łódzki. Tutaj na pierwszej stronie mamy artykuł o brutalnym ataku, który miał miejsce ostatnio w Łodzi. Po brutalnym ataku wyprowadzają się z Łodzi. Rozmawialiśmy z poszkodowanym i jego bratem. Nie czuje się już bezpiecznie we własnym domu, dlatego podjął decyzję o wyprowadzce. Piotr, mieszkaniec kamienicy przy Alei Piłsudskiego, padł ofiarą brutalnego ataku w sobotnie popołudnie. Napastnik założył, że mężczyzna jest z pochodzenia narodowości ukraińskiej. Skierował w jego stronę inwektywy i uderzył dwukrotnie w twarz. Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 14. Piotra, mieszkańca kamienicy, zaatakował przechodzień uprzednio, wyzywając go od Ukraińców. Kazał mu wynosić się z kraju. Pan Piotr po sobotnim incydencie podjął decyzję o wyprowadzce, a mężczyzna, który pobił pana Piotra, był przypadkowym przechodniem. Nie mieszkał w kamienicy przy Alei Piłsudskiego 67. Dziennik Łódzki pisze o tym, że z nieoficjalnych doniesień i informacji uzyskanych od poszkodowanego i jego brata wiemy, że w środę mieli się oni udać na komisariat. Służby cały czas działają w tej sprawie, zapewnia Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. To przy policji zostańmy, ale przenieśmy się nieco, bo teraz przenosimy się w okolice Piotrkowa, gdzie kierowca pędził 142 km na godzinę w obszarze zabudowanym, czyli przekroczył prędkość o ponad 90 km na godzinę. Tak, tak, to jest, proszę Państwa, bardzo dużo. 142 km w obszarze zabudowanym. Tak zakończyła się jazda 32-letniego mieszkańca powiatu piotrkowskiego, o czym pisze portal TU Łódź. Kontrola drogowa przyniosła mandat, punkty karne i zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. 13 lipca funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim prowadzili na terenie powiatu statyczne pomiary prędkości i w miejscowości Biskupia Wola zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem osobowym 32-letniego mieszkańca powiatu piotrkowskiego, który, tak jak już wspomniałem, poruszał się w obszarze zabudowanym z prędkością o 92 km większą niż pozwalają na to przepisy. Kierowca otrzymał mandat karny w wysokości 2,5 tysiąca złotych i do tego na jego konto trafiło 15 punktów karnych i zgodnie z obowiązującymi przepisami policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na okres 3 miesięcy. I jeszcze na koniec Gazeta Wyborcza i nowa inwestycja w Łodzi. Ta inwestycja może zmienić centrum Łodzi. 270 mieszkań zamiast PRL-owskiego hotelu to na skrzyżowaniu Alei Kościuszki i ulicy Zamenhofa. O tym rozpisuje się Gazeta Wyborcza.

0: 4 minuty do godziny 7. Za chwilę na naszej antenie sprawdzimy, co dzieje się na drogach w czwartek o poranku. Czy sytuacja, czy wakacje przynoszą jakąś poprawę. Będzie też serwis informacyjny. To wszystko o pełnej, a po pełnej oczywiście pogoda, więc koniecznie zostańcie z nami. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
3: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
5: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
6: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Minutę przed 7 sprawdzamy, co dzieje się na drogach, a konkretnie robi to Sebastian Dziuda. Co się dzieje?
10: Dzień dobry. Zaczynamy od utrudnień przy węźle Sosnowiec. Na trasie S14 zapełnia się na rondzie tuż przed zjazdem na Krajową 71. A w samej Łodzi za to pomału ożywia się poranny ruch. Ostrożność przyda się na Chojnach, zwłaszcza u zbiegu Żgowskiej i Paderewskiego, a także na Zarzewie, gdzie korkuje się na skrzyżowaniu Śmiłkiego Rydza z Przybyszewskiego. Wolniej jedzie się również Aleją Palki, to też z uwagi na remont w tej okolicy. Z powodu prac zwężono przejazd do jednego pasa ruchu w kierunku Wojska Polskiego. A kolejne informacje z dróg przekażę za pół godziny.
0: Tu Radio Łódź, jest godzina 7. Czas na wiadomości. W studiu jest Małgorzata Błażewicz.
11: Kolejne podwyżki cen paliw. Eksperci nie wykluczają dalszych wzrostów. Dziś wyrok w sprawie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Hulajnogi coraz częściej uczestniczą w wypadkach. Policja apeluje o ostrożność. Temperatura maksymalna dzisiaj do 30 stopni. Wiatr słaby, zmienny. Nie ma spokoju na rynku ropy, a co za tym idzie, także w detalu, gdzie ceny paliw znów rosną. Ma to związek z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie, wzajemnymi atakami rakietowymi ze strony Stanów Zjednoczonych oraz Iranu. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex, podobnie jak inni analitycy, mówi, że to nie koniec podwyżek. Zastanawia się, czy i kiedy mógłby powrócić program osłonowy ceny paliwa niżej.
12: Choć wydaje się, że raczej takie pełne odzwierciedlenie czy drugą turę pakietu CPN w takiej postaci, jaka obowiązywała od końca marca do końca czerwca, raczej nie możemy liczyć, aczkolwiek wszystko będzie zależało od tego, do jakiego maksymalnego poziomu wzrosną ceny paliw.
11: Zakończony w czerwcu rządowy program CPN kosztował budżet państwa prawie 4 miliardy 700 milionów złotych. Dziś wyrok za śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Według prokuratury oskarżony Łukasz Żak, prowadząc Volkswagena z prędkością przekraczającą 220 km na godzinę i będąc pod wpływem alkoholu, uderzył w samochód, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. W wypadku zginął 37-letni mężczyzna, a jego żona i dwoje dzieci odnieśli obrażenia. Do tego wypadku doszło w połowie września 2024 roku. Prokurator domaga się dla oskarżonego 20 lat więzienia. Szczegóły zna Arkadiusz Augustyniak.
13: Łukasz Żak kierował Volkswagenem, który zderzył się z Fordem. 37-letni pasażer Forda zginął, a jego żona oraz dwoje dzieci w wieku 4 i 8 lat trafili do szpitala. Żak z pomocą znajomych uciekł z miejsca zdarzenia. Zatrzymano go w Niemczech. Proces rozpoczął się w czerwcu ubiegłego roku. Akt oskarżenia odczytała prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
14: Znajdując się w stanie nietrzeźwości, znacznie przekroczył dopuszczalną na tym odcinku drogi prędkość, poruszając się z prędkością 226 km na godzinę, czy dopuszczalnej prędkości 80 km na godzinę.
13: Oskarżony przyznał się tylko do prowadzenia pojazdu i przekroczenia prędkości. Podczas procesu przeprosił rodzinę zmarłego.
15: W szczególności dzieci.
13: Żona zabitego mężczyzny miała połamane żebra i kręgosłup. Przeszła skomplikowaną operację, a w jej kręgosłup wstawiono 8 śrub. Wiadomo, że Łukasz Żak kierował samochodem pomimo 6-krotnego zakazu prowadzenia pojazdów. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
11: Na Piotrkowskiej w Łodzi trwa uruchamianie systemu inteligentnych słupków. Na razie przechodzi kolejne testy, a po tym jak jeden ze słupków został przewrócony przez kierowcę, miasto zleciło dodatkową kontrolę całej instalacji, co wykazała, kiedy wszystkie słupki zostaną uruchomione i zaczną skutecznie ograniczać ruch na reprezentacyjnej ulicy Łodzi. Czy wykonawca musi liczyć się z karami umownymi? O to dziś w Radiu Łódź zapytamy wiceprezydenta Łodzi Tomasza Piotrowskiego. Zapraszam 10 minut po 8. Więcej wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. W pierwszym półroczu 2026 roku ich liczba wzrosła o 1/3, podczas gdy liczba wypadków z udziałem rowerzystów spadła o około 1/7 w porównaniu z tym okresem w 2025 roku. Podkomisarz Maksymilian Jasiak z łódzkiej policji apeluje o ostrożność i zwracanie uwagi na pieszych.
16: Pamiętać również należy, że szczególnie w stosunku do pieszych kierujący rowerów i kierujący hulajnóg również mogą stanowić dużo większe zagrożenie, ponieważ i tutaj piesi mają dużo mniej osłony niż właśnie kierujący hulajnogami i kierujący rowerami.
17: Ja mieszkam w małej miejscowości, więc obserwuję dzieci. Nie jeżdżam często bezpiecznie. A tutaj wydaje się, że może jest trochę lepiej, może widziałyśmy częściej starszych.
11: Dodaje spacerowiczka. Hulajnogą elektryczną można jechać do 20 km na godzinę, a na chodniku wyłącznie z prędkością pieszego. Samodzielna jazda rowerem jest dozwolona od 10 roku życia, a hulajnogą elektryczną od 13 roku życia. Osoby do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasku.
18: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: Znamy decyzję w sprawie komunikacji miejskiej podczas Łódź Summer Festiwalu od 24 do 26 lipca. Komunikacja miejska będzie bezpłatna. Organizatorzy zachęcają do korzystania z MPK. Uruchomiona zostanie także specjalna linia autobusowa 603, która połączy centrum miasta z terenem festiwalu. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. O szczegółach piszemy na www.radioloc.pl. A na skrót najważniejszych wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7.30.
0: W naszym studiu Michał Malinowski, a więc czas na sport.
19: Dzień dobry. Argentyna zagra o obronę tytułu. W półfinale piłkarskich mistrzostw świata Albi Celestes wygrali 2-1 z Anglią. Europejczycy prowadzili od 55 minuty po trafieniu Antonego Gordona. Obrońcy mistrzowskiego tytułu wyrównali w 85 minucie po strzale Enzo Fernandeza. W doliczonym czasie gry wynik ustalił Lautaro Martinez. Przy obu trafieniach asystował Leo Messi. Argentyna zmierzy się w niedzielnym finale z Hiszpanią, a Anglicy w meczu o trzecie miejsce zagrają w sobotę z Francją. Siódme zwycięstwo Polaków w Lidze Narodów. Siatkarska reprezentacja Polski wygrała 3-0 z Bułgarią w swoim pierwszym spotkaniu w turnieju w Chicago. Po 9 seriach gier biało-czerwoni zajmują trzecie miejsce w tabeli. Ich kolejnym rywalem będą Brazylijczycy. Kluby z Łódzkiego poznały rywali w europejskich pucharach. PGE Budowlanie Łódź zagrają w grupie E Siatkarskiej Ligi Mistrzyń.

0: Paris-Volet, bełchatowianie wracają na europejskie boiska po trzech sezonach przerwy. Były trener ŁKS-u trafił do kadry. Drugim trenerem reprezentacji Polski w piłce nożnej został Kibu Wikunia, który w przeszłości pracował m.in. w łódzkim klubie sportowym. W kadrze Hiszpan zastąpi zmarłego nagle Jacka Magierę. Na kolejne wiadomości sportowe zapraszam po 9:00.
1: Na termometrach w Łodzi w regionie 17 stopni. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, a okresami może być duże. Przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 28 do 30 stopni. Wiatr słaby, zmienny, a w czasie burz możliwe porywy do 60 km na godzinę. Na godzinę są też ostrzeżenia przed upałami, które zaczną obowiązywać od godziny 13 i będą z nami do jutra do 20, a więc proszę na siebie uważać.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Mam nadzieję, że to będzie dla Państwa najlepszy początek dnia. 16 lipca, czwartek, 7 minut już po godzinie 7 i na początek tej godziny We Are The People i Empire of the Sun.

We are the people i Empire of the Sun na antenie Radia Łódź. Tak Państwo gramy w ten czwartkowy poranek. 11 minut po godzinie 7. Argentyńczycy świętują awans do finału Mistrzostw Świata. Przypomnę, że wielki finał już w tę niedzielę. Argentyna oczywiście zmierzy się z Hiszpanią. Kto z Państwa kibicuje, to serdecznie zachęcam. Można podzielić się swoimi refleksjami. studio@radioloc.pl 606-787-8778. Można też wysłać do nas głosówkę i powiedzieć, co Państwo myślicie na temat wczorajszego meczu i jakichś przewidywań dotyczących właśnie tego, co może wydarzyć się w finale mundialu tegorocznego. Dajcie znać, a już teraz na naszej antenie Dawid Podsiadło i jego najnowsza propozycja, czyli utwór Sezon.

0: 15 minut po godzinie 7 Dawid Podsiadło nam zaśpiewał utwór Sezon. Niebezpieczny trend. Coraz mniej wypadków z udziałem rowerzystów, ale więcej z udziałem hulajnóg elektrycznych. Takie niepokojące informacje do nas docierają. Taki jest bilans pierwszego półrocza tego roku, mówi komisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
1: Na terenie całego województwa łódzkiego w okresie od 1 stycznia do 9 lipca 2025 roku odnotowaliśmy 175 wypadków z udziałem rowerzystów, gdzie 7 osób w wyniku zdarzenia poniosło śmierć. W bieżącym roku w analogicznym okresie odnotowaliśmy 149 takich zdarzeń, gdzie zginęły 4 osoby. W pierwszym półroczu 2025 roku odnotowaliśmy 50 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Natomiast w bieżącym roku, w analogicznym okresie, odnotowaliśmy 67 takich zdarzeń.
2: Podkomisarz Maksymilian Jasiak z łódzkiej policji apeluje o ostrożność i przypomina, że rowerzyści i użytkownicy hulajnóg w zderzeniu z samochodem są naprawdę bezbronni.
3: Kierowca hulajnogi kierujący rowerem jako osoba będąca niechronionym użytkownikiem dróg jest narażona na ogromne niebezpieczeństwo, szczególnie na przykład w zderzeniu z samochodem. Proszę pamiętać, że karoseria to jest jednak taka osłona, która daje duże możliwości kierowcy, jeżeli chodzi o wypadek. Natomiast rowerzysta, osoba, która jedzie na hulajnodze, takiej ochrony nie ma i w zderzeniu z pojazdem po prostu ma dużo większe szanse na to, że odniesie bardziej poważne obrażenia, czy nawet poniesie śmierć. Z drugiej strony pamiętać również należy, że szczególnie w stosunku do pieszych, kierujący rowerów i kierujący hulajnóg również mogą stanowić dużo większe zagrożenie, ponieważ i tutaj piesi mają dużo mniej osłony niż właśnie kierujący hulajnogami i kierujący rowerami.
2: Czy jak pan obserwuje Łódź, to osoby na hulajnogach albo rowerzyści mogą być zagrożeniem dla pieszych?
4: Tak, mogą być, bo za szybkie są te hulajnogi i rowery.
5: No przypuśćmy, jak jest przejście dla pieszych, to ja muszę uważać, żaden jeszcze ani na hulajnodze, ani rowerzysta nie zatrzymał się. A przecież chyba ja mam pierwszeństwo, prawda? Bo jeżeli są światła i są osobno dla hulajnog, dla rowerów, tak.
6: Uważam, że głównie tutaj hulajnogi, jednak jest to coś nowego jeszcze i wciąż uważam, że nie ma konkretnych przepisów, które by tutaj uregulowały, jak mają się poruszać. Z rowerzystami raczej rzadziej czuję niebezpieczeństwo, głównie tutaj hulajnogi, bo są to ogromne prędkości i czasem trudno je nawet zauważyć.
7: Mieszkam w małej miejscowości, więc obserwuję dzieci. Nie jeżdżą często bezpiecznie. A tutaj wydaje się, że może jest trochę lepiej. Może widziałyśmy częściej starszych.
2: Przede wszystkim chodzi o nasze bezpieczeństwo, dlatego jak dodaje podkomisarz Jasiak, trzeba stosować się do wszystkich przepisów i śledzić ich zmiany.
3: Proszę pamiętać o tym, że zmienił się wiek, tak, ten minimalny, kiedy można kierować, czyli te z 10 do 13 lat, oraz od 3 czerwca wprowadzony obowiązek noszenia kasku dla kierujących rowerami, hulajnogami, innymi urządzeniami transportu osobistego do 16 roku życia. Mimo iż tutaj jest ten wymóg do 16 roku życia, to myślę, że warto jednak podkreślić, że niezależnie od wieku i niezależnie od przepisów jest to taki element ochronny, który warto mieć po prostu zawsze na głowie w sytuacji, kiedy jedziemy rowerem, hulajnogą, bo on po prostu może nam uratować życie.
0: Pamiętajmy o tym kasku, drodzy Państwo. Co ciekawe, 3 dni temu policjanci z Pabianic chcieli skontrolować kierującego elektrycznym jednośladem. Nastolatek zaczął uciekać, ignorując sygnały do zatrzymania i popełniając liczne wykroczenia. Został zatrzymany w Pawlikowicach. Okazało się, że nie miał uprawnień, a pojazd nie był zarejestrowany ani ubezpieczony. Swoją ucieczkę nagrywał kamerą sportową. 17-latek odpowie teraz przed sądem rodzinnym. No oby jak najmniej takich zdarzeń, drodzy Państwo, na drogach w naszym województwie, ale w ogóle w całym kraju. Oby tego było jak najmniej, obyśmy nie musieli oglądać takich niebezpiecznych sytuacji, ale jeśli już do takich dochodzi, to oczywiście my o nich informujemy. Można też zajrzeć na nasze media społecznościowe, gdzie właśnie to nagranie z kamery 17-latka można zobaczyć. No wygląda to bardzo niebezpiecznie i apelujemy, aby takich sytuacji nie dochodziło. A już teraz M83, Graveyard Girl.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
11: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9:30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
13: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
14: Jamajski klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z Makenem o Jamajce, set Joint Venture Sound System, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.
0: Po reklamie.
15: Minutę przed 7:30 sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Sebastian Dziuda.
16: W Łodzi robi się coraz gęściej na Alei Włókniarzy. Ciasno jest szczególnie na wysokości dworca Łódź Kaliska. Cierpliwość przyda się też na Alei Piłsudskiego. Wolniej jedzie się na wysokości Parku Źródliska w kierunku Widzewa i nieco dalej przy skrzyżowaniu z Kopcińskiego. Ożywia się także na Dąbrowie. Zator tworzy się szczególnie na skrzyżowaniu Dąbrowskiego i Śmiałkowego Rydza. Uwaga jeszcze przy wyjeździe z Kutna. Problemy z płynnym przejazdem napotkamy u biegu ulic Sklęczkowskiej i Bitwy pod Kutnem. A kolejny raport z dróg minutę przed 8:00.
15: A na zegarze 7:30. I skrót wiadomości, który przedstawi Małgorzata Błażewicz.
17: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami i upałami. Alert drugiego stopnia w związku z upałami obowiązuje w pasie centralnej Polski. Od ziemi lubuskiej przez Poznań i Łódź po Warszawę, Radom i Lublin. Maksymalna temperatura wyniesie dziś do 30 stopni, jutro do 32. Ponad 200 miejsc parkingowych w centrum Łodzi. Kierowcy mogą już korzystać z drugiego miejskiego parkingu wielopoziomowego przy ulicy Wschodniej 67. Parking ma odciążyć okoliczne ulice i ułatwić parkowanie w ścisłym centrum miasta. To drugi z trzech parkingów budowanych przez miasto w centrum Łodzi. Łódzkie uczelnie z rekordowym zainteresowaniem. Liczba aplikacji na Uniwersytet Medyczny wzrosła o prawie 20% względem ubiegłego roku akademickiego. Z kolei Uniwersytet Łódzki zanotował ponad 30% wzrost zainteresowania. Na Uniwersytecie Medycznym największą popularnością cieszy się kierunek lekarsko-dentystyczny, na który o jedno miejsce ubiega się 24 kandydatów. Druga tura naboru na Uniwersytecie Łódzkim rozpocznie się 5 sierpnia. Teatr Nowy w Łodzi przejdzie rewolucję. Budynek przy Zachodniej 93 zostanie wyremontowany. Zyska nową scenę, przestrzeń do nauki i integracji, a także zielony dziedziniec. To pierwszy od 25 lat tak duży remont tego obiektu. Prace mają rozpocząć się najpóźniej w wakacje przyszłego roku. Nowy budynek ma zostać oddany do użytku za 2 lata. A kolejne wiadomości Radia Łódź o 8:00. Zapraszam.
15: Słońce dziś od samego rana zameldowało się do pracy. 19 stopni na termometrach teraz w Łodzi, a to oznacza, że temperatura rośnie. Mamy też częściowe zachmurzenie. Ono w dzień będzie małe i umiarkowane. Przelotne opady deszczu, mogą się też trafić burze, a w ich czasie możliwe porywy wiatru do 60 km na godzinę. I tak jak słyszeliśmy, mamy ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami dla większości powiatów województwa, z wyłączeniem tych powiatów zachodnio-południowych, więc proszę na siebie uważać. To ostrzeżenie zacznie obowiązywać o godzinie 13.
18: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
15: 32 minuty po godzinie 7. Gdyby ktoś się zastanawiał, to zazwyczaj mieliśmy o 7.30 same dobre wiadomości, ale takie same dobre wiadomości zostały teraz przeniesione na godzinę 8.30, więc spokojnie z takimi newsami również Gosia Błażewicz przyjdzie do nas tutaj tylko godzinę później, o godzinie 8.30. Kuba Jędrzejewski, kłaniam się, dzień dobry tym, którzy do nas dopiero dołączyli. Za chwilę powiemy o obozach harcerskich. Gdyby ktoś chciał się podzielić swoimi refleksjami, to cały czas do dyspozycji macie nasz numer telefonu 606-787-8778 albo studio@radioloc.pl. Dobrego dnia i jeszcze raz dzień dobry.

Jest czwartek, 16 lipca, słuchają Państwo Radia Łódź, to jest najlepszy początek dnia, ale no niestety nie mam dobrych informacji dla pasażerów komunikacji miejskiej w Łodzi, bo mamy zatrzymanie ruchu tramwajów na rondzie lotników lwowskich przy ulicy Pabianickiej. Tramwaje kierowane są objazdem, chodzi o linie 5, 6, 11, 15, 16 i 41. Koniecznie sprawdźcie, jeśli wybieracie się w podróż właśnie MPK, między innymi w naszej aplikacji mobilnej można to zrobić. A teraz Elvis Presley, Burning Love.

0: 38 minut po godzinie 7. W taki dobry nastrój wprowadza nas Elvis Presley w utworze Burn in Love. No bo wakacje przecież trwają, wakacje w pełni, a to oznacza, że też dzieci i młodzież spędzają czas w różny sposób. Są też tacy, którzy wybierają się na wypoczynek pod chmurką, a konkretnie pod namiotami. Takie obozy harcerskie są cały czas pod kontrolą służb, bo lato to dla wielu dzieci i młodzieży właśnie czas wyjazdów na te obozy zarówno pod namiotami, jak i na kolonie, czy po wyjazdy wędrowne. Takie formy wypoczynku organizuje m.in. Chorągiew Łódzka i takich form jest kilkadziesiąt w każde wakacje. Zanim jednak uczestnicy pojawią się na miejscu, no to organizatorzy muszą zadbać o odpowiednie przygotowanie terenu i procedury bezpieczeństwa. Kontrole prowadzą policjanci i strażacy, sprawdzając m.in. warunki pobytu, możliwość ewakuacji i przygotowanie na sytuacje kryzysowe.
1: Funkcjonariusze kontrolują obozy harcerskie. Aspirant sztabowy Aleksandra Cieślak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Oceniając poziom bezpieczeństwa oraz prowadząc rozmowy z uczestnikami i organizatorami, funkcjonariusze sprawdzają m.in. warunki, w jakich odbywa się wypoczynek, drogi ewakuacyjne i dojazdowe, miejsca umożliwiające schronienie w przypadku nagłego załamania pogody, a także przygotowanie kadry do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia.
0: Szczególną uwagę służby zwracają na obozy organizowane na terenach leśnych i z dala od większych miejscowości. Tam ważne jest nie tylko odpowiednie przygotowanie kadry, ale też możliwość szybkiego kontaktu ze służbami ratunkowymi, no i sprawnej ewakuacji.
2: Każde takie miejsce, w którym harcerze chcą zorganizować obóz, musi być wcześniej sprawdzone pod względem bezpieczeństwa pożarowego, jak i ewakuacji. Brygadier Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy łódzkiego, komendanta wojewódzkiego, Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Takich kontroli w województwie łódzkim przeprowadzono 10. W przypadku 9 te kontrole były pozytywne, można powiedzieć od razu. W przypadku jednej kontroli strażacy wydali dodatkowe zalecenia, które musiał spełnić organizator, aby móc zorganizować w tym miejscu obóz harcerski.
0: Zarówno strażacy, jak i policjanci podczas wakacyjnych wizyt przypominają uczestnikom m.in. o bezpieczeństwie nad wodą, w lesie i na drogach.
1: Policjanci przypominają dzieciom i młodzieży zasady bezpiecznego zachowania podczas wakacyjnego wypoczynku. Rozmawiają o bezpieczeństwie nad wodą, w lesie i na drogach, a także wyjaśniają, jak właściwie postępować podczas burz, silnego wiatru czy innych sytuacji wymagających szybkiego wezwania pomocy.
0: Bezpieczeństwo na obozach to jednak nie tylko działania służb. Harcerze przygotowują się do wyjazdów jeszcze przed rozpoczęciem wakacji.
3: U nas jest to proces wieloaspektowy. Karol Przyrowski, ZHP Chorągiew Łódzka. Przede wszystkim szkolimy naszą kadrę. Każdy członek kadry przychodzi szkolenie w zakresie bezpieczeństwa czy reagowania na sytuacje kryzysowe, również to związane z pogodą. Nasi wychowawcy przychodzą szkolenia dotyczące zdrowia psychicznego i reagowania na zagrożenia związane z tym aspektem zdrowia naszych uczestników. Oprócz tego dbamy o to, żeby na naszych bazach było bezpiecznie. Wszystkie nasze ośrodki, na które jeździmy, posiadają aktualną opinię Państwowej Straży Pożarnej. Uczestnicy, kiedy już dojadą na wypoczynek, są informowani o tym, jakie regulaminy podczas wypoczynku obowiązują, jak powinni zachowywać się w danych sytuacjach zagrożenia i niebezpieczeństwa.
0: W tym roku Chorągiew Łódzka Związku Harcerstwa Polskiego organizuje około 100 różnych form letniego wypoczynku. Są to zarówno klasyczne obozy pod namiotami, jak i kolonie zuchowe czy obozy wędrowne odbywające się w różnych częściach kraju. Służby przypominają, że przy trudnych warunkach pogodowych najważniejsza jest szybka reakcja i współpraca organizatorów z ratownikami.
2: To organizator tak naprawdę podejmuje decyzję o na przykład prewencyjnej ewakuacji, które takie ewakuacje na przykład miały miejsce w zeszłym roku przy alertach drugiego stopnia. To może być rozważone, natomiast sugerowane jest oczywiście przy wystąpieniu alertu trzeciego stopnia, czy już poważnego zagrożenia, aby taki obóz prewencyjnie ewakuować.
0: W tym roku podczas wypoczynków organizowanych przez środowiska Chorągwi Łódzkiej ZHP doszło już do takich prewencyjnych ewakuacji.
3: Obozy były ewakuowane prewencyjnie do budynków czy do pobliskich szkół. Jak zawsze nasza kadra w kontakcie z Państwową Strażą Pożarną decydują, czy taką ewakuację przeprowadzić, czy nie.
0: No i właśnie dlatego tak ważnym elementem obozów są odpowiednie przygotowanie, sprawdzanie ostrzeżeń pogodowych i stały kontakt organizatorów ze służbami. W miejscach, gdzie zasięg telefoniczny jest ograniczony, obozy mogą korzystać również z dodatkowej łączności radiowej zapewnianej przez służbę. Jeśli chodzi o rodziców, to rodzice mogą sprawdzić legalność zgłoszonych obozów w internetowej bazie Ministerstwa Edukacji. Dzięki temu można upewnić się, że miejsce wypoczynku zostało zarejestrowane i podlega odpowiednim kontrolom. No właśnie, tak wygląda harcerskie lato. Ono jest bardzo bezpieczne, o czym mówili nam m.in. przedstawiciele Straży Policji i Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego. A gdybyście Państwo chcieli się podzielić jakimiś swoimi wrażeniami, jakimiś swoimi wspomnieniami na temat obozów harcerskich, to serdecznie zapraszam 606 787 878 78.

0: Elton John i I'm Still Standing w Radiu Łódź. Już nieco ponad, nieco mniej niż 10 minut zostało do godziny 8. 606-787-8788. Pod ten numer możecie dzwonić, dzielić się swoimi wspomnieniami, na przykład na temat obozów harcerskich, tak jak uczynił to pan Krzysztof. Halo, halo.
1: Myślę, że nikt mnie nie przebije, bo ja byłem pierwszy raz na obozie harcerskim w 1946 roku. To było pod Bełchatowem. Pamiętam, że po raz pierwszy w życiu wtedy jadłem czekoladę, jadłem szynkę i różne takie rzeczy, bo przecież w czasie okupacji to byłem wychowany na mleku odciąganym, margarynie i z brukwi była marmolada. Natomiast tam wszystko było i było fantastycznie. Nawet listy stamtąd już pisałem i pamiętam ten obóz bardzo fajnie.
0: Takie piękne oto wspomnienie od pana Krzysztofa. Bardzo dziękujemy. Za chwilkę wiadomości na naszej antenie. Po godzinie 8 oczywiście gość Radia Łódź, więc serdecznie zapraszamy, żebyście zostali z nami.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
7: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
8: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
1: Minutę przed ósmą sprawdzamy, co dzieje się na drogach, a konkretnie robi to Sebastian Dziuda.
9: A zaczynamy od utrudnień na Górnej w Łodzi. Wykoleił się tramwaj na zjeździe z ronda lotników. Tramwaje kursujące w tym rejonie jadą opóźnione, a po więcej szczegółów odsyłamy na stronę łódzkiego MPK. Coraz gęściej robi się też przy rondzie Solidarności. Dojazd do skrzyżowania wydłuża się szczególnie od ulicy Palki i Kopcińskiego. Uwaga również na Radogoszczu. Tam ruch blokuje się na Zgierskiej tuż przy pętli Helenówek. Ożywia się jeszcze na drodze krajowej numer 91 na wysokości węzła Emilia. Duży ruch utrzymuje się na pasie w stronę Łodzi. A na kolejny raport z dróg zapraszam za pół godziny.
1: Na zegarze godzina 8. Czas na wiadomości, Małgorzata Błażewicz.
10: Upał wraca do łódzkiego. IMGW wydał alert drugiego stopnia. Niespokojna doba dla strażaków. Najtrudniejsza sytuacja była na południu kraju. Łódzkie inwestuje w bezpieczeństwo. Dwa nowe schrony powstaną w gminie Stryków. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna do 30 stopni. Są ostrzeżenia przed upałem dla łódzkiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wysokimi temperaturami w Łódzkiem. Alert drugiego stopnia w związku z upałami obowiązuje niemal w całym województwie. Maksymalna temperatura wyniesie dziś do 30 stopni, a jutro do 32. Strażacy bez chwili wytchnienia ostatniej doby znowu mieli pełne ręce pracy w związku z gwałtownymi burzami i intensywnymi opadami deszczu. Jak mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, najpoważniejsza sytuacja była na południu kraju.
11: Ostatniej doby Państwa Straż Pożarna odnotowała blisko 600 interwencji spowodowanych przychodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz łódzkiego. Interwencje dotyczyły głównie przewróconych drzew.
10: W weekend ma przyjść załamanie pogody i znaczne ochłodzenie. Przybywa schronów podziemnych. Dwa takie obiekty powstaną w gminie Stryków w Łódzkiem. Jedne z pierwszych tego typu schronów w kraju mają spełniać dwie funkcje i na co dzień służyć lokalnej społeczności. O szczegółach mówi nasz reporter Miłosz Warszawski.
12: Schrony w gminie Stryków będą pierwszymi w Polsce modułowymi obiektami ochrony najwyższej kategorii S1, podkreśla Piotr Ślęzak, burmistrz Strykowa.
13: Dosyć wyjątkowe w skali kraju, modułowe ze względu na szybkość realizacji. Jeden w Strykowie, drugi na terenie szkoły podstawowej w Nisłukowie. Przy szkole podstawowej będzie to szatnia do boiska, natomiast tutaj zaplecze socjalne dla służb miejskich i targowiska miejskiego.
12: Większość mieszkańców Strykowa popiera te inwestycje.
14: Gdzie się schować? W łazience? Oczywiście powinno być tam w Łodzi Soma. Tutaj nie ma nic.
15: W gminie Stryków nie ma, natomiast warto mieć niż nie mieć, prawda?
16: Na targowisku chyba. Dobrze. Jak coś takiego mają zamiar robić, to niech robią.
12: Zgodnie z planami schrony mają pomieścić łącznie 180 osób. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
10: Schrony mają być gotowe w listopadzie tego roku. Inwestycje zostaną w całości sfinansowane z pieniędzy rządowych. Ich łączny koszt to blisko 11 milionów złotych.
5: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
10: Prawo i Sprawiedliwość zakazuje swoim członkom przynależności do stowarzyszenia o charakterze politycznym. Uchwała dotyczy m.in. organizacji Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Członkowie partii mają 7 dni na wystąpienie z tych organizacji i złożenie odpowiedniego oświadczenia. W przeciwnym razie grożą im konsekwencje, włącznie z utratą członkostwa w PiS. Komunikacja miejska podczas Łódź Summer Festival w ostatni weekend lipca będzie bezpłatna. Organizatorzy zachęcają do korzystania z miejskiego przedsiębiorstwa komunikacji. Uruchomiona zostanie także specjalna linia autobusowa 603, która połączy centrum miasta z terenem festiwalu. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Czy MPK udźwignie przewiezienie tysięcy widzów na łódzkie Błonia? To pytanie już za chwilę zadamy wiceprezydentowi Łodzi Tomaszowi Piotrowskiemu. Zapraszam o 8.10. W łódzkiej Matce Polce przyszły na świat czworaczki, trzech chłopców i jedna dziewczynka. To jedno z najrzadszych wydarzeń w położnictwie. Szacuje się, że narodziny czworaczków zdarzają się raz na kilkaset tysięcy ciąż. Tak wyjątkowy poród wymagał zaangażowania wielospecjalistycznego zespołu lekarzy, położnych, anestezjologów i neonatologów. A więcej na ten temat wie Weronika Skibińska.
17: Dzieci urodziły się przedwcześnie przez cesarskie cięcie i stale są pod opieką specjalistów z kliniki neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Lekarze podkreślają, że w przypadku ciąż wielopłodowych wcześniejsze zakończenie ciąży jest standardem, ponieważ pozwala zminimalizować ryzyko powikłań zarówno dla matki, jak i noworodków. Ta ciąża zakończyła się w terminie, mówi profesor Mariusz Grzesiak, ginekolog z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
18: Trzeba brać pod uwagę również pewne uwarunkowania, jeżeli chodzi o organizm matki. Różnego rodzaju obciążenia, z którymi mieliśmy do czynienia, udało się je na tyle opanować, że praktycznie ta ciąża zakończyła się w terminie przeznaczonym dla ciąży czworaczek.
17: Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno rosną zdrowo i niedługo trafią do domu. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
10: A poród czworaczków to ogromne wyzwanie organizacyjne. Na sali operacyjnej pracuje jednocześnie kilkunastoosobowy zespół medyczny, a każde dziecko ma wyznaczony własny zespół specjalistów. Więcej dobrych wiadomości w Radio Łódź za pół godziny. Zapraszam.
1: Na termometrach w regionie cały czas utrzymuje się 19 stopni. Mamy dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami może być ono także duże i przelotne opady deszczu oraz burze nawet mogą wystąpić. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km na godzinę. Jest też ostrzeżenie przed upałami drugiego stopnia dla większości powiatów województwa łódzkiego. Prognozuje się, że temperatura maksymalna po południu dziś i jutro w dzień może osiągnąć od 30 do 32 stopni. Zatem pamiętajmy o nawodnieniu i o chowaniu się w cieniu, no i oczywiście o smarowaniu się kremami i z filtrem, tak aby wszystko tutaj było jak najbardziej bezpiecznie.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: No ale taka pogoda to właśnie raczej do tego, żeby się cieszyć niż płakać, więc mam nadzieję, że to będzie bardzo dobry dzień dla Państwa, bo przecież najlepszy początek dnia z Radiem Łódź i mam nadzieję, że najlepszy będzie w ogóle cały ten dzień. A na początek naszego spotkania Nosowska i SOS House'u, Jakub Jędrzejewski, kłaniam się jeszcze raz. Dzień dobry tym, którzy do nas dopiero teraz dołączyli i za niedługo na naszej antenie goście Radia Łódź, dziś wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski. Zapraszam.

0: gość Radia Łódź.
1: Dzień dobry, słuchają Państwo Radio Łódź, Maciej Trojanowski, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa, a jest nim Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy Radio Łódź.
1: Panie prezydencie, zapytam wprost, po co w Łodzi remont Alei Palki?
2: Bo jest potrzebny. Przede wszystkim potrzebny jest lewoskręt w kierunku Nowosolnej, bo tutaj te korki na Aleja Parki w godzinach szczytu osób zjeżdżających z dróg ekspresowych albo z autostrady, no są gigantyczne i bardzo często kierowcy stoją kilka albo kilkanaście zmian świateł.
1: No właśnie, to ja wyjaśnię tylko słuchaczom.
2: Ten lewoskręt jest niezbędny.
1: To ja wyjaśnię tylko słuchaczom, którzy nie są z Łodzi, którzy nigdy nie jechali. To jest bardzo ważna arteria w Łodzi, która prowadzi na północ i z północy, między innymi dojazd do autostrady A2 prowadzącej do Warszawy, ale także dojazd do Ronda Solidarności, gdzie i tak się korkowało. I teraz jak rozmawialiśmy z mieszkańcami, jak rozmawialiśmy z słuchaczami, no to oni się dziwili, bo stan tej nawierzchni jest całkiem niezły. Chodzi tylko o ten lewoskręt?
2: Nie, ten stan nawierzchni nie jest dobry.
1: I czasem tak się
2: to, co widzimy
1: wydaje,
2: naszym okiem, to oko też nas bardzo często troszeczkę oszukuje. Ta jezdnia jest spękana, podbudowa nie jest w najlepszym stanie. I robiąc Strykowską, bo przypominam, że w zeszłym roku realizowaliśmy ulicę Strykowską, no, warto już to wszystko pozamykać. Mamy pięknie wyremontowaną ulicę Wojska Polskiego i ta Palki na ten remont zwyczajnie czekała i się doczekała, a stan ulicy, naprawdę tutaj bym uspokajał mieszkańców, nie jest dobry.
1: Ja nie wiem, czy to uspokoi mieszkańców.
2: I będziemy robić jeszcze drogę rowerową, chodnik, więc też będą takie zadania dodatkowe, na przykład wzdłuż ASP mamy dzisiaj chodnik, który pamięta, myślę, że jeszcze lata 80. Zmienimy tą przestrzeń, też przestrzeń dla rowerzystów.
1: Myślę, że łodzianie, którzy na tam największy łódzki cmentarz, czyli na Doły przyjeżdżają, to widzą to co roku, przynajmniej ci, którzy tam nie spacerują obok. Ale dlaczego o to pytam? Nie wiem, czy to mieszkańców uspokoją. Nie wiem, czy mieszkańców uspokoją pana słowa, dlatego, że chodzi o wszystkie remonty na Bałutach, bo mamy tak, północną, mamy właśnie Aleję Palki, ale mamy rozkopaną Franciszkańską. Praktycznie jak się od północy jedzie do Łodzi albo z Łodzi, to się natyka człowiek na korek. I teraz tak, są wakacje, jeszcze tych korków nie ma, ale nie sądzę, żeby do końca wakacji te wszystkie remonty się skończyły.
2: Duża z ich część skończy w wakacje.

0: tak jak na przykład Plac Wolności, który pośrednio mieszkańców Bałutu również dotyka. Skończyła się przed chwilą ulica Marysińska, zaraz kończymy ulicę Szklaną. Jeżeli chodzi o ulicę Północną, podzieliliśmy ją na dwa odcinki i pierwszy z tych odcinków myślę, że też powinniśmy zrealizować w wakacje. Myślę tutaj o odcinku od Kilińskiego do Sterlinga, więc no, to jest poukładana, skoordynowana praca i też na podstawie spotkań z mieszkańcami Bałut. Mieszkańcy Bałut tych remontów zwyczajnie chcieli.
1: To prawda, ale
0: że są w stanie wytrzymać też te wzmożone utrudnienia i tutaj ten taki deal, taka umowa społeczna funkcjonuje między nami właściwie już od dwóch ostatnich lat, dlatego nie boimy się tam zwiększać ilości prac.
1: Zastanawiam się właśnie nad tą koordynacją, bo ta sprawa powraca jak mantra, to znaczy to słowo koordynacja powraca jak mantra, dlatego, że ten front jest bardzo szeroki. No i teraz pytanie, czy nie dało się rzeczywiście tego lepiej skoordynować, skończyć jedno, zacząć drugie? Wtedy na pewno, oczywiście kierowcy by narzekali, oczywiście korki by się pojawiały, ale pewnie wątpliwości i pytań byłoby mniej.
0: Panie redaktorze, zawsze wszystko da się zrobić lepiej. Po to dzielimy ulice na odcinki takie do wyremontowania, żeby
1: Na przykład na północnej,
0: żeby najpierw właśnie skończyć krótki 200-300 metrowy odcinek i rozpocząć kolejny. To naprawdę jest poukładane. Ilość tych prac na Bałutach jest duża.
1: O, w ogóle w całym mieście. Ja czasami czytam komunikaty o kolejnych frontach
0: tej
1: robót.
0: Części miasta i wydaje mi się, że w tym roku tą koordynację robimy zdecydowanie lepiej. Zawsze da się zrobić jeszcze lepiej. Będziemy się uczyć. Mam nadzieję, że nie do końca na własnych błędach, ale takich już mniejszych pomyłkach, ale te remonty są zwyczajnie niezbędne i myślę, że ostatnie półtora roku pokazało, że obsuw terminowy w tych inwestycjach drogowych to jest maksimum tydzień albo kilka tygodni, ale nie mówimy tutaj o latach.
1: No zobaczymy, co będzie z Franciszkańską, bo tam akurat wygrała firma, która ma doświadczenie w pewnych obsuwach, jak pan prezydent wspomniał. No dobrze, ja rozumiem, że trzeba zacisnąć zęby, rozumiem tą argumentację, że jest sporo do zrobienia, ale na przykład w takim razie, czy coś w zamian? Czy w przyszłym roku będziemy mogli powiedzieć, no w końcu będzie tych remontów trochę mniej? Czy to tak będzie już co roku?
0: Znaczy postawiliśmy sobie cel, że w tej kadencji chcemy skasować dziury w mieście Łodzi. Jesteśmy na najlepszej drodze do realizacji tego celu. W zeszłym roku byliśmy na 137 ulicach. W tym roku też przebijemy grubo powyżej setkę ulic, na których będziemy prowadzili prace
1: budowlane. To może w przyszłym roku chociaż 50.
0: W przyszłym roku aktualnie ustalamy ten zakres, ale część z tego zakresu no, jest zwyczajnie niezbędna dla miasta. To, że robimy 50 ulic gruntowych rocznie przez ostatnie dwa lata, no myślę, że mieszkańcy bardzo to doceniają i to tempo będziemy na pewno chcieli utrzymać, ale przy rozpoczęciu tych większych projektów, chociażby projektów tramwajowych czy projektu obwodnicy Wiskitna, wiadomo, że ta ilość tych mniejszych inwestycji osiedlowych no, nam tutaj zmaleje w przyszłym roku.
1: Porozmawiajmy, panie prezydencie, a przypomnę, naszym gościem jest Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi. Porozmawiajmy o projekcie, który nie schodzi z czołówek łódzkich gazet od kilku tygodni, czyli o słupkach na Piotrkowskiej. Czy one zostaną kiedykolwiek podniesione?
0: Tak, już są podnoszone. Trwają obecnie testy. Wystartowaliśmy pierwsze odcinki od Placu Wolności, patrząc w kierunku OFF Piotrkowska. Te testy idą przyzwoicie. Niewielka ilość błędów, ale one jednak się pojawiają.
1: Czy one zostaną już w takim razie wyciągnięte, czy będą chowane
0: tak,
1: później znowu?
0: Chcielibyśmy jak najszybciej jeszcze, mam nadzieję, w wakacje ten okres weekendowy wykorzystać na to, że słupki cały czas są w górze. W tygodniu myślę, że słupki będą cały czas opuszczone, ale chcielibyśmy, żeby weekendy już były takie w 100% bezpieczne, jak odwiedzają nas turyści, czy jak chcemy iść na spacer po ulicy Piotrkowskiej, to chodźmy jak chcemy. Chciałbym, żeby mieszkaniec czuł się w 100% bezpiecznie, więc słupki powinny być już wtedy w górze. Teraz trwają jeszcze ostatnie prace odbiorowe i tutaj też się zastanawiamy, jeżeli chodzi o kary, naliczone.
1: Za chwilę o to zapytam. Ja tylko wyjaśnię tym słuchaczom, którzy nas właśnie słuchają z Piotrkowa albo ze Skierniewic, którzy nie, rzadko bywają na Piotrkowskiej, że chodzi o słupki, które będą blokowały ruch kołowy, ruch samochodów na deptaku, który ma być z założenia deptakiem. No dobrze, jeżeli one będą wysuwane w takim razie tylko w weekendy, to nie obawia się pan, że no po prostu to będzie oznaczało, że między poniedziałkiem a piątkiem będzie przyzwolenie do wjeżdżania samochodów na ulicę Piotrkowską?
0: Czy mamy Straż Miejską? Nie, nie obawiam się tutaj. Wydaje mi się, że każda zmiana musi być spokojna. płynie w Drażana i mieszkańcy też muszą się tych słupków nauczyć, muszą zobaczyć te wszystkie dobre rzeczy, które przyniosą nam słupki. Tutaj w szczególności myślę o bezpieczeństwie albo takim swobodnym ruchu, czy pieszym, czy rowerowym.
1: Czyli to nie jest wykluczone, że po jakimś czasie będą wysunięte na stałe?
0: Nie, nie jest absolutnie wykluczone, ale chcemy to poobserwować. Chcemy, żeby każdy wpisał się do tej bazy, w której powinien być, żeby wyeliminować wszystkie problemy i wtedy będziemy zastanawiać się, co dalej. Najpierw weekendy.
1: No dobrze, to zapytam w takim razie o te kary umowne, ponieważ to też była duża historia, długa historia. Pamiętamy, jak na Piotrkowskiej wywrócił się słupek, ponieważ potrącił go lekko jeden z samochodów i wtedy były wątpliwości. Czy one są prawidłowo zamontowane? No to kontrola wykazała, że tam były błędy podczas montażu?
0: Zlecieliśmy i zewnętrzną ekspertyzę specjalistą i poprosiliśmy producenta słupków, żeby też całej sytuacji się przyjrzał. I te badania wyszły ok. To znaczy ten słupek położył się w sposób prawidłowy, dobrze się zachował.
1: Nie, no, panie prezydencie, to one mają się rzeczywiście kłaść, mają się wywracać? Bo pamiętam, kiedy ten projekt przedstawiano, to mówiono, że on ma zatrzymać rozpędzony samochód, który będzie jechał w tłum.
0: Tutaj ten słupek został uderzony nie od frontu, tylko tak od boku, więc on jakby w tej sytuacji zachował się tak, jak wskazuje specyfikacja, która reguluje działanie tego słupka. Jeżeli w taki słupek użylibyśmy od frontu, to wtedy on by nas po prostu zatrzymał, ale by się nie położył, nie zostałby wyrwany. Więc no, mamy tutaj informację od producenta, że to było takie zachowanie, które powinno być, ale no, mówię, sami jesteśmy jeszcze sceptyczni. Odebraliśmy tej inwestycji jeszcze w 100%. Wytykamy jeszcze elementy do poprawy wykonawcy. Jeszcze konsultujemy się z producentem słupków. Czekamy jeszcze na jedną ekspertyzę. Chcemy tą inwestycję transparentnie i spokojnie rozliczyć, bo była ona kontrowersyjna dla mieszkańców Łodzi, więc tutaj taka skrupulatność i rzetelność no jest, myślę, że mile widziana.
1: To tym bardziej zastanawiam się, czy one nie powinny być na stałe wysunięte, dlatego że jeżeli one są gotowe na najazd z przodu i nic się im nie stanie i są wrażliwe na uderzenie z boku, no to opuszczenie tych słupków na przykład w tygodniu będzie narażało właśnie te słupki na to, żeby ktoś na przykład potrącił, mijając rowerzystę chociażby między tymi słupkami.
0: Myślę, że do tego pytania, czy słupki powinny być w tygodniu uniesione cały czas w górę, spokojnie dojdziemy. Zaczynamy, tak jak powiedziałem, od weekendu, bo chcemy, żeby ten weekend był takim fajnym czasem do spędzenia na Piotrkowskiej, żeby ludzie się czuli tutaj jak najbardziej bezpiecznie, a do uniesionych słupków w sposób ciągły myślę, że będziemy dochodzić stopniowo.
1: No dobrze, to kiedy w takim razie będą one podniesione? W weekendy na całej długości.
0: Mam nadzieję, że jak najszybciej. Nie widzę przeszkód, żeby sierpień był tym momentem, kiedy te słupki już w wakacje na całym odcinku Deptakowej ulicy Piotrkowskiej były w górze.
1: To jeszcze zamykając ten temat, będą kary umowne dla firmy, która wykonywała te słupki? Czy skoro te analizy wykazały, że tam nie było, że inwestycja nie była źle zrobiona, to jak rozumiem, nie będzie tych kar.
0: Czy ilość poprawek, czy terminowość wykonania tej usługi, czy te wątpliwości chociażby związane z uderzeniem i z tego, jak ten słupek powinien się zachować, no sprawiają, że my tą sytuację jeszcze analizujemy.
1: Czyli jeszcze decyzji
0: nie ma. I
1: bardzo
0: możliwe, że tutaj te kary zostaną naliczone. To musimy tą sytuację jeszcze tak do końca przeanalizować i dostać rekomendacje od służb prawnych.
1: Panie prezydencie, czy będzie przedłużona umowa z festiwalem Audio River? Przypomnę, że to największy festiwal muzyki elektronicznej w Polsce. On się przeniósł 3 lata temu z Płocka do Łodzi i właśnie teraz minęła umowa z miastem na to, żeby on się właśnie odbywał tutaj. Ja rozmawiałem z organizatorem w zeszłym tygodniu, w tym samym studiu, rozmawiałem z organizatorem festiwalu Audio River. Powiedział, że diabeł tkwi w szczegółach, jeszcze decyzji nie ma. Jest już umowa? Jest już deal?
0: Umowa jest gotowa. Główne elementy tej umowy są między nami wynegocjowane. Jesteśmy bardzo zadowoleni z festiwalu Audio River i tego, co on przynosi miastu i w tym aspekcie turystycznym i wizerunkowym. Więc ja dzisiaj nie widzę żadnych przeszkód, żeby tę umowę podpisać. No tak naprawdę czekamy na podpis naszych partnerów z festiwalu Audio River.
1: Czyli umowa piłka po stronie gotowa. Audio River, tak?
0: No wiadomo, dwie strony muszą podpisać tę umowę. W naszej publicznej branży jest tak, że najpierw tę umowę dajemy naszemu partnerowi, on ją podpisuje, trafia ona do nas, ale my ten podpis na pewno złożymy. Z tego, co wiem, wszystko jest wynegocjowane, zapięte na ostatni guzik, a nad umową też pracujemy już od dłuższego czasu. To nie jest tak, że nagle po Audio River podpisujemy ze sobą umowę na kolejne 4 lata, tylko te prace trwają od dobrych pierwszych kilku miesięcy i one właściwie są na finiszu, więc Audio River na pewno
1: czyli
0: zostaje
1: po wakacjach, na pewno zostaje w Łodzi, to tak, ważna deklaracja, tak, jak
0: tak,
1: rozumiem.
0: Tak, Audio River zostaje w Łodzi, jesteśmy dumni z tego, że mamy ten festiwal, jesteśmy zadowoleni z poziomu organizacyjnego, muzycznego, artystycznego, super nam się współpracuje i chcemy kolejne 4 lata płynąć razem z Audio River.
1: A nie obawia się pan oburzenia mieszkańców chociażby Rytkini? Ja widziałem zarówno filmy w internecie, ale także wpisy w internecie, które no, zwracały uwagę na zbyt głośne, że to jest zbyt głośna impreza. Widziałem również, żeby być uczciwym, firmy, które broniły tej imprezy, mieszkańców Rytkini, którzy zwracali uwagę, że raz to nie zawsze i nie jest tak przez cały rok. Ale nie obawia się pan tego oburzenia, że basy zakłócają spokój właśnie mieszkańców Rytkini?
0: Mieszkańcom Rytkini dziękujemy i przepraszamy ich zarazem, bo rzeczywiście dotykają ich takie muzyczne niedogodności. Przez te 6 dni w roku, bo mówimy tutaj jeszcze o Łódź Summer Festiwalu i o festiwalu Audio River, dwóch imprezach, które odbywają się na łódzkich Błoniach, rzeczywiście jest ciężej usnąć, więc przepraszamy za te trudności, ale tego typu imprezy budują tak naprawdę miasto, są magnesem i przyciągają do nas ludzi, są super ofertą spędzania wolnego czasu też i przede wszystkim dla mieszkańca. Żyjemy w mieście i czasem tego typu utrudnienia się pojawiają. Myślę, że w tym roku fajnie razem z mieszkańcami, ze spółdzielniami rozwiązaliśmy kwestię parkowania podczas tych dwóch dużych imprez dla mieszkańców. Pojawiły się specjalne
1: wejściówki.
0: Czyli nie wejściówki.
1: Będzie już rozjeżdżonej Rytkini
0: nie. No jakby uczymy się, wyciągamy wnioski, poprawiamy. Mieszkańcy będą mieli przepustki, mieli już na Audio River. Wiem, że to bardzo się spodobało, więc takie gesty wobec mieszkańców Rytkini absolutnie tak. No i oczywiście zapraszamy ich na Wood Summer, bo tutaj
1: o to chciałem zapytać.
0: Można dojść.
1: O to chciałem zapytać, Wood Summer Festival. Miejsc w hotelach już nie ma. Ja nie wiem, czy są miejsca w hotelach
0: jeszcze
1: w Łodzi.
0: Jeszcze na niedzielę i polecam rezerwować, bo jak zobaczycie państwo rozpiskę godzinową tej niedzieli, to
1: warto myślę, w niedzielę się wybrać. Myślę, że dużo osób właśnie wybiera się w niedzielę. Są głośne nazwiska. Będzie więcej osób na Wood Summer Festivalu? Na pewno, bo teren jest powiększony. Będzie po dwóch stronach ulicy. Będzie osobny teren dla małej sceny, będzie osobny teren dla dużej sceny. Nazwiska są naprawdę głośne i można się spodziewać większej liczby widzów?
0: Znaczy bardzo byśmy tego chcieli i marzymy o tym, żeby ta frekwencja była jeszcze wyższa. Ostatnia edycja była gigantycznym sukcesem frekwencyjnym. Przez te 3 dni bawiło się w okolicach 500 000 osób, jakbyśmy to tak zebrali, zsumowali ze sobą. W tym roku teren jest wyższy. Mamy zgłoszone właściwie 2 imprezy masowe przy 2 scenach. Łączna ilość osób na dobę jest się w stanie tam bezpiecznie bawić 150 000 osób. Głęboko wierzę, że taka ilość osób odwiedzi nasz festiwal chociażby na chwilę, ale zobaczymy. No to bardzo często są to decyzje w ostatniej chwili, czy idziemy na ten koncert, czy nie. Dajemy
1: możliwość bezpiecznej zabawy. Ale na to trzeba się szykować, że będzie więcej osób. No i teraz tak, czy MPK wytrzyma? Dlatego, że miasto zachęca, żeby zostawić samochody w centrum, żeby dojeżdżać autobusami, które będą odjeżdżały z przystanku Piotrkowska Centrum. Myślę, że to jest taki przystanek, z każdego miejsca w Łodzi się dojedzie. Ja widziałem tłumy w zeszłym roku, mimo że autobusy jeździły tak naprawdę co 2 minuty i tak były wypchane po brzegi. Czy MPK po prostu to udźwignie?
0: Udźwignęliśmy zeszły rok, udźwignęliśmy Audio River. Myślę, że tegoroczną Łódź Summer Festiwalu łódzkie MPK również udźwignie. Mamy fantastyczną lokalizację, bo lokalizacja na Błoniach, tak naprawdę jak przejedziemy samochodem, zaparkujemy na tym parkingu festiwalowym, to uciekamy sobie w zupełnie inną stronę i nie korkujemy tej przestrzeni niezbędnej dla autobusów. Więc myślę, że spokojnie sobie poradzimy. Oprócz autobusów też bardzo łatwo dojechać na teren festiwalu tramwajem, więc mamy też alternatywę. Zapraszamy też wszystkich rowerzystów. Będzie specjalny dedykowany parking rowerowy. Będzie przestrzeń dla hulajnóg, będą miejsca parkingowe, ale komunikacja miejska jest najlepszym sposobem dotarcia na festiwal i to rekomendujemy. Przyjedźcie na Matę, na Szonpola, na BDS-a tramwajem albo autobusem. Nie przyjeżdżajcie samochodem.
1: Musimy już kończyć, ale zapytam jeszcze na koniec. Pan na co najbardziej czeka? Na jaką gwiazdę? Na występ jakiej gwiazdy?
0: Bardzo chciałbym zobaczyć BDS-a. Wydaje mi się, że dzisiaj to jest jeden z najlepszych koncertowo artystów w Polsce. Bardzo
1: czyli raczej młodzieżowy.
0: Sean Paula, Natalie Imbrulli czy The Jet, takiego bardziej rockowego grania. No, każdy koncert z wielką przyjemnością zobaczę. Jesteśmy dumni z tegorocznego line-upu. Naprawdę jest taka szeroka, wielowątkowa muzycznie oferta i chociażby z ciekawości na gwiazdy światowego formatu, czy polskie topowe zespoły, czy wykonawców, po prostu warto wpaść na Błonia.
1: A mówił to Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi, który dzisiaj był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: A całej rozmowy można już posłuchać na radiolot.pl. Za chwilę sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na drogach i jakie są dobre wiadomości. Radio
3: Łódź. Autopromocja. Niecodzienne historie,
4: problemy i ważne tematy łódzkiego,
3: ale nie tylko łódzkiego sportu.
5: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
3: Porozmawiajmy o sporcie.
4: Wtorki, godzina 20.
5: Zapraszamy. Michał Malinowski,
3: Piotr Andrzejczak,
4: Robert Zwoliński,
3: a także Dariusz Postolski. Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
6: Autopromocja. Reklama.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
6: Po reklamie.
2: O tym, co dzieje się na drogach, Sebastian Dziuda.
10: A zaczynamy od utrudnień w centrum Łodzi. W okolicach Parku Śledzia zapełnia się na północnej i zachodniej. Dużo się dzieje też na Widzewie, tuż przy rondzie Żołnierzy Wyklętych. Do kilku minut można stracić w tych okolicach na światłach u zbiegu Malowniczej z Rokicińską. Zaglądamy teraz na Górną. Tam trzeba uważać na przecięciu Alei 600-lecia miasta Łodzi ze Żgowską. Przejazd przez to skrzyżowanie może zająć do kilku minut. Cierpliwość przyda się jeszcze w centrum Zgierza. Coraz trudniej przejechać przez Sieradzką, Łódzką i 3 maja w pobliżu placu Jana Pawła. Minutę przed 9 raz jeszcze tego ranka sprawdzimy, co dzieje się na drogach.
2: Ósma 30 zbliża się powoli.
3: Same dobre wiadomości.
2: I Małgorzata Błażewicz.
11: Łódzcy funkcjonariusze świętowali 107. rocznicę powstania Policji Państwowej. Była to okazja do wręczenia odznaczeń, awansów na wyższe stopnie służbowe oraz złożenia ślubowania przez 130 nowo przyjętych funkcjonariuszy łódzkiego garnizonu, powiedziała Radiu Łódź komisarz Edyta Machnik.
12: Wakaty dalej są w Policji, oczywiście zmniejsza się ich ilość. 130 nowych policjantów zasili szeregi łódzkiego garnizonu. Są policjanci, którzy trafią do różnych powiatów, jak i również Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
11: Uroczysty apel odbył się na placu Henryka Dąbrowskiego w Łodzi. Lepsze jedzenie w łódzkich przedszkolach. W 7 łódzkich placówkach remontowane są kuchnie, zmywalnie i jadalnie. Miasto dzięki temu chce poprawić jakość posiłków w przedszkolach i tym samym zwiększyć komfort pracowników. A remonty w przedszkolach mają zakończyć się przed nowym rokiem szkolnym. W Pabianicach znowu można korzystać z pływalni. Kryty basen przy ulicy Grota Roweckiego 3 został w tym tygodniu oddany do użytku po przerwie technicznej. Pływalnia w Pabianicach otwarta jest codziennie, a dodatkowo przez całe wakacje dla dzieci i młodzieży obowiązuje inny cennik. O szczegółach piszemy na radioloc.pl. Znalazł 12 tysięcy dolarów w starej szafce, odszukał właściciela i oddał całą kwotę. Właściciel restauracji w amerykańskim Myrtle Beach znalazł w starej szafce pieniądze i oddał je właścicielowi. Gotówka była ukryta w etui na okulary. Restaurator odnalazł poprzedniego właściciela lokalu, który, jak się okazało, zmaga się z chorobą nowotworową. Jak podkreślił znalazca, uczciwość była dla niego jedynym właściwym wyborem. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 9:00.
2: Słońce coraz pewniej przebija się do nas i grzeje też coraz mocniej, bo już 21 stopni na termometrach. Jest, tak jak powiedziałem, słonecznie i będzie jeszcze słoneczniej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem dla większości powiatów województwa łódzkiego. Ono zacznie obowiązywać od godziny 13 i prognozuje się, że temperatura może osiągnąć nawet 32 stopnie Celsjusza, zatem bardzo, bardzo ciepło. Możliwe są także burze, więc proszę na siebie uważać.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: Jakub Jędrzejewski, kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry tym, którzy są już z nami jakąś dłuższą chwilę i tym, którzy dopiero przed chwilą włączyli odbiorniki. Bardzo się cieszę, że słuchacie Radia Łódź. Mam nadzieję, że będziecie słuchać dalej, bo teraz w naszym programie Manam, a za chwilkę podróżowanie z radiem i wybierzemy się, a nie zdradzę jeszcze gdzie. Gdzieś się wybierzemy. Zapraszam.

Manam mi, stoję, czuję się świetnie, Kora zaśpiewa, że czuję się świetnie, no mam nadzieję, że Państwo też, bo za chwilę wycieczka do zachodniopomorskiego, ale najpierw Jessie Ware, Superblum.

0: 40 minut po godzinie 8, a to oznacza, że teraz czas na nasz wakacyjny cykl Podróżowanie z Radiem. To są materiały z różnych zakątków Polski, które przygotowują nasi koledzy z różnych rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. A dziś, tak jak już wcześniej zapowiadałem, wybierzemy się do województwa zachodniopomorskiego. Ma już ponad 700 lat i powstała po to, aby utrzeć nosa Szczecinowi. Stargardzka kolegiata to unikatowy zabytek na Pomorzu Zachodnim i w całej Polsce. Gotycka, ceglana, trzynawowa bazylika robi olbrzymie wrażenie zarówno wewnątrz, jak i w środku. Z zewnątrz, jak i w środku, gdzie dominują biel i błękit. O tym niezwykłym obiekcie opowiada proboszcz kolegiaty pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie, ksiądz kanonik dr Janusz Posadzy.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
4: Jesteśmy w Stargardzie, w pięknym miejscu, jeszcze w tej chwili na zewnątrz. To, co przed nami, to co to jest za wyjątkowy obiekt?
5: W ogóle na samym początku trzeba powiedzieć, że Stargard słynie z rzeczy naj. Mamy największy dzwon na Pomorzu Zachodnim, mamy największy krzyż pokutny pochodzący z XIV wieku, no i mamy najwyżej sklepiony kościół ceglany w Polsce, to właśnie tu u nas w Stargardzie.
4: To może wejdziemy do środka?
5: Zapraszam serdecznie.
4: To jest miejsce, do którego wtedy, kiedy wchodzimy, gdyby to nie był kościół, to byśmy zrobili wielkie wow. Tutaj po prostu mamy zachwyt w oczach. Ten zachwyt był już lata temu, jeszcze przed remontem kolegiaty, ale dzisiaj ona robi naprawdę olbrzymie wrażenie.
5: Początki to jest rok 1292, natomiast rozbudowa tego kościoła to jest rok 1388, kiedy Stargardzianie zaprosili tutaj Heinricha Brunsberga do Stargardu i postanowili wybudować coś, co będzie przede wszystkim konkurowało. No niestety takie są ludzkie też i takie pragnienia. Konkurowaliśmy wtedy jako Stargard ze Szczecinem. I ta rywalizacja była widoczna także na tej niwie właśnie architektonicznej. No widać, Stargardzianie byli bardzo operatywni i bardzo bogaci, że wybudowali tak ogromny kościół i budowa tego kościoła trwała do roku 1499. Wtedy też zaczęto już wyposażać ten kościół w przepiękny boczny ołtarz.
4: Dlaczego warto tu przyjechać?
5: Warto kolegiatę zobaczyć, bo jest najwyżej sklepionym kościołem ceglanym w Polsce, to jest po pierwsze. Po drugie, jest ogromnym, pięknym, lekkim kościołem, który po prostu wprawia nas wszystkich w zachwyt. Kiedy staniemy pod chórem, możemy zobaczyć i doświadczyć tego unikatowego widoku tryforium, który nie jest tak często stosowanym w architekturze średniowiecznej, a tutaj nawiązuje troszeczkę do tego, które możemy widzieć w Pradze Czeskiej, także w katedrze.
4: To co, na wieżę?
5: Na wieżę.
4: Co możemy zobaczyć z tej wieży?
5: Możemy zobaczyć przepiękną okolicę, a także przy dobrej pogodzie możemy zobaczyć Szczecin.
4: Ale turysta może wejść, może zwiedzać.
5: Oczywiście zapraszamy, cały czas kościół jest nasz otwarty. Zapraszamy też i tych wszystkich, którzy chcieliby coś więcej wiedzieć na temat kolegiaty. Mamy wydrukowane przewodniki w języku polskim, w języku angielskim. Także można taki przewodnik sobie tutaj nabyć za parę groszy.
1: Na Pomorze Zachodnie zaprasza Radio Szczecin.
0: To ja jeszcze tylko dodam, że kolegiatę najlepiej zwiedzać od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 do 17, wchodząc bocznym, zielonym wejściem od strony parafii. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Mamy nadzieję, że może skorzystają Państwo z naszego zaproszenia właśnie na Pomorze Zachodnie i codziennie takie propozycje dla Państwa mamy około 8.40, więc zachęcam do tego, żeby słuchać Radia Łódź i sprawdzać, gdzie w następnych dniach Państwa zabierzemy na wycieczkę. 15 minut zostało do godziny 9. Ten świat...

Edwin Collins zaśpiewał A Girl Like You na antenie Radia Łódź. 8 minut zostało już do godziny 9. O pełnej oczywiście serwis informacyjny, a jeszcze przed wiadomościami sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na drogach. Koniecznie zostańcie z nami.

0: 4 minuty do godziny 9. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
2: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
6: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Zabetonowali cały...
8: Czego tu brakuje?
7: Rozumu.
8: Tylko rozumu.
9: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie, a teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
10: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
11: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
12: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
13: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
14: Co panią boli?
15: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
14: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
15: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
1: Po reklamie.
16: A więc ostatni raz o poranku sprawdźmy, co dzieje się na drogach, a konkretnie zrobi to Sebastian Dziuda.
17: Na początek zaglądamy do Sulejowa. Tam o tej porze jak zwykle spore utrudnienia w centrum. Ruch blokuje się najbardziej na Klasztornej i Koneckiej. A w Łodzi nie nikną za to poranne utrudnienia. Odwiedzamy Żubarć i ulicę Limanowskiego, gdzie ruch blokuje się tuż przed przecięciem z Aleją Włókniarzy. Patrzymy jeszcze na Nowe Rokicie. Tam trochę czasu stracimy na skrzyżowaniu Obywatelskiej z Jana Pawła. Uwaga jeszcze, w północnych okolicach cmentarza żydowskiego zator tworzy się na przecięciu Strykowskiej i Inflackiej. Tymczasem życzymy kierowcom dobrego dnia i powodzenia na drogach.
16: Za chwilę będzie 9:00. Czas na wiadomości, Małgorzata Błażewicz.
18: Piotrkowska w Łodzi z ograniczonym ruchem. Słupki będą działać tylko w weekendy. Rosyjskie ataki na Kijów, nie żyją cywile. PiS zakazuje członkom działalności w politycznych stowarzyszeniach. Temperatura maksymalna do 30 stopni, wiatr słaby, zmienny, a w czasie burz możliwe porywy do 60 km na godzinę. Słupki na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi będą podnoszone tylko w weekendy, przynajmniej przez pierwszy okres ich funkcjonowania. Taki plan zdradził na antenie Radia Łódź wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski. Przypomnijmy, że słupki w założeniu mają powstrzymać auta przed wjazdem na deptak. Na razie jednak system nie został w pełni uruchomiony. Cały czas trwają testy. Łączymy się teraz z Maciejem Trojanowskim, który przed chwilą rozmawiał z wiceprezydentem Piotrowskim. Halo Maćku.
19: Tak jestem, dzień dobry.
18: Powiedz, dlaczego słupki mają być podnoszone tylko w weekendy?
19: Chodzi o przyzwyczajenie łodzian do nowego rozwiązania. Start projektu, trzeba jasno powiedzieć, był nieudany. Stąd pomysł, żeby Piotrkowska była chroniona właśnie tylko w soboty i w niedzielę.
20: Chcielibyśmy, żeby weekendy już były takie w 100% bezpieczne, jak odwiedzają nas turyści, czy jak chcemy iść na spacer po ulicy Piotrkowskiej. Mieszkańcy też muszą się tych słupków nauczyć.
19: Co oczywiście nie oznacza, że w przyszłości słupki nie zostaną podniesione na stałe.
18: No dobrze, a co z karami dla wykonawcy? Bo słuchacze na pewno pamiętają, że jeden ze słupków przewrócił się od lekkiego uderzenia przez samochód.
19: No, miasto zleciło ekspertyzę i okazało się, że słupki są prawidłowo zamontowane.
20: Ten słupek położył się w sposób prawidłowy, dobrze się zachował.
7: Nie, no, panie prezydencie, to one mają się wywracać?
20: Ten słupek został uderzony nie od frontu, tylko tak od boku. Jeżeli w taki słupek uderzylibyśmy od frontu, to wtedy on by nas po prostu zatrzymał.
19: Ale to, czy wykonawca zapłaci karę za inne usterki, nie jest jeszcze jasne. Miasto ma podjąć tę decyzję w najbliższym czasie.
18: Dziękuję za informację, a od kiedy słupki na Piotrkowskiej będą podnoszone na całej długości w weekendy, tego można dowiedzieć się z całej rozmowy z gościem Radia Łódź, która jest dostępna na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej. Co najmniej 2 zabitych cywilów i 5 osób rannych w wyniku nocnych ataków na Kijów. Rosjanie użyli rakiet balistycznych. Uderzyli kilka godzin po wizycie w ukraińskiej stolicy władz Unii Europejskiej i państw Europy. O szczegółach mówi Paweł Buszko.
21: Rakiety bądź ich odłamki spadły na 2 dzielnice Kijowa. Wiadomo na razie o 2 ofiarach śmiertelnych. Wśród rannych jest niepełnoletni. Kilku poszkodowanych przebywa w szpitalu. W środę w Kijowie gościła m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Podpisała tam porozumienie dronowe, które ma pozwolić na produkcję ukraińskich dronów w europejskich fabrykach. Tymczasem w nocy także Ukraińcy atakowali Rosję. Celem uderzeń ukraińskich dronów było lotnisko wojskowe w mieście Engels, skąd startuje część rosyjskich bombowców atakujących Ukrainę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
18: Kierownictwo PiS zdecydowało o objęciu członków partii zakazem przynależności do stowarzyszenia o charakterze politycznym. Podjęta uchwała dotyczy Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz Po pierwsze Polska pod przewodnictwem Jacka Sasina. Rozpad w Prawie i Sprawiedliwości już się dokonał, uważa Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego i w Polskim Radiu 24 dodaje, że Prawo i Sprawiedliwość z Przemysławem Czarnkiem na czele zaprzecza wypracowanej wcześniej strategii przez Mateusza Morawieckiego.
22: Morawiecki rzeczywiście nie zgadza się na tą populistyczną politykę Przemysława Czarnka, ba, Morawiecki zdaje sobie sprawę z tego, że to on najbardziej sfederalizował Unię Europejską pod względem fiskalnym wtedy, kiedy był premierem.
18: Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował, że członkowie partii mają 7 dni na wystąpienie z organizacji i złożenie odpowiedniego oświadczenia. Brak takiej deklaracji może oznaczać utratę członkostwa w PiS. Mieszkańcy okolic Zalewu Smardzew pod Sieradzem w końcu doczekali się drogi. Wiosną rozpoczęła się przebudowa 3-kilometrowego odcinka ulicy Rejmonta przez Zalew Smardzew do Harłupi Wielkiej. Częściowo ułożono już nowe chodniki i wylano asfalt. Mieszkańcy czekali na to od dawna.
23: Inwestycja każda jest potrzebna.
24: Jak długo już ten remont trwa?
25: Oj, od lutego, od marca.
23: No, dużo ludzi przyjeżdża z okolic, no i nie tylko tam na ryby.
24: Dziury, kolejny. Ja tam pamiętam, że trochę było asfaltu, trochę...
26: No tak było. No i teraz się to zmienia. Wydaje mi się, że do końca roku chyba powinno się to wszystko zamknąć pozytywnie.
18: A wcześniej droga prowadząca nad Zalew Smardzew była dziurawa i w wielu miejscach brakowało asfaltu. To pierwszy taki remont od kilkunastu lat, gdy powstał zalew. Następne wiadomości Radia Łódź o 10:00. Zapraszam.
16: Ale najpierw wiadomości sportowe i Michał Malinowski.
27: Argentyna w finale mundialu. Broniący tytułu piłkarskich mistrzów świata Argentyńczycy pokonali w półfinale Anglików 2-1. Zwycięstwo i awans dał im gol Lautaro Martineza strzelony w doliczonym czasie gry. Prowadzili od 55 minuty Anglicy po bramce Antoniego Gordona. Wyrównał w 85 minucie Enzo Fernandez. W finale Argentyna zagra z Hiszpanią. O trzecie miejsce powalczą Anglia i Francja. Polscy siatkarze lepsi od wicemistrzów świata. Biało-czerwoni wygrali 3-0 z Bułgarią w swoim 9. meczu w tegorocznej Lidze Narodów. Z postawy drużyny zadowolony był trener Nikola Grbić.
28: Mieliśmy dobre podejście, mieliśmy dobre koncentracje, nie zrobiliśmy dużo błędów i myślę, że każdy element był na wysokim poziomie, od zagrywki do bloka, obrony i skuteczności w ataku kontry.
27: W Chicago Polacy zmierzą się jeszcze z Brazylią, Francją i USA. Drużyny z Niemiec, Rumunii i Turcji rywalami budowlanych w siatkarskiej Lidze Mistrzyń. Mistrzynie Polski zagrają w grupie E elitarnych rozgrywek. Łodzianki zmierzą się z VfB Zul Thuringen, Voluntari i Galatasarayem Stambuł. Los był łaskawy dla podopiecznych Macieja Biernata, jeśli chodzi o rywalki z drugiego koszyka. Mistrzynie Niemiec były w nim najsłabsze. Nieco mniej szczęścia budowlane miały przy losowaniu ostatniego zespołu w grupie, bo akurat Turczynki były jedną z 2 mocnych drużyn. Początek rozgrywek w ostatnim tygodniu listopada. Więcej o wczorajszym losowaniu można przeczytać na radiołódź.pl. Tam też piszemy o rywalach ŁKS-u Comerską Łódź i PGE Giekskry Bełchatów. Młodzieżowy reprezentant Polski dołączy do ŁKS-u. Łódzki Klub Sportowy podpisał 2-letni kontrakt z Erykiem Łukaszką. który występował ostatnio w norweskim Bodø Glimt. 18-letni napastnik dołączy do klubu z Alei Unii na początku przyszłego roku. To tyle teraz. Więcej sportu na bieżąco na naszym portalu i w aplikacji mobilnej.
16: Słonecznie, 21 stopni na termometrach w Łodzi i w regionie. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Będą także przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna do 30 stopni, wiatr słaby, zmienny, a w czasie burz możliwe porywy do 60 km na godzinę. I jeszcze ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej drugiego stopnia przed upałami. Zacznie ono obowiązywać od godziny 13. Proszę na siebie uważać, bo temperatura może sięgnąć

0: Program realizował Adam Miksa. Do usłyszenia jutro o poranku.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

Przed chwilą zapytałem Adama, który realizuje program, co robi. Powiedział, że łapie promienie słońca, tylko mu tak średnio wychodzi, bo słońce tutaj jeszcze na naszą małą uliczkę nie zajrzało, na ulicę Debicha, tuż obok Narutowicza, i na razie tylko odbija się od budynku i wpada rzeczywiście trochę do studia, do reżyserki trochę mniej, chociaż Adama też tam oświetla. Ale opalony na pewno nie będzie, bo i po co mu opalenizna. No właśnie, najdłuższa fala relaksu, można relaksować się w różny sposób, można relaksować się między innymi opalając, ale przede wszystkim polecam relaksować się słuchając Radia Łódź. Kiedyś zapytano mnie o wpadkę antenową, czy była jakaś taka wpadka antenowa. No to jedna z dwóch, która przychodzi mi do głowy, że zapowiedziałem,

Daria Zawiałów w Radiu Łódź, a co dzisiaj w najdłuższej fali relaksu? Już za kilka chwil co nieco o diecie. Po prostu to proste. Damian Grosicki, nasz najlepszy specjalista od trudnych rzeczy zamienianych na proste sprawy, dzisiaj będzie właśnie mówił o diecie. No jest smukły, to będzie mógł mówić o diecie. Damian Grosicki po 9.30, za to po 10.30, tak około godziny 10.40 dokładnie, żeby nie było. Zagadnienia ważne, wakacje dla tych, którzy lubią podróżować ze swoimi zwierzakami, no to będziemy zastanawiać się, jakie dokumenty przygotować, by wyjechać ze swoim ulubionym zwierzakiem na zagraniczną wyprawę. A czy zostawiając zwierzaka w hotelu lub u znajomych musimy mieć wyrzuty sumienia? Specjaliści odpowiedzą na ten temat po 10.30, po 11.00 co nieco o kulturze. No i będzie oczywiście hasło do konkursu. Kierunek Radiość, w którym do wygrania będą bilety lotnicze do Brukseli. Zatem trzeba uważnie słuchać, bo to hasło będzie potrzebne do finału. Zatem polecamy się, co nieco z mniejszą nagrodą też będzie. No mniejszą, no też ciekawą nagrodą, bo wakacje można nadrobić, zaległości filmowe, więc będzie można wybrać się do kina. Ale spokojnie, spokojnie, wszystko w swoim czasie.

0: Reklama.
1: Odmień swoje wnętrze z Obi. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. Obi, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
2: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
3: Już w najbliższy poniedziałek, 20 lipca, Radio Łódź zaprasza na kolejny mocny akcent z Łodzi. Koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu w Patio Portu Łódź. Witold Janiak wraz ze swoim trio zaprezentuje najnowszy album Trzej Królowie. To pełna energii i improwizacji jazzowa opowieść z charakterystycznym brzmieniem organów Hammonda, saksofonu i perkusji. Kolejny dowód na to, że łódzka scena jazzowa ma się znakomicie. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
4: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Każdego dnia mierzam się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Najdłuższa fala relaksu.
9: No tak, człowiek się relaksuje, bo to najdłuższa fala relaksu. Kto z Państwa na urlopie? Bo teraz to już taki szczyt chyba sezonu urlopowego się rozpoczął. Przełom lipca, sierpnia, najwięcej osób na urlopie. Zresztą widać to na drogach. Najlepsza na urlop jest oczywiście muzyka od Radia Łódź.

0: Przed wakacjami myślimy, jak tu dobrze wyglądać w wakacje, kiedy gdzieś wyjdziemy na plażę, a jedziemy na wakacje, a tam tak. Gofry z bitą śmietaną, różnego rodzaju lody, do tego jeszcze frytki, pizza, no delikatnie mówiąc, takie jedzenie, które nie sprzyja trzymaniu linii, chyba że krzywej.
1: Dziś w programie powiemy o tym, jak zadbać o naszą dietę podczas wakacyjnego wyjazdu. Zaprasza Damian Grosicki.
2: Dziś porozmawiamy z Karoliną Trul-Lach, dietetyczką. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: W jednym z poprzednich odcinków naszego magazynu mówiliśmy m.in. o produktach spożywczych, które to bez obaw możemy zabrać w podróż. Dziś skupimy się na naszej diecie podczas wakacji. Czym się różni dieta wakacyjna od tej codziennej i czy w ogóle jest jakaś różnica?
3: Myślę, że się różni, chociaż w teorii różnić się nie powinna, bo na co dzień powinniśmy jeść z korzyścią dla zdrowia i nie przejadać się. Natomiast wakacje zdecydowanie kuszą nas mnogością smaków, zwłaszcza jak jesteśmy w jakimś obcym kraju, tak, gdzie mamy inne możliwości spróbowania wszystkiego. Jemy trochę oczami. Jak są wakacje w stylu all inclusive, no to aż żal nie spróbować. Jest takie powiedzenie, zapłacone trzeba zjeść. Więc te różnice są, ale dobrze byłoby je trochę minimalizować.
2: Czy sobie w takim czasie dajemy przyzwolenie na zjedzenie bardziej tłustych potraw, tych mniej zdrowych? No tak jak usłyszeliśmy wcześniej, że jesteśmy gdzieś za granicą, więc tych lokalnych potraw chcemy jednak spróbować, żeby nie obejść się smakiem.
3: Tak, zdecydowanie jemy więcej smażonego, więcej tłustego, ale też więcej słodyczy i niestety również więcej alkoholu. Więc to na nasze zdrowie nie przekłada się zbyt korzystnie. I ja nie mówię, żebyśmy nie jedli, żebyśmy nie próbowali. Jedzmy, próbujmy, tylko zachowajmy pewien umiar. Dbajmy o to, żeby też pojawiały się te warzywa czy owoce na talerzu. Żeby zamawiać mniejsze porcje, może dzielić się z innymi. Nie musimy spróbować wszystkich 30 deserów. Możemy spróbować dwóch, trzech wybranych. Wybrać te, które nam się najbardziej podobają. Nie rezygnować z tego, owszem. Ale robić to z głową, żebyśmy nie cierpieli na wakacjach z powodu, cóż, bólu brzucha, chociażby niestrawności, a po wakacjach nie narzekali, że przywieźliśmy dodatkowe kilogramy i to nie są pamiątki w walizce.
2: Warzywa i owoce, te za granicą znacznie się różnią od tych naszych polskich, które widzimy na targowiskach. Możemy mieć pewne obawy, które warzywa, które owoce możemy zjeść.
3: Tak, myślę, że warto, zwłaszcza w krajach o takich troszkę niższych standardach sanitarnych, zwracać uwagę na to, co jemy. Jeść na przykład te warzywa czy owoce, które możemy sami obrać, które nie były myte w lokalnej wodzie, bo to najczęściej ona jest jakimś źródłem zakażeń. Tak zwanej zemsty faraona, chociaż nie dotyczy absolutnie tylko Egiptu, ale wielu innych krajów. I na to powinniśmy zwrócić uwagę, ale nie rezygnować, dlatego że te warzywa czy owoce w innych krajach będą smakować inaczej niż nawet takie same przywiezione u nas, na przykład, nie wiem, mango. Warto chyba zobaczyć, jak smakuje tam, gdzie rośnie.
2: Czy produkty białkowe, mięsa, ryby, owoce morza też różnią się bardzo od tych, które mamy dostępne w Polsce?
3: Mogą się różnić i będą się różnić, dlatego że tak, raz, że mamy jakieś ryby czy owoce morza, które są specyficzne dla danego regionu. Dwa, że na przykład dystrybucja, ten łańcuch dystrybucji, łańcuch transportu jest krótszy, więc inaczej będzie smakował nam łosoś, którego kupujemy tutaj, a inaczej łosoś, którego zjemy na przykład, no chociażby jak pojedziemy na Islandię i zjemy islandzkiego łososia tam. Natomiast tutaj warto zwrócić uwagę, żeby znowu w tych krajach troszkę niższych standardów sanitarnych nie jeść surowych ryb, może nie jeść surowych owoców morza, zwracać uwagę na to, czy mięso jest odpowiednio dogotowane, wypieczone, czy nawet wysmażone, żebyśmy tutaj też zminimalizowali sobie ryzyko zatrucia.
2: Nasze produkty, jak i te zagraniczne, mogą się różnić chociażby różnego rodzaju normami. My te europejskie jakoś mamy, musimy ich przestrzegać. Na przykład mleko. I to samo teoretycznie mleko będziemy chcieli kupić za granicą, się okaże, że jest
3: może
2: inne.
3: Być inne. Tak. Tak. Jeśli będziemy kupować takie, które jest zapakowane, które jest czy to w butelce, czy w kartonie, tak samo jak wodę w butelkach, to na mleku będziemy widzieć, czy było pasteryzowane, czy sterylizowane. To też nie jest tak, że musimy się bać wszystkiego, tylko podejść do tego z głową. Warto zwrócić uwagę na wodę i w wielu krajach nie pić po prostu wody z kranu, nie myć tą wodą zębów, nie myć tą wodą owoców, tylko do tego też używać wody butelkowanej.
2: To jeszcze wróćmy do all inclusive. chodzą takie legendy, że po prostu rzucamy się na to jedzenie, jakbyśmy je pierwszy raz na oczy widzieli. Szczególnie, kiedy jest przyjęta formuła szwedzkiego stołu. Wcześniej też usłyszeliśmy, że oczy by jadły. Mhm. To jak tego uniknąć?
3: Ja myślę, że zacznijmy od spaceru wokół tego bufetu. To jest też coś, co się sprawdza w hotelach, w których są szwedzkie stoły na śniadanie. Przejdźmy, zobaczmy, co tak naprawdę jest. Nie nakładajmy od razu. Zobaczmy, na co mamy największą ochotę, czego chcemy spróbować i dopiero za drugą rundką z tym talerzem nakładajmy te wybrane rzeczy, bo czasem to widzę, że nakładamy, powiedzmy, kiełbaska, jajka. Idziemy dalej. O, a tu są naleśniki z czymś. A tu jest coś, co też bym chciał. I ten talerz rośnie. I potem część osób zostawia jedzenie i je wyrzuca, a część zjada je trochę na siłę. Trochę szkoda, żeby się zmarnowało. A tego możemy uniknąć, nakładając wcześniej sobie to po prostu na spokojnie i patrząc, co tak naprawdę najbardziej mnie kusi. Pamiętając, że to jedzenie będzie też jutro. Nie wyjeżdżamy na jeden dzień zazwyczaj, tylko na kilka. Jutro też będziemy mogli czegoś spróbować. Możemy sobie to rozłożyć. Rozłożyć nasze siły.
2: I warto też zmieniać sobie codziennie tę dietę, żeby nie jeść ciągle tego samego, tylko właśnie próbować.
3: Tak, chociaż dodam tu małe ale. To zależy od naszej takiej otwartości na nowe doświadczenia. Są osoby bardziej konserwatywne w wyborach żywieniowych, mają swoje przyzwyczajenia i nie musimy ich zmuszać na wakacjach, żeby próbowały. O, spróbuj tego. Nie, jeśli ktoś chce jeść codziennie owsiankę na śniadanie, mimo tego, że jest w egzotycznym kraju, to jest jego prawo, jego wybór. Jeśli my chcemy z kolei codziennie próbować czegoś nowego, to jak najbardziej możemy. Tylko mówię, z rozsądkiem objętościowym również.
2: Tak więc pamiętajmy, żeby z wakacji przywozić dobre wspomnienia, a jeżeli przywieziemy kilka kilogramów więcej, to też większa tragedia się nie stanie.
3: Nie stanie się. Przywieziemy wspomnienia, przywieziemy opaleniznę, przywieziemy pamiątki. Jak przywieziemy parę kilogramów, jesteśmy w stanie je skutecznie zrzucić, jak tylko będziemy na co dzień dbać o tą naszą dietę.
2: O diecie rozmawialiśmy dzisiaj z Karoliną Król-Lachy, dietetyczką. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję serdecznie.
1: Pamiętaj, nie jedz oczami. Kulinarne zaległości możesz nadrobić następnego dnia. Unikaj picia wody bezpośrednio z kranu. Skorzystaj z dostępności do lokalnych świeżych owoców i warzyw. I na koniec odpuść trochę. Jeśli przywieziesz kilka kilogramów obywatela więcej, to świat się nie skończy.
0: Tym bardziej, że z tego co wiem, to opłaty za kilka kilogramów obywatela więcej zostały zniesione i już nie obowiązują. Po prostu to proste. Damian Grosicki, gdyby ktoś chciał posłuchać audycji, to zapraszam na stronę radiołódź.pl. Paul McCartney teraz.

To przebiśniegi i melatonina. Trochę się przyda, prawda? Jeśli ktoś teraz stoi w korku na Alei Palki, no to cierpliwości życzymy, bo tutaj słuchacze nas informują na bieżąco, że nie jest łatwo. Rzeczywiście, dzisiaj rozpoczęła się modernizacja Alei Palki. Drogowcy zajęli 2 z 3 pasów ruchu na jezdni prowadzącej w kierunku Bałut. I tak jest od telefonicznej, a właściwie już przedtelefoniczną na wysokości stacji benzynowej jest tylko do dyspozycji 1 pas ruchu. No i taka sytuacja jest aż do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego. Cierpliwość na pewno się przyda, tym bardziej, że korek zaczyna się jeszcze na ulicy Kopcińskiego przed skrzyżowaniem, przed rondem Solidarności. Don't speak to

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Radio Nocą.
4: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy, które wydawały się do tej pory niemożliwe. Sztuczna inteligencja pisze wiersz według wytycznych Andrzeja Poniedzielskiego.
5: Jeździec, konny jeździec, mężczyzna, przemierza bezbrzeżny step. Wiemy o nim tylko tyle, że jego pochodzenie jest tajskie.
6: Oto propozycja. Jeździec na koniu ze stepu. Tajlandia w sercu zmierza w niebo.
5: Za dużo słów według mnie. Moje zdanie na ten temat jest takie, że ten wiersz byłby takim. Patataj, patataj.
4: Całości mogą Państwo wysłuchać podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Łączy nas krew, która ratuje życie.
8: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
7: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
9: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17:00 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
10: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
11: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24, 39.
14: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
2: Tu Radio Łódź jest 10. Wiadomości. Małgorzata Błażewicz.
15: Łódź Summer Festival szykuje się na rekordową frekwencję. Po burzach czas na upał. IMGW wydał alert dla Łódzkiego. Śledztwo po porodzie w Ozorkowie. Noworodek miał ponad promil alkoholu we krwi. Temperatura maksymalna dzisiaj do 30 stopni. Wiatr słaby, zmienny. Na tegorocznym Łódź Summer Festival organizatorzy spodziewają się rekordowej liczby widzów. W zeszłym roku, według szacunków, na największy w Polsce darmowy festiwal miało przyjść w ciągu wszystkich 3 dni jego trwania nawet 500 000 osób. Teraz jednak teren na łódzkich Błoniach zostanie powiększony, będzie więcej miejsca, a to oznacza, że może się tam pojawić więcej osób, przyznał w Radiu Łódź wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski.
16: Mamy zgłoszone właściwie 2 imprezy masowe przy 2 scenach. Łączna ilość osób na dobę jest się w stanie tam bezpiecznie bawić 150 tysięcy osób.
17: Czy MPK wytrzyma? Dlatego, że miasto zachęca, żeby zostawić samochody w centrum, żeby dojeżdżać autobusami. Czy MPK po prostu to udźwignie?
16: Udźwignęliśmy zeszły rok, udźwignęliśmy Audio River. Myślę, że tegoroczną Łódź Summer Festiwalu łódzkie MPK również udźwignie.
15: Z porannym gościem Radia Łódź rozmawiał Maciej Trojanowski. Większą liczbę osób na festiwal mogą w tym roku przyciągnąć również gwiazdy, które wystąpią w Łodzi w przyszły weekend. To m.in. Mata, Sean Paul, Timbaland czy Bastille. A więcej o Łódź Summer Festival piszemy na www.radioloc.pl. Strażacy bez chwili wytchnienia ostatniej doby znowu mieli pełne ręce roboty w związku z gwałtownymi burzami i intensywnymi opadami deszczu. Najpoważniejsza sytuacja była na południu kraju. Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wysokimi temperaturami w Łódzkiem. Alert drugiego stopnia w związku z upałami obowiązuje niemal w całym województwie. Maksymalna temperatura wyniesie dziś do 30 stopni, a jutro do 32. W weekend ma przyjść załamanie pogody i znaczne ochłodzenie. Noworodek miał ponad promil alkoholu we krwi. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie porodu w Ozorkowie. Przypomnijmy, 37-letnia mieszkanka Ozorkowa na początku lipca urodziła chłopca w domu. Badania wykazały, że kobieta miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie, a noworodek ponad promil. Biegły z zakresu medycyny sądowej oceni, jaki uszczerbek na zdrowiu poniósł chłopiec, informuje prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
3: Obecnie dochodzenie prowadzone jest w kierunku narażenia podopiecznego na niebezpieczeństwo powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bądź utraty życia. Obecnie prokuratura jest na etapie zabezpieczania dokumentacji medycznej z placówki, do której trafiła sama kobieta, jak i z tej, do której przetransportowano dziecko zaraz po porodzie.
15: Za ten czyn grozi do 5 lat więzienia. Chłopiec przebywa w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
18: Więcej na radiowodz.pl.
15: Wakacyjne obozy harcerskie pod stałym nadzorem służb w lasach i na terenach rekreacyjnych województwa łódzkiego trwają kontrole miejsc, w których letni wypoczynek spędzają dzieci i młodzież. W działania zaangażowana jest m.in. Państwowa Straż Pożarna, która monitoruje obozowiska i pomaga reagować w przypadku niebezpiecznych zjawisk pogodowych, mówi harcmistrz Karol Przyrowski.
19: Wszystkie nasze ośrodki i ośrodki, na które jeździmy, posiadają aktualną opinię Państwowej Straży Pożarnej. Uczestnicy, kiedy już dojadą na wypoczynek, są informowani o tym, jakie regulaminy podczas wypoczynku obowiązują, jak powinni zachowywać się w danych sytuacjach zagrożenia i niebezpieczeństwa.
20: Podczas wizyt funkcjonariusze sprawdzają m.in. warunki, w jakich odbywa się wypoczynek, drogi ewakuacyjne i dojazdowe, miejsca umożliwiające schronienie w przypadku nagłego załamania pogody, a także przygotowanie kadry.
15: Dodaje aspirant sztabowy Aleksandra Cieślak z Tomaszowskiej Policji. Strażacy przekazują również ostrzeżenia o burzach czy silnym wietrze. W razie potrzeby pomagają także w przeniesieniu uczestników w bezpieczne miejsce. Determinacja, legendarna remontada, najlepszy mecz turnieju. To tylko niektóre z opinii argentyńskiej prasy po wczorajszym półfinale mundialu. Argentyńczycy wygrali z Anglią 2-1, jednak pierwszego gola strzelili rywale. O szczegółach mówi Tomasz Zielenkiewicz.
21: Najbardziej poczytny dziennik Clarín opisuje epicką remontadę i zwraca uwagę na charakter drużyny. Jeśli nie cierpisz, to nie ma radości. La Nación pisze, reprezentacja ponownie poruszyła serca Argentyńczyków i zagrała elektryzujący mecz. Redaktor najpopularniejszego dziennika sportowego Olé, Diego Macias, już w pierwszym zdaniu przyznaje, czy to nieprofesjonalne, gdybym powiedział, że pisze to ze łzami w oczach? Jak tu nie wzruszyć się, skoro obserwujemy, jak historia się pisze na naszych oczach? W niedzielnym finale Argentyna zagra z Hiszpanią. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
15: A na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o godzinie 11.
22: No i poszła Małgorzata do Argentyny. Dobrze, 19 do 23 stopni w tej chwili w Łodzi i w regionie łódzkim. Najchłodniej w okolicach Wielunia, Wieruszowa, Działoszyna. Najcieplej Łódź, Kutno, Łowicz. Tak rozkłada się w tej chwili temperatura. Spoglądam, co ciekawego będzie działo się w ciągu dnia, jeśli chodzi o pogodę. Otóż zachmurzenie ma być małe, umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu oraz burze. Ktoś nie czuje, że rymuje. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Dziś na termometrach od 28 do 30 stopni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Tak spoglądam, że jest ostrzeżenie wydane, jeśli chodzi o upały, czyli będzie ponad 30. Przynajmniej w części regionu łódzkiego, w północnej i północno-wschodniej, a także częściowo wschodniej, takim pasem gdzieś tylko południowo-zachodnie powiaty nie załapują się na ostrzeżenie o upałach, czyli trzeba będzie się chłodzić.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Nieważne, czy będą upały, czy ich nie będzie, z pewnością będzie to doskonały dzień. Tak twierdzi Cortez. Adam Miksa, Marcin Mendelbaum, jeszcze raz witamy i zapraszamy bardzo serdecznie, żeby przedpołudnie spędzić razem z nami, razem z Radiem Łódź, bo my zapewniamy doskonały dzień. Taką mam nadzieję i mam nadzieję, że słuchacze też tak uważają.

0: Doskonały dzień. Każdy dzień może być doskonały, odpowiednio wystarczy go zaplanować, a później trzymać się tych planów i realizować. A nawet jak coś nie wyjdzie, to i tak może być doskonale. 606 78 78 78 to kontakt do Radia Łódź. Dzień dobry.
1: No dzień dobry, panie redaktorze. Bo się zbliża prawie półmetek wakacji i czy nie warto by było, żeby media łódzkie poruszyły tematu, bo tak naprawdę w tej naszej Łodzi nic, że tak powiem, specjalnego nie dzieje się, jeżeli chodzi o taką kulturę miejską, czyli coś, co jest na zewnątrz, czy na naszej starówce piotrkowskiej, bo to jakby nie było nasza łódzka starówka. Mówię o takich wydarzeniach, nie wiem, jakichś teatr ulicznych, jakieś fajne zespoły akustyczne, jakieś takie, no w ogóle cokolwiek. Nie wiem, czy pan pamięta. No ja sobie przypominam czasy, kiedy w parkach, w estradach, na estradach tych parków, bo w każdym parku jakaś tam estrada była, no w części już zlikwidowano, no zawsze się coś działo w weekendy, prawda? Tam powiedzmy sobota, niedziela. Zawsze jakieś fajne występy dla rodzin były. No. Dzisiaj poza pędzącymi hulajnogami, rowerami, popisów artystycznych na jakichś dzikich zawodników, praktycznie niewiele się dzieje. W związku z czym mówię, czy nie warto by było audycji takiej zrobić, która by powiedziała, no tak naprawdę co nam miasto na przykład proponuje na drugą część wakacji.
0: Dziękuję bardzo za komentarz. No właśnie, czy miasto proponuje coś łodzianom, czy każde miasto proponuje coś w weekendy, żeby spędzić na przykład w parku, w altanie, albo w jakimś amfiteatrze, który gdzieś jest w parku. Czy one po prostu stoją? No i są. I tyle z nich pożytku. Ja tak na szybko mogę polecić oczywiście te wydarzenia, które gdzieś tam przewijają się przez Radio Łódź, czyli na przykład można odwiedzić polówkę, bo ta polówka pojawia się w różnych miejscach, także w parkach. Pełny opis można znaleźć na stronie radiołódź.pl, ale także na bieżąco słuchając wiadomości po 11.10 kulturalnych. Polecam także poniedziałkowe spotkanie z jazzem. To Open Stage Eter Jazzu. Piotr Bielawski serdecznie zaprasza. Szczegóły, gdzie można wziąć udział na żywo w takim koncercie w plenerze na naszej stronie radiołódź.pl. Z tego co widzę, zbliża się także letni festiwal książki. To będzie weekendowe wydarzenie w ramach Święta Łodzi i to wydarzenie pod koniec lipca i tutaj Radio Łódź również się pojawi. Ja tak na szybko jeszcze sprawdziłem, że w parkach to najczęściej jakieś zajęcia z jogi dla seniorów się pojawiają.

I na przykład w soboty właśnie, bądź też w niedzielę gdzieś od rana w różnych parkach Łodzi, ale znalazłem też letnie koncerty w Altanie w parku Źródliska i to już w najbliższą niedzielę. Więc pewnie coś się dzieje, są różnego rodzaju spotkania, są różnego rodzaju wydarzenia. Może rzeczywiście te amfiteatry, które są w parkach, czy to w parku Julianowskim, w parku na Zdrowie, czy tutaj w parku Baden-Powella, nie zawsze tętnią życiem. A może ktoś z Państwa wie, czy coś się dzieje w takich miejscach i chce o tym poinformować, to serdecznie zapraszam. Można dzwonić, można pisać, można nagrywać głosówki. 606 78 78 78 studio @radiolodz.pl

0: To Julia Marcel w Radiu Łódź, a tymczasem pan Jakub pyta, czy mi nie smutno i gdzie zgubiłem Paulę. Paula była wczoraj, ale tak chyba jej się opowieść o czekoladach w Brukseli spodobała, że nie wiem, czy do tej Brukseli nie pojechała, nie wiem. Natomiast jeśli ktoś chciałby dołączyć do Brukseli, albo nie, inaczej, ktoś by chciał pojechać do Brukseli, to jest taka szansa, konkurs kierunek Radiość do wygrania podwójny bilet lotniczy z Łodzi do Brukseli. Co więcej, powiem państwu w tajemnicy, że nawet z powrotem można przylecieć, więc spokojnie, nie trzeba się tam wybierać na stałe, ale co zrobić, by taki bilet zdobyć? Trzeba zbierać hasła. My te hasła podajemy między 9 a 16 codziennie od poniedziałku do piątku. Dzisiaj jeszcze takie hasło nie padło. Między 9 a 12, zatem proszę uważnie słuchać, bo jak padnie, to trzeba sobie zanotować, a w piątek wszystkie hasła, 10 łącznie, wysłać na adres konkurs@radiowodz.pl, do tego dodać swoje imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, no i te wspomniane 10 haseł. Jakie jest hasło na dziś? A, jeszcze chwila, jeszcze nie teraz.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
5: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Co panią boli?
8: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
7: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
8: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
9: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
11: Najdłuższa fala relaksu.
12: Nasi słuchacze informują o korkach na Alei Palki, tak, już o tym informowaliśmy, ale będziemy przypominać, bo dzisiaj drogowcy w Łodzi zajęli właśnie część Alei Palki, dokładnie odcinek między Telefoniczną a Wojska Polskiego, jezdnię prowadzącą w kierunku północnym, czyli w kierunku Bałut, no i zamiast trzech kierowcy do dyspozycji mają jeden pas ruchu, spore korki na Palki, ale wcześniej też już na Kopcińskiego przed rondem Solidarności. W godzinach szczytu może być gorzej.

0: 10 haseł, które zbieramy od poniedziałku do piątku. Jeśli ktoś będzie miał 10 haseł, wysyła na konkurs małparadiowódź.pl razem ze swoim imieniem i nazwiskiem i numerem telefonu. I wówczas jest szansa, że w piątek właśnie zdobędzie bilet lotniczy podwójny do Brukseli i z powrotem. Tak, tak, konkurs, kierunek, radiość. Jakie jest hasło na dziś? Czy to już teraz?
1: Konkurs Radia Łódź.
0: No, chyba teraz, przypominam, trzeba zebrać 10 haseł. Wysyłamy je dopiero w piątek. A teraz właśnie jedno z 10 haseł. Wsiąść do pociągu byle jakiego. Maryla Rodowicz. No, mam nadzieję, że zrozumiałem.

0: Monika Czerska, dzień dobry, witam w naszym cotygodniowym magazynie. Obok mnie ekspertka od zwierząt wszelakich, Katarzyna Suska, Klinika Cztery Łapy. Dzień dobry, witam Kasiu.
1: Dzień dobry.
0: Dziś będziemy rozmawiać o podróżowaniu ze zwierzętami. Wakacje to taki czas, że zabieramy nasze czworonogi, koty, psy do samochodów albo do innych środków lokomocji i ruszamy z nimi w trasę. Myślę, że warto powiedzieć o tym, że do takiej podróży trzeba się dobrze przygotować.
1: No warto byłoby się przygotować do podróży tych małych i tych dużych. Proponowalibyśmy na początku przygotować się do tych małych, żeby później te dłuższe były mniej dokuczliwe.
0: No, mówiąc o tych dłuższych, masz na myśli podróżowanie samolotem?
1: Samolotem, statkiem, ale też samochodem. Nie wszystkie zwierzęta lubią podróżować i my jako opiekunowie powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy nasze zwierzę lubi jeździć samochodem, czy chciałoby podróżować.
0: No dobrze, zdarza się tak, że nasze zwierzę rzeczywiście nie toleruje jazdy samochodem, ale my je koniecznie chcemy zabrać na wakacje, bo nie chcemy zostawiać w hotelu czy gdzieś u obcych ludzi, bo wychodzimy z założenia, że pies blisko nas będzie i tak bardziej szczęśliwy, nawet jeżeli spędzi kilka godzin w samochodzie. Możemy temu jakoś zaradzić? Możemy przygotować takie zwierzę, które nie toleruje albo źle znosi podróżowanie do takiej wyprawy?
1: Oczywiście, jeżeli chcemy troszeczkę na siłę uszczęśliwić nasze zwierzę i zabrać je w podróż, to zacznijmy od tych krótszych podróży do sklepu, do parku, na zakupy, na spacer.
0: Żeby po prostu
1: się przyzwyczaiło i oswoiło z środkiem lokomocji, którym chcemy się przemieszczać. Natomiast jeżeli to i tak nam nie pomoże, to warto jest iść do swojego zaprzyjaźnionego lekarza weterynarii i poprosić o leki, które będą wyciszały to zwierzę w czasie podróży i powodowały, że ono nie będzie miało choroby lokomocyjnej.
0: I to dotyczy psów i kotów? Koty też źle znoszą podróżowanie, przynajmniej niektóre?
1: Tak, niektóre koty też znoszą źle podróżowanie, mimo tego, że są gdzieś tam przypięte szelkami do pasów albo są przewożone w specjalnej klatce kennelowej, to nie bardzo im się to podoba i na przykład całą drogę wokalizują albo się ślinią i stresują bardzo. Więc my jako eksperci możemy temu zapobiec.
0: Skoro powiedziałaś o tych klatkach kennelowych, o zabezpieczaniu zwierząt, czy powinniśmy wyposażyć swój samochód w specjalne pasy dla zwierząt, bo takie na pewno są dostępne na rynku, bo chyba takie swobodne poruszanie się psa w samochodzie nie jest bezpieczne ani dla zwierzęcia, ani dla współpasażerów.
1: Z tego, co wiem, to chyba nawet przepisy ruchu drogowego zabraniają przewożenia zwierzęcia bez zabezpieczenia, więc warto pamiętać o tym, żeby był jakiś kontener dla kota, dosyć taki przestronny, żeby się dobrze czuł. Pies, żeby był albo w klatce kennelowej właśnie, albo staramy się zakupić, bo można. Są specjalne szelki, które można przypiąć do pasów bezpieczeństwa.
0: My jak jedziemy na wakacje, wiadomo, pakujemy walizki. Ze zwierzęciem z wielkiego problemu nie mamy, bo wystarczy zebrać obroże, smycz, miskę i posłanie, bo ono też pewnie się przyda. Zwierzę w obcym otoczeniu, jak będzie miało coś swojego, to będzie też się czuło bezpieczniej, prawda?
1: Tak, zdecydowanie warto zabrać jakiś jego kocyk, miskę, którą spożywa w domu, żeby mu nie zmienić i nie wylądować po 24 godzinach u weta. Listę weterynarzy blisko.
0: Warto sprawdzić.
1: Są otwarci 24 godziny na dobę tak naprawdę. No i opinie o nich też, no bo wiadomo, że nie idziemy ze swoim zwierzakiem do kogoś, kogo nie znamy, albo kto źle, że tak powiem, by mógł zdiagnozować nasze zwierzę. Pamiętamy też o tym, żeby nasze zwierzę było zaczipowane i chip, żeby był zarejestrowany w bazie, bo gdyby nam stwierdził, że on jednakowoż ma ochotę sam pozwiedzać miasto albo góry, no to jak go ktoś znajdzie, to będzie łatwiej go nam oddać. Ewentualnie do obroży przyczepiamy taką lisetkę z imieniem zwierzaka, numerem telefonu do siebie.
0: Myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, zwłaszcza jeżeli jedziemy gdzieś na przykład na Mazury albo takie tereny, gdzie kleszczy jest zdecydowanie więcej, żeby zwierzaki zabezpieczyć.
1: No, to jest w ogóle podstawa. Czy jedziemy na wakacje wakacje, czy nie jedziemy na wakacje. W mieście też są kleszcze, pomimo tego, że tych traw może jest mniej, ale są, więc zabezpieczenie przeciwko kleszczom jest podstawowym aspektem posiadania w ogóle zwierzęcia. Apteczka dla zwierzaka, to też jest ważne. Jakieś leki przeciwbiegunkowe po konsultacji oczywiście z lekarzem, właśnie zabezpieczenie przeciwko kleszczom, coś do odkażenia rany, jakaś opaska elastyczna. No i to, co nasz zwierzak potrzebuje, może szampon, bo właśnie stwierdzi, że w zasadzie to jak on jest na wakacjach, to pójdzie w jakieś błotko.
0: A co z tymi podróżami nieco dalszymi? Na pewno podróżowanie z psem czy kotem, samolotem, to jest dla zwierzęcia bardzo duży stres.
1: No na pewno to jest stres, więc wtedy pamiętamy o tym zabezpieczeniu właśnie przeciwstresowym, żeby iść do tego lekarza i poprosić o jakieś leki. Teraz niektóre zwierzęta mogą już podróżować nie spakowane, że tak powiem, z bagażem, ale ze swoim opiekunem.
0: Ze swoim właścicielem.
1: Tak,
0: mogą. Niektóre linie lotnicze
1: pozwalają na to.
0: Tak.
1: Tutaj musimy przede wszystkim pamiętać o jednej podstawowej rzeczy. My jak wyjeżdżamy za granicę, potrzebujemy paszport albo dowód osobisty.
0: Nasze zwierzę też.
1: Zwierzę też potrzebuje paszportu i chipa. No i oczywiście w zależności od tego, gdzie jedziemy, to każdy kraj ma jakieś inne wymagania. Trzeba się zapoznać z tymi wymaganiami na stronie, najczęściej ambasada udostępnia takie informacje. No i dokonać wszelkich obowiązkowych szczepień, odrobaczeń, pilnować terminów, mieć ten paszport aktualny, chip zarejestrowany musi być, oczywiście tak jak w Polsce też dobrze, żeby był zarejestrowany, żeby nasze zwierzę nie spędziło wakacji na jakiejś kwarantannie.
0: Warto wcześniej o tych wszystkich ważnych elementach pomyśleć i nie robimy tego na ostatnią chwilę, bo może się okazać, że po prostu nie zdążymy ze wszystkimi formalnościami i zwierzak będzie musiał zostać w domu.
1: Dokładnie tak. No samo wyrobienie paszportu nie jest takie bardzo proste, bo od szczepienia przeciwko wściekliźnie, które jest obowiązkowe do paszportu i zaczipowaniu zwierzaka, musi upłynąć 21 dni, żeby ten paszport był ważny.
0: Przy okazji podróżowania i zabierania naszych zwierząt gdzieś w długie wakacyjne podróże, można by było też zapytać o to, co sądzisz o pozostawianiu zwierzęcia gdzieś w hotelu, w jakimś takim ośrodku specjalistycznym. Wielu właścicieli ma wyrzuty sumienia, że zostawiamy zwierzaka. To jest dla zwierzęcia duży stres?
1: Oczywiście, jeżeli mamy zaprzyjaźniony hotel, w którym są zwierzaki, które nasze zwierzę też już zna, bo często tak jest, że tam gdzieś mamy już to zorganizowane i wypróbowane, to dobrze by było, żeby taki zwierzak, a jeżeli to jest pierwszy raz, to dobrze by było, żeby taki zwierzak sobie poszedł na przykład na jeden czy dwa dni w tygodniu i zobaczyć, jak to zwierzę będzie reagowało na zostawienie. To nie jest złe, że zostawiamy. Czasami dzieci też zostawiamy z dziadkiem, babcią, żeby wyjechać, więc to nie jest złe. Pytanie tylko, jak to nasze zwierzę będzie reagowało na rozłąkę z nami, jeżeli ono na przykład nie lubi podróżować. To może ten hotel albo przyjaciel, który będzie przychodził do domu i wyprowadzał psa albo sprzątał kuwetę kotu i go dokarmiał.
0: Będzie lepszym rozwiązaniem.
1: Będzie lepszym rozwiązaniem.
0: To proszę to ważyć już indywidualnie, ale ja wiem sama po sobie, że kiedy zostawiam moje psy, wiedząc, że są pod dobrą opieką, to i tak mam wyrzuty sumienia.
1: Ale oczywiście.
0: I martwię się.
1: Każdy z nas będzie się martwił, bo to są nasze dodatkowe dzieci. Więc dzieci się nie zostawia. Ewentualnie jest obowiązek wysyłania zdjęć i filmów, jak się dziecko czuje po to nieobecność rodziców.
0: Wtedy jest łatwiej, zdecydowanie. Bardzo dziękuję Ci za spotkanie, za rozmowę. Gościem magazynu Zwierz się Zwierz była Katarzyna Suska.
1: Dziękuję.
2: Zwierz się Zwierz i Monika Czerska. Dziękujemy bardzo. Jeśli chodzi o to, jak wrócić do audycji, które są u nas na antenie, to bardzo proste. Po pierwsze, strona radio.pl, po drugie, aplikacja. Można słuchać dowoli. Bardzo polecamy. No to było o zwierzakach, to teraz trochę muzyki.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
3: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
6: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź, jest 11. Wiadomości, Wiktoria Makowska, dzień dobry.
8: Dzień dobry. Coraz droższe tankowanie. Kierowcy odczuwają skutki wzrostu cen ropy. Dziś wyrok w sprawie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Prokurator domaga się 20 lat więzienia. Brak noclegu na Łódź Summer Festival. Można przespać się w zoo. Za chwilę szczegóły. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, przelotne opady deszczu oraz burze. Ceny paliw zaskoczyły i to negatywnie. Na rosnące ceny wpływ ma sytuacja na Bliskim Wschodzie. Na światowych rynkach znów drożeje ropa. Na wielu stacjach benzynowych trzeba już płacić ponad 7 zł za litr. Kierowcy mają mieszane odczucia.
9: 6 zł, żeby było, to chociaż 6, mogłoby być.
10: 7 przesada.
9: Przesada. 6 zł byłoby ok. Ceny są absurdalne.
11: Wolny rynek.
9: To jest przekroczenie wszystkiego, co jest możliwe.
12: Trochę przesadzają z cenami.
13: No nic nie zrobimy. Co my mali ludzie na dole możemy robić?
10: Płakać i płacić.
13: Tylko to.
14: Mam nadzieję, że zrobią coś, że będzie tańsze, ale nie wiem. Nie umiem powiedzieć.
8: Cena za baryłkę wróciła do poziomu sprzed podpisania przez USA i Iran porozumienia pokojowego. Czeski przewoźnik chce rozszerzyć siatkę połączeń kolejowych w Polsce. Skorzystać może na tym także łódzkie. Leo Express, przewoźnik, zgłosił do Urzędu Transportu Kolejowego plany uruchomienia 7 nowych komercyjnych połączeń dalekobieżnych. Wśród nich znalazły się trasy przebiegające przez Łódź oraz kilka innych miast województwa. Jeśli projekt uzyska niezbędne zgody, nowe pociągi miałyby wyjechać na tory pod koniec przyszłego roku i kursować codziennie. A szczegóły zna reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
15: Najważniejszą propozycją dla pasażerów z łódzkiego jest uruchomienie 4 par pociągów między Warszawą a Wrocławiem. Składy miałyby zatrzymywać się m.in. w Skierniewicach, Łodzi Fabrycznej, Zduńskiej, Woli i Sieradzu, zapewniając codzienne, bezpośrednie połączenia z obiema metropoliami. W planach jest także nowa relacja z Gdyni do Łodzi Fabrycznej. Pociągi kursowałyby przez Warszawę i Skierniewice, a podróż z Trójmiasta do Łodzi miałaby zająć nieco ponad 4 godziny. Z kolei na trasie z Lublina do Poznania przewoźnik chce zatrzymywać się m.in. w Skierniewicach i Kutnie, dzięki czemu także północna część województwa zyskałaby nowe połączenia dalekobieżne. Wszystkie pociągi miałyby kursować codziennie od grudnia 2027 roku. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
8: Poza trasami związanymi z Łódzkiem, Leo Express planuje także połączenia między Warszawą a Krakowem, Zakopanem i Gdynią oraz między Wrocławiem a Przemyślem.
1: Więcej na radiołódź.pl.
8: Dziś decyzja sądu. Około godziny 13 poznamy wyrok w sprawie wypadku, który poruszył wielu Polaków. Chodzi o tragedię na trasie łazienkowskiej, w której zginął 37-letni mężczyzna, a jego żona i dzieci zostali ranni. Prokurator domaga się dla oskarżonego 20 lat więzienia. Szczegóły zna Arkadiusz Augustyniak.
11: We wrześniu 2024 roku pędzący Volkswagenem Łukasz Żak zderzył się z Fordem. Następnie z pomocą znajomych uciekł z miejsca zdarzenia. Zatrzymano go w Niemczech. Żona zabitego mężczyzny miała połamane żebra i kręgosłup. Przeszła skomplikowaną operację, a w jej kręgosłup wstawiono 8 śrub. Po tym wypadku rozgorzała dyskusja o wprowadzeniu do polskiego prawa pojęcia zabójstwa drogowego. O takim rozwiązaniu mówił ekspert w zakresie bezpieczeństwa, były rzecznik policji Mariusz Sokołowski.
16: Żeby można było w taki sposób zakwalifikować zachowanie takiego sprawcy, który traktuje auto jako narzędzie zbrodni, bo zabija drugiego człowieka.
11: Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
8: Wiadomo, że Łukasz Żak kierował samochodem pomimo 6-krotnego zakazu prowadzenia pojazdów. Noc pod wodą albo pod namiotem. Taką atrakcję na czas Łódź Summer Festival proponuje Orientarium. Osoby bez noclegu na czas największego festiwalu w Polsce, który odbędzie się w Łodzi, mogą spać w zoo. To propozycja łódzkiego ogrodu zoologicznego, w którym można przenocować w tunelu oceanicznym lub w namiocie przy Orientarium, mówi Joanna Budzyńska z działu promocji łódzkiego zoo.
17: To doskonała propozycja dla rodzin, które chcą spędzić wspólnie czas w niecodzienny sposób. W cenie biletu zapewniamy wieczorny poczęstunek, śniadanie w formie wygodnego boksa oraz całodniowy bilet wstępu do Orientarium Zoo Łódź.
8: Zasada jest jedna, na nocowanie należy zabrać własny namiot lub karimatę. Szczegóły i bilety na stronie Orientarium i na radiołódź.pl. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź w samo południe. Zapraszam.
7: Prawie jak safari. 4,5 minuty po godzinie 11, to teraz będzie o pogody. Pogodzie od 21 do już 25 stopni, nadal najchłodniej w okolicach Wielunia i Wieruszowa, najcieplej Łódź, Kutno, Poddębice, Łowicz, Rawa Mazowiecka, Tomaszów i tak dalej, i tak dalej. Tutaj ta północno i centralna i wschodnia część województwa łódzkiego, a ciekawostka jest taka, że najchłodniej teraz w Opolu, niecałych stopni 18. Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko okresami duże. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, mogą pojawić się burze, a na termometrach według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dzisiaj od 28 do 30 stopni. Jutro cieplej.

0: Najdłuższa fala relaksu.
1: Marcin Mendelbaum, jeszcze raz dzień dobry. 5 po 11, za chwilę dodatkowe, nie dodatkowe, najlepsze, jedyne w swoim rodzaju informacje kulturalne.

0: Muzycznie Madonna, a słownie teraz będzie Anna.
1: Czas na kulturę.
0: Anna Groblińska w studiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Godzinę temu słuchacz skarżył się, że mało się dzieje, no to może dzisiaj jak teraz posłucha, to wybierze się w jakieś ciekawe
2: miejsce.
0: Dużo
2: się dzieje, może nie wszystko to są spektakularne wydarzenia,
0: i może nie wszystko dzieje się w parku.
2: Może nie wszystko w parku, chociaż w parkach też słyszałam, bardzo ładnie opowiadałeś i o Polówce, i o koncertach letnich w Altanie, i o innych wydarzeniach, ale skupmy się na dzisiejszym dniu, a właściwie nie tylko, bo chcę przypomnieć, że na samej Piotrkowskiej od wtorku do niedzieli przeróżne wydarzenia, w niedzielę to jest Baśniowa Piotrkowska dla dzieci w samo południe w Pasażu Róży na balkonie pod numerem 102. Dzieją się ciekawe muzyczne rzeczy. Sobota to jest też Songwriter Łódź Festival. Silent Disco mamy i po tańcówki z muzyką na żywo w piątki. Pasaż Schillera to właśnie czwartki. Muszę powiedzieć, że rozbawił mnie Filip Brymora. Ja znam wielu stand-uperów, choć nie powinnam w wiadomościach kulturalnych się do tego przyznawać, bo niektórzy uważają, że stand-up to nie kultura, a to jest brak kultury, bo tam grube słowa padają.
0: Tak, grube, strasznie.
2: Tak, tak. A zatem nie wszyscy stand-uperzy mi odpowiadają, szczerze mówiąc, ale niektórzy dowcipni są i potrafią jednak coś ciekawego opowiedzieć o świecie. No i dzisiaj tak podglądałam, bo Filipa Brymory nie znałam, szczerze mówiąc. No i rozbawił mnie, chociaż musiałam się uodpornić na kilka grubszych słów. Dzisiaj o godzinie 21 w Pasażu Schillera, bo to jest właśnie cykl Stand-up Piotrkowska, tam się odbywa. Ale to nie jest może najistotniejsze dzisiejsze wydarzenie, bo bardzo ciekawie zapowiada się kolejny koncert 19. Letniej Akademii Jazzu. Naprawdę. W pierwszej części Hania Derej Trio, a to jest nowy projekt kompozytorki i pianistki. Ta muzyka opiera się na elektronicznym, jazzowym brzmieniu z elementami neoklasyki. A w drugiej części koncertu w wytwórni, bo tam rzecz się właśnie szykuje, Jan Emil Młynarski i jego warszawskie kombo taneczne. Bardzo ciekawa formacja, wiecie? Która już od kilkunastu lat odwołuje się do chlubnej, długiej tradycji miejskich orkiestr ulicznych, które przed II wojną światową były nieodłącznym elementem kolorytu miasta. Za okupacji dodawały otuchy. Po wojnie stały się nośnikiem pamięci, ale i emocji. No i właśnie ta formacja ocaliła od zapomnienia bardzo dużo piosenek. Niektóre oczywiście istnieją w powszechnej świadomości, ale inne odeszłyby w przeszłość. A tak można ich posłuchać dzisiaj. O 19:00 koncert rozpoczyna się w klubie Wytwórnia w Łodzi. Inne muzyczne klimaty w Fabryce Sztuki na Dziedzińcu, bo tam po raz kolejny LDZ Alternatywa, czyli Festiwal Muzyki Alternatywnej letni, plenerowy. O godzinie 21:00 te koncerty się zaczynają, a bardzo są różne. To jest muzyka, która wymyka się gatunkowym podziałom, a dzisiaj Alameda i Nums Dembele. Otóż Alameda to jest...
0: Dembele to mi się z francuskim piłkarzem kojarzy.
2: Tak, jest taki, bo ja dzisiaj patrzyłam, właśnie szukałam sobie w internecie i zobaczyłam piłkarza, ale zobaczyłam też wybitnego muzyka z Burkina Faso, który jest mistrzem gry na korze. Drodzy Państwo, jak on gra na tej korze, czyli na takim instrumencie, który na dole ma formę kulistą, a u góry takie struny smukłe. Właśnie ten u góry jest kształt, jak to pięknie brzmi. I dzisiaj właśnie z bydgoską formacją kultywującą tropikalno-industrialne brzmienia wystąpi ten muzyk z Burkina Faso o 21:00 na Dziedzińcu Fabryki Sztuki w Łodzi, czyli przy ulicy Tymienieckiego 3. W Galerii Villa otwierana jest nowa wystawa, bardzo ciekawa. To są zbiory miejskiej

0: Galerii Sztuki w Łodzi, które wybrała spośród tych zbiorów, wybrała eksponaty kuratorka Małgorzata Dzięgielewska po to, aby przyjrzeć się temu napięciu między kulturą a naturą, między architekturą na przykład, a naturą, między tym, co tworzy sama natura, a co człowiek w tej naturze umieszcza. I ta wystawa dzisiaj jest otwierana o godzinie 18 przy ulicy Wólczańskiej 31. I już nie zdążę opowiedzieć o polówce, która jest. I bardzo proszę sprawdzić sobie, co dzisiaj.
1: No to proszę bardzo, Anna Groblińska zapraszała bardzo serdecznie na wydarzenia, które, jak słyszeliśmy, dzieją się i na Piotrkowskiej, i w parkach, i w różnego rodzaju ciekawych miejscach, po prostu w plenerze.

0: Najdłuższa fala relaksu. Relaksujemy się nic nie robiąc, ale relaksujemy się też podróżując i zwiedzając. I to czasami te dalsze zakątki, czy to Europy, czy całego świata. A teraz trochę dalej pojedziemy do Europy, a dokładnie do Rzymu, bo jeśli ktoś się tam wybiera, to będzie miał jedyną niepowtarzalną okazję, żeby rzymskie Koloseum zwiedzić w nocy. Ale uwaga, wizyty są ograniczone, a bilety trzeba zarezerwować wcześniej.
1: Nocne zwiedzanie Koloseum to propozycja dla mieszkańców i turystów, którzy chcą zobaczyć ten słynny zabytek z innej perspektywy i nocnej scenerii. Wizyty zatytułowane Una notte al Colosseo organizowane są dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki od godziny 20 do 23, zawsze z przewodnikiem. Trasa rozpoczyna się przy północnym wejściu, niegdyś zarezerwowanym dla cesarza i prowadzi przez arenę, z której można zobaczyć całą widownię oraz podziemia. Spacer przybliża historię wielkich, starożytnych widowisk, od polowań na dzikie zwierzęta po walki gladiatorów. Zwiedzanie odbywa się po wcześniejszej rezerwacji i w ograniczonej grupie liczącej maksymalnie 25 osób. Bilety są dostępne tylko na oficjalnej stronie sprzedaży i można je kupić na 7 dni przed terminem zwiedzania. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Nie, dziękujemy bardzo. Ważne jest to, żeby przy tym nocnym zwiedzaniu Koloseum nie zaspać. Jak się okazuje, Koloseum to też najczęściej odwiedzany zabytek w Europie. W ubiegłym roku Koloseum przyciągnęło, uwaga, 15 milionów turystów. Dobrze, że nie wszystkich naraz.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Już w najbliższy poniedziałek, 20 lipca, Radio Łódź zaprasza na kolejny mocny akcent z Łodzi. Koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu w Patio Portu Łódź. Witold Janiak wraz ze swoim trio zaprezentuje najnowszy album Trzej Królowie. To pełna energii i improwizacji jazzowa opowieść z charakterystycznym brzmieniem organów Hammonda, saksofonu i perkusji. Kolejny dowód na to, że łódzka scena jazzowa ma się znakomicie. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
9: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: Na zegarach 11.30, ja sobie teraz poszeleszczę. Może kogoś z Państwa zachęcę do tego, by wziąć udział w konkursie. Ten konkurs dzisiaj to takie skojarzenia. Padną jakieś trzy słowa, sformułowania i trzeba będzie skojarzyć. Co takiego ciekawego autor ma na myśli? Autor, czyli ja. Ale to za kilka chwil.

23 minuty do godziny 12. Tak sobie pomyślałem, że teraz z chęcią bym oddał to zaproszenie do kina dla naszych słuchaczy. Dziś będzie potrzebny telefon na pewno słuchaczom. 606-78-78-78. Mam trzy hasła i te trzy hasła coś łączy. Jeszcze nie powiem, co łączy, ale może ktoś odgadnie właśnie po tym, jak podam trzy hasła. 606-78-78-78 telefonicznie. Czekam na poprawną odpowiedź, a te trzy hasła to, uwaga, pierwsze, baletnica, drugie, zmysły, trzecie, nad rzeką, której nie ma. 606-78-78-78, co łączy te trzy hasła?

Nie chodzi o Stanisława Czycza, nie chodzi o film Nad rzeką, której nie ma, bo takie odpowiedzi padają, bo Nad rzeką, której nie ma, to jest jedno z haseł. Trzeba połączyć te trzy hasła. Baletnica, zmysły, Nad rzeką, której nie ma. To są te trzy hasła. No dobrze, to żeby nie było aż tak trudno, bo widzę, że słuchacze, słyszę właściwie, że nie mogą sobie dać rady, to powiem tak. Baletnica, rynek, zmysły, ogród, no i zostawię to Nad rzeką, której nie ma. O co mi chodzi? ...606 78 78 78.

0: No już myślałem, że nikt nie odgadnie, a jednak są takie osoby, które poradziły sobie z moimi dziwnymi skojarzeniami. Dzień dobry pani Agnieszko, witam bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Pani Agnieszko, za pierwszym razem, kiedy było tylko baletnica nad rzeką, której nie ma i zmysły, to pani wiedziała, czy jeszcze nie?
1: Wiedziałam, ale nie byłam pewna do końca.
0: Dobra, a jak już później do baletnicy dodałem rynek, a do zmysłów ogród, to już się rozjaśniło.
1: A oczywiście, bo byłam w nim 2 lata temu.
0: No dobrze, to o co mi chodziło, że tak powiem? Jakie, że tak powiem, jakie hasło wychodzi z tych haseł, które podałem? O, tak.
1: Oczywiście pod Dębicę.
0: No tak, pod Dębicę, bo baletnica to co?
1: To jest fontanna na rynku.
0: Jasne. Zmysły i ogród zmysłów to miejsce, które można odwiedzić w Poddębicach, prawda?
1: Oczywiście.
0: A nad rzeką, której nie ma? Skomplikował. Prawidłowa odpowiedź padła. Nagroda jest pani. A nad rzeką, której nie ma, to jest film, rzeczywiście film, którego fragmenty zostały właśnie nagrane na stacji kolejowej w Poddębicach. I to było takie trochę, mam wrażenie, podchwytliwe. To jest film Andrzeja Barańskiego z 1991 roku, a główne role zagrali Marek Bukowski, Anna Trzepiecińska, Adrianna Biedrzyńska, Mirosław Baka, Tomasz Chudziec i Andrzej Mastalerz. Muzykę skomponował Henryk Kuźniak, więc no proszę bardzo, jeśli ktoś nie widział, to może zobaczyć, jak Poddębice zagrały chyba inne miasto niż w rzeczywistości, bo tam nie pojawiła się ta nazwa, ale wszystko było grane w Poddębicach na stacji. Pani Agnieszko, to ja serdecznie gratuluję. Wybierze się pani do kina na jakiś ciekawy film? Jakieś zaległości kinowe u pani?
1: No troszkę są. Postaram się nadrobić.
0: Dobra, to ja w takim razie życzę miłego dnia i serdecznie gratuluję, że udało się pani odgadnąć moje jakieś takie dziwne myśli i dziwne skojarzenia. No i oczywiście zapraszamy do kina i do słuchania Radio Łódź.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 centymetry nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
6: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
7: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
8: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
9: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
11: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
12: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
13: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
0: Po reklamie.
14: Tu Radio Łódź, jest 12.
15: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
14: Wiadomości, Wiktoria Makowska.
16: Wysokie ceny paliw. Sprawdzamy sytuację na stacjach w województwie łódzkim. Nielegalny pobyt cudzoziemców. Straż Graniczna interweniowała w Łowiczu. W wiadomościach przypomnimy też, jakie są zasady dobrego opalania. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, przelotne opady deszczu oraz burze. Ceny paliw poszły ostro w górę, a na rosnące ceny wpływ ma sytuacja na Bliskim Wschodzie. Na światowych rynkach znów drożeje ropa. Ceny za benzynę i olej napędowy przekroczyły barierę 7 zł za litr. Sytuację na łódzkich stacjach sprawdził Adam Łużyński.
17: Na większości stacji w Łodzi ceny są podobne. Średnio za litr benzyny zapłacimy 7,15, a za litr oleju napędowego prawie 7,40.
18: Wsiadłam się z większego auta tylko i wyłącznie dlatego, że ceny mnie do tego zmusiły.
19: Tam dokąd się wybiera?
20: Nad morze 400 w jedną.
19: O 150 zł więcej niż zawsze. Wczoraj ile było?
18: No 6,99.
17: Ostatni wzrost cen paliw może być spowodowany napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie. Więcej na ten temat będzie można usłyszeć dziś po godzinie 16 na antenie Radia Łódź.
16: Relacjonował Adam Łużyński, a ja tylko dodam, że kierowcy aut zasilanych gazem nie mają powodów do zmartwień. Cena autogazu jest stabilna i utrzymuje się na poziomie trochę ponad złotych za litr.
2: od nas dowiadujesz się pierwszy.
16: 12 cudzoziemców zatrzymanych podczas kontroli w Łowiczu. Funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali hostel na terenie miasta. W czasie działań okazało się, że 11 obywateli Indii i jeden obywatel Filipin przebywali w Polsce nielegalnie. Wszczęto postępowanie administracyjne, mówi major Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
21: Wobec wszystkich cudzoziemców wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. W przypadku obywatela Filipin zakończyło się ono wydaniem decyzji zobowiązującej do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na terytorium państw strefy Schengen na okres 6 miesięcy.
16: W stosunku do obywateli Indii postępowania trwają. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności związane z ich wnioskami o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Kontrola była częścią działań Straży Granicznej, która sprawdza legalność pobytu cudzoziemców w województwie łódzkim. Kierownictwo PiS zdecydowało o objęciu członków partii zakazem przynależności do stowarzyszeń o charakterze politycznym. Podjęta uchwała dotyczy Stowarzyszeń Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz Po pierwsze Polska pod przewodnictwem Jacka Sasina. Rozpad już się dokonał, uważa Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego i dodaje, że PiS z Przemysławem Czarnkiem na czele zaprzecza wypracowanej wcześniej strategii przez Mateusza Morawieckiego.
22: Morawiecki rzeczywiście nie zgadza się na tą populistyczną politykę Przemysława Czarnka, ba Morawiecki zdaje sobie sprawę z tego, że to on najbardziej sfederalizował Unię Europejską pod względem fiskalnym wtedy, kiedy był premierem.
16: Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował, że członkowie partii mają 7 dni na wystąpienie z organizacji i złożenie odpowiedniego oświadczenia. Brak takiej deklaracji może oznaczać utratę członkostwa w PiS. Właściwa ochrona skóry gwarantuje bezpieczne opalanie i zapobiega szkodliwemu działaniu promieniowania UV. Dermatolodzy przypominają o stosowaniu kremów z filtrami nie tylko latem. Słońce odpowiada za wytwarzanie witaminy D3 i wspomaga leczenie np. łuszczycy, ale trzeba z umiarem korzystać ze słonecznych kąpieli, mówi dermatolog Magdalena Skałbania.
23: Słońce może wywoływać pewne choroby, na przykład uczulenie na światło słoneczne. Są choroby, które się zaostrzają pod wpływem światła słonecznego. I teraz czerniak, czyli mamy znamiona. Słońce dodatkowo może spowodować, że takie zwykłe znamie barwnikowe przerodzi się w czerniaka.
16: Rocznie w Polsce diagnozuje się ponad 4000 przypadków czerniaka, a prawie 1500 chorych umiera. Piękniejsze odpoczywanie w Pabianicach. Odnowiono miejsca do wypoczynku. Wczoraj otwarto ponownie bulwary Kruszego. Na terenie przy ulicy Zamkowej pojawił się m.in. nowy chodnik, droga dla rowerów, ławki, dwa place zabaw, tężnia słoniczna i siłownia plenerowa. Mieszkańcom podobają się te zmiany.
24: Robi wrażenie, bardzo fajnie. U nas w Pabianicach właśnie brakowało takich placów zabaw.
25: No bardzo dobry pomysł. Mają się dzieci przynajmniej gdzie pobawić, bo tutaj tyle lat były takie tylko nieużytki.
24: Pięknie, fantastycznie.
26: A na razie to tak na pierwszy rzut oka wygląda super.
27: Było tylko zarośla, były no i trochę ławeczek, nic więcej. Dla dzieci nic nie było, a teraz jest bardzo dobrze.
24: Bardzo fajnie, tutaj nie było takiego miejsca.
16: Poza tym pojawiło się tymczasowe ogrodzenie chroniące teren przed wizytami dzików. Prace na bulwarach trwały 9 miesięcy. Jak wygląda teraz to miejsce? To można sprawdzić na naszej stronie radiołódź.pl. A na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 13.
14: –22 stopnie w okolicach Wierunia, Wieruszowa, Działoszyna i Pajęczna, 25 pod Dębice, Sieradz, Łódź, Uniejów, Krośniewice, 26 Łowicz, Tomaszów Mazowiecki, Piotrków, Radomsko, no i Brzeziny na przykład. 26 stopni w tej chwili na termometrach, a do końca dnia może być od 28 do 30, zachmurzenie małe, umiarkowane, czasami nawet duże. Może pojawić się deszcz, mogą miejscami jeszcze pojawić się burze. Mogą pojawić się burze, a na pewno jest Piotr Stańczyk.
28: Dzień dobry, Marcinie, witam Państwa.
14: Tak połączyłem pogodę z Piotrem Stańczykiem.
28: I też tak może być, tym bardziej, że czekają nas za chwilę bardzo pogodne, słoneczne piosenki.
14: Stąd ta pierwsza piosenka, tak?
28: Tak, między innymi, bo dzisiaj, no tylko tak troszkę powiem, między innymi letnie kurorty, miejsca wakacyjnego wypoczynku w Polsce i na świecie.
14: No to właśnie na świecie będzie na początek. Ja dziękuję, Marcin Mendelbaum, do usłyszenia.

I jeszcze raz mogliśmy się przekonać, że radio to rzeczywiście teatr wyobraźni. Do Afryki zaprosił nas Chris de Burgh. To wszystko związane z płytą Footsteps, 17 krążkiem w karierze tego artysty, wydanym w roku 2008. Ale oczywiście piosenka nie jest jego autorstwa, należy bowiem do świetnej grupy Toto. Ukazała się w roku 1982 na albumie Toto 4, czyli Toto 4. A piosenkę napisali członkowie zespołu David Page i Jeff Porcaro. W roku 2015 David Page wyjaśnił, że piosenka jest o miłości do kontynentu, Afryki, i o wiele większe ma pod tym kątem znaczenie niż tylko odniesienia osobiste. Oparł tekst utworu na nocnym filmie dokumentalnym przedstawiającym afrykańską sytuację i cierpienie mieszkańców tego kontynentu. Oryginalne nagranie uzyskało certyfikat diamentowej płyty i jest jedną z najlepiej sprzedających się piosenek wszechczasów. Kompozycja osiągnęła miliard odtworzeń na portalu Spotify. I właśnie tym nagraniem rozpoczęliśmy dzisiejsze wydanie piosenek na walizkach nowej muzycznej audycji Radia Łódź, która ukazuje się między 12.05 a 13.00 w czasie wakacji. Za chwileczkę nagranie, które jeśli chodzi o pomysł, narodziło się zimą 1984 roku, kiedy Antoni Wroński z Polskiego Radia postanowił przygotować letni przebój. Z pomysłem zwrócił się do artystów szykujących się wtedy do tournée po Stanach Zjednoczonych. Kompozytor Ryszard Poznakowski skomponował melodię, a słowa napisała Grażyna Orlińska. Początkowo piosenkę miała wykonać Irena Sandor, ale uznała, że nie pasuje do jej repertuaru. Zdecydowała się oddać utwór Zbigniewowi Wodeckiemu. Ten nagrał wokal i partię trąbki, a do chórków zaprosił Ali Babki. Założenie było takie: ma być lekko, dowcipnie, plażowo. Nie spodziewano się, że ta pastiszowa piosenka stanie się tak wielkim hitem.

Ale co to się wtedy działo i w radiu, i w polskiej telewizji, kiedy Zbigniew Wodecki i Irena Santor koncertowali w Stanach Zjednoczonych? Chałupy Welcome To były odtwarzane niemal codziennie przez wszystkie polskie rozgłośnie radiowe. Podczas jednego z koncertów w Chicago Zbigniew Wodecki odmówił wykonania tego utworu, co wywołało niezadowolenie widowni. Ostatecznie artysta dał się namówić i wystąpił, jak sam wspomniał, ku uciesze zgromadzonych przy estradzie osób. Piosenka, która miała być tylko wakacyjnym żartem, stała się dla niego wybawieniem w trudnych czasach. Letnia piosenka pozwoliła mi się utrzymać na powierzchni mętnej wody rodzimego show biznesu, żartował po latach Zbigniew Wodecki. No to w takim razie z chałup na Półwyspie Helskim przeniesiemy się teraz za ocean, prosto do samego Nowego Jorku.

Ogłaszam wiadomość. Dzisiaj wyjeżdżam. Chcę być częścią Nowego Jorku. Te włóczęgowskie buty czekają, by się zanurzyć w samym sercu Nowego Jorku. Chcę się obudzić w mieście, które nigdy nie zasypia. Zaśpiewał Frank Sinatra. Ja przypomnę, że piosenka pochodzi z musicalu Martina Scorsese. Była wykonana przez Lizę Minnelli. A dwa lata później właśnie ten utwór nagrał Frank Sinatra. No i piosenka jest kojarzona głównie z nim, a także oczywiście z Nowym Jorkiem. Piosenki na walizkach w Radiu Łódź. Dzisiaj, jak Państwo słyszą, podróżujemy po całym świecie, odwiedzając miasta, kurorty, różnego rodzaju piękne zakątki naszego globu. Czas na Półwysep Apeniński, choć będzie piosenka w wykonaniu innego artysty.

Amerykański piosenkarz i aktor Dean Martin, Arrivederci Roma, czyli żegnaj Rzymie, albo do zobaczenia, do widzenia Rzymie. Piosenka skomponowana przez Renato Raskela w 1955 roku. No i warto powiedzieć, że tekst między innymi nawiązuje do popularnej legendy związanej z fontanną di Trevi. No, skoro jesteśmy w takich rejonach geograficznych, to teraz inny włoski hit napisany w roku 1958, przypomniany w Polsce przez Katarzynę

Portofino, miejscowość i gmina we Włoszech, położona około 25 km na południowy wschód od centrum Genui. To jedna z najbardziej ekskluzywnych małych miejscowości wypoczynkowych na Półwyspie Apenińskim. Słynny włoski hit z 1958 roku. Piosenkę skomponował Fred Puskaglione do słów Leo Chiozo. Słowa polskie ułożyła Agnieszka Osiecka, ale poetka nie zdecydowała się na dosłowne przetłumaczenie słów. Włoski oryginał opowiadał o mężczyźnie, który odnalazł miłość w Portofino i wspominał tamtejsze noce. Natomiast Agnieszka Osiecka zmieniła perspektywę i napisała tekst z punktu widzenia 19-letniej dziewczyny, która w scenerii włoskiego kurortu po raz pierwszy odkrywa potęgę uczucia. Z Portofino przenosimy się do dzielnicy w południowym Rio de Janeiro, w dzielnicy, w której znajduje się plaża będąca przedłużeniem słynnej Copacabany. Matt Dusky, Margaret.

Wysoka, opalona, młoda i urocza dziewczyna z Ipanem idzie spacerem, a kiedy kogoś mija, ten wzdycha ach! Kiedy idzie, jest jak samba, która kołysze się tak chłodno i buja tak łagodnie, że każdy, kogo mija, wzdycha ach! To oczywiście fragment tekstu tej znakomitej piosenki Bosanowy, która stała się światowym hitem w połowie lat 60. XX wieku, a wykonywało ją bardzo wielu artystów, m.in. Dionne Warwick, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Diana Krall, czy na płycie Just the Two of Us w roku 2015 kanadyjski wokalista Matt Dusk i nasza polska Margaret. Byliśmy w Rio de Janeiro, no to wróćmy teraz na stary kontynent. To było bardzo gorące, upalne lato 1994 roku, kiedy o stolicy Francji zaśpiewali Malcolm McLaren i Catherine Deneuve.

czuję miłość, kocham miłość i Paryż to uczucia tak bliskie mojemu sercu. Malcolm McLaren i Catherine Deneuve z roku 1994. Klimatyczna kompozycja, która jest muzyczną pocztówką francuskiej stolicy, przesiąknięta jazzem i poetycką atmosferą. Podobno współpraca Catherine Deneuve z McLarenem doszła do skutku, kiedy aktorka mogła przeredagować część jego tekstów przed wejściem do studia. I to wszystko działo się w połowie lat 90. Byliśmy we Francji, wróćmy do naszej pięknej ojczyzny. Rok 1967, piosenkarz, gitarzysta i kompozytor Wojciech Gąsowski, a także zespół Tajfuny.

0: nie żegnaj się, choć lato minie. Spotkamy się tu znów za rok.
1: Kompozytor Czesław Grudziński, autor tekstu to Janusz Kondratowicz, zaśpiewał Wojciech Gąsowski i co ciekawe, początkowo wcale nie chciał wykonywać tej znanej piosenki. Był wówczas związany z rock'n'rollowym brzmieniem, więc kompozycja nie bardzo mu pasowała. Mieliśmy nagrać 4 piosenki i z tych utworów miała powstać płyta dla polskich nagrań, opowiadał po latach artysta. Wszystko było już niemal dopięte na ostatni guzik, brakowało tylko jednego utworu. Wtedy do studia wszedł Andrzej Korzyński, który zaproponował, aby piosenka Zielone wzgórza nad Soliną była tym brakującym elementem. To był wtedy wszechwładny szef najpotężniejszej audycji muzycznej w Polsce. Jemu się po prostu nie odmawiało. Dziś już wiadomo, że nagranie tej piosenki było przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Utwór bardzo szybko skradł serca słuchaczy i został radiową piosenką miesiąca, potem kolejną, a następnie radiową piosenką roku. No i na końcu zakwalifikował się do Opola, czyli na Opolski Festiwal, a Wojciech Gąsowski zamieścił to nagranie między innymi na płycie Gdzie się podziały tamte prywatki w roku 1989. Odwiedziliśmy piękną Solinę, przypatrywaliśmy się zielonym wzgórzom. Wróćmy raz jeszcze do Francji. Lata 70. Bardzo znana postać, lubiana do dzisiaj w naszym kraju. Joe Dassin.

Na polach elizejskich, w słońcu, w deszczu, w południe albo o północy jest tam wszystko, czego zapragniecie. Właśnie na polach elizejskich zaśpiewał w 1969 roku Joe Dassin. To był taki francuskojęzyczny odpowiednik piosenki brytyjskiej, która chwaliła z kolei Londyn. No ale właśnie ten największy sukces i rozgłos zdobył utwór Joe Dassina w jego wykonaniu i w jego interpretacji. Również popularny, tak jak powiedziałem, w naszym kraju. To piosenki na walizkach w Radiu Łódź, studio@radioloz.pl. Ciekawi jesteśmy Państwa opinii, Państwa wrażeń, Państwa wspomnień, a także czekamy na podpowiedzi, jakich artystów, jakie nagrania chcieliby Państwo w naszych południowych programach usłyszeć. No dobrze, czas na grupę The Beach Boys.

No właśnie, Aruba, Jamajka, Bahamy, Key Largo, Martynika, Montserrat, no, czyli Kokomo i zespół The Beach Boys. W lipcu 1988 roku numer jeden po drugiej stronie Atlantyku, a także w Australii. Bardzo popularna piosenka także na Starym Kontynencie. Do dzisiaj często odtwarzana przez stacje radiowe w Europie. Wróciliśmy na Stary Kontynent, rok 1983, znany zespół Bugs Fizz, no i utwór, którym nie odnieśli jakiegoś wielkiego sukcesu, ale zapisał się w pamięci i dotyczy stolicy Wielkiej Brytanii, czyli Londynu. Bugs Fizz.

Przybywam do Londynu, jestem tutaj, aby zostać. Nikt nie zdoła mnie stąd wyrzucić. Tekst opowiada o kimś, kto ma trudności z przystosowaniem się do życia w dużym mieście, ale jest zdeterminowany, aby tam pozostać. Na koniec naszej dzisiejszej muzycznej wędrówki odwiedzimy miasto, port i kurort w Meksyku nad Oceanem Spokojnym. Razem z grupą Rikie Poveri.

0: Tyle słońca i miłości w Acapulco śpiewa grupa Rikie Poverito. Był ich wielki wakacyjny hit z 1983 roku. Piosenka znalazła się na krążku Wulewu Danse.
1: Reklama.
2: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
6: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
9: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Jest godzina 13. W Radiu Łódź najnowsze wiadomości i Wiktoria Makowska.
10: Ceny paliw wzrosły. Znamy komentarz ministra energii w tej sprawie. Kolejny wiadukt ma powstać w powiecie łódzkim wschodnim. Ruszają przygotowania do tej inwestycji. Leśnicy ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, przelotne opady deszczu oraz burze. Ceny paliw znów rosną, a kierowcy odczuwają skutki cen. Na rosnące ceny wpływ ma sytuacja na Bliskim Wschodzie. W Polsce powrót pakietu ceny paliw niżej jest możliwy, ale będzie to zależało od sytuacji w cieśninie Ormus. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że znaczenie będzie miało również to, jak długo potrwa konflikt USA i Iranu. Jak dodał, sytuacja jest analizowana.
11: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran na stałe zdecyduje o blokadzie cieśniny Ormus, myślę, że wtedy te recesje mogą przyspieszyć.
10: Minister Motyka zaznaczał, że Polska nie ma problemu z dostępnością paliw, bo nie importuje ich z rejonu Bliskiego Wschodu. Wyjaśnia, że na ceny na stacjach benzynowych ma wpływ sytuacja na rynkach światowych. Zakończony w czerwcu rządowy program CPN kosztował budżet państwa prawie 4,7 mld złotych. Kolejny wiadukt kolejowy w powiecie łódzkim wschodnim. Starostwo rozpoczęło planowanie inwestycji. Ten miałby stanąć między miejscowościami Kaletnik i Borowa. Tematowi przygląda się nasz reporter Seweryn Potentas, z którym się teraz łączymy. Sewerynie, powiedz proszę, co o pomyśle mówią sami mieszkańcy.
12: Mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, są na tak. Obecnie między Kaletnikiem a Borową działają dwa przejazdy kolejowe. Na obu oczekiwanie to zazwyczaj kilka minut, ale zdarza się, że rogatki nie podnoszą się nawet przez kwadrans. W najbliższych latach może się to zmienić, dlatego że władze powiatu rozważają zastąpienie ich wiaduktem. Ten miałby powstać wraz z planowaną nową drogą powiatową, łączącą obie miejscowości. Jak na razie jest to jednak koncepcja, a możliwości realizacji tej inwestycji powiat pozna dopiero po wakacjach. Wtedy też mają odbyć się konsultacje społeczne z mieszkańcami. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
10: To kolejny wiadukt, który miałby pojawić się w powiecie łódzkim wschodnim. Przypomnijmy, że obecnie trwają prace projektowe w związku z budową bezkolizyjnego przejazdu w Justynowie. Tam wiadukt ma być gotowy w 2030 roku. W tym samym czasie gotowe mają być także dwa łódzkie bezkolizyjne przejazdy. Tunel przy Hetmańskiej i wiadukt przy Malowniczej.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Leśnicy ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. To jedna z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie możemy spotkać w Polsce. Występuje w około 3000 miejsc, a kontakt z nim może spowodować bolesne pęcherze na skórze i trudno gojące się rany, mówi Regina Klimaszewska, rzecznik prasowy Lasów Państwowych.
14: Największym zagrożeniem jest sok rośliny. W połączeniu ze światłem słonecznym może wywołać silne oparzenia skóry, a w upalne dni nawet samo przebywanie w pobliżu dużych skupisk barszczu może spowodować podrażnienia. Jeżeli przypadkowo dotkniemy rośliny, trzeba jak najszybciej umyć skórę wodą z mydłem i przez co najmniej 2 dni unikać słońca. Gdy pojawią się pęcherze, silne zaczerwienienia albo doszło do kontaktu z oczami, należy zgłosić się do lekarza.
10: Barszczu sosnowskiego nie należy dotykać ani usuwać samodzielnie. Informacje o miejscu, w którym rośnie, warto zgłosić do Urzędu Gminy lub Miasta albo Nadleśnictwa. Zakończył się podstawowy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W procesie rekrutacyjnym do łódzkich liceów, techników i szkół branżowych wzięło udział niemal 7 tysięcy uczniów. Jak przypomina wicedyrektor Wydziału Edukacji Elżbieta Płaszczyk, do 20 lipca uczniowie powinni potwierdzić wolę przyjęcia do szkół, do których zostali zakwalifikowani.
15: Należy do tej szkoły, do której decydujemy się na to, żeby nasze dziecko tam uczęszczało. Zanosimy świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie z wynikami egzaminu ósmoklasisty. Bez tego dziecko wypadnie nam z systemu.
10: Ponad 300 uczniów nie dostało się jeszcze do żadnej szkoły ponadpodstawowej. Łódź dysponuje jednak jeszcze ponad 400 miejscami w szkołach średnich, w tym w liceach. 22 lipca Łódzkie Kuratorium Oświaty opublikuje listę szkół, które mają jeszcze wolne miejsca. I od 23 lipca uczniowie bezpośrednio mogą się zgłaszać. A jakie były najchętniej wybierane licea w Łodzi w tym roku, to można sprawdzić na naszej stronie radiołódź.pl. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam o 14.
0: Dzisiaj w Łodzi i w całym naszym regionie zachmurzenie małe, jest pogodnie i słonecznie, ale dynamiczna jest w tym momencie aura. Możliwe także przelotne opady deszczu i burze. Bardzo ciepło, żeby nie powiedzieć upalnie. Radiowy termometr wskazuje 27-28 stopni powyżej zera. Na barometrze mamy równiutko 1000 hektopaskali. Towarzyszy nam słaby wschodni i północno-wschodni wiatr o charakterze zmiennym. Biometr niestety niekorzystny.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Zaczynamy nasz popołudniowy muzyczny i radiowy rejs w czwartek 16 lipca 2026 roku. Audycję realizuje Adam Miksa, przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Witam raz jeszcze. W takim razie zaczniemy od piosenki, która pojawiła się na winylowym singlu w sierpniu 1984 roku i po ponad 8 tygodniach osiągnęła sam szczyt amerykańskiej listy bestsellerów tygodnika Billboard. Ghostbusters, utwór filmowy, a w rolach głównych Ray Parker Jr.

Piosenka z filmu Pogromcy Duchów, Ghostbusters i Ray Parker Jr., artysta, który zasłynął także na wakacyjnych listach przebojów i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, nagraniem A Woman Needs Love Just Like You Do.

zaśpiewał Igo, nadchodząca i największa fala relaksu w Radiu Łódź. Na naszym zegarze 16 minut po godzinie 13. Znalazłem na naszej stronie internetowej bardzo ciekawą informację. Otóż Orientarium z Łódź ma wyjątkową ofertę w związku z nadchodzącym Łódź Summer Festiwalem. To jest impreza, która przyciąga, jak wiemy, tysiące gości, a znalezienie wolnego pokoju hotelowego graniczy w tym czasie z cudem. I dlatego Łódzkie Orientarium ma ciekawą propozycję. 24 i 25 lipca osoby bez noclegu mogą, uwaga, przenocować w tunelu oceanicznym albo w namiocie przy Orientarium. To doskonała propozycja dla rodzin, które chcą spędzić wspólnie czas w niecodzienny sposób. W cenie biletu zapewniamy wieczorny poczęstunek, śniadanie oraz całodniowy bilet wstępu do Orientarium, powiedziała Joanna Budzyńska z działu promocji. Warto tylko zaznaczyć, że na nocowanie należy zabrać własny namiot albo karimatę. Jeżeli są Państwo zdecydowani, to warto się zastanowić.

0: cara.
1: Jak zwykle znakomita Justyna Steczkowska, to była piosenka zamieszczona na jej drugiej płycie, wydanej w roku 1997. Dobra informacja dla tych, którzy nas słuchają, jadąc i podróżując autostradą A2. Obowiązywało utrudnienie między Emilią a Wartkowicami ze względu na trwające prace diagnostyczne. Był zablokowany lewy pas ruchu w kierunku Poznania, ale to ograniczenie już nie obowiązuje. Możemy jechać swobodnie, ale oczywiście nie przesadzając z szybkością.

0: autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Co panią boli?
5: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
4: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
5: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
6: Jamajski klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z makerem o Jamajce, set joint venture sound system, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.
0: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

Najdłuższa fala relaksu w Radiu Ucia. Kto miło czytać od Państwa maila, a także otrzymywać telefony. Przed chwileczką przesympatyczna rozmowa, chociaż nie na naszej antenie, z panem Krzysztofem, którego serdecznie pozdrawiam. Pan Krzysztof w podróży zawodowej, ale z radiem włączonym i właśnie nastawionym na Radio Ucia. Jest nam bardzo, bardzo miło. Pojawiły się także pytania o to, czy będą konkursy, czy będą jakieś emocje. Tak, jak najbardziej. Ja będę o tym jeszcze mówił, ale oczywiście takie quizy są zaplanowane. Między innymi szansa, aby zdobyć dwuosobowe zaproszenie na wybrany seans do łódzkiego kina Helios. Proszę uważnie słuchać naszego radia.

0: Przypomniały mi się lata 80., drodzy Państwo, dokładnie połowa tamtej dekady, no i sukces tej piosenki, głównie na starym kontynencie, bo w Stanach Zjednoczonych ta kompozycja nie cieszyła się zbyt wielką popularnością, ale w Europie jak najbardziej. Brytyjska grupa Redbox i For America. Za 20 minut 14.
1: Audycja powstaje we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi. Mecenasie, jest sprawa.
2: Kupujesz działkę z marzeniem o własnym domu, a po latach gmina uchwala nowy plan zagospodarowania przestrzennego i okazuje się, że budować już nie można. Czy właścicielowi przysługuje w takiej sytuacji odszkodowanie albo prawo żądania wykupu nieruchomości przez gminę? Czym w ogóle jest szkoda planistyczna i czym różni się od opłaty planistycznej? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku magazynu Mecenasie jest sprawa. Jakub Jędrzejewski, zapraszam. W studiu adwokat Piotr Nowakowski. Dzień dobry, panie mecenasie.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy.
2: To na początek krótkie pytania. Proszę o szybkie odpowiedzi. Mit lub fakt. Gmina może zmienić przeznaczenie mojej działki, a mnie nie przysługuje z tego tytułu żadna rekompensata.
3: I fakt, i mit. Fakt, jeżeli nastąpi to na skutek planu ogólnego gminy, natomiast mit, jeżeli nastąpi na skutek miejscowego planu. Wtedy można ubiegać się o odszkodowanie.
2: Każda zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego daje prawo do odszkodowania.
3: Mit. Musi być zmiana na gorsze i w związku z wprowadzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2: Jeżeli po zmianie planu moja nieruchomość straciła na wartości, mogę dochodzić swoich roszczeń od gminy.
3: Fakt, o ile ma to związek z miejscowym planem.
2: Gmina może być zobowiązana do wykupu nieruchomości, jeżeli korzystanie z niej zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone.
3: Fakt, mamy takie prawo.
2: I na koniec opłata planistyczna i szkoda planistyczna to dwa różne pojęcia.
3: Fakt, to są dwa przeciwstawne pojęcia.
2: To w takim razie na początek powiedzmy, czym jest szkoda planistyczna?
3: Szkoda planistyczna to jest szkoda na naszej nieruchomości, czyli na przykład utrata wartości nieruchomości związana z wprowadzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez gminę, czyli tak zwana szkoda legalna. Miejscowy plan to jest nic innego jak to, w jaki sposób gmina kształtuje przeznaczenie terenu. Czyli mówi na przykład, że w tym miejscu możemy się budować, w innym będą lasy, w innym tereny rekreacyjne albo przemysł. A więc w momencie, w którym następuje zmiana, czyli gmina wprowadza nowy miejscowy plan i okazuje się, że mamy gorzej niż mieliśmy, tak? Czyli wartość naszej nieruchomości spada, bądź następuje ograniczenie w sposobie jej korzystania. Nie możemy tak korzystać, jakbyśmy chcieli. No to jest właśnie szkoda planistyczna.
2: To czym w takim razie różni się od opłaty planistycznej?
3: Opłata planistyczna jest czymś przeciwstawnym, tak jak powiedziałem, ponieważ jest to danina na rzecz gminy w sytuacji, kiedy mamy odwrotną sytuację. Czyli pamiętajmy o tym, że na skutek miejscowego planu możemy stracić, ale możemy też zyskać. Wartość naszej nieruchomości może wzrosnąć. Wtedy gmina może się upomnieć o tak zwaną opłatę planistyczną, zwaną również czasami rentą planistyczną.
2: Rozmawiamy na ten temat nieprzypadkowo, ponieważ nadchodzi zmiana w przepisach, z czym wkrótce będziemy musieli się liczyć.
3: Nadchodzi rewolucyjna zmiana w przepisach, a mianowicie od 1 września 2026 roku zostaną wprowadzone na terenie całej Polski tak zwane plany ogólne gmin. Czyli takie ogólne, jak sama nazwa wskazuje, wskazania, plany, gdzie, co można budować. I teraz, dlaczego to jest istotne z punktu widzenia właścicieli nieruchomości? Jeżeli plan ogólny zakwalifikuje naszą nieruchomość do tak zwanej strefy otwartej, no to mamy zakaz zabudowy. Nie możemy nic wybudować. A więc apeluję tutaj do wszystkich właścicieli nieruchomości, żeby zobaczyli, co im gmina szykuje. Mają jeszcze czas, chociaż już bardzo mało. Teraz trwają w całej Polsce tak zwane konsultacje do planów ogólnych. I to jest już ostatni moment, ale na pewno jeszcze właściwy, żeby zobaczyć, z czym nasza działka będzie się, jej przeznaczenie potem wiązało.
2: Jakie prawa przysługują później właścicielowi takiej nieruchomości czy działki po uchwaleniu lub zmianie takiego miejscowego planu zagospodarowania?
3: Jeżeli mówimy o miejscowym planie, to mamy możliwość wystąpienia o ewentualne odszkodowania, ale wrócę jeszcze do planu ogólnego. Mhm. Obecnie przepisy nie przewidują odszkodowania za to, że na skutek planu ogólnego zostanie wprowadzana ta zmiana na gorsze. A więc przepisy dotyczące szkody planistycznej, odszkodowania, mówią tylko o miejscowym planie, który jest jakby uszczegółowieniem tego ogólnego. Natomiast miejscowy plan, jak najbardziej, mamy możliwość w pewnych warunkach ubiegania się o odszkodowanie albo o wykup tej nieruchomości.
2: No właśnie, a kiedy można domagać się odszkodowania? Kiedy na przykład wykupu nieruchomości przez gminę? Mhm.
3: Mamy dwie sytuacje, kiedy można ubiegać się o odszkodowanie. Wtedy, kiedy ciągle jesteśmy właścicielem tej nieruchomości, ale nastąpiło pewien sposób znaczne ograniczenie możliwości korzystania bądź przeznaczenia tej naszej działki, a więc na skutek tego straciła ona na wartości. Natomiast drugim przypadkiem jest przypadek, kiedy po zmianie miejscowego planu sprzedaliśmy tą nieruchomość i sprzedaliśmy ją taniej właśnie na skutek tego, że ten miejscowy plan tą utratę wartości spowodował. Natomiast w przypadku wykupienia nieruchomości to jest to możliwe tylko wtedy, kiedy korzystanie z tej nieruchomości w całości lub w części stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone. Czyli ta nieruchomość nie przydaje nam się tak, jak do tej pory z niej korzystaliśmy. Tak? I mając na myśli nieruchomość, to też jedno słowo należy o tym powiedzieć. Możemy mówić zarówno o działce niezabudowanej, o działce z domem, jakiś budynek usługowy, oczywiście większe nieruchomości przemysłowe, ale również działka rekreacyjna, czy nieruchomością jest również mieszkanie.
2: A jak udowodnić, że zmiana planu miejscowego spowodowała szkodę?
3: Nie jest to proste, ale na pewno w pewien sposób musi się to opierać na wycenie przed i po, tak w skrócie. Czyli mamy do czynienia z koniecznością wykonania opinii biegłego rzeczoznawcy do spraw wartości nieruchomości. On powinien ustalić, czy ta zmiana miejscowego planu spowodowała, że nasza nieruchomość spadła, tak, jeżeli chodzi o wartość.
2: Czy odszkodowanie przysługuje tylko wtedy, gdy sprzedam nieruchomość, czy również wtedy, gdy nadal jestem jej właścicielem?
3: Trochę odpowiedziałam na to pytanie.
2: Ale na to pytanie tak bardziej głębiej odpowiem już w części internetowej. Zapraszam na radioloc.pl do aplikacji mobilnej. W naszym studiu adwokat Piotr Nowakowski. Do usłyszenia w części internetowej.
1: Audycja powstała we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi.

Hit the Wall i Gracie Abrams za 7 minut 14 i oczywiście najnowsze wiadomości, ale zanim je zaprezentujemy, polska grupa Manam w anglojęzycznej piosence, która odniosła swego czasu duży sukces. Simple Style.

0: płyty, która ciągle stoi jeszcze na moim domowym regale. To był rok 84, Mental Cat, Simple Story, zespół Manam. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
5: Radio Nocą.
6: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy, które wydawały się do tej pory niemożliwe. Sztuczna inteligencja pisze wiersz według wytycznych Andrzeja Poniedzielskiego.
7: Jeździec konny, jeździec, mężczyzna, przemierza bezbrzeżny step. Wiemy o nim tylko tyle, że jego pochodzenie jest tajskie.
8: Oto propozycja. Jeździec na koniu ze stepu. Tajlandia w sercu zmierza w niebo.
7: Za dużo słów według mnie. Moje zdanie na ten temat jest takie, że ten wiersz byłby takim. Patataj, patataj.
6: Całości mogą Państwo wysłuchać podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Łączy nas krew, która ratuje życie.
10: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
9: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
11: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17:00 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
12: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
14: Już w najbliższy poniedziałek, 20 lipca, Radio Łódź zaprasza na kolejny mocny akcent z Łodzi. Koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu w Patio Portu Łódź. Witold Janiak wraz ze swoim trio zaprezentuje najnowszy album Trzej Królowie. To pełna energii i improwizacji jazzowa opowieść z charakterystycznym brzmieniem organów Hammonda, saksofonu i perkusji. Kolejny dowód na to, że łódzka scena jazzowa ma się znakomicie. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
1: Po reklamie.
0: Jest 14. Przed nami zapowiadany przeze mnie serwis informacyjny Radia Łódź, Wiktoria Makowska.
15: Zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o brutalne pobicie w centrum Łodzi. Takie są nieoficjalne informacje Radia Łódź. Petycja o więcej zieleni w centrum Zgierza. Mieszkańcy chcą zmian na placu Kilińskiego. Sanepid apeluje o szczepienie się na wirusowe zapalenie wątroby. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, przelotne opady deszczu oraz burze. Jest zatrzymanie w sprawie brutalnego pobicia w Łodzi, dowiedziało się nieoficjalnie Radio Łódź. Chodzi o sprawę ataku na mężczyznę, który według jego relacji został zaatakowany, bo napastnik wziął go za obywatela Ukrainy. A więcej na ten temat wie Joanna Karp.
16: Z naszych ustaleń wynika, że mężczyzna zatrzymany w sprawie ataku przebywa w łódzkiej komendzie policji, gdzie prowadzone są czynności z jego udziałem. Z kolei poszkodowany jest przesłuchiwany w łódzkiej prokuraturze. Przypomnijmy, że do ataku doszło 11 lipca w minioną sobotę. Pan Piotr wyszedł z kamienicy przy alei Piłsudskiego i rozmawiał przez telefon. Wtedy, według jego relacji, miał podejście do niego mężczyzna, który uznał go za obywatela Ukrainy. Krzyknął w jego stronę wulgarne słowa – noha ty Ukraińcu, a następnie dwukrotnie z dużą siłą uderzył go w twarz. Pan Piotr, będąc w szoku, wrócił do domu, a stamtąd został zabrany do szpitala. Doznał poważnych obrażeń twarzy, przeszedł operację, a przed nim kolejne etapy leczenia, w tym rekonstrukcja twarzoczaszki. Joanna Karp, Radio Łódź.
15: Do sprawy będziemy wracać.
17: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
15: Mieszkańcy Zgierza chcą odbetonować plac Kilińskiego. Zgierzanie uważają, że jeden z kluczowych punktów na mapie miasta powinien być bardziej zielony. Kilka lat temu plac przeszedł gruntowny remont. Wycięte zostało większość starych drzew, które były w opłakanym stanie. Teren placu w dużej części został wybrukowany. Dlatego mieszkanka Zgierza, pani Emilia Ochocka, stworzyła specjalną petycję, aby bardziej zazielenić to miejsce.
18: Zieleń ma to do siebie, że absorbuje bardzo dużo związków chemicznych, filtruje, zatrzymuje kurz, więc robi dla nas kawał dobrej roboty, a teraz tego nie mamy. No jest betonowo, nie jest ciekawie, nic ten plac o nas nie mówi. Jest taką typową przelotówką polską. Zmieńmy to.
15: Plan przedstawiony w petycji zakłada rozszczelnienie i odbetonowanie placu oraz utworzenie tam ogrodu deszczowego i miejskiego mikrolasu. Petycję podpisało już 200 osób, cel to 500 podpisów. Wtedy trafi ona do prezydenta Zgierza. 20 lat pozbawienia wolności i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Taki wyrok usłyszał sprawca śmiertelnego wypadku, do którego doszło na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, Łukasz Żak. 2 lata temu mężczyzna staranował auto, w którym jechała 4-osobowa rodzina. Zginął 37-letni Rafał P., ojciec dwójki dzieci, a wyrok ogłosił sędzia Maciej Mitera.
19: Uznaje Łukasza Żaka za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu. Skazuje, a na mocy 11 paragraf 3 w związku ze 177 paragraf 2 w związku ze 178 paragraf 1 litera a punkt 2 wymierza mu karę 20 lat pozbawienia wolności. Uznaje, że może on ubiegać się o skorzystanie z warunkowego zwolnienia po odbyciu kary 15 lat pozbawienia wolności. Orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnie.
15: Po wypadku Łukasz Żak uciekł z miejsca zdarzenia, zacierał ślady i zbiegł do Niemiec. Strażacy bez chwili wytchnienia ostatniej doby znów mieli pełne ręce pracy w związku z gwałtownymi burzami i intensywnymi opadami deszczu. Najpoważniejsza sytuacja była na południu kraju. Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wysokimi temperaturami w Łódzkiem. Alert 2 stopnia w związku z upałami obowiązuje niemal w całym województwie. Maksymalna temperatura wyniesie dziś do 30 stopni, a jutro do 32. W weekend ma przyjść załamanie pogody i znaczne ochłodzenie. Sanepid apeluje, aby szczepić się na wirusowe zapalenie wątroby. W okresie letnim wzrasta ryzyko zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A, czyli wirusa brudnych rąk. Jednak jedną z dróg zakażenia są też kontakty seksualne bez zabezpieczenia. Wakacje to też czas wyjazdów, mówi Izabela Smolak z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej.
20: Zachęcamy do szczepień właśnie w okresie wakacyjnym, jeżeli klienci wyjeżdżają w rejony endemiczne, tam gdzie panuje wirusowe zapalenie wątroby typu A, czyli to będą rejony Afryki, na przykład Azji Południowo-Południowo-Wschodniej, czy chociażby Ameryki Południowej, żeby przypomnieć, że nie korzystamy ze źródeł wody, jeżeli ona nie jest przebadana, jeżeli jej nie znamy. Również owoce morza kupujemy z pewnych źródeł.
15: W przypadku zakażenia może dojść nawet do uszkodzenia wątroby. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.
0: Wracamy do informacji dotyczących pogody. W Łodzi w całym regionie zachmurzenie małe i umiarkowane. Jest bardzo gorąco, żeby nie powiedzieć upalnie. 28 stopni powyżej zera. Obowiązuje alert 2 stopnia, więc zachowajmy ostrożność. No i synoptycy przestrzegają także o tym, że mogą lokalnie występować przelotne opady deszczu i burze. Na barometrze bez zmian 1000 hektopaskali, wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni zmienny.
21: Radio Łódź.
3: Najdłuższa fala relaksu.
0: Wszystko się zgadza, 6 minut po godzinie 14, czwartek, 16 lipca 2026 roku. W naszej reżyserce zmiana, Adama Miksę zastąpił właśnie Tomasz Fermiński, który pozostanie za konsoletą do końca dzisiejszego wydania Najdłuższej fali relaksu, a nawet trochę dłużej. Tę godzinę naszego spotkania zaczniemy od utworu grupy New Order, piosenki True Faith z lipca 1987 roku.

Lato 1987 roku, krążek Substance, no i zespół New Order, popularny także w naszym kraju. To szaleństwo zaczęło się od singla Blue Monday na początku lat 80., a True Faith to jest jeden z ich największych przebojów, z tym, że piosenka nie spodobała się aż tak bardzo nad tamizą. Ona debiutowała wprawdzie wysoko, bo w pierwszej dziesiątce listy przebojów, ale nie odniosła jakiegoś mega sukcesu, natomiast był to pierwszy singlowy sukces New Order w Stanach Zjednoczonych. Wtedy tym nagraniem tam udanie zadebiutowali. To tak a propos tego nagrania. Po godzinie 14 w naszym programie

0: Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź, 18 minut po 14. Jak zwykle o tej porze odwiedza nas osoba odpowiedzialna za merytoryczną zawartość audycji Słuchasz i Wiesz po 16. I dzisiaj jest to Agata Zielińska. Dzień dobry, Agato. Witam cię pięknie.
1: Dzień dobry.
0: Właśnie rozmawialiśmy sobie poza anteną, że mamy taki, można powiedzieć, złoty okres wakacyjny, urlopowy. Czy to się przekłada na pracę naszych reporterów, czy wprost przeciwnie?
1: To właściwie trudno opowiedzieć, bo każdy dzień przynosi inne wydarzenia. Na pewno tych wydarzeń jest w dalszym ciągu sporo. Często one wynikają właśnie z czasu, jaki mamy, czyli czasu wakacyjnego, z nadmiaru słońca i rozmaitych zjawisk atmosferycznych. Także dzieje się.
0: Dzieje się. Zatem na pewno pojawią się ciekawe problemy, ciekawe zagadnienia, o których chcesz teraz wspomnieć.
1: Tak, oczywiście. Dzieją się ciekawe wydarzenia i między innymi będziemy mówić o tym, że mieszkańcy Zgierza ruszyli ze zbiórką podpisów pod petycją, aby odbetonować plac Kilińskiego. Inicjatorzy uzasadniają, że obecny stan placu Kilińskiego charakteryzuje się niemal całkowitym zabetonowaniem powierzchni. Powoduje to powstawanie tak zwanej miejskiej wyspy ciepła w okresie letnim, co negatywnie wpływa na komfort i zdrowie mieszkańców. I tutaj chociażby mamy sytuację, która wynika z tego, że właśnie były i są w dalszym ciągu upały i szczególnie taka betonoza w centrum miasta właśnie wtedy doskwiera. Będziemy także mówić o tym, że oddano do użytku bulwary Kruszego w Pabianicach. W zrewitalizowanej przestrzeni pojawił się nowy chodnik, droga dla rowerów, dziesiątki ławek, dwa place zabaw, tężnia, siłownia plenerowa, toaleta, nowe oświetlenia oraz liczne nasadzenia drzew i kwiatów. To jakby wprost przeciwnie do tego, z czym mamy do czynienia w Zgierzu. Będziemy o tym mówić. Mogą też Państwo obejrzeć zdjęcia na naszej stronie, jak w tej chwili wyglądają bulwary Kruszego w Pabianicach, albo po prostu się tam wybrać. Będziemy także mówić o tym, że powiat łódzki wschodni planuje budowę kolejnego wiaduktu nad torami kolejowymi. Rozpoczęły się prace, na razie bardzo początkowe, bo to takie prace koncepcyjne nad budową wiaduktu, który miałby zastąpić przejazdy kolejowe w ciągu dróg powiatowych w Borowej i Kaletniku. A my też przy okazji sprawdzimy, jak wygląda sytuacja z tunelem przy Hetmańskiej i przy Malowniczej i także jak wygląda sytuacja z budową bezkolizyjnego przejazdu w Justynowie. No i jeszcze na zakończenie dzisiaj porozmawiamy o cenach paliw, bo przekroczyły już magiczną barierę 7 zł. Jak będzie wyglądała sytuacja, czy te ceny dalej będą rosły, czy jest możliwy powrót do programu rządowego ceny paliw niżej, o tym powiemy po 16.
0: Przypominam sobie czasy, kiedy takim jedynym kryterium jakby odwoływania turnusów, urlopów, czasów była pogoda. Tak? Jeśli padało, jeśli się zmieniło w tę negatywną stronę, no to wtedy turyści często rezygnowali, a doszliśmy do tego, że paliwo i jego cena może być jednym z takich ograniczników.
1: No, może być trudno dojechać na kolejny nowy turnus wypoczynkowy.
0: Szczegóły po godzinie 16 w programie Słuchasz i Wiesz, do którego wysłuchania zaprosiła Agata Zielińska. Agato, dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
4: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
5: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
6: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: Płyniemy, drodzy słuchacze. Czwartek, 16 lipca 2026 roku. Najdłuższa fala relaksu, jak zwykle między 13 a 16.

Dobra wiadomość dla tych, którzy uwielbiają podróżować pociągiem. Czeski przewoźnik złożył do Urzędu Transportu Kolejowego wniosek o uruchomienie 7 nowych komercyjnych połączeń dalekobieżnych. Kilka z nich miałoby przebiegać przez województwo łódzkie, oferując pasażerom nowe możliwości podróżowania. Najważniejszą propozycją są 4 pary pociągów kursujących codziennie między Warszawą a Wrocławiem. Składy zatrzymywałyby się m.in. w Skierniewicach, w Łodzi Fabrycznej, Zduńskiej Woli i Sieradzu, zapewniając bezpośrednie połączenia z metropoliami. W planach jest również uruchomienie nowego połączenia z Gdyni do Łodzi Fabrycznej. Pociągi miałyby kursować przez Warszawę i Skierniewice, a przejazd z Trójmiasta do Łodzi trwałby niewiele ponad 4 godziny. Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej radioloc.pl. Myślę, że ta wiadomość zabrzmiała bardzo optymistycznie.

0: Swoją piosenkę przypomniała Kasia Kowalska za 20 minut 15.
1: Nawiasem mówiąc.
0: Przed mikrofonem Anna Groblińska i jej gość.
2: Pani profesor, zwracam się do profesor Joanny Satoły-Staśkowiak, którą
3: dzień
2: w studiu
3: dobry
2: witam.
3: Dzień dobry.
2: Mogę
3: pani
2: witać, bo jestem gospodarzem.
3: Oczywiście.
2: Kiedyś o tym rozmawiałyśmy.
3: Tak.
2: Ale dzisiaj o czym innym chcemy porozmawiać. Uwagę, w dzisiejszych czasach coraz trudniej nam skupić. Mhm. Ale my skupiamy uwagę w Polsce. A co robimy z uwagą w innych krajach?
3: Och, różne rzeczy robimy z uwagą. Ta uwaga jest właściwie takim bardzo ważnym wyróżnikiem, bo w Polsce uwagę skupiamy. Faktycznie, ma pani rację, bo trudno mówić, że budujemy, prawda? Niektórzy robią takie wycieczki językowe, ale niekoniecznie poprawne. Natomiast na przykład w języku hiszpańskim, bo badano różne fora internetowe, takie fora, gdzie komunikują się głównie młodzi ludzie. I w związku właśnie z tym określeniem uwaga, w Hiszpanii na przykład, mówi się, że pożyczamy uwagę, ponieważ uwagę chcemy odzyskać. Czyli to jest takie nieco inne, prawda, wyobrażenie o uwadze, jako abstrakcyjnym jednak pojęciu. A we francuskim, proszę państwa, uwagę się tworzy.
2: Och, proszę
3: nie bardzo. Skupia, a tworzy. A w angielskim uwagą się płaci, bo jest to taka cenna rzecz, którą właściwie chcielibyśmy posiadać. A w niemieckim zaś uwagę się darowuje, dlatego że czujemy, że jest to prezent od jednej osoby dla drugiej osoby. Więc zupełnie różne postrzeganie tego słowa. Takie obserwacje właśnie badacze wykonali. Myślę, że z różnymi słowami jest różnie, bo przecież nie tylko taka uwaga będzie różniąca. Natomiast co do uwagi młodych ludzi chciałabym się tutaj odnieść, że zupełnie inaczej to wygląda dziś, inaczej wyglądało to kiedyś. Nie chcę powiedzieć lepiej, gorzej. Chcę powiedzieć, że nasze mózgi i plastyczność nieco się zmienia, bo my, osoby w średnim wieku, najlepiej nam jest, kiedy mamy kogoś przed sobą, widzimy jego reakcję, miny, mimikę, prawda?
2: I wtedy się skupiamy i najpiękniej opowiadamy,
3: tak,
2: na przykład.
3: Tak. A jednak inne pokolenia, czy młodsze pokolenia, zdecydowanie lepiej radzą sobie w tej komunikacji pisanej, na tych różnych messengerach i innych takich komunikatorach i wiedzą, o co chodzi, podczas gdy my musimy się już naprawdę mocno zastanowić. Czyli ta
2: musimy
3: uwaga gdzie indziej
2: idzie. Musimy skupić uwagę, tak, tak, tak. Tak, uwaga gdzie indziej jest skierowana, ponieważ można po polsku też skierować uwagę.
3: Tak.
2: Można też uwagę zwrócić, można też uwagę skoncentrować, no ale to samo, co skupić.
3: Tak.
2: Tak? Ale nie pożyczamy uwagi.
3: Nie pożyczamy uwagi, to
2: ale
3: prawda.
2: Ale zastanawiam się, czy nie można by sięgnąć po jedno z tych sformułowań przez panią profesor wymienionych, że możemy podarować uwagę. Mogę ci podarować swoją uwagę.
3: Ja uważam,
2: teraz,
3: że to brzmi bardzo poetycko.
2: Wcześniej byłam zajęta, ale teraz mogę ci podarować swoją uwagę.
3: No to już brzmi nieco ex katedra, ale faktycznie tak w polszczyźnie może być to wykorzystane bardzo dobrze.
2: Ale to na zasadzie trochę licencja poetyka. To
3: tak,
2: nie
3: tak,
2: to,
3: tak,
2: że
3: tak.
2: To jest takie sformułowanie, tylko możemy sobie
3: w takim
2: użyć.
3: Stylu poetyckim. Tak, możemy też do tego sformułowania przywyknąć, prawda?
2: No właśnie, przywyknąć. Co za ciekawe słowo. No skąd ono się wzięło? Przywyknąć, przywyknąć. Czy kiedyś było słowo wyknąć?
3: Tak.
2: Niemożliwe. Polszczyzna jest fascynująca.
3: Było słowo, proszę
2: słuchamy
3: państwa, wyknąć. Bardzo się cieszę, że do tego momentu doszłyśmy, czyli od słowa przywyknąć tworzone było też słowo wyknąć. Albo odwrotnie, odwyknąć najpierw, bo taka jest kolejność. Powstało słowo przywyknąć, ale to słowo znaczyło coś innego, ponieważ najpierw to chodziło o nauczyć się. Dzisiaj jak mówimy, że przywyknąć, to raczej przyzwyczaić się, prawda? Sprawić, że coś zaczyna być zwyczajne. A pierwsze znaczenie słowa przywyknąć to było nauczyć się. To słowo oczywiście zmieniło znaczenie, ale ten wyraz wyknąć faktycznie był i on oznaczał uczyć się. Czyli jeżeli ktoś przywyknął do czegoś, to znaczy, że on się nauczył.
2: Czyli tak? Dokonany.
3: Tak. I czasami nawyknąć też takie słowo, też znaczące nauczyć się. I proszę zauważyć, że dopiero od tych słów mamy słowo nawyk. Czyli coś, czego się nauczyliśmy właśnie. Nie mamy tego już takiej świadomości, że właśnie w tym słowie nawyk jest słowo nauczyć się. Tak? Pochodzące właśnie od słowa wyknąć, nawyknąć. Właśnie.
2: Ale chociaż tutaj to wszystko pasuje, prawda? Logicznie, mm-hmm. Tak, że nawyk to jest coś, co zwykliśmy czynić. Tak. No, najpierw musieliśmy się nauczyć to czynić. Tak. I to się utrwaliło i wszystko się zgadza.
3: Tak, jest drobne przesunięcie semantyczne znaczeniowe, natomiast nie jest to takie znaczenie, którego my, zwyczajni użytkownicy języka, się nie domyślimy.
2: Profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, dziękujemy
3: bardzo.
2: Dziękuję
3: pani i dziękuję państwu.

0: Zjednoczone się Lady Gaga i Florence Welch w nagraniu Hey Girl za 10 minut 15.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Zapowiadałem emocje konkursowe i właśnie się one zaczynają. Zanim usłyszą Państwo pytanie, taka kartka historyczna. W 1961 roku prezydent Stanów Zjednoczonych John Kennedy ogłosił, że Amerykanie wylądują na Księżycu przed upływem dekady. Inżynierowie musieli zbudować rakietę na tyle silną, aby doleciała do Księżyca oraz statek kosmiczny zdolny odbyć tę podróż w obie strony. I 16 lipca właśnie 1969 roku z przylądka Canaveral na Florydzie wystrzelono statek kosmiczny Apollo 11 z pierwszą misją załogową na Księżyc. Dzięki tej misji 21 lipca o 2:56 czasu uniwersalnego człowiek po raz pierwszy stanął na powierzchni Księżyca. Był nim amerykański astronauta Neil Armstrong. To jest mały krok człowieka, ale wielki skok dla ludzkości, powiedział. Warto przypomnieć, że Amerykanie lądowali na Księżycu 6-krotnie. Całkowity koszt programu wyniósł wtedy około 26 miliardów dolarów. Oczywiście te zagadnienia stały się kanwą do nakręcenia wielu filmów. W jednym z nich padły następujące słowa. Nigdy nie straciliśmy Amerykanina w kosmosie i na moją odpowiedzialność na pewno żadnego nie stracimy. Porażka nie wchodzi w grę. Czy pamiętają Państwo, z jakiego znanego filmu pochodzą te słowa? Jeśli tak, to proszę wziąć udział w naszym quizie studio@radioros.pl.

0: Angielski zespół Lime Garden w nagraniu Cross My Heart, a już za niespełna 3 minuty najnowsze wiadomości.
1: Reklama. Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
2: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
3: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Co panią boli?
5: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
4: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
6: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
8: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
7: Tak wcześnie?
8: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
7: I co powiedzieli?
8: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
7: Bezcenne.
8: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
9: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Tu Radio Łódź, jest 15. Posłuchajmy najnowszych informacji. Przed mikrofonem Wiktoria Makowska.
10: Kierowcy tankują i narzekają. Ceny paliw znów drastycznie skoczyły. To pierwszy taki wyrok w historii. Tak prokuratura ocenia sprawę Łukasza Żaka i wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Łódź zmienia kamienice. Wiemy, które z nich zostaną wyremontowane. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, przelotne opady deszczu oraz burze. Nie ma spokoju na rynku ropy, a co się z tym wiąże także w detalu, gdzie ceny paliw znowu rosną. Ma to związek z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie, wzajemnymi atakami rakietowymi ze strony Stanów Zjednoczonych oraz Iranu. Urszula Cieślak z Łódzkiego Refleksu, podobnie jak inni analitycy, mówi, że to nie koniec podwyżek. Zastanawia się, czy i kiedy mógłby powrócić program osłonowy ceny paliwa niżej.
11: Choć wydaje się, że raczej takie pełne odzwierciedlenie czy drugą turę pakietu CPN w takiej postaci, jaka obowiązywała od końca marca do końca czerwca, raczej nie możemy liczyć, aczkolwiek wszystko będzie zależało od tego, do jakiego maksymalnego poziomu wzrosną ceny paliw.
10: Zakończony w czerwcu rządowy program CPN kosztował budżet państwa prawie 4 700 milionów złotych. To pierwszy taki wyrok w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości. Tak sprawę Łukasza Żaka ocenia prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka. Mężczyzna został skazany na 20 lat pozbawienia wolności, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a o zwolnienie z więzienia będzie mógł ubiegać się po 15 latach. To maksymalny wymiar kary. 2 lata temu pijany Łukasz Żak jechał ponad 225 km na godzinę po trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Staranował auto, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. Zginął 37-letni Rafał P. Po wypadku Łukasz Żak nie udzielił pomocy poszkodowanym, uciekł z miejsca zdarzenia, zbiegł do Niemiec i utrudniał śledztwo. Katarzyna Niemiec-Rudnicka, prokuratorka w tej sprawie, podkreślała, że skazany nie wyraził praktycznie żadnej skruchy.
12: Nie było żadnej okoliczności przemawiającej w jakikolwiek sposób usprawiedliwiającą na jego zachowanie. Kara 20 lat pozbawienia wolności to jest maksymalna, możliwa, dopuszczalna przez przepisy obowiązujące kara. Wyrok w takiej wysokości tego rodzaju sprawie przy wypadku drogowym zapadł po raz pierwszy w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości.
10: W procesie skazani zostali też współoskarżeni za pomoc w unikaniu odpowiedzialności przez Łukasza Żaka. Usłyszeli wyroki od 2 do 5 lat więzienia.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Trwa ofensywa wiaduktowa w powiecie łódzkim wschodnim. Starostwo myśli nad budową bezkolizyjnego przejazdu między miejscowościami Borowa-Kaletnik. Obecnie na tej trasie działają 2 przejazdy kolejowe. Jak podkreślają mieszkańcy, przejazd przez nie to duża strata czasu.
14: To jest tragedia tutaj. Jak ja przyszłam, była tu jedna pani, wycofała po tych 10 czy 15 minutach.
15: No różnie, 15 minut, 20 na pewno.
16: Jesteśmy na etapie zlecania opracowania koncepcji. Byłby to zupełnie nowy przebieg drogi powiatowej, która pozwoliłaby na uniknięcie stania w długich kolejkach na przejazdach kolejowych właśnie przede wszystkim w Kaletniku i w Borowej.
10: Dodaje Adam Olek, naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Dróg Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Koncepcja zakłada połączenie okolicznej drogi powiatowej z planowaną przez gminę Koluszki nową drogą między Borową a Kaletnikiem. Póki co starostwo nie zna warunków technicznych dotyczących budowy bezkolizyjnego przejazdu, więc nie wiadomo, czy powstanie tam wiadukt czy tunel. Łódź rewitalizuje zabytkowe kamienice. W mieście trwa kolejny etap remontów prywatnych kamienic z miejskim wsparciem. W tym roku dotację łącznej wartości 5 milionów złotych przyznano na odnowienie 16 budynków w centrum miasta. Remonty obejmują m.in. elewacje, dachy, balkony, klatki schodowe i przejazdy bramowe. Obecnie prace prowadzone są już w 13 z nich. Wygląd budynku zmienia jakość życia, mówi Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi.
17: Bo wygląd ulicy, wygląd nieruchomości jest bardzo ważny, bo on też powoduje ten efekt iskry, czyli zaczynają dbać o to, jak wygląda ich nieruchomość i ich budynki. Ale przede wszystkim powoduje, że zmienia się jakość życia.
10: Dzięki programowi specjalnej strefy rewitalizacji odnawiane są zabytkowe kamienice przy ulicach Piotrkowskiej, Kilińskiego, Wulczańskiej, Sienkiewicza czy rewolucji 1905 roku. Wszystkie inwestycje mają zakończyć się jeszcze w tym roku. A o 15.30 zapraszam Państwa na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
0: Zachmurzyło się, przybywa chmur, a to może oznaczać deszcz albo nawet burzę. I o tym oczywiście informujemy Państwa już od dłuższego czasu. Takie są także przewidywania synoptyków. Jest bardzo ciepło, 28 stopni powyżej zera. Na barometrze minimalna zmiana, mamy 999 hektopaskali. Towarzyszy nam słaby, przede wszystkim wschodni i północno-wschodni wiatr z kierunków zmiennych.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Czwartek, 16 lipca. Pozdrawiamy wszystkich jubilatów i solenizantów. Wśród tych ostatnich Maria, Marika, Andrzej i Bartłomiej. Składamy najlepsze życzenia i dedykujemy utwór Losing My Religion w wykonaniu amerykańskiego zespołu R.E.M.

Jeden z największych, najpopularniejszych przebojów roku 1991. Piosenka, która pojawiła się na krążku Out of Time zespołu R.E.M. Losing My Religion. 10 minut po 15 w trzeciej godzinie naszego radiowego spotkania aktualne informacje dla kierowców. Wakacyjny konkurs Radia Łódź. A przypomnę, że w tym tygodniu nasi słuchacze mogą zdobyć lot w dwie strony do Brukseli, a także singlowy przebój sprzed lat. Dziś przypomnę jedną z najpopularniejszych piosenek brytyjskiej wokalistki Kim Wilde. Zapraszam do głośników.

0: Mam nadzieję, że Państwo poznali ten głos. To Roger Taylor, znana bardzo postać, perkusista zespołu Queen, który, uwaga, zapowiedział nową płytę. Album ma się ukazać 18 września. Come on Summer, It's Party Time. Taki tytuł nosiła ta kompozycja. A my bawimy się dalej, ale mam na myśli tutaj zmagania konkursowe.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Jeśli marzą Państwo o spacerze takim weekendowym po Londynie, jeśli może uznają Państwo, że warto byłoby zobaczyć Mediolan albo odkryć uroki Brukseli, to trzeba koniecznie słuchać Radia Łódź i wziąć udział w naszym wakacyjnym konkursie. A do wygrania są atrakcyjne vouchery na bilety lotnicze dla dwóch osób. Pewno niektórzy już znają zasady, ale na wszelki wypadek przypomnę, że od 6 lipca do 7 sierpnia bieżącego roku na naszej antenie między 9 a 12 oraz 13 i 16 podajemy specjalne hasła klucze. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba zebrać wszystkie hasła podawane na naszej antenie. Łącznie należy zgromadzić ich 10, bo to są po dwa hasła dziennie od poniedziałku do piątku. Skompletować wszystkie hasła i wysłać wiadomość elektroniczną. Nasz adres konkurs@radioloz.pl. Pamiętajmy, aby w treści podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, no i oczywiście nadesłać komplet prawidłowo zebranych haseł. Odbywają się pod koniec tygodnia poszczególne finały, ten najbliższy już jutro, czyli 17 lipca. A w tym tygodniu kategoria haseł to wakacyjne piosenki. I uwaga, uwaga, podaję kolejne hasło, brzmi tak: Chałupy Welcome to, Zbigniew Wodecki.

W oryginale Andrzej Zaucha, a w roku 97 Grzegorz Markowski i Mika Wymyśliłem Ciebie. Sięgnijmy po piosenkę artystki, którą pożegnaliśmy przed tygodniem. It's a Heart, jak śpiewa Bonnie Tyler.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jamajski klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z Makenem o Jamajce, set Joint Venture Sound System, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia. To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
3: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
7: Przenosimy się teraz na ulicę Łodzi i drogi naszego regionu. Adam Łużyński, dzień dobry.
8: Dzień dobry. W Łodzi najwięcej czasu stracimy na Alei Włókniarzy i na Kopcińskiego. Na każdej z tych tras poczekamy co najmniej kilkanaście minut. Mamy też spore zatory drogowe na drogach w kierunku Zgierza i w kierunku Brzezin. Tutaj na tych trasach poczekamy od kilkunastu do nawet 20 minut. W Czarnożyłach na trasie między Złoczewem i Wieluniem nadal utrzymują się utrudnienia po wypadku, do którego doszło po godzinie 14 i w tym miejscu na pewno trzeba będzie zdjąć nogę z gazu. Więcej wiadomości z dróg za pół godziny.
7: Zbliża się 15:30. Oto skrót najważniejszych informacji. Wiktoria Makowska.
9: 20 lat pozbawienia wolności i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Taki wyrok usłyszał sprawca śmiertelnego wypadku, do którego doszło na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, Łukasz Żak. Dwa lata temu mężczyzna staranował auto, którym jechała czteroosobowa rodzina. Zginął 37-letni Rafał P., ojciec dwójki dzieci. Po wypadku Łukasz Żak uciekł z miejsca zdarzenia, zacierał ślady i zbiegł do Niemiec. Mieszkańcy Zgierza chcą odbetonować plac Kilińskiego. Zgierzanie uważają, że jeden z kluczowych punktów na mapie miasta powinien być bardziej zielony. Kilka lat temu plac przeszedł gruntowny remont, wycięte zostało większość starych drzew, które były w opłakanym stanie. Plan przedstawiony w petycji zakłada rozszczelnianie i odbetonowanie placu oraz utworzenie tam ogrodu deszczowego i miejskiego mikrolasu. Petycję podpisało już 200 osób, cel to 500 podpisów. Wtedy trafi ona do prezydenta Zgierza. 12 cudzoziemców zatrzymanych podczas kontroli w Łowiczu. Funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali hostel na terenie miasta. W czasie działań okazało się, że 11 obywateli Indii i jeden obywatel Filipin przebywali w Polsce nielegalnie. Wszczęto postępowanie administracyjne, mówi major Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
10: Wobec wszystkich cudzoziemców wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. W przypadku obywatela Filipin zakończyło się ono wydaniem decyzji zobowiązującej do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na terytorium państw strefy Schengen na okres 6 miesięcy.
9: W stosunku do obywateli Indii postępowania trwają. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności związane z ich wnioskami o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Właściwa ochrona skóry gwarantuje bezpieczne opalanie i zapobiega szkodliwemu działaniu promieniowania UV. Dermatolodzy przypominają o stosowaniu kremów z filtrami nie tylko latem. Słońce odpowiada za wytwarzanie witaminy D3 i wspomaga leczenie np. łuszczycy, ale trzeba z umiarem korzystać ze słonecznych kąpieli. Rocznie w Polsce diagnozuje się ponad 4 tysiące przypadków czerniaka. Prawie 1,5 tysiąca chorych umiera. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 16.
7: Ciepło, ciepło i gorąco, a będzie upalnie, bo zdaniem synoptyków jutro kulminacja tej fali upałów. 28 stopni powyżej zera na naszym radiowym termometrze. Barometr wskazuje 999 hektopaskali. Zachmurzyło się. Podobno również taka duża strefa chmur zbliża się do Łodzi od strony Piotrkowa. Dziękujemy za taką informację naszym słuchaczom. Poza tym, no rzeczywiście, jest w tej chwili zachmurzenie umiarkowane i duże. Zapowiadają się opady deszczu, czyli może wystąpić deszcz i oczywiście lokalnie burze. Uważajmy. Wiatr słaby, wschodni, północno-wschodni o charakterze zmiennym.
11: Radio Łódź. Najdłuższa fala.

0: Nigdy nie straciliśmy Amerykanina w kosmosie i na moją odpowiedzialność na pewno żadnego nie stracimy. Porażka nie wchodzi w grę. O te cytaty zapytałem naszych słuchaczy i oczywiście otrzymałem prawidłowe odpowiedzi, z których się bardzo, bardzo cieszę. Ten cytat pochodzi z filmu Apollo 13 z 1995 roku. Słowa wypowiedział znany dyrektor lotów NASA Gene Kranz, grany przez Eda Harrisa. Pozdrawiam serdecznie, tak napisała laureatka dzisiejszej edycji tego konkursu, pani Bożena. Gratulujemy.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

Taylor Swift, I knew it, knew you, taki tytuł nosiła ta piosenka, a my teraz sięgamy po nagranie, którego dobrze słucha się, a nawet bardzo dobrze wiosną i latem. Tutaj przy okazji uśmiecham się do wszystkich zmotoryzowanych, do tych, którzy właśnie za kółkiem, którzy przejeżdżają przez Łódź, przez nasz region, przez nasze województwo. Czasami denerwują się na jakieś utrudnienia, ale proszę zachować spokój, a muzyka, jak wiemy, łagodzi obyczaje. Autostradą do słońca. To tytuł piosenki w wykonaniu Grażyny Łobaszewskiej i Piotra Szulca. Z dedykacją dla wszystkich kierowców.

1978 roku zespół Earth, Wind & Fire w oryginale My Fantasy, czyli Fantasy, a po polsku w wykonaniu Grażyny Łobaszewskiej i Piotra Szulca Autostradą do Słońca. Obiecałem singlowe wspomnienie sprzed lat i to jest piosenka, która dokładnie 16 lipca 1988 roku osiągnęła swój największy sukces w Wielkiej Brytanii. To był wtedy numer 3 na liście przebojów. Utwór przez 11 tygodni przebywał w tym prestiżowym zestawieniu, a bohaterką jest Kim Wilde, znana angielska piosenkarka, która rozpoczęła swoją karierę na Wyspach Brytyjskich na początku lat 80. XX wieku albumem Kids in America. Łącznie Kim ma na swoim koncie 10 płyt długogrających i 30 przebojowych singli, które gościły ponad 194 tygodnie na brytyjskiej liście przebojów. Sięgamy po piosenkę You Came z albumu Close. To była bardzo popularna płyta latem 1988 roku. Nagranie skomponował Ricky Wilde razem z Kim, czyli można powiedzieć, że taki absolutnie rodzinny duet twórczy, który odniósł olbrzymi sukces, bo piosenka do dziś podoba się i jest jednym z jej największych przebojów. Kim Wilde.

Świetna piosenka i jeden z naprawdę genialnych teledysków Michaela Jacksona. Piosenka Black or White, pamiętająca początek lat 90. XX wieku. 8 minut pozostało do godziny 16. O 16 oczywiście poznamy najnowsze wiadomości, a do tego czasu chciałbym, żeby spadł deszcz. Tak brzmi tytuł piosenki Phila Collinsa, piosenki pamiętającej rok 1990. To jest singiel, który odniósł sukces i w Wielkiej Brytanii, i w Stanach Zjednoczonych. Jeden z bardzo radiowych hitów Phila Collinsa. Posłuchajmy.

0: Dla tych, którzy lubią się schłodzić, lubią deszcz. I Wish It Would Rain Down z 1990 roku. Phil Collins.
1: Autopromocja.
2: Niecodzienne historie,
3: problemy i ważne tematy łódzkiego,
2: ale nie tylko łódzkiego sportu.
4: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
2: Porozmawiajmy o sporcie.
3: Wtorki, godzina 20.
4: Zapraszamy Michał Malinowski,
2: Piotr Andrzejczak,
3: Robert Zwoliński,
2: a także Dariusz Postolski.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
7: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Zabetonowali cały.
9: Czego tu brakuje?
8: Rozumu.
9: Tylko rozumu.
10: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
11: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
12: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
13: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24, 39.
16: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Wracamy na łódzkie ulice i drogi regionu, aby przekonać się o tym, jaka jest sytuacja i jak radzą sobie z nią kierowcy. Adam Łużyński.
17: Kierowcy w Łodzi z sytuacją drogową chyba radzą sobie średnio, bo dziś przed nimi trudne popołudnie. Mamy dużo korków na ulicach Łodzi. Najtrudniej będzie przejechać w okolicach Ronda Solidarności i Kopcińskiego. Tutaj można utknąć na kilkanaście minut, a nawet i na 20 minut lub dłużej. Tych samochodów jest tutaj całkiem sporo. Troszeczkę poprawiło się na Alei Włókniarzy i tutaj stracimy od 5 do 10 minut, ale cały czas duże utrudnienia utrzymują się na trasie w kierunku Zgierza i tutaj myślę, że 20 minut, a może nawet i 30 minut straty. Możliwe jest też takie opóźnienie. Na drogach w regionie także mamy ruch duży, ale już stopniowo się uspokaja. Niewielkie utrudnienia na skrzyżowaniu w Nowosolnej i w Sosnowcu Pieńkach, niedaleko wjazdu na autostradę A2.
0: Jest 16. W Radiu Łódź najnowsze wiadomości, Wiktoria Jamakowska.
18: Coraz droższe tankowanie. Kierowcy odczuwają skutki wzrostu cen ropy. Więcej zieleni w centrum Zgierza. Mieszkańcy chcą zmian na placu Kilińskiego. Ósmoklasiści zdecydowali. Znamy wyniki rekrutacji do szkół średnich w Łodzi. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, przelotne opady deszczu oraz burze. Z dnia na dzień benzyna i olej napędowy drożeją. W ostatnich dniach ceny paliw wzrosły do ponad 7 zł za litr. Powodem jest napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Według naszego eksperta kierowcy powinni przygotować się na kolejne podwyżki. Ceny są uzależnione od rynku ropy naftowej, mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z łódzkiego biura Reflex.
19: Te podwyżki, które do dzisiaj kierowcy widzą na stacjach, nie są prawdopodobnie ostatnimi i ceny zarówno oleju napędowego, jak i benzyny w tych kolejnych dniach mogą jeszcze wzrosnąć.
18: Ceny, z którymi kierowcy muszą się zmierzyć, jeszcze nie są najwyższe. Przypomnijmy, że w marcu tego roku za litr oleju napędowego trzeba było zapłacić ponad 8 zł. A sprawę wzrostu cen paliw komentuje minister energii. W Polsce powrót pakietu ceny paliw niżej jest możliwy, ale będzie to zależało od sytuacji w cieśninie Ormus. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że znaczenie będzie miało również to, jak długo potrwa konflikt USA i Iranu. Jak dodał, sytuacja jest analizowana.
9: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran na stałe zdecyduje o blokadzie cieśniny Ormus, myślę, że wtedy te decyzje mogą przyspieszyć.
18: Minister Motyka zaznacza, że Polska nie ma problemu z dostępnością paliw, bo nie importuje ich z rejonu Bliskiego Wschodu. Wyjaśnia, że na ceny na stacjach benzynowych ma wpływ sytuacja na rynkach światowych. Zakończony w czerwcu rządowy program CPN kosztował budżet państwa prawie 4 700 000 000 zł. Zgierzanie zbierają podpisy pod petycją w sprawie zazielenienia Placu Kilińskiego. Mieszkańcy chcą częściowego usunięcia betonowej nawierzchni, utworzenia ogrodu deszczowego oraz miejskiego mikrolasu. Wszystko po to, żeby stworzyć przyjazną, chłodniejszą i bardziej odporną na zmiany klimatu przestrzeń w samym centrum miasta. Większość Zgierzan popiera ten pomysł.
15: Uważam, że tak, jak najbardziej. Zazieleniać, jeszcze raz zazieleniać. Powietrze, cienie daje, ludzie lżej oddychają i tak dalej, i tak dalej. Popieram jak najbardziej.
20: Uważam, że na pewno jest to niezbędne i potrzebne, ponieważ żyjemy w świecie betonu, a zieleń jest taką strefą relaksu, więc byłaby to taki azyl, wytchnienie dla nas, zwłaszcza w te upalne letnie dni.
21: Zawsze jest potrzebna zieleń mieszkańcom.
22: Na pewno byłoby przyjemnie.
18: Proponowane rozwiązania mają przynieść wiele korzyści, m.in. zwiększenie retencji wody opadowej i ograniczenie ryzyka lokalnych podtopień oraz obniżenie temperatury w centrum miasta. Zieleń poprawi jakość powietrza i ograniczy hałas. Dodatkowo plac w nowym wydaniu stworzy atrakcyjne miejsca odpoczynku dla mieszkańców oraz wesprze bioróżnorodność.
23: Więcej na radiołódź.pl.
18: Ósmoklasiści poznali wyniki rekrutacji do szkół średnich. W procesie rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych w Łodzi wzięło udział niemal 7 tysięcy uczniów, co stanowi wzrost o prawie 1000 w porównaniu do roku ubiegłego. Jak informuje wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka, 4 najpopularniejsze zawody w technikach to technik mechatronik, programista, informatyk oraz technik weterynarii.
24: Są oczywiście również zawody, które w ogóle nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem. W związku z tym nie otwieramy w ogóle takiego kierunku. To m.in. technik transportu drogowego, technik ochrony środowiska, technik teleinformatyk.
18: Uczniowie oraz ich rodzice powinni pamiętać, że do 20 lipca mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia. W praktyce oznacza to, że uczniowie przyjęci do szkół muszą złożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie z wynikami egzaminu ósmoklasisty w placówkach, do których zostali przyjęci. A o 16.30 zapraszam na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
0: Tak, wyglądam przez nasze radiowe okno i widzę, że się zachmurzyło, że tych chmur przybywa, a więc sprawdzają się prognozy synoptyków o tym, że możemy spodziewać się dzisiaj przelotnych opadów deszczu i burz. Zachowajmy ostrożność. Jak wygląda kwestia pod względem temperatury? W tym momencie 24 stopnie w Uniejowie, 25 w Kutnie, 26 w Piotrkowie, 27 w Radomsku i najcieplej w stolicy województwa, czyli w Łodzi, 28 stopni powyżej zera. Na barometrze 999 hektopaskali przypomnę, że obowiązuje ostrzeżenie o umiarkowanie wysokich temperaturach. Zdaniem synoptyków najbliższe dni upłyną pod znakiem napływu gorącego powietrza. Kulminacja tej fali nastąpi już jutro. To będzie zdecydowanie najbardziej gorący dzień tego tygodnia. Nad Polską rozleje się fala zwrotnikowego powietrza, która wygeneruje ogromny kontrast termiczny i bardzo wysokie wartości. Uff, strach się bać. Pięć minut po godzinie 16, ale myślę, że nie obawia się tych temperatur. Przybyła do studia Monika Czerska. Dzień dobry, Moniko.
25: Dzień dobry. Lubię wysokie temperatury, ale nie lubię takich dni jak dziś burzowych, bo człowiek klapnięty nieco jest, ale ekipa Radia Łódź reporterskiej popołudniówki w gotowości, w dobrych nastrojach. Za chwilę startujemy.
0: Czyli pogoda nie jest nam groźna, nie jest żadną przeszkodą. Tomasz Ferliński pozostaje z radiową konsoletą, a mówiący ze słowa Piotr Stańczyk. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 4 godziny. Życzę Państwu miłego popołudnia i już oddaję mikrofon Monice Czerskiej.
25: Zapraszam do słuchania.
26: Słuchasz i wiesz.
25: To na początek przypomnienie, jest czwartek, 16 lipca, reporterska popołudniówka Radia Łódź. Czym się dziś zajmiemy? Na pewno na początek podniesiemy sobie nieco ciśnienie, bo zajrzymy na stację benzynową, sprawdzimy ceny paliw i spróbujemy ustalić, na ile obecne ich wzrosty mają związek z wakacjami.
27: Przysiadłam się z większego auta,
2: tylko i wyłącznie dlatego, że ceny mnie do tego zmusiły.
17: Pan dokąd się wybiera?
3: Nad morze, 400 w jedną.
17: O 150 zł więcej niż zawsze. Wczoraj ile było?
2: No 6,99.
25: A dziś ile? Kto z Państwa tankował? Ceny benzyny i ropy przeanalizujemy w naszym programie dosłownie za kilka minut. Będziemy dziś także w Zgierzu. Tam mieszkańcy miasta mają dość wszechobecnej betonozy na placu Kilińskiego i wzięli sprawy w swoje ręce.
4: Jest betonowo, nie jest ciekawie, nic ten plac o nas nie mówi. Jest taką typową przelotówką polską. Zmieńmy to.
6: Zgierz, myślę, jest jednym z chyba najbardziej zielonych miast w regionie.
15: Zazieleniać, jeszcze raz zazieleniać.
20: Żyjemy w świecie betonu, a zieleń jest taką strefą relaksu. Taki azyl, wytchnienie dla nas, zwłaszcza w te upalne letnie dni.
25: Mieszkańcy Zgierza ruszyli ze zbiórką podpisów pod petycją. Ich zdaniem tak zwana wyspa ciepła, która tworzy się na placu Kilińskiego w czasie upałów, negatywnie odbija się na zdrowiu. Będziemy mieli także dobre wiadomości dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego. Gdzieś na horyzoncie rysuje się możliwość wybudowania bezkolizyjnego przejazdu nad torami kolejowymi na trasie Borowa-Kaletnik. Miałby on zastąpić dwa przejazdy kolejowe, na których mieszkańcy codziennie tracą mnóstwo czasu.
7: Kaletnik, Borowa, nie do przejazdu.
22: No różnie, 15 minut, 20 na pewno.
26: Jesteśmy na etapie zlecania opracowania koncepcji. Kładziemy tutaj szczególny nacisk na poprawę tego bezpieczeństwa, szczególnie na tych przejazdach kolejowych.
27: Droga w kierunku Borowej to także ważne bezpieczeństwo dla służb ratunkowych powiatu łódzkiego wschodniego.
25: Przy okazji sprawdzimy też, jak wygląda sytuacja w sprawie budowy nowych wiaduktów kolejowych zapowiadanych od lat w Łodzi. Na zakończenie magazynu Słuchasz i Wiesz wybierzemy się także do Pabianic, gdzie po modernizacji do użytku oddano bulwar Kruszego. Są dwa placy zabaw, tężnia soniczna, siłownia plenerowa, mnóstwo ławek i piękna zieleń. Sprawdzimy, czy nowa przestrzeń podoba się mieszkańcom Pabianic. Liczę też na bardzo aktywny Państwa udział w naszym programie. Można dzwonić, można pisać w każdej sprawie. 606-787-8778 i studio@radiowłódź.pl. Przypominam też, że jest możliwość nagrania głosówki poprzez aplikację mobilną Radia Łódź i portal radiowłódź.pl. Naprawdę warto spróbować. Prawie 9 minut po godzinie 16. Teraz muzyczna przerwa, a za chwilę pierwsza relacja reporterska.

0: Pogoda nie najlepiej wpływa na nasze samopoczucie i kondycję psychoruchową, ale dobrze, że są takie żywiołowe piosenki, to No Doubt w Radiu Łódź. 13 minut po godzinie 16, to zgodnie z obietnicą, teraz będziemy sobie podnosić ciśnienie.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Wybieramy się na stację benzynową. Ceny paliw poszły ostro w górę. Można powiedzieć, że przekroczyły psychologiczną barierę 7 zł za litr. A sytuację na łódzkich stacjach sprawdzał Adam Łużyński.
2: Zawsze jest dużo, jak jest powyżej 7 zł, tak? A jeszcze na wyjazd na wakacje, to niestety
3: cena... A tam dokąd się wybiera?
2: Nad morze, 400 w jedną.
3: No to trochę trzeba będzie wydać na to paliwo, prawda? No,
2: niestety. O 150 zł więcej niż zawsze.
3: Czyli nad morze pan zapłaci 150 zł więcej w jedną stronę, czy w obie?
2: W obie.
4: Rozmawiamy z panią Urszulą Cieślak, analitykiem rynku paliw z łódzkiego biura monitorowania Reflex. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Jakie mogą być powody tej podwyżki, którą wszyscy odczuwamy? Ta podwyżka jest praktycznie każdego dnia odczuwalna i zauważalna. Czy można powiedzieć troszeczkę tak jak zwykle, że to jest związane z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie?
5: Tak, niemal od początku roku tym głównym powodem, który wyznacza nam ceny paliw na rynku krajowym, zarówno na rynku hurtowym i w konsekwencji na stacjach paliw, to sytuacja na rynku międzynarodowym, jeśli chodzi o Bliski Wschód, w dalszym ciągu napięte relacje między Stanami Zjednoczonymi, a w zasadzie eskalacja konfliktu i powrót do ataków militarnych wzajemnych powoduje, że ceny ropy naftowej rosną. Ponownie po krótkim okresie, kiedy ceny ropy Brent spadły w okolice 70 dolarów za baryłkę, mamy do czynienia z powrotem i wzrostem cen powyżej 85 dolarów.
6: Bardzo czuć taką zmianę, zwłaszcza, że jest to auto mojego dziecka i tak naprawdę już zaczęłam pożyczać to auto właśnie przez ceny.
3: Mhm. No bo tutaj jest silnik 1.0, prawda?
6: Dokładnie.
3: Dużo pali ten samochód u pani?
6: Nie. Przesiadłam się z większego auta tylko i wyłącznie dlatego, że ceny mnie do tego zmusiły.
3: Czy te ceny paliw nie są zbyt duże według pana?
7: Pewnie, że są za duże. No ale co możemy zrobić, jeżeli jest w tej chwili taka sytuacja na świecie?
3: Wczoraj ile było?
6: No 6,99.
3: Aha, czyli ponad 15 groszy w ciągu dnia wskoczyła.
6: Dokładnie.
4: Zawsze, gdy są podwyżki cen paliw, zawsze mówimy o tym, że w górę pójdą inne rzeczy. Pójdą na przykład produkty, które trzeba dowieźć do sklepu samochodem dostawczym i ten samochód też pobiera paliwo, które jest coraz droższe. Czy możemy się spodziewać wraz ze wzrostem tego paliwa wzrostu cen innych rzeczy, innych artykułów, innych przedmiotów?
5: To nie jest tak, że każda podwyżka cen paliwa na stacji przekłada się na wzrost kosztów transportu, taki bezpośredni i w krótkim czasie, ale jeżeli wysokie ceny będą utrzymywały się przez kilka kolejnych tygodni, to z całą pewnością będzie to już miało wpływ realny na ceny innych usług, ceny towarów. Te podwyżki, które do dzisiaj kierowcy widzą na stacjach, nie są prawdopodobnie ostatnimi i ceny zarówno oleju napędowego, jak i benzyny w tych kolejnych dniach mogą jeszcze wzrosnąć. Ale jakby ten koniec podwyżek, ten poziom, do którego my dojdziemy, będzie naprawdę ściśle uzależniony z tym, co będzie się działo w kolejnych dniach, tygodniach na rynku ropy naftowej.
3: Widzę, że pani jeździ małolitrażowym samochodem, mam taki sam. To może być odpowiedź na te ceny.
6: No niestety, może być ze łzami w oczach, ale tak.
0: Ceny paliw poszły ostro w górę, ale spokojnie spać mogą posiadacze aut

na gaz, bo cena autogazu jest stabilna i utrzymuje się na poziomie nieco ponad 3 zł za litr. Cenom paliw na stacjach benzynowych w Łodzi i regionie przyglądał się nasz reporter Adam Łużyński, a my już za kilka minut wybierzemy się do Zgierza, bo mieszkańcy tego miasta mają dość wszechobecnej betonozy na placu Kilińskiego i mają na to pewien pomysł.

0: zespołu Hej doskonale się słucha, niezależnie od pory dnia i okoliczności przyrody. Tu wybrzmiała piosenka Faza Delta. A Zgierzanie chcą więcej zieleni w centrum miasta i właśnie o tym teraz będziemy mówili.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Ponad 200 mieszkańców Zgierza podpisało się już pod petycją w sprawie odbetonowania Placu Kilińskiego. Cel to 500 głosów. Mieszkańcy domagają się, by w centrum miasta pojawiło się zdecydowanie więcej zieleni, która daje ukojenie chociażby w tak gorące dni jak ten dzisiejszy. Celem inicjatywy jest stworzenie przyjaznej, chłodniejszej i bardziej odpornej na zmiany klimatu przestrzeni w samym centrum miasta.
2: Dzień dobry, nazywam się Emilia Ochocka, jestem inżynierką ogrodnictwa i moje korzenie są ze Zgierza. Myślę sobie, że takim wyzwaniem w Zgierzu są konsultacje społeczne, gdzie ludzie często po prostu nie przychodzą, może pracują, nie mają czasu, ale na różnych forach bardzo często widziałam, że Zgierz jest zabetonowany, wiele komentarzy na temat akurat Placu Kilińskiego i pomyślałam, że zróbmy to. Napisałam petycję, wrzuciłam na fajną grupę Zgierskie Sprawy i oddźwięk jest niesamowity.
3: Czego dotyczy sama petycja? Co chciałaby pani zmienić? Co chcieliby zmienić sami Zgierzanie, bo już mamy sporo podpisów pod tą petycją. Jakie są założenia?
2: Problem zalewania deszczami tutaj jest bardzo duży, więc pomysł dotyczy rozszczelnienia nawierzchni betonowej i zasadzenia takich poniekąd samoobsługowych nasadzeń, które pomogą w absorpcji wody deszczowej. Jest betonowo, nie jest ciekawie, nic ten plac o nas nie mówi. Jest taką typową przelotówką polską. Zmieńmy to.
3: Jak pani zdaniem mogłoby to miejsce wyglądać?
2: Powinno być bardziej zielone, bardziej przyjazne dla ludzi, bo ja myślę, że tutaj brakuje bardzo teraz elementu takiego dobrostanu dla ludzi. Tam, jeżeli można usiąść, to na totalnej patelni. To jest jednak centrum Zgierza, tam jest duże skrzyżowanie. Zieleń ma to do siebie, że absorbuje bardzo dużo związków chemicznych, filtruje, zatrzymuje kurz, więc robi dla nas kawał dobrej roboty, a teraz tego nie mamy.
4: Zgierzanie popierają tę inicjatywę.
5: Uważam, że tak, jak najbardziej. Zazieleniać, jeszcze raz zazieleniać. Powietrze, cienie daje, ludzie lżej oddychają i tak dalej, i tak dalej. Popieram jak najbardziej.
6: Uważam, że pewne jest to niezbędne i potrzebne, ponieważ żyjemy w świecie betonu, a zieleń jest taką strefą relaksu, więc byłaby to taki azyl, wytchnienie dla nas, zwłaszcza w te upalne letnie dni.
7: Zawsze jest potrzebna zieleń.
8: Coś zielonego można by jeszcze wstawić, bo za dużo może betonu trochę. Na pewno zieleni by się trochę przydało.
9: Dobrze pomyślany. Rozstawienie drzew, klombów takich ozdobnych spraw, to jak najbardziej. I jakoś tak przyjemnie, na przykład taki dzień jak teraz. Dobrze pomyślana zieleń to jest też majątek.
10: Jestem za tym, żeby było więcej zieleni, mniej betonu. Przerażenie. Beton jak się nagrzeje, to jak tu można siedzieć? Na pewno będzie lepiej. Chłodniej, lepiej się będzie oddychać.
11: Miasto jest regularnie zazieleniane i w ogóle Zgierz, myślę, jest jednym z najbardziej zielonych miast w regionie.
4: Mówi Renata Karolewska, rzeczniczka Urzędu Miasta w Zgierzu.
11: Obecnie przygotowujemy się do wyboru firmy, która zrealizuje miejski plan adaptacji, który to dokument będzie podstawą do nasadzeń, do likwidacji wyspy ciepła w mieście. Natomiast jeżeli chodzi o sam Plac Kilińskiego, ale też o Plac Jana Pawła II, to chciałabym zauważyć, że niezależnie od miejskiego planu adaptacyjnego trwają od pewnego czasu już takie prace koncepcyjne odbetonowania tych miejsc, a także zastanawiamy się, które lokalizacje w mieście wymagają zielonej interwencji. Zatem petycja, która pojawia się w internecie, jest na pewno uzasadniona, ale w tej sytuacji zbyteczna, bo tak czy inaczej miasto planuje dalsze zazielenienie.
2: Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców, nawet tych, którzy nie stoją 20 minut czekając na autobus, żeby zaangażować się w ogóle w zmiany w Zgierzu, jeżeli chodzi o roślinność. My naprawdę mamy głos i ten głos musi wybrzmieć. I jeżeli nie będziemy brać udziału w petycjach, nie będziemy wyrażać naszego zdania, to nie zmieni się tak, jak my chcemy. A pamiętajmy, że to miasto ma nam służyć, naszemu dobrostanowi. A ten element zieleni jest bardzo ważny.
0: Już ponad 200 mieszkańców Zgierza podpisało się pod petycją w sprawie odbetonowania Placu Kilińskiego. Brakuje jeszcze 300 podpisów. A w Zgierzu z mikrofonem Radia Łódź był dziś Miłosz Warszawski. Gdyby Państwo w sprawie zieleni chcieli się do nas dodzwonić, to oczywiście można. 606 787 7878. Prawie 26 minut po godzinie 16 w naszym programie już niebawem raport z dróg i skrót najważniejszych informacji. Wspominałam, że przy takiej aurze to człowiek taki klapnięty. No prawda, to prawda.

0: Wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy sytuację. Adam Murzyński.
1: Na wielu ulicach Łodzi sytuacja już się poprawiła. Na przykład na Julianowskiej, na Pojezierskiej czy na Pabianickiej. Niestety popołudniowe godziny szczytu nie odpuszczają na Rondzie Solidarności i na Kopcińskiego. Tutaj stracimy kilkanaście minut, a znacznie dłużej zajmie przejazd z Gierską, bo tutaj cały czas utrzymują się duże korki, które zatrzymają nas na mniej więcej 20 minut. Sytuacja drogowa poprawia się już na drogach wyjazdowych z miasta i poza właśnie ulicą Zgierską przejedziemy raczej bez większych utrudnień. Kolejne wiadomości z dróg już za pół godziny.
0: Tu Radio Łódź, jest 16:30. W naszym programie czas na skrót najważniejszych informacji. Wiktoria Makowska.
2: Ceny paliw zaskoczyły i to negatywnie. Na rosnące ceny wpływ ma sytuacja na Bliskim Wschodzie. Na światowych rynkach znów drożeje ropa. Na wielu stacjach benzynowych trzeba już płacić ponad 7 zł za litr. Kierowcy mają mieszane odczucia. Cena za baryłkę wróciła do poziomu sprzed podpisania przez USA i Iran porozumienia pokojowego. Zmiany w systemie zdrowia. Pierwsze projekty ustaw reformujących system przedstawiła ministra zdrowia podczas posiedzenia zespołu trójstronnego. Jedna z ustaw dotyczy jawności konkursów w szpitalach i została już wpisana do wykazu prac rządu. Drugi projekt, a właściwie pakiet zmian, dotyczy m.in. maksymalnej stawki godzinowej 240 zł brutto dla lekarzy, obowiązku zatrudnienia przynajmniej na pół etatu w szpitalu, a także uzyskiwania zgody na pracę w innej placówce. Ten projekt wkrótce będzie wpisany do wykazu prac rządu. Leśnicy ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. To jedna z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie możemy spotkać w Polsce. Występuje w około 3000 miejsc, a kontakt z nim może spowodować bolesne pęcherze na skórze i trudno gojące się rany. Barszczu sosnowskiego nie należy dotykać ani usuwać samodzielnie. Informacje o miejscu, w którym rośnie, warto zgłosić do Urzędu Gminy lub Miasta albo Nadleśnictwa. Łódź rewitalizuje zabytkowe kamienice. W mieście trwa kolejny etap remontów prywatnych kamienic z miejskim wsparciem. W tym roku dotację łącznej wartości 5 milionów złotych przyznano na odnowienie 16 budynków w centrum miasta. Remonty obejmują m.in. elewacje, dachy, balkony, klatki schodowe i przejazdy bramowe. Obecnie prace prowadzone są już w 13 z budynków. Wszystkie inwestycje mają zakończyć się jeszcze w tym roku. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 17:00.
0: W Łodzi i regionie burzowo, przynajmniej miejscami, taka aura będzie nam towarzyszyć do wieczora. A jak nie będzie pochmurno i deszczowo, to zachmurzenie w pozostałych miejscach małe i umiarkowane. Jest gorąco w regionie od 27 do 29 stopni. Wiatr słaby, zmienny, ale w czasie burz możliwe porywy do 60 km na godzinę.
3: Słuchasz i wiesz.
0: Magazyn reporterów Radio Łódź jeszcze do godziny 17, czyli przez 28 minut. Pan Maciek, nasz stały słuchacz, ma przemyślenia a propos wszechogarniającej nas betonozy i tego, co dzieje się w Zgierzu. O tym, że drzewa i zieleń w centrum miasta wpływają kojąco i korzystnie na temperaturę otoczenia, wiadomo już od bardzo dawna, pisze nasz słuchacz. Jednak znaleźli się jacyś nowi odkrywcy, którzy w pewnym momencie postanowili zabetonować Plac Kilińskiego i inne takie miejsca i stwierdzić, że to będzie korzystne. Wygląda na to, że człowiek musi się przekonać, że nie każde pomysły są słuszne i dobre. To refleksja naszego słuchacza, pana Maćka. studio@radiołódź.pl i 606-787878 to kontakt do Radia Łódź, a my za kilka chwil będziemy mieli bardzo dobre wiadomości dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego.

0: Popołudniówka Radia Łódź, 23 minuty do godziny 17. Teraz jeszcze pewna refleksja dotycząca zieleni w miastach od naszego słuchacza, pana Andrzeja.
1: Są właściciele nieruchomości, którzy mają bardzo dużo zieleni, nieproporcjonalnie dużo więcej niż inni właściciele nieruchomości. I tacy właściciele, gdzie jest dużo zieleni, powinni być wynagradzani przez władze miasta, czyli obniżając podatek od nieruchomości. Bo to jest zieleń, która pracuje na całe miasto. Chodzi o oczyszczanie powietrza i wygłuszanie hałasu. A miasto nic z tego, żadnych kosztów z tego nie ma, tylko same korzyści.
0: Jak się państwu ta propozycja podoba? 606-787-7878 to telefon do Radia Łódź.
2: Słuchasz i wiesz.
0: A my zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do powiatu łódzkiego wschodniego, bo tam może powstać kolejny bezkolizyjny przejazd nad torami kolejowymi. Na razie nie wiadomo, czy będzie to wiadukt czy tunel, ale wiadomo, że miałby powstać na trasie między miejscowościami Borowa-Kaletnik. Miałby zastąpić dwa przejazdy, na których codziennie kierowcy tracą naprawdę mnóstwo czasu. A w Kaletniku był reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
3: Minuta oczekiwania, którym towarzyszy liczenie wagonów. To codzienność mieszkańców Kaletnika i Borowej, którzy na trasie łączącej miejscowości mają dwa przejazdy kolejowe.
4: 3-4 pociągi zdarza się, ale to co jest w tej chwili, to jestem zaskoczona.
5: No różnie, 15 minut, 20 na pewno. Na szczęście rzadko jeżdżę.
4: To jest tragedia tutaj. No pani, jak ja przyszłam, była tu jedna pani, wycofała po tych 10 czy 15 minutach. W ogóle tu na tych przejazdach jest bardzo ciężko i tam szczególnie. To co pan mówi, Kaletnik, Borowa, nie do przejazdu.
6: Tutaj powinien być szlaban automatyczny. I to wtedy by bardzo dużo rozwiązało.
3: Pomysł jest jednak inny. Budowa zupełnie nowego, bezkolizyjnego przejazdu.
7: Wiaduktu bądź tunelu kolejowego w miejscowości Gałków Duży Borowa na terenie gminy Koluszki. Adam Olek, naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Dróg, Starostwo Powiatowe w Łodzi. Jesteśmy na etapie zlecania opracowania koncepcji. Jest tutaj troszeczkę taka nowość, ponieważ gmina Koluszki jest na etapie projektowania nowej drogi zupełnie, łączącej miejscowość Kaletnik z miejscowością Borowa. Natomiast my jako Powiat Łódzki Wschodni chcemy zrealizować inwestycję polegającą na połączeniu tej nowej drogi z naszą drogą powiatową 2914E w miejscowości Gałków Duży, co pozwoliłoby na likwidację dwóch przejazdów kolejowych w miejscowości Kaletnik, a także w miejscowości Borowa.
6: Bardzo dobry pomysł, bardzo dobry. By było super. No, bo tutaj jest też niebezpiecznie.
5: Przydałby się na pewno. No.
7: Kładziemy tutaj szczególny nacisk na poprawę tego bezpieczeństwa, ze względu m.in. na to, że obciążenie linii kolejowej Koluszki Łódź Fabryczna jest bardzo duże. Z informacji, które uzyskujemy od PKP, będzie jeszcze większe. Planowany jest wzrost prędkości na trasie tej linii kolejowej. W związku z powyższym te oczekiwania na przejazdy kolejowe będą jeszcze dłuższe.
8: Zastąpienie przejazdu w Różycy i Borowej to na linii Łódź-Koluszki. Zwiększenie potencjału zarówno przepustowości sieci kolejowej, jak i poprawy bezpieczeństwa ruchu samochodowego. Mateusz Karwowski, starosta Łódzki Wschodni. Droga w kierunku Borowej to także ważne bezpieczeństwo dla służb ratunkowych powiatu łódzkiego wschodniego, które z Koluszek w kierunku Żgłowa czy Tuszyna przejeżdżają tą drogą.
7: Wykonawca musi uzgodnić warunki techniczne z PKP. I na podstawie tych warunków będziemy mieli informację, co w ramach tej inwestycji będzie mogło zostać zrealizowane. Czy tylko i wyłącznie wiadukt nad torami kolejowymi? Być może to będzie tunel razem z całą infrastrukturą towarzyszącą, czyli drogi rowerowe, chodniki i całe połączenie tutaj drogowe.
3: Ze względu na wczesny etap planowania, potencjalne daty utworzenia nowego, bezkolizyjnego przejazdu nie są znane. Wiadomo jednak, że to kolejna inwestycja w bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych w bliskiej okolicy Łodzi. W najbliższych miesiącach wystartować ma przetarg, który wyłoni wykonawcę wiaduktu kolejowego w Justynowie. Władze powiatu łódzkiego wschodniego dodają także, że cały czas starają się o to, by bezkolizyjny przejazd powstał także w Żakowicach.
0: A do tego dodajmy również inwestycje kolejowe w Łodzi, gdzie do 2030 roku gotowe mają być dwa bezkolizyjne przejazdy. Mowa o tunelu przy ulicy Hetmańskiej i wiadukcie przy Malowniczej. Myślę, że wielu mieszkańców wschodniej części Łodzi i tych miejscowości właśnie ze wschodniej strony stolicy województwa bardzo na te inwestycje czekają. A tematowi przyglądał się reporter Radia Łódź Seweryn Potentas. Osiemnaście minut do godziny 17:00 to nie koniec relacji reporterskich Radia Łódź. Już niebawem przemieścimy się do Pabianic, bo tam także pewne miejsce zostało odnowione i mieszkańcom się podoba. To już mogę zdradzić. Zanim jednak wybierzemy się do Pabianic, to ja gorąco polecam portal radiołódź.pl. Tam między innymi mamy informacje gorące, można powiedzieć z ostatniej chwili, o tym, że reporterka Radia Łódź dowiedziała się o tym, że zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o brutalne pobicie w Łodzi. O tym pobiciu mówiliśmy dwa dni temu na naszej antenie. Chodzi o pobicie człowieka, którego napastnik wziął za obywatela Ukrainy. Na razie to informacje nieoficjalne. Proszę o tym więcej poczytać na portalu radiołódź.pl.

0: Nie umrzemy młodo i super energetyczny duet Jacob Rango i Krzysztof Zalewski w Radiu Łódź na 13,5 minuty przed godziną 17. A my teraz w magazynie reporterów przenosimy się do Pabianic.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo tam odnowiono popularne miejsce do spacerów. Chodzi o bulwary Kruszego, gdzie mieszkańcy mogą wypoczywać wśród nowej zieleni. Nasz reporter Sebastian Dziuda sprawdził, jak prezentuje się wyremontowana przestrzeń i co sądzą o niej mieszkańcy.
2: Jak wam się póki co podoba? Jak się tu czujecie?
3: No ładnie jest, ładniej niż było.
4: Możliwe, że jest lepiej niż na Lewitynie, bez mniej osób w miarę. Jest spokojniej.
5: I więcej cienia.
6: Jest super, świetnie.
7: Dużo kwiatków jest, podoba mi się.
8: Bardzo fajnie, tutaj nie było takiego miejsca.
9: Robi wrażenie, bardzo fajnie. U nas w Pabianicach właśnie brakowało takich placów zabaw ogrodzonych.
10: Bulwary Kruszego w Pabianicach przeszły dużą metamorfozę. Mieszkańcy już mogą korzystać z odnowionego terenu, który był w remoncie od października ubiegłego roku. Pojawiły się tam m.in. nowe alejki dla pieszych, ścieżki rowerowe, ławki i oświetlenie. Pabianiczanie zauważają, że do tej pory to miejsce nie było zbyt atrakcyjne.
11: Przedtem było tylko zarośla, były no i trochę ławeczek, nic więcej. Do dzieci nic nie było, a teraz jest bardzo dobrze. Dzieci mają gdzie się pobawić, tak to w blokowisku to nie ma za bardzo gdzie. A tutaj przyjdą sobie, popatrzą na kaczki, na gołębie.
12: No, chciałam powiedzieć, że kiedyś mieszkaliśmy tutaj w tej części miasta, no i nie było to najpiękniejsze miejsce. No, a na razie to tak na pierwszy rzut oka wygląda. Wygląda super.
13: Tyle lat były takie tylko nieużytki i nic się nie działo, a wręcz przeciwnie, same jakieś niezbyt dobre rzeczy. A teraz myślę, że no, będzie tutaj spokojniej.
10: Mieszkańcy podkreślają, że w Pabianicach brakowało takiej przestrzeni do rekreacji i wypoczynku.
2: W zasadzie 9 miesięcy w remoncie były te bulwary.
11: No, ale
2: Pabianice potrzebowały takiego miejsca?
11: Tak, potrzebowały dla dzieci, nawet dla starszych przyjść sobie, usiąść i posiedzieć.
14: Ja myślę, że tak, bo raz, że właściwie to tu wszyscy, bo tak, i ci spacerujący, i ci na rowerach, czyli dla każdego tu jakiś kącik jest. I z pieskami też, tak? Bo tu nawet widzę, jest woreczki są zapewnione.
15: No, myślę, że takiego w ogóle obsadzonego różną roślinnością na pewno.
2: Brakowało takiej
15: Brakowało.
2: Przestrzeni?
15: Tak, tak. Mhm.
16: No mamy Businkę piękną, ale to na pewno też jest fajne miejsce.
17: Myślę, że zdecydowanie urozmaicenia też przede wszystkim. Także na pewno będziemy jako mieszkańcy korzystać.
13: Każde takie miejsce jest potrzebne i pożyteczne.
10: Na bulwarach pojawiły się alejki spacerowe, drogi rowerowe, liczne ławki, kosze, stoliki i stojaki na rowery. Postawiono również tężnię soniczną i siłownię plenerową. Cały teren został oświetlony, zamontowano też monitoring. Są także liczne nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, a układ alejek zaprojektowano w taki sposób, żeby zachować dotychczasową zieleń i zrobić nowe nasadzenia.
2: Co tutaj najbardziej przykuwa Pani uwagę?
15: Mnie jako ogrodnika z wykształcenia kwiatki, oczywiście, obsadzenia kwiatków.
2: Dużo jest
15: rabaty,
2: tutaj kwiatki.
15: Tak, tak. No, bardzo ładnie, bardzo.
14: Tam na początku jest taka tężnia, tylko tam zerknęłam, tak. No i wie pan co, jest dużo ławeczek. To ławeczki to tak właśnie i tak. I w cieniu można sobie usiąść. Przyjdą osoby starsze, się zmęczą, to tu mogą też parę godzin posiedzieć.
10: Dla dzieci największą atrakcją są dwa nowe place zabaw.
17: Ja myślę, że dla dzieci to jest raj.
14: Fajne są te wszystkie wspinaczki. Bocianie gniazdo pewno, co? No właśnie, to jest atrakcja.
17: Cóż, no myślę, że dzieci na pewno będą najbardziej korzystać z placów zabaw, tak? Bo jest to nowy plac zabaw, więc dzieci jeszcze tego nie miały.
16: Dla dzieci plac zabaw, chociaż dzisiaj jest troszeczkę za gorąco, więc rezygnujemy i idziemy na fontanny.
11: Plac zabaw, no nie? Trampoliny, co tam dalej są.
14: Ja bym powiedziała, że jeden tylko minus, że te wszystkie place zabaw są za bardzo nasłonecznione. One nie są trochę pozacieniane jednak, bo tak to jest super. Nie, no tak to jest, tam widzę, że jest dla maluszków takich bardziej na początku, dla takich mniejszych chyba dzieci. Tu jest dla trochę starszych, ale mówię, wszystko jest tak bardzo nasłonecznione. To jest tylko może ten jeden minusik.
0: Ja myślę, że dla dorosłych też coś się znajdzie, a nietypową ozdobą są kamienne murki, które nawiązują do przemysłowej historii tej części Pabianic. Dodatkowo zamontowano także specjalne ogrodzenie, żeby zabezpieczyć teren przed dzikami. A jak wyglądają bulwary Kruszego w Pabianicach, to można zobaczyć na portalu radiouć.pl. Pabianice dziś odwiedził Sebastian Dziuda. Dziewięć minut do godziny 17. To jak Państwo zobaczą, jak wyglądają odnowione tereny w Pabianicach, to można dla porównania sprawdzić, co się dzieje w Zgierzu, na placu Kimickiego.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Już w najbliższy poniedziałek, 20 lipca, Radio Łódź zaprasza na kolejny mocny akcent z Łodzi. Koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu w Patio Portu Łódź. Witold Janiak wraz ze swoim trio zaprezentuje najnowszy album Trzej Królowie. To pełna energii i improwizacji jazzowa opowieść z charakterystycznym brzmieniem organów Hammonda, saksofonu i perkusji. Kolejny dowód na to, że łódzka scena jazzowa ma się znakomicie. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
12: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
0: Po reklamie.
13: Minutę przed 17 wyjeżdżamy na drogi. Sytuację sprawdza Adam Łużyński.
14: W Łodzi korki wciąż utrzymują się na kilku najważniejszych ulicach. Przygotowałem szybki top 3 najmocniej zakorkowanych dróg. Miejsce pierwsze, ulica Zgierska. Tu stracimy około 20 minut. Miejsce drugie, Kopcińskiego. Długie sznury aut przed światłami i co najmniej kilkanaście minut oczekiwania. Miejsce trzecie, słynne skrzyżowanie w Nowosolnej. Tu na trasie w kierunku Brzeźnic stracimy kilka minut. Poza tym mamy też niewielki ruch na drogach wylotowych z Łodzi, m.in. w kierunku Aleksandrowa Łódzkiego i Konstantynowa Łódzkiego. Informacje drogowe cały czas są dostępne na naszej antenie i na Radio Łódź.pl.
13: Tu Radio Łódź, jest 17. Po 17 zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, które ma dla nas Wiktoria Makowska.
15: To może być koniec czekania przed szlabanami. Powiat łódzki wschodni planuje nowy, bezkolizyjny przejazd. Będzie apelacja w sprawie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Brak noclegu na Łódź Summer Festival? Można przespać się w zoo. Za chwilę szczegóły. Dzień zachmurzenie, małe i umiarkowane, przelotne opady deszczu oraz burze. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Tragiczny wypadek w Pabianicach. Na jednej z posesji przy ulicy Krzywej zginął 56-letni mężczyzna. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas prac remontowych został porażony prądem. Mimo natychmiastowej reanimacji prowadzonej przez członka rodziny, a następnie ratowników medycznych, jego życia nie udało się uratować. Okoliczności tragedii wyjaśnia policja. Będzie nowy wiadukt w powiecie łódzkim wschodnim. Chce tego starostwo powiatowe, które rozpoczęło prace koncepcyjne. Nowy bezkolizyjny przejazd miałby powstać na trasie między miejscowościami Borowa-Kaletnik. O szczegółach Seweryn Potentas.
16: Bezkolizyjny przejazd miałby zastąpić dwa obecnie działające przejazdy. Te zabierają mieszkańcom dużo czasu i są niebezpieczne, mówi starosta powiatu łódzkiego wschodniego Mateusz Karwowski.
17: Droga w kierunku Borowej to także ważne bezpieczeństwo dla służb ratunkowych powiatu łódzkiego wschodniego, które z Koluszek w kierunku Żgłowa czy Tuszyna przejeżdżają właśnie tą drogą.
16: W planach jest wiadukt lub tunel, ale plany te są na bardzo wczesnym etapie. Przejazd miałby powstać na nieistniejącym jeszcze odcinku drogi, który połączyłby drogę powiatową w Gałkowie Dużym z planowaną przez gminę Koluszek. Koluszki nową drogą między Borową a Kaletnikiem. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
15: Jeszcze w tym roku powiat ma poznać szczegóły dotyczące warunków technicznych tej inwestycji, a to ma otworzyć możliwość do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
18: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
15: Adwokat skazanego nie zgadza się z wyrokiem. Pełnomocniczka Łukasza Żaka zapowiada apelację w sprawie wyroku sądu dotyczącego śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Dziś wymierzono Łukaszowi Żakowi maksymalną możliwą karę 20 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Pijany kierowca, jadąc z prędkością ponad 225 km na godzinę, staranował jadącego prawidłowo Forda. W wypadku zginął 37-letni Rafał P., a jego żona i dzieci zostały ranne. Łukasz Żak uciekł do Niemiec i tam został schwytany. A o szczegółach Michał Makowski.
19: Adwokat Izabela Ławińska uważa, że wyrok jest surowy i na tej podstawie zamierza złożyć apelację po pisemnym uzasadnieniu wyroku. Pełnomocniczka Żaka twierdzi, że jej klient po ucieczce zamierzał oddać się w ręce organów ścigania. Rozmawiał z nią o tym przez telefon i podjął konkretne działania.
20: Sam zgłosił się do niemieckiej policji. Tam niestety nikt nie wiedział, kim jest ten człowiek. Nie było Ena. W związku z czym odesłany został do szpitala. I rzeczywiście w szpitalu już został zatrzymany.
19: Historycznie wysoka kara za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym wynika z tego, że sąd nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących. Skazany nie wyraził praktycznie żadnej skruchy ani szczerze nie przeprosił. Łukasz Żak będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach w więzieniu. Michał Makowski, Polskie Radio.
15: Sąd skazał także 5 kolegów Żaka, którzy mieli pomagać mu zacierać ślady i ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości. Usłyszeli wyroki od 2 do 5 lat więzienia. Noc pod wodą albo pod namiotem. Taką atrakcję na czas Łódź Summer Festival proponuje Orientarium. Osoby bez noclegu na czas największego festiwalu w Polsce, który odbędzie się w Łodzi w przyszły weekend, mogą spać w zoo. To propozycja łódzkiego ogrodu zoologicznego, w którym można przenocować w tunelu oceanicznym lub w namiocie przy Orientarium, mówi Joanna Budzyńska z działu promocji łódzkiego zoo.
21: To doskonała propozycja dla rodzin, które chcą spędzić wspólnie czas w niecodzienny sposób. W cenie biletu zapewniamy wieczorny poczęstunek, śniadanie w formie wygodnego boksa oraz całodniowy bilet wstępu do Orientarium Zoo Łódź.
15: Jest tylko jedna zasada. Na nocowanie należy zabrać własny namiot lub karimatę. A szczegóły na stronie Orientarium i oczywiście na radiołódź.pl. A o 17.30 zapraszam Państwa na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
13: W Łodzi i regionie gorąco, od 27 nawet do 29 stopni i miejscami burzowo. W Łodzi, szczególnie w okolicach radia, dużo chmur i kręci się jakaś burza w okolicy, co wyraźnie można odczuć. Maksymalnie w Łódzkiem dziś 30 stopni, wiatr słaby, zmienny w czasie burz, możliwe porywy nawet do 60 km na godzinę.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Prawie 6 minut po 17, to nie będę podgrzewał atmosfery. Raczej spokojnie, bo bez pośpiechu ma być w tej audycji i tyle. Tomasz Ferniński audycję realizuje, Piotr Bielawski. Zapraszamy.

Tak, to prawda, że od poranka wszystko się zaczyna. Jeśli człowiek wstaje z jakimś takim spokojem, już nie mówiąc radością czy przeczuciem, że coś fajnego go spotka, to już się rzeczywiście ładnie ten dzień układa. Z jakimś takim spokojem po prostu. Jeszcze ona śpiewa. Wieczorem też pięknie śpiewa, co może oznaczać, że wieczór równie ważny. No, to sobie proszę planować, ale na razie z radiem Łódź proszę pozostać. To planowanie na później zostawić. Co zrobić z wieczorem? Można wybrać się oczywiście na jazz do klubu Wytwórnia, tam Letnia Akademia Jazzu dzisiaj. Ja będę miał na International Jazz Platform taki zestaw na wszystkie koncerty. Te koncerty od niedzieli. Niedziela, poniedziałek, wtorek, środa do czwartku tak naprawdę tam się będzie mnóstwo działo. Na takiej świeżej, nowej muzyki będzie można się nasłuchać. W poniedziałek akurat po koncercie już naszym radiowym Open Stage Ether Jazzu, więc zdążą wszyscy się przemieścić z jednego wydarzenia na kolejne. Tak się to jazzowo powoli w tym mieście układa. O kolejnych to będę mówił, ale już w audycji Okolice Jazzu w poniedziałek po 21:00. Tam zapraszam do słuchania.

Na razie wakacje, na razie lato, przebojów lata szukamy, albo piosenek do walizki. Taka audycja między 12 a 13. Jutro też będzie, zapraszamy bardzo serdecznie, ale jak minie to lato, to Suta zaatakuje kolejnymi przebojami.

0: Ale mnie na skróty. Vito Bambino też przygotowuje nowe piosenki, to tak dorzucam, by zapowiedzieć, co się wydarzy po wakacjach. A Bartek Froczak z pięknym przebojem sprzed lat.
1: Historia pewnej piosenki.
2: W 1980 roku jazzowy saksofonista Grover Washington Jr. zaprosił do współpracy Billa Withersa, znanego z takich hitów jak Ain't No Sunshine czy Lovely Day. Razem nagrali piosenkę pod tytułem Just the Two of Us i wydali ją na albumie Grovera pod tytułem Winelight. Piosenka została skomponowana przez Williama Saltera i Ralpha McDonalda. Początkowo miał to być wyłącznie instrumentalny utwór napisany dla Grovera Washingtona Jr. Kiedy jednak muzyk nagrał próbkę z samym saksofonem, szybko zorientował się, że czegoś mu brakuje, wypełnienia świetnej melodii, nadania muzyce innego wymiaru. Washington Jr. pomyślał o wokalu i potrzebował kogoś, kto potrafiłby zarówno melo recytować, jak i śpiewać w charakterystyczny, swobodny sposób. Producent wskazał mu Billa Withersa. Gdy autorzy podrzucili Withersowi wersję demo, ten nie był do końca zachwycony tekstem. Bill lubił dodać do tekstu odrobinę klasy, a najlepiej także poezji. Powiedział później, że pierwsza wersja piosenki brzmiała, jakby miała na sobie robocze ogrodniczki, a on chciał jej założyć smoking. Withers poprosił o pozwolenie na lekką zmianę słów. To właśnie on dodał słynne nawiązanie do kryształowych kropel deszczu, Crystal Raindrops, które stały się wizytówką utworu. Bill Withers przez lata kariery twardo stąpał po ziemi. Choć jego pierwsze hity królowały na listach przebojów, on wciąż pracował na etacie w firmie produkującej części lotnicze. W show biznesie najbardziej cenił autentyczność, nie znosił sztuczności w tekstach piosenek, dlatego tak zależało mu na przerobieniu słów do Just the Two of Us. Kiedy w lutym 1981 roku piosenkę wydano jako singiel, szybko stała się wielkim przebojem, dotarła do drugiego miejsca listy Billboardu i zdobyła nagrodę Grammy dla najlepszej piosenki R&B. Co ciekawe, utwór ma na koncie także drugie, zupełnie nowe życie. W 1998 roku raper Will Smith stworzył własną wersję, w której wykorzystał samplowany podkład oraz główny motyw. Zmienił jednak przesłanie. W jego wykonaniu piosenka przestała być romansem, a stała się wzruszającym hołdem i opowieścią o miłości ojca do syna. My słuchamy jednak oryginału, to Grover Washington Jr. i Bill Withers.

0: Reklama.
1: Co panią boli?
2: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
1: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
2: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
3: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
5: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
8: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: W Radiu Ciusz, 17:30. To czas na skrót najważniejszych wydarzeń, a w studiu Beata Janowska.
10: Dzień dobry. Para polskich myśliwców przechwyciła 3 rosyjskie samoloty, 2 Su-30 nad Bałtykiem i Iła-20 około 30 km od Jastrzębiej Góry, nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej. To kolejne takie incydenty w ostatnich dniach. Rosyjskie samoloty zostały przechwycone nad Bałtykiem również wczoraj i przedwczoraj. Wówczas również nie naruszyły naszej przestrzeni powietrznej. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował, że Rosjanie znowu testują możliwości naszych systemów obrony. Sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej został skazany na 20 lat więzienia. 2 lata temu mężczyzna staranował auto, którym jechała 4-osobowa rodzina. Zginął 37-letni ojciec 2 dzieci. Uzasadniając wyrok, sędzia Maciej Mitera powiedział, że chroni nim społeczeństwo. Skazany Łukasz Żak ma także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Jego adwokat zapowiada, że złoży odwołanie od wyroku. Zakończyła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. W Łodzi jeszcze około 300 uczniów nie znalazło się na listach przyjętych do wybranych placówek. Jednocześnie w szkołach, w tym w liceach, pozostało jeszcze ponad 400 wolnych miejsc. 22 lipca Kuratorium Oświaty opublikuje ich listę, a dzień później rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. Uczniowie będą musieli zgłaszać się już bezpośrednio w placówkach. Popularne miejsce spacerów w Pabianicach otwarte dla mieszkańców. Zakończył się remont bulwaru w Kruszego. Jest nowy chodnik, droga dla rowerów, nowe oświetlenie i plenerowa siłownia, a mieszkańcy zwracają uwagę, że jest tam mniejszy tłok niż na popularnym Lewitynie. W powiecie łódzkim wschodnim ma powstać bezkolizyjny przejazd kolejowy między miejscowościami Borowa i Kaletnik. Ma zastąpić dwa istniejące przejazdy drogowe, które są niebezpieczne i trzeba na nich długo czekać. Na razie starostwo powiatowe rozpoczęło prace koncepcyjne. Nie wiadomo, czy bezkolizyjny przejazd będzie wiaduktem czy tunelem. Wiadomo jednak, że ma powstać na jeszcze nieistniejącym, ale planowanym odcinku drogi między miejscowościami. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18.
9: Na razie 28 stopni właściwie w całym regionie. Mogą pojawić się burze. No one także mogą pojawić się jeszcze w nocy. Temperatura w nocy to 18 stopni. No i w nocy wiatr słaby, chyba że burzowy. Wtedy będzie porwisty kierunek południowo-wschodni.
5: Popołudnie bez pośpiechu.
9: To my tym bardziej spokojniutko po prostu gramy.

Tak to w mieście latem. Ale wakacje w mieście też mają swój urok. A też i wydarzenie koncertowych mnóstwo, więc jest co robić, czego posłuchać, gdzie się wybrać. Taka jest prawda. To Daniel Godson, bardziej soulowy niż jazzujący. Nasz człowiek z Łodzi zresztą, Daniel Godson, ze swojej nowej płyty, którą wydał tuż przed wakacjami. A mówiąc o tych wydarzeniach, miałem na myśli tym razem Letnią Akademię Jazzu, a właściwie International Jazz Platform. Od 20 cykl koncertów, dzień po dniu, więc będzie czego się nasłuchać. Na zakończenie taki wielki finał i fantastyczna polska muzyka w ujęciu rozbudowanym, bo to studio jazzowe Polskiego Radia pod dyrekcją pewnego Skandynawa, niesamowitego kompozytora, i to będzie jego spojrzenie na polską muzykę tak naprawdę. Do tej polskości będzie odnosił się właśnie zreaktywowanym studiem jazzowym Polskiego Radia. Ale to na zakończenie. Wcześniej mnóstwo innej fantastycznej muzyki młodej, no i warsztaty twórcze, które też sprawią, że powstanie nowa muzyka. Kto chciałby się wybrać na wszystkie koncerty, bo to jest pakiet na całą imprezę pod nazwą International Jazz Platform, to proszę tylko napisać, która to już platforma z kolei w tym roku się odbywa w Łodzi. Proszę pisać studio@radio.pl.

To Cortez się przypomniał. Wcześniej Spandau Ballet to też taki przebój, jak najbardziej lata. Kto pamięta, którego roku? No dobrze, to pytanie poza konkursem. Konkursowo to pytałem o International Jazz Platform. Można liczyć na palcach dwóch rąk? Nie, trochę więcej już, biorąc pod uwagę 14 na przykład tego typu wydarzeń. Pytałem o łódzkie tylko i wyłącznie, bo przecież w kilku miastach europejskich w tej chwili International Jazz Platform się odbywa. Nie tylko w Łodzi, a może i będzie się odbywać jeszcze w następnych, ale na razie organizatorka postanowiła zachować to w tajemnicy, więc czekamy. I pan Grzegorz zabrał pulę wszystkich zaproszeń na koncerty, tegoroczne koncerty w ramach International Jazz Platform, a całość tego wydarzenia od najbliższej niedzieli właśnie.

łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr. Bez końca zmieniam sens w żar.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify. Radio Nocą.
3: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy, które wydawały się do tej pory niemożliwe. Sztuczna inteligencja pisze wiersz według wytycznych Andrzeja Poniedzielskiego.
4: Jeździec, konny jeździec, mężczyzna, przemierza bezbrzeżny step. Wiemy o nim tylko tyle, że jego pochodzenie jest tajskie.
5: Oto propozycja. Jeździec na koniu ze stepu. Tajlandia w sercu zmierza w niebo.
4: Za dużo słów według mnie. Moje zdanie na ten temat jest takie, że ten wiersz byłby takim. Patataj, patataj.
3: Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
7: Znowu to zrobił.
8: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
9: Skup się!
8: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
10: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie.
11: I już 18.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
11: A w Radiu Łódź czas na wiadomości w takim razie. Beata Janowska.
12: We wiadomościach tragiczny wypadek podczas prac remontowych w Pabianicach. Koniec pierwszego etapu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i nowy rząd na Ukrainie. W Kijowie protestowano przeciw dymisji ministra obrony. Na wieczór i noc zapowiadane jest częściowe zachmurzenie, a dla południa regionu przelotny deszcz i burze. Śmiertelny wypadek podczas prac remontowych w Pabianicach. 56-letni mężczyzna zginął porażony prądem. Informację zebrała nasza reporterka Weronika Skibińska.
13: Do zdarzenia doszło dziś po godzinie 14 podczas wykonywania prac remontowych przy ulicy Krzywej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna został porażony prądem. Na miejsce skierowano straż pożarną i zespół ratownictwa medycznego. Przed przyjazdem służb resuscytację prowadził członek rodziny, następnie działania przejęli ratownicy. Mimo ich wysiłków życia 56-latka nie udało się uratować. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
12: Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Zakończyła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Do liceów, techników i szkół branżowych w Łodzi kandydowało prawie 7 tysięcy uczniów, ale 300 z nich nie dostało się do wybranych placówek. Co robić w takiej sytuacji? Powie reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
14: Uspokajamy uczniów i rodziców. W Łodzi pozostało jeszcze ponad 400 wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych, w tym także w liceach. Jak mówi dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi Piotr Bors, 22 lipca Łódzkie Kuratorium Oświaty opublikuje listę szkół, które mają jeszcze wolne miejsca.
15: I od 23 uczniowie mogą się już bezpośrednio zgłaszać do tych szkół. Tą rekrutację uzupełniającą będą bezpośrednio prowadzić już szkoły, które mają mają wolne miejsca.
14: W przypadku uczniów, którzy już dostali się do szkół ponadpodstawowych, ważne jest, aby pamiętać, że do 20 lipca mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia.
12: W praktyce oznacza to, że uczniowie przyjęci do szkół średnich muszą złożyć w nich świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty.
9: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: Ukraina ma nowy rząd. Pokieruje nim Serhii Korecki, dotychczasowy prezes zarządu państwowego koncernu Naftogaz. Dzisiaj skład nowego rządu zatwierdził ukraiński parlament. Część ministrów z poprzedniego gabinetu zachowała stanowiska. Natomiast kontrowersje wywołuje zmiana na stanowisku ministra obrony. Niezadowoleni z dymisji Michaiły Fedorowa Ukraińcy zorganizowali dziś akcje protestacyjne. Dotychczasowy minister obrony Michaiło Fedorow wprowadzał reformatorskie rozwiązania. W ostatnich miesiącach zyskiwał na popularności wśród Ukraińców z powodu dynamicznie wprowadzanych nowoczesnych rozwiązań technologicznych w uzbrojeniu i w systemie zarządzania armią. Według części komentatorów miał także zwalczać układy korupcyjne, co nie spodobało się niektórym kręgom w ukraińskich władzach. Prezydent ma do jutra podjąć decyzję, czy podpisze, czy zawetuje ustawę o powiązaniu numerów PESEL z wypłatami lekarzy. Przepisy mają umożliwić pobieranie informacji o zarobkach przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność Maria Ochman mówi, że takie narzędzie poprawi transparentność wypłat w systemie ochrony zdrowia.
16: Na pewno bez zebrania informacji będzie bardzo trudno ocenić skalę zjawiska problemu. My jako zespół trójstronny uważaliśmy, że już kilka lat temu, że Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji powinna mieć takie narzędzie do zbierania informacji, tym bardziej, że w sprawach wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę takie narzędzie posiada.
12: Dzięki proponowanym przez rząd rozwiązaniom agencja będzie mogła sprawdzić łączny poziom zarobków danego medyka. Ta propozycja spotkała się z dużym sprzeciwem lekarzy. Wskazywali na możliwy wyciek danych osobowych. Popularne miejsce spacerów w Pabianicach znów dostępne dla mieszkańców. Zakończył się remont bulwarów Kruszego. Mieszkańcy mogą odpoczywać wśród zieleni, jest nowy chodnik, droga dla rowerów, nowe oświetlenie i plenerowa siłownia.
17: Fajne są te wszystkie wspinaczki. Tak. Bocianie gniazdo pewno, co? No właśnie, to jest atrakcja.
18: Ja myślę, że dla dzieci to jest raj, a i dla dorosłych. Ławeczki, stoliczki, zieleń, pięknie.
19: Każde takie miejsce jest potrzebne i pożyteczne.
18: Możliwe, że jest lepiej niż na Lewitynie, bez mniej osób. Jest spokojniej i więcej cienia.
12: Przy bulwarach ustawiono murki upamiętniające przemysłową historię miasta. Teren zabezpieczono siatką, żeby nie wchodziły tam dziki. Kolejne wiadomości o 19:00.
11: Mamy w tej chwili zachmurzenie raczej umiarkowane, ale może wzrosnąć do dużego, zwłaszcza kiedy będzie padać, a i możliwe są burze i też silny wiatr w tym czasie, bo powieje do 60 km na godzinę. W nocy jeszcze może padać do 18 stopni i w czasie burz ten sam wiatr może nam przeszkadzać. Jutro do 31 stopni i też w dalszym ciągu burze, a nawet burze z gradem. W tej chwili tak czy inaczej 28 stopni i właściwie nigdzie jeszcze nie pada w naszym regionie.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 6 minut po 18:00, Piotr Bielawski. To zapraszam na drugą godzinę naszego spotkania.

Nie ma to jak hologram, to może być przebój tegorocznego lata, a brzmienie jak lata 80. minionego wieku, no tak jest. To Delta Goodrem, gdyby ktoś się pytał, ale rzeczywiście jest coś w tym, co powiedziałem. Do kilku rzeczy mógłbym się przy okazji odnieść, by pokazać, no i zbieżności i różnice.

A to Daria ze Śląska. Ze Śląska to ona wyruszy na trasę koncertową i to niebawem rzeczywiście będzie można ją słyszeć w wielu miejscach, również tak u nas, to mogę dopowiedzieć. To kolejna taka zapowiedź tego, co jeszcze ma się wydarzyć. Ale nie wyprzedzajmy tak czasu pięknego, nie odwołujmy już lata i wakacji, przecież jesteśmy w pełni sezonu i cieszmy się tym rzeczywiście, że to słoneczko tak pięknie świeci. Ja wiem, że różnie te prognozy pogody zapowiadają, ale tak czy inaczej fajnie jest, że to lato, że trochę też wolnego, trochę też wakacji, urlopu można zdobyć. Tu pozdrawiam tych, którzy na urlopie, a jednak z Radiem Łódź od czasu do czasu przynajmniej. Pozdrawiam bardzo gorąco, a tym bardziej fanów jazzu. No ale nie samym jazzem człowiek żyje, to prawda. I tutaj chciałbym przypomnieć, że jutro się słyszymy od godziny 12. Muzyka na walizkach to jest właśnie taka muzyka, która może nam towarzyszyć w tych wojażach wakacyjnych i również w tych chwilach deszczowych, takich, które też nas czekają. No taki urok lata. Jutro będzie o spacerowaniu na przykład. Uważam, że to jest znakomity pomysł na to, jak spędzić razem taki czas. Można spacerować nad morzem, po plaży. Można spacerować dniami, czy nawet późnym wieczorem.

wieczorem albo i nocami, bo właśnie lato to ciepłe dni i noce. Można spacerować razem albo samotnie, można z głową w chmurach, albo rzeczywiście spacerować do jakiegoś celu dążąc, idąc gdzieś, żeby coś zwiedzić, obejrzeć, żeby coś przeżyć. Różne są formy tego spacerowania. No i o tym będzie ta audycja. A jeśli ktoś ma takie swoje ulubione utwory o spacerowaniu, zwłaszcza w słońcu albo w deszczu, to proszę, ale w deszczu oczywiście letnim, tak? Żebyśmy tutaj dokładnie się rozumieli. To proszę dorzucać p.bielawski@radiusz.pl. Już czekam na takie propozycje.

0: Bela w babskim graniu i tak chyba spędzi tegoroczne lato. A Jagger na Mistrzostwach Świata, oj, niezadowolony z występu angielskiej drużyny. No, trochę nie dziwię się, muszę dopowiedzieć. A tu z nową płytą nie tylko jego, ale w ogóle Stonesów, legendy sceny muzycznej, Bartek Florczak w tym tygodniu.
1: Płyta tygodnia.
2: To już nasze czwarte spotkanie z albumem Foreign Tongues zespołu The Rolling Stones. Płyta z bardzo charakterystyczną okładką, która jest swego rodzaju dziełem sztuki autorstwa amerykańskiego artysty Nathaniela Mary Queena. Ta okładka to jest po prostu taki kolaż zrobiony z trzech, można powiedzieć, fragmentów, wycinków zdjęć Rolling Stonesów, one przerobione na obraz i połączone ze sobą jakby twarze Keitha Richardsa, Ronniego Wooda i Micka Jaggera. Powstaje z tego dosyć, no, powiedziałbym, osobliwy obraz zatytułowany Trinity, trochę taki surrealistyczny, no ale taki jest styl właśnie artysty, co też trochę, wydaje mi się, oddaje charakter tej muzyki, tej płyty, bo ona jest rzeczywiście takim zlepkiem troszeczkę tych osobowości wszystkich Stonesów, najbardziej Micka Jaggera, i to on jest jakby głównym bohaterem, kompozytorem na tej płycie, no ale jak zwykle na płycie Stonesów swoje miejsce ma też Keith Richards, który śpiewa jedną bardzo ładną piosenkę pod tytułem Some of Us, która gdzieś przywołuje skojarzenia z takim nagraniem Displays is Empty, też Keitha z płyty Bigger Bang z roku 2005. Keith Richards nie jest wielkim wokalistą, to wszyscy wiemy, natomiast w jego głosie, w tych tekstach jest mnóstwo emocji i tak jest i tym razem. To jest bez wątpienia jeden z najlepszych momentów tej płyty. Posłuchajmy.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
3: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
7: To będzie Chris Beckham, no i znów mógłbym się odnieść do angielskich piłkarzy i do tego, kto był na stadionie i oglądał. Oczywiście Beckham był tam, bo jakże mogłoby być inaczej, ale no, to taki sobie dowcip, takie przełożenie, prawda? Natomiast my w poszukiwaniu letniego przeboju, może ten Chris Beckham to właśnie taka piosenka, która stanie się przebojem.

Tak legendy powracają, The Rolling Stones, a to U2, już niebawem cała płyta, na razie Street of Dreams. Tak, można też spacerować z marzeniami, albo pomiędzy marzeniami, albo ulicą marzeń, tłumacząc bezpośrednio tytuł, a mówię o tym spacerowaniu, bo o tym będzie jutro. Takie wakacyjne spacerowanie, zapraszam, 12-13, muzyczny dodatek spacerowania. Jeśli ktoś chce dorzucić jakiś utwór do tego zestawu, no to proszę szybciutko, p.bielawski@radiuj.pl. Opowiadam o różnych koncertach, trasach Święto Łodzi. Bardzo oczywiście też widzę tutaj duże zainteresowanie tym, co się wydarzy w Święto Łodzi, koncertowe Święto Łodzi. To prawda, że nie samym jazzem człowiek żyje. Już niebawem Święto Łodzi. Jeśli ktoś nie lubi jazzu, no to może poszaleć. Ale to słowa słuchaczki oczywiście, dlatego tak nawiązuję. Okazuje się, że słuchaczka nigdy na jazzie po prostu nie była. I tak jakoś się czynię w tych różnych audycjach, opowiadając o tym, że właściwie to chciałaby poczuć ten jazz. No to najłatwiej jest przyjść do nas, bo rzeczywiście różne festiwale, różne koncerty, a trasy koncertowe nawet, za chwilę Męskie Granie nam zagra, odbywają się w czasie wakacji, a u nas na przykład Open Stage Ether Jazzu jest taką serią, cyklem koncertowym. Seria koncertów zawsze w poniedziałki, prawie w każdy poniedziałek lipca i sierpnia, prawie, będą dwa wyjątki. No, godzinie 19 w Porcie Łódź i tam brzmi muzyka, różna muzyka jazzująca, a więc improwizowana. No i w najbliższy poniedziałek Witold Janiak ze swoim trio Trzej Królowie, to w koronach, mam nadzieję, że występują, chociaż te korony mogą i spaść z głowy, bo to energetyczne granie, niesamowicie też wydaje mi się melodyjne. To jest dobry pomysł na to, żeby zaznajomić się z jazzem. Także proszę pani, proszę przybyć, proszę się nasłuchać. O 19 w Porcie Łódź Trzej Królowie nam zagrają, czyli będzie Hammond, a jeśli chodzi o organy Hammonda, no nie za często brzmi ten instrument. Będzie saksofon i będzie perkusja. I będzie się działo. Ja się...

fajnie te smyki grają już wcześniej, tam można je usłyszeć jak wiatr, takie szaleństwo zupełne. O, a propos wiatru, który gdzieniegdzie podobno już zaczął pokazywać, co potrafi, i chmury się pojawiły. Fajnie jest przeczytać takie zdanie, znaczy nie, że wiatr, że burza nadchodzi, ale fajnie jest przeczytać takie zdanie: chmurzy się, panie redaktorze. No, miło spędzamy razem czas. To właśnie oznacza.

No i tak jakoś fajnie się złożyło, że to Cloud właśnie, number 9 oczywiście w tytule, ale to Jamiroquai, no to do tematu poruszonego chwilę wcześniej jak najbardziej. No tak się wszystko składa, ale Jamiroquai przypomina mi, że ma taką piosenkę już typowo na lato, Summer Girl się nazywa, to niech sobie też zabrzmi. Piotr Bielawski, pięknie, dziękuję w takim razie, to jeszcze dorzucę Bee Gees, może się uda.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu.
7: Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
11: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
12: Tu Radio Łódź, jest 19. Przed mikrofonem Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich kolejne przechwycenia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem, petycja mieszkańców Zgierza o odbetonowanie Placu Kilińskiego i nowa strefa przemysłowa wyznaczona w Zduńskiej Woli. Wieczorem i nocą miejscami może przelotnie padać, niewykluczone burze, a chodzi o południe regionu. Para polskich myśliwców przechwyciła 3 rosyjskie samoloty. 2 myśliwce Su-30 nad Bałtykiem i samolot rozpoznawczy Il-20 około 30 km od Jastrzębiej Góry. Maszyny nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej, zaznacza rzeczniczka dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, major Ewa Złotnicka.
13: Maszyny te wykonywały lot w przestrzeni międzynarodowej, przestrzeni powietrznej i nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, to chciałabym zaznaczyć.
12: To kolejne takie incydenty w ostatnich dniach. Rosyjskie samoloty zostały przechwycone nad Morzem Bałtyckim także wczoraj i przedwczoraj. Wówczas również nie naruszyły naszej przestrzeni powietrznej. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował, że Rosjanie znowu testują możliwości polskich systemów obrony powietrznej. Zgierzanie chcą zmian na Placu Kilińskiego. Ruszyła zbiórka podpisów pod petycją. Mieszkańcy chcą zazielenienia placu. Ich projekt zakłada częściowe odbetonowanie nawierzchni, utworzenie ogrodu deszczowego i miejskiego mikrolasu. O szczegółach reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
14: Celem inicjatywy jest stworzenie przyjaznej, chłodniejszej i bardziej odpornej na zmiany klimatu przestrzeni w samym centrum miasta, mówi inicjatorka akcji Emilia Ochocka.
15: Zieleń ma to do siebie, że absorbuje bardzo dużo związków chemicznych, filtruje, zatrzymuje kurz, więc robi dla nas kawał dobrej roboty, a teraz tego nie mamy. Jest betonowo, nie jest ciekawie. Tam, jeżeli można usiąść, to na totalnej patelni.
14: Zgierzanie popierają tę inicjatywę.
16: Zazieleniać, jeszcze raz zazieleniać.
17: Żyjemy w świecie betonu, a zieleń jest taką strefą relaksu, więc byłaby to taki azyl, wytchnienie dla nas, zwłaszcza w te upalne letnie dni.
14: Petycję podpisało już ponad 200 osób. Cel to 500 głosów poparcia. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
12: Po zebraniu 500 podpisów petycja zostanie złożona u prezydenta Zgierza. Jej autorzy podkreślają, że inicjatywa jest też odpowiedzią na wyzwania związane ze zmianami klimatu.
3: Więcej na radiołódź.pl.
12: Zduńska Wola wyznaczyła nową strefę przemysłową. Poinformował o tym prezydent miasta Konrad Pokora na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Była to jego odpowiedź na krytykę ze strony radnych opozycji, którzy twierdzili, że władze nie robią nic, aby przyciągnąć inwestorów. Prezydent miasta argumentował, że do tej pory Zduńska Wola ze względu na niewielką powierzchnię miała jedynie kilka hektarów terenów atrakcyjnych inwestycyjnie. Ale to ma się zmienić.
18: Wyznaczyliśmy tak zwaną nową strefę przemysłową pomiędzy ulicą Karsznicką, Nowym Miastem i tą drugą linią zabudowy wzdłuż ulicy Łaskiej. To są tereny prywatne, ale jest to blisko 60 hektarów.
12: Radni zwrócili też uwagę, że inwestorzy omijają również przygotowane już dawno tereny niedaleko portu przeładunkowego w Karsznicach przy łączniku drogi wojewódzkiej 482 z trasą S8. Prezydent Konrad Pokora uważa, że przyczyną braku zainteresowania jest niepewna sytuacja w obliczu trwającej wojny w Ukrainie, a wcześniej był to COVID. Prezydent wyjawił jednak, że w ostatnim czasie znowu pojawili się inwestorzy zainteresowani okolicami multiportu. Obowiązki ministra obrony Ukrainy będzie pełnił dotychczasowy szef Ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa SBU. Prezydent Wołodymyr Zełenski polecił Jewgenijowi Chmarze pełnienie obowiązków szefa resortu. Zapowiedział, że teraz zwróci się do Rady Najwyższej o poparcie jego kandydatury na to stanowisko. Dzisiaj ukraiński parlament zatwierdził skład nowego rządu, na czele którego stanie Serhii Korecki, dotychczasowy prezes zarządu państwowego koncernu Naftogaz. Część ministrów z poprzedniego gabinetu zachowała stanowiska, natomiast dymisja ministra obrony Michała Fedorowa wzbudziła kontrowersje. Niezadowoleni z niej Ukraińcy zorganizowali dzisiaj w Kijowie wielotysięczny protest. Po kilkadziesiąt osób protestowało także we Lwowie i Odessie. Protestujący obawiają się, że po odejściu Fedorowa zwolni proces reform w resorcie obrony. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20:00. Na wieczór i noc zapowiadane jest częściowe zachmurzenie. Na południu regionu przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Temperatura spadnie w nocy do 18 stopni. Jutro w całym województwie upały, termometry pokażą do 31 stopni. Początkowo będzie słonecznie, po południu pojawi się trochę chmur, a wieczorem zachmurzy się na dobre. Wtedy możliwe przelotne opady deszczu, a na zachodzie i południu regionu także burze z silnym deszczem i porywistym wiatrem.
19: Szkiełko i oko.
20: Profesor Tadeusz Wibik z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, popularyzator nauki, jest naszym gościem. Witamy.
21: Dzień dobry.
20: Panie profesorze, o odnawialnych źródłach energii porozmawiamy. To jest taki temat, który wydaje się bardzo popularny w ostatnim czasie, zwłaszcza chyba fotowoltaika bije rekordy popularności.
21: Tak, jest to bardzo modne i bardzo dużo się o tym słyszy. No więc trzeba by jakoś zabrać głos na ten temat.
20: Oczywiście, że tak.
21: Z fizycznego punktu widzenia. Ja się bardzo przygotowywałem do tej dzisiejszej tutaj
20: rozmowy. Pan profesor zawsze jest doskonale przygotowany.
21: Zawsze jestem świetnie przygotowany, z tym, że te wszystkie kartki i notatki zostawiłem w domu. W związku z tym będzie dzisiaj...
20: To też stały motyw.
21: To też jest tak, tak, zwykle bywa. W związku z tym będzie to... No coś w rodzaju takiej wielkiej improwizacji, ponieważ ja chciałem Państwu przedstawić szczegóły, tak naprawdę fizyczne, jak to widać, bo opowieści o tym, że jest wspaniale i że w ogóle jest genialnie, albo też wprost przeciwnie, to się słyszy z różnych stron. Więcej jest głosów, że jest wspaniałe.
20: No to od sprzedawców dostajemy takie informacje.
21: Od sprzedawców, tak. Ci wszyscy, tak, którzy chcą nam zamontować panele na dachu albo w ogóle gdziekolwiek, mhm, albo w ogóle globalnie w całym kraju postawić elektrownie, takie wielkie połacie tych fotowoltaicznych ogniw, to oni chcą, żebyśmy my uwierzyli im, że to jest tak strasznie tanie, że w ogóle prąd będzie za darmo. Bo w umyśle ludzkim no, światło z góry, ze słońca jest darmowe. W nocy, jak potrzebujemy światło, no to musimy za to zapłacić, ale w dzień, jak słońce świeci, to nic nas to nie kosztuje, więc jest tak w głowie każdego, że jak się z tego światła zrobi prąd, to ten prąd też będzie darmowy. No tylko to trochę tak nie działa, to jest trochę bardziej skomplikowane i no właśnie chciałem jakieś takie rzucić cyferkami. Fizycy są na tyle, znaczy ze szkoły niektórzy jeszcze pamiętają, jak chodzili na lekcje fizyki i tam słuchali czegoś, to wiedzą, że fizyka jest taką dziwną nauką, że ludzie tam próbują coś policzyć. Nie dość, że opowiedzieć o tym świecie, że on jest fajny albo niefajny, ale też powiedzieć w cyferkach, ile tego świata jest, ile coś waży, jak ciężko spada, jak szybko leci, albo na przykład ile energii można wyprodukować z takiego naszego słoneczka. I No i właśnie ja o tych energiach chciałem powiedzieć. Mhm. Jest wiele stron internetowych, bo informacje, jakie ja mam, pochodzą z powszechnie dostępnych źródeł. Powszechnie dostępne źródła to jest internet, tylko trzeba w niego umiejętnie klikać. Jeśli klika się nieumiejętnie, to pojawiają się wszystkie strony, które pokazują, jak tania jest ta energia, jak tanie są ogniwa, no bo to trzeba za... Energia leci za darmo, ale trzeba zamontować ten panel słoneczny, który tam trochę kosztuje. I wszyscy producenci przeliczają, ile to będzie kosztował tak naprawdę 1 watt, moc tej energii, jaką można uzyskać. Tu przy okazji można by zrobić taką lekcję fizyki, co to są te waty, które mierzymy, bo jeśli chodzi o prąd, to wszyscy są przyzwyczajeni do kilowatogodzin. Niektórzy nazywają to kilowatami, co jest błędem oczywiście, bo kilowatogodzina to jest jednostka energii. To jest taka energia, że prąd w żarówce, która ma moc powiedzmy 100 watów, płynie przez 10 godzin. I wtedy ta żarówka zużywa energię 1 kWh. A watt to jest to, co w każdej chwili w tej żarówce się wytwarza, w każdej sekundzie. To energia podzielona przez czas. Nieważne.
20: Panie profesorze, kilowatogodzina jest po prostu dłuższym słowem niż kilowaty.
21: Tak, dlatego ludzie mówią o kilowatach, a czasami mówią właściwie nie wiadomo o watach. Także nie bardzo wiadomo, o czym
20: upraszczamy,
21: mowa.
20: Tak.
21: Upraszczamy i generalnie gubimy jakiś sens tego wszystkiego. Więc producenci sprzedają nam waty. Sprzedają nam panele, które produkują ze światła, jakiegokolwiek światła, produkują energię, przez cały czas mogą produkować. Jak będzie cały czas świeciło, to one będą cały czas produkowały światło z taką mocą. To będzie moc tego prądu, która wychodzi. I producenci podają, ile dolarów, dolarów, euro, wszystko jedno, to jest to samo. Czasami mówią o złotówkach, ale z rzadka. To każdy sobie policzy. Ile dolarów kosztuje 1 watt takiego prądu z fotoogniwa? I ostatnio wszyscy się strasznie cieszą, bo to tanieje. No, rozwija się technologia, rozwija się produkcja, budowane są fabryki, generalnie w Chinach, które produkują to na masową skalę. Tego leci z taśmy, wypluwa się mnóstwo metrów kwadratowych i 1 watt oceniany jest na w tej chwili mniej więcej $0.5. Taka jest. Taką informację podają producenci i ktoś, gdyby w to uwierzył i dokonał odpowiednich obliczeń, to rzeczywiście mógłby wyjść, że ten prąd jest tak naprawdę tani. Oni oczywiście nie kłamią, to nie jest oszustwo jakieś, tylko oni podają moc, która się nazywa po angielsku peak power, po polsku to jest moc w piku, moc w maksimum, jakkolwiek by to nazwać, taka maksymalna moc, jaką może to ogniwo dać, jeśli wystawimy je na światło słoneczne. Z tym, że musimy je wystawić na światło słoneczne, które pada do nas z zenitu, pionowo z nieba. W Polsce to się rzadko zdarza, a w zasadzie w ogóle się nie zdarza. Musielibyśmy z takim, ci producenci, którzy produkują te ogniwa, jadą sobie z tymi ogniwami na równik w czasie równonocy albo tam w odpowiedniej porze, kiedy światło jest w samo południe, pionowo leci z góry. Wystawiają tam to ogniwo i wtedy mówią, że moc tego ogniwa to jest właśnie peak power i ona kosztuje nas $0.5 za 1 watt. My jesteśmy gdzie indziej, więc to peak power do nas się ma mniej więcej obliczenie, bo to trzeba uśrednić po położeniu słońca, trzeba uwzględnić fakt, że w nocy słońce nie świeci. Więc jak się liczy średnią roczną, powiedzmy, czy średnią dobową, no to po pierwsze 12 godzin, średnio 12 godzin z nocy wypada, a w dzień też słońce świeci czasem pod małym kątem, pod dużym, do zenitu nie dochodzi nigdy. No więc to jest wyliczone na mniej więcej 1/5 tego peak power jesteśmy w stanie wyprodukować w Polsce, gdybyśmy mieli takie fantastyczne ogniwo. W związku z tym zamiast $0.5, to już zaczyna to kosztować około $3 za watt taki bardziej realny. Oczywiście za watt taki bardziej realny, idealny. Nie ma chmur, nie ma niczego i wszystko jest w ogóle fantastycznie. Jak są chmury, to jest dużo gorzej. No i ogniwa jeszcze mają w sobie coś takiego jak efektywność zamiany światła na prąd, która no nie jest duża. Są takie ogniwa, które mają tą efektywność sporą w granicach 20 czy 30% nawet. To zależy od ilości światła, od widma tego światła i takich rzeczy, ale powiedzmy, że 20%.

0: one, jak się je założy, to one będą pracować, ale nie będą pracować wiecznie. Gdyby pracowały wiecznie, no to cena za kilowatogodzinę, jakby się podzieliło to przez wieczność, no to jest zero praktycznie, podzielenie czegoś przez nieskończoność. Nie wiadomo tak naprawdę, jak długo będą pracowały te ogniwa, które montujemy w tej chwili na dachu, bo one są montowane nie tak dawno i wszystkie, które zamontowane zostały, ciągle jeszcze pracują. Stąd się bierze być może to przekonanie, że one są wieczne. To jest może trochę tak działa, że cokolwiek się zrobi, jakąkolwiek maszynę, to taka maszyna prędzej czy później się zepsuć musi. Można powiedzieć, że to jest druga zasada termodynamiki, ale o tym to może sobie powiemy kiedyś przy jakiejś innej okazji. Wykonałem doświadczenie, proszę Państwa, wykonałem doświadczenie fizyczne, które każdy z Państwa może sobie zrobić w domu w zasadzie za darmo, za złotówkę, powiedzmy, czy za dwa złote. Kupuje się taką lampkę do ogrodu, jak się wstawia, wbija się w ziemię, taka solarna lampka, ona potem wieczorem zaczyna świecić. Świeci przez jakiś czas, potem przestaje, ładuje się następnego dnia, znowu świeci. Na górze jest taki panel solarny, taki malutki. Ja kupiłem sobie taką najtańszą lampkę, jaka istnieje. Najtańsza lampka kosztuje mniej niż 3 zł chyba. Rozmontowałem tą lampkę, to się dosyć łatwo rozmontowuje. Wyciągnąłem z niej samo to ogniwo. To ogniwo jest dwoma kabelkami przyczepione do bardzo skomplikowanego układu elektronicznego. Wbrew pozorom, w takiej lampce jest elektronika taka, że ho-ho. Ona jest oczywiście produkcji prawdopodobnie chińskiej, w związku z tym jest zalana także i takim plastikiem jakimś, w ogóle jej nie widać, ale ona tam jest schowana, są takie kabelki z niej wchodzą, wychodzą, bo tam jeszcze musi być ta dioda, która świeci podłączona w odpowiednio chytry sposób, żeby się włączała w nocy, a nie w dzień. Więc odkleiłem te druciki od elektroniki i miałem samo ogniwo słoneczne takie, no, do produkcji prądu. I teraz to ogniwo można zobaczyć, ile ono daje prądu. Są dwie wartości, jeśli chodzi o moc w ogóle. Znowuż ze szkoły, jak wiemy, moc prądu to jest napięcie razy natężenie. I można zmierzyć, jak się ma woltomierz, bo do tego eksperymentu potrzebny jest woltomierz. Musimy pożyczyć od kogoś, kto ma, wypożyczyć od pani nauczycielki ze szkoły, od młodszego kolegi, od jakiegoś. Ludzie czasami mają takie woltomierze, a jak nie, to można go za 10 zł kupić.
1: A no to już nam dochodzą koszty tego eksperymentu.
0: To są koszty, ale ten woltomierz będzie nam już przez całe życie pracował i będziemy mogli sobie różne rzeczy nim zmierzyć, jak będziemy chcieli. Ale powiedzmy, że mamy ten woltomierz i możemy go podłączyć do tych dwóch drucików, które wychodzą z tego solarnego panelu. I takie mierniki mają pokrętło, że można mierzyć nim napięcie, ustawia się na wolty, napięcie się mierzy w woltach. I można też go ustawić na natężenie, na mierzenie natężenia prądu. To się mierzy w amperach natężenie. Jeśli ktoś pamięta, to jest takie pokrętło, się przekręca. Więc powiedzmy, ustawiamy go na napięcie i teraz, jeśli zasłonimy ręką nasze ogniwo, no to tam napięcia nie ma. Nasz woltomierz będzie wtedy pokazywał zero. Ale jeśli wyjdziemy przed dom, a jest pogoda słoneczna, co się zdarza czasami. Słońce, nie ma chmur, jest bardzo ładnie.
1: No, ostatnio nam się dosyć często zdarza.
0: Skierujemy go w niebo, generalnie w kierunku słońca, tak prostopadle do słońca, to on pokaże jakieś napięcie. Ten moje ogniwko pokazywało napięcie 2,4 V. Przy zerowym obciążeniu. A potem robimy świetny eksperyment, przekręcamy pokrętło w mierniku na mierzenie natężenia prądu. I to jest wtedy natężenie prądu zwarcia, bo my tym miernikiem zwieramy te kabelki tak naprawdę i mierzymy natężenie prądu zwarcia. To jest największe natężenie, jakie może być. Gdybyśmy tam dołożyli jakieś oporniki, jakąś lampkę, jakieś coś tam, no to by ten prąd był mniejszy. A to jest tak, jakbyśmy zwarli te końcówki tego drucika, czyli to jest natężenie, jakie może wytworzyć to ogniwo, no już większego nie może. I teraz, jeśli zrobimy sobie taki dowcip, że pomnożymy napięcie na otwartym ogniwie z natężeniem prądu zwarcia, to otrzymamy coś, co będzie udawało jakąś moc. Tylko, że to nie jest moc taka prawdziwa, bo raz mierzymy zwarcie, raz mierzymy. To jest bardzo skomplikowane, co ja mówię. Ja wiem, pani już gubi się w tym wszystkim. Wszyscy się gubią, ale ja już kończę to. Pomnożymy sobie te dwie wartości, to otrzymamy coś,

0: co jest w zasadzie w watach i to jest absolutnie największa moc, jaką kiedykolwiek to ogniwo mogłoby wytworzyć. Realna moc to jest 2/3 tego, tej maksymalnej, absolutnej, największej mocy, jaka może być. I w przypadku tego doświadczenia, które ja zrobiłem, w samo południe ta moc była około 30 miliwatów, 30 tysięcznych części wata, czyli 0,03 wata. Malutko. To ogniwo jest malutkie. Zmierzuję mi linijką, mam 2 cm na 2 cm. Czyli to jest 0,004 metra kwadratowego. No więc gdyby mieć 2500 takich małych ogniwek, to złożylibyśmy z tego metr kwadratowy. I ten nasz metr kwadratowy byłby w stanie wyprodukować, mnożymy tą moc jednego ogniwa przez 2500, otrzymujemy 70 watów. 70 watów, czy to jest dużo, czy mało jeszcze? Nasze Słońce, teraz przechodzimy do astronomii. Słońce świeci. Cały czas, jak już ustaliliśmy, jak wszyscy wiedzą, Słońce świeci. I energia z tego Słońca przylatuje do Ziemi w postaci promieniowania. Przylatuje na odległość taką, jak Ziemia po tej orbicie sobie lata, czyli na tą odległość. I ta energia słoneczna została zmierzona już dawno temu i wszyscy wiedzą, że ona wynosi mniej więcej 1300 watów na metr kwadratowy. Atmosfera nasza niestety pochłania to promieniowanie i jakby tak pionowo atmosferę ustawić, bo cały czas mówimy o tym, że jesteśmy na równiku i pionowo, to z tych 1300 robi się mniej więcej 1000 watów. Na równiku w południe, w dniu równonocy, można by z niego uzyskać 1000 watów. No z tym, że oczywiście tyle się nigdy nie da uzyskać, bo są różne powody. Jest coś jak efektywność przetwarzania jednej energii na drugiej. Myśmy wyliczyli sobie, znaczy to małe ogródkowe ogniwo pomnożone przez 2500 wyprodukowałoby 70 watów. A tu leci 1000 z góry. Porównując jedno z drugim, mamy, że efektywność naszego ogniwa to jest, no powiedzmy, 10%. Taką efektywnością produkuje prąd nasze ogniwo. Do czego my dążymy? Powinniśmy do czegoś dążyć w końcu.
1: Tak,
0: chyba,
1: powinniśmy, nie? tak. Oczywiście cudownie było, że zrobiliśmy doświadczenie, w którym można było coś w jakiś sposób zepsuć, albo chociaż, jak to pan profesor powiedział, rozmontować, bo zawsze takie doświadczenia są jakieś takie przyjemniejsze, dużo bardziej chwytające.
0: Rozmontowywanie rzeczy jest bardzo kształcące.
1: Za serce, tak, jest kształcące. I młodzież na przykład bardzo lubi takie doświadczenia. Tak. No dobrze, ale powinniśmy teraz powiedzieć może jedno, czy my jesteśmy wydolni, jeżeli chodzi o energię uzyskiwaną z paneli.
0: No więc teraz chciałem właśnie do tego wrócić. Nasze
1: no
0: 70 watów z
1: Bo
0: metra
1: teraz
0: kwadratowego.
1: Pytanie, no właśnie. Na ile to wystarczy?
0: Elektrownie w Polsce zainstalowane w tej chwili, którą dają energię całej gospodarce, to jak znalazłem gdzieś w internecie, jest coś około 60 gigawatów. Giga to jest miliard. 90 miliardów watów, a tu mamy 7 watów z metra kwadratowego. No to 7, to powiedzmy, może mamy 90 tych watów z metra, 60 watów z metra kwadratowego, żeby się łatwo dzieliło. Jak się podzieli jedno przez drugie, to potrzebujemy 10 miliardów podzielić przez... Oj, no i właśnie to jest to, że zapomniałem tej kartki. 10 do 10 podzielić przez 10 to jest miliard metrów kwadratowych. Miliard metrów kwadratowych, wydaje się, że to jest bardzo dużo. Ale to jest 10 kilometrów na 10 kilometrów. Nie, więcej. To jest 100 kilometrów kwadratowych. 100 kilometrów kwadratowych. 100 kilometrów kwadratowych ogniw słonecznych wystarczy dla całej Polski. Na wszystko. Na huty, na pociągi, na tramwaje, na telewizory, komputery i tak dalej. 100 metrów kwadratowych, to kilometrów kwadratowych, dużo czy mało? To jest powierzchnia Warszawy. Mniej więcej. Trochę większa niż Łodzi, no bo to jest jakieś 30 kilometrów na 30 kilometrów. Łódź jest trochę mniejsza. Niby duża, ale jak się to gdzieś tam by wstawiło po cichu, to się rozłoży. Trzeba by oczywiście tego trochę więcej postawić, no bo na zapas jakby mieć bez chmur, znaczy pochmurne dni, to trzeba trochę więcej nazbierać w te dni, kiedy słońce świeci. Teraz możemy policzyć sobie, ile to kosztuje? Miliard metrów kwadratowych. Metr kwadratowy takiego ogniwa kupionego u Chińczyków kosztuje $100, powiedzmy dla ułatwienia $100. Nie wiem, jakie. No właśnie nie mam tej kartki, na której miałem zapisane ceny. Pamięci do cen nie mam zupełnie. W każdym razie wychodzi, że to jest kwota rzędu naszego budżetu mniej więcej, ewentualnie znaczącej części. Gdybyśmy chcieli to sobie ustawić w przyszłym roku, powiedzmy. To powiedzmy cały budżet musielibyśmy wydać na te ogniwa, ale mielibyśmy wtedy energię za darmo. Nie mielibyśmy za co jeść i pić przez ten rok,
1: ale mielibyśmy
0: energię za darmo. Pytanie jest, kto nam sprzeda 100 kilometrów kwadratowych ogniw słonecznych. Te fabryki w Chinach, one coś produkują, sprzedają.
1: A w końcu tylko dla Polski, prawda?
0: Generalnie wszystkim sprzedają. Jak my im powiemy, że my chcemy 100 kilometrów takiego czegoś, to się popukają w czoło, no to zróbcie sobie fabrykę i za parę lat sobie coś wybudujecie. No ile można tego wyprodukować? Pomijam taki szczegół, że do tego są potrzebne surowce i to nie byle jakie. To nie wystarczy mieć krzem i zrobić z niego piasek i ogniwa takie tego, bo znaczy nie wiem, jak to się robi, ale wszyscy, co się na tym znają, znaczy te ogniwa o wysokiej efektywności, to używają pierwiastków ziem rzadkich, jakiś tam arsenek galu i takie różne rzeczy, żeby te ogniwa miały swoją moc. Nie wiem, ile to ogniwo w ogródku, z czego jest zrobione to ogniwo w ogródku, to jest tajemnica chińska przecież, ale można by to sprawdzić, to jest temat znowuż na osobną opowieść. No i po pierwsze nas na to nie stać, to jest pierwsza rzecz. Gdybyśmy chcieli coś takiego zrobić, to w przeciągu powiedzmy 50 lat może byśmy sobie coś tam postawili. Kosztowałoby to koszmarne pieniądze. Energia, jak się z tego policzy, podzieli to przez 30 lat, te 100 miliardów i tak dalej, wychodzi, że ta energia wcale nie jest taka tania.
1: Panie profesorze, ale żeby nie było, że my zniechęcamy do tych źródeł odnawialnych.
0: Nie, jakby nie patrzeć na te nośniki energii rozmaite, to ta darmowa energia w zasadzie kosztuje tyle samo, co ta niedarmowa. To jest temat, do którego będziemy mogli wrócić.
1: No ale może jest czystsza i to też jest jakiś plus.
0: Jest czystsza,
1: prawda?
0: U nas, ponieważ to Chińczycy u siebie brudzą. Oni mają tą fabrykę i oni te wszystkie śmieci
1: mamy kolejny temat.
0: Tą wodę wylewają na
1: tajemnice chińskiej gospodarki, również solarnej. To sobie omówimy przy następnym spotkaniu.
0: Nie chciałbym Chińczyków tu specjalnie obrażać, ani ich zniechęcać.
1: No, pozdrówmy ich może w takim razie.
0: Chińczycy są w tej chwili potęgą, jeśli chodzi o produkcję różnych dziwnych rzeczy,
1: wszystkiego
0: które się
1: w zasadzie
0: nie produkuje. Kiedyś produkowały chińskie podkoszulki były, a w tej chwili są chińskie ogniwa słoneczne. Może to lepiej jest.
1: Do przemyślenia temat zostawiamy. Bardzo dziękuję. Profesor Tadeusz Wibik z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, popularyzator nauki.
0: Ja dziękuję bardzo.
1: Iza Berkowska. Do usłyszenia.

0: dobrej stronie mocy.
1: A w programie witają dzisiaj Państwa Agata Zielińska i Milena Domańska, Fundacja Mały Duży Człowiek, prezeska tej fundacji. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiać o fundacji, o tym, czym zajmuje się fundacja, o nowych wyzwaniach. A generalnie można tak powiedzieć, że fundacja zajmuje się dziećmi i młodzieżą w pieczy zastępczej?
2: Tak, pod naszą opieką znajdują się dzieci, młodzież oraz osoby usamodzielniające się i te, które już się usamodzielniły, a jeszcze potrzebują wsparcia, więc tak naprawdę nie mamy jakiegoś kryterium wieku, a właściwie jeśli mają nadal potrzebę skorzystać z pomocy, to zawsze mogą.
1: Pomagacie różnymi projektami, pomagacie tak długofalowo, ale pomagacie także interwencyjnie.
2: Tak, zgadza się. No my dopasowujemy swoją pomoc tak naprawdę do potrzeb dzieci czy młodzieży, więc to oni dyktują warunki, że tak powiem. I ta oferta jest taka szyta na miarę, więc w zależności od tego, z jakim problemem zgłasza się do nas młody człowiek, tak my po prostu na niego odpowiadamy. I są to różne sprawy, od problemów ze zdrowiem psychicznym, porady prawne, czy też po prostu wsparcie rzeczowe, jakiś zakup do mieszkania socjalnego, który młody dorosły uzyskał, czy pomoc w remoncie placówki opiekuńczo-wychowawczej. No, robimy naprawdę bardzo różne rzeczy.
1: No właśnie, pomagacie dzieciom i młodzieży, ale generalnie też jak gdyby macie pod swoją opieką, czy też można powiedzieć, że współpracujecie z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Przeczytałam na waszej stronie, że to jest około kilkudziesięciu, ponad 50 takich placówek, w sumie około 600 dzieci i młodzieży i tak naprawdę w 10 województwach, czyli nie tylko w Łódzkiem.
2: No nie, nasze działania są ogólnopolskie tak naprawdę i przy okazji naszego spotkania zaktualizuję informacje, ponieważ no doliczyliśmy już się, że jesteśmy w 12 województwach i to już są 64 placówki, więc no liczba naszych podopiecznych cały czas sukcesywnie się powiększa, no to nie jest dobra wiadomość, bo to znaczy, że w wielu miejscach nadal potrzebne jest wsparcie organizacji pozarządowych w tym zakresie, ale cieszy mnie to, że sięgają po tą pomoc mimo wszystko i wiedzą, że mogą nas znaleźć i wiedzą, gdzie nas szukać.
1: Czy często zgłaszają się z taką potrzebą pomocy właśnie młodzi ludzie, czy częściej na przykład instytucje nie potrafią sobie poradzić z jakąś sytuacją?
2: No naprawdę jest bardzo różnie. Czasami, na przykład w ostatnim czasie dostaliśmy taką dosyć zaskakującą prośbę o pomoc od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czyli również instytucje pomocowe zwracają się do nas o wsparcie w zakresie, tu akurat była sytuacja usamodzielnienia się młodej osoby. I znów dobra informacja, że się do nas zgłosili, natomiast szokujące, że no gdzieś no te systemowe rozwiązania nie działają i nawet takie miejsca jak właśnie Miejskie Ośrodki Pomocy muszą korzystać z pomocy fundacji. Natomiast zgłaszają się do nas zarówno wychowawcy z placówek opiekuńczo-wychowawczych, jak i sama młodzież, a najczęściej młodzi dorośli, którzy po prostu opuszczają dom dziecka. No i tak naprawdę nie za bardzo wiedzą, jak sobie poradzić z rzeczywistością, którą spotykają.
1: Piecza zastępcza dzieli się, tak tutaj skoryguj mnie, na pieczę instytucjonalną i pieczę rodzinną.
2: Tak.
1: I wy współpracujecie bardziej z pieczą instytucjonalną?
2: Tak, do tej pory to była tylko piecza instytucjonalna. To jest blisko 18 tysięcy dzieci w Polsce. Natomiast ogólnie w pieczy zastępczej mamy ponad 77 tysięcy dzieci. I gdzieś nasze działania się zaczynają rozszerzać również i na pieczę rodzinną. To było nieuniknione. Gdzieś te wszystkie potrzeby się przenikają. No i teraz nasze najnowsze projekty gdzieś też są otwarte na dzieci i młodzież po prostu z pieczy rodzinnej.
1: A powiedz mi, Mileno, jak to jest z aktywizacją taką zawodową i edukacyjną młodzieży? Czy to jest też jakoś systemowo rozwiązane, uregulowane, czy niekoniecznie, jak to wygląda?
2: No, usamodzielnienie w ogóle to bardzo trudny temat, dlatego że on od lat tak naprawdę próbował być w jakiś sposób reformowany i ulepszany. Natomiast do dnia dzisiejszego nie przyjął odpowiedniego kształtu i nadal nie pomaga tym młodym ludziom tak, jak powinien. Więc no, dzisiaj taki młody człowiek, opuszczając dom dziecka, ma 18 lat. Czasem, jeśli się uczy, to jest warunek, może pozostać do 25 roku życia. No i może się starać później o mieszkanie socjalne, dopiero po ukończeniu pełnoletności, a okres oczekiwania też trwa czasem rok, czasem dłużej, lub skorzystać z mieszkania treningowego, których nie jest wcale tak wiele. Ta dostępność też jest ograniczona. W związku z tym no, oferta pomocy dla takiego młodego człowieka nie jest duża. I to prawda, że te osoby otrzymują jakieś pieniądze na start, natomiast no, to nie są środki, które pozwalają przeżyć dłużej niż kilka miesięcy, a myślę, że żeby znaleźć pracę, znaleźć miejsce, w którym można żyć i ustabilizować całe swoje życie już samodzielnie, no, jest potrzebne zdecydowanie większe wsparcie. No, stąd też to, co robimy, ma dla mnie ogromne znaczenie, jeśli chodzi o obszar usamodzielnienia młodzieży, bo no najczęściej my jesteśmy tą poduszką i ostatnią deską ratunku czasem, no, gdzie mogą się zwrócić o pomoc.
1: Że nie jest ten system właściwy, że właściwie jest dziurawy, jak gdyby świadczy o tym to, że jest wiele osób bezdomnych, które właśnie rekrutują się spośród tych dzieci z pieczy zastępczej.
2: Tak, oczywiście w kryzysie bezdomności znaczna część to dzieci z pieczy zastępczej z doświadczeniem pobytu w domu dziecka. Ten problem jest ogólnopolski, on w zależności od województw troszeczkę się różni. Niektóre lepiej sobie radzą, niektóre gorzej. Natomiast on jest, istnieje i powiększa się z roku na rok. I naprawdę no, jakby widzimy w statystykach, że ta liczba dzieci w pieczy jest coraz większa, więc no, nie dziwi fakt, że też więcej młodych osób się usamodzielnia i też zwiększa to grono osób, które no, sobie gdzieś nie poradziły i trafiły do po prostu w kryzys bezdomności. Dlatego no, tak ważne jest takie holistyczne wsparcie tych młodych ludzi i takie pokazanie im drogi, no i po prostu towarzyszenie, chociaż jeden mądry dorosły musi być obok. Stąd też nasz najnowszy projekt, który mam nadzieję, że troszeczkę zmieni tą ich samotność w coś, co po prostu będzie im dawało wsparcie na co dzień.
1: No właśnie, to opowiedzmy w takim razie o tych projektach, bo to są dwa projekty. Ten pierwszy to telefon zaufania.
2: Tak, no telefon zaufania jest teraz naszą taką najważniejszą, powiedziałabym, inicjatywą, ponieważ jest przede wszystkim ogólnopolski. Przede wszystkim jest bezpłatny i każdy, kto kiedykolwiek przebywał w pieczy zastępczej, będzie mógł skorzystać ze wsparcia. Po drugiej stronie telefonu czekają specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego, ale tylko tacy, którzy działali w obszarze pieczy zastępczej i będą w stanie merytorycznie również pomóc w innych problemach, nie tylko takich jak samo wsparcie psychologiczne. Więc taki młody człowiek, czy dziecko, czy młodzież będą mogli uzyskać informacje właściwie na każdy temat, który dotyczy pieczy zastępczej i przyszłości po pieczy, życiu po pieczy zastępczej.
1: Czyli właściwie można zwrócić się z każdym problemem, który dotyczy no właśnie takiego młodego człowieka z pieczy zastępczej albo już takiego, który wyszedł z tej pieczy, tak?
2: Tak, to jest pierwsza taka inicjatywa w Polsce dedykowana dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym z pieczy, im dorosłym, no nie młodym, bo nie mamy tutaj absolutnie żadnych kryteriów wiekowych, dedykowana właśnie tym dzieciom i dorosłym. Natomiast no my na razie uruchamiamy ją sami i ona troszeczkę będzie w ograniczonym zakresie działała, w sensie na razie to będą tylko dwa dyżury w tygodniu. Cały czas poszukujemy partnerów i ludzi dobrej woli, którzy będą chcieli nam pomóc. Także bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu. I w miarę możliwości będziemy oczywiście rozszerzać tą ofertę pomocową na kolejne dni tygodnia, tak, żeby to wsparcie, z tego wsparcia mogło skorzystać po prostu więcej osób.
1: Wiemy już, jakie to będą dni?
2: Tak, już wiemy. To będzie środa i piątek.
1: A numer telefonu?
2: Jeszcze nie zdradzę, ale będzie opublikowany już w przyszłym tygodniu.
1: Okej, czyli dopiero w przyszłym tygodniu startuje od środy i wtedy już
2: tak,
1: będzie
2: myślę, że w poniedziałek
1: wiadomo.
2: Już numer już poniedziałek, telefonu stanie się tak widoczny.
1: Dobrze, to my też poinformujemy w poniedziałek w takim razie o tym numerze telefonu. Numer telefon zaufania to jedno, ale pojawią się także mieszkania treningowe.
2: Tak, jesteśmy na etapie kończenia właściwie i remontu mieszkania, które zamieni się właśnie w miejsce dla młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą. I to jest coś, na czym bardzo zależy mi w Fundacji Mało Duży Człowiek, czyli na takiej realnej pomocy oddolnej. Tu mamy realne miejsce, do którego ten młody człowiek może przyjść, godne warunki, w których może rozpocząć swoje życie zawodowe, odpocząć od tego chaosu, który gdzieś w jego życiu się pojawił przez ostatnie lata, zebrać myśli, skorzystać z terapii psychologicznej, którą również zapewniamy i po prostu ruszyć dalej już samodzielnie. Mam nadzieję, że wiele osób skorzysta z tego wsparcia. To będzie pierwsze mieszkanie treningowe, które my będziemy prowadzić jako Fundacja Mały Duży Człowiek, natomiast z pewnością tych mieszkań pojawi się więcej, bo takie mamy plany. No myślę, że to połączenie infolinii tego mieszkania teraz, no mieszkanie jest jedno, więc oczywiście nie będzie to na tak szeroką skalę wspierały jak ta infolinia, natomiast myślę, że to są działania takie realne, które faktycznie drugiemu człowiekowi po prostu dają odpowiedź na pewne kryzysy, na pewne potrzeby i one mogą być zaspokojone po prostu tu i teraz.
1: Fundacja jest ogólnopolska, ale znajdujecie się fizycznie w Łęczycy. Tak. A mieszkanie będzie też w Łęczycy?
2: Tak, tak. Otwieramy je tam na miejscu. Z racji też, to jest właściwie bardzo dobry moment, żeby powiedzieć o tym, że w wielu małych powiatach w Polsce w ogóle nie ma takiego zaplecza. I do tej pory w powiecie łęczyckim również go nie było. Zainicjowaliśmy tą inicjatywę, zainicjowaliśmy to działanie, przyłączyli się do nas i starostwo, lokalne firmy, i spółdzielnie mieszkaniowe. Także dzięki temu jakby, że widzieli też tą potrzebę i mają wrażliwość na potrzeby dzieci z domów dziecka, no jesteśmy w stanie to zrobić. I ja mam wielką nadzieję, że w innych małych powiatach w Polsce również pojawi się taka myśl, że może jeśli nie ma jeszcze takiego rozwiązania, to warto byłoby je stworzyć. Dlatego,
1: wprowadzić takie standardy, prawda?
2: Trochę tak, dlatego że umówmy się, każdy powiat ma dzieci w pieczy zastępczej i bardzo często te dzieci przebywają daleko, daleko od nawet województwa, w którym się znajdowały. One gdzieś chcą wrócić i najczęściej chcą wrócić do miejsca, które znały, które pamiętają i to będzie pierwsze miejsce, do którego wrócą. No niekoniecznie chcemy, żeby wracały do środowiska, z którego zostały odebrane, więc takie zaplecze, no każdy powiat powinien dla swoich dzieci posiadać.
1: Ale dla mnie to troszeczkę jest w ogóle takie niewyobrażalne, że te dzieci, no właśnie, są w pieczy zastępczej. Generalnie, tak jak powiedziałaś, do tego 18 roku życia, jeśli się uczą, to do 25, tak? I co dalej? Normalnie dzieci mają wsparcie rodziców, mają finansowanie, mają jakieś mieszkania po dziadkach, ciociach. No jakoś tam w życiu są ustawione, a te dzieci nie mają nic. I no tak właściwie dostają taką namiastkę w postaci mieszkania treningowego. Wiadomo, że zawsze to już jest coś, ale to też jest coś przejściowego, prawda?
2: Tak, przejściowego i jednak obwarowanego jakimś regulaminem. My jako organizacja pozarządowa i z naszym jakby też doświadczeniem i podejściem po prostu do dziecka i młodego człowieka jako młodego człowieka, na pewno ten regulamin będziemy traktować tak jak trzeba, czyli oczywiście pewne rzeczy nie mogą mieć miejsca, ale z dużą wyrozumiałością będziemy podchodzić do tych młodych ludzi, bo po prostu wiemy przez co przeszli i wiemy czego możemy się spodziewać. Ale w wielu miejscach te mieszkania treningowe mają dosyć restrykcyjny regulamin, który po pierwsze trochę odstrasza, po drugie nie pozwala popełniać błędów, a przecież to są młodzi ludzie, którzy
1: jakoś
2: mają życie towarzyskie.
1: Nauczą, tak? No właśnie.
2: Mają życie towarzyskie, będą popełniać błędy i właśnie tylko tak się mogą przecież uczyć. Więc sądzę, że jeśli podejdziemy z taką uważnością do drugiego człowieka i wrażliwością, zrozumieniem, no to troszeczkę też zmienimy patrzenie nawet na te rozwiązania typu mieszkanie treningowe. Ale chciałam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, bo tu wspomniałaś o tym, że dzieci, które są w rodzinach dobrze funkcjonujących, dostają coś, jak wychodzą z domu, mają to zaplecze. A ja sobie tak myślę, że takich ostatnich sytuacji, że nasze dzieci dostają na przykład list z sądu, że rodzic biologiczny chciałby dostać alimenty na swoje utrzymanie od dziecka, które właśnie opuściło dom dziecka i podjęło gdzieś zatrudnienie. Więc nasze dzieci otrzymują takie
1: prezenty. W cudzysłowie, tak. Mhm. No właśnie, i wy zajmujecie się, to podkreślacie w wielu miejscach jako fundacja taką pomocą w realnym i trwałym usamodzielnieniu. No właśnie, tutaj musi być dużo pewnie warunków spełnionych, żeby rzeczywiście to usamodzielnienie było po pierwsze realne, po drugie trwałe.
2: Tak, no my zawsze zaczynamy pracę od wsparcia psychologicznego, od solidnej terapii. Jakby bez tego uważam, że można próbować, ale dużo trudniej będzie rozpocząć życie, dobre życie, na jakimś dobrym gruncie, po pieczy zastępczej. Więc najpierw terapia, potem aktywizacja zawodowa. A na końcu dopiero cała reszta i edukacja we wszystkich innych obszarach, które są nam w życiu dorosłym niezbędne. Więc myślę, że to wsparcie psychologiczne, na które no, my kładziemy bardzo duży nacisk, jest takim najważniejszym punktem. No, musimy zamknąć stare rany po prostu. No, to musi się wygoić, żebyśmy mogli po prostu ruszyć do przodu.
1: Żeby nie przyklepać tego, bo to później się pewnie odezwie wcześniej.
2: Dokładnie tak.
1: Wcześniej lub później. No właśnie, ale wsparcie psychologiczne to też jest długi proces, prawda? Niejednokrotnie.
2: No, to długi i bardzo kosztowny. I my o tym dobrze wiemy. Natomiast traktujemy to jako priorytet, więc jeśli posiadamy środki jakieś dedykowane młodzieży w usamodzielnieniu, no to pierwszym priorytetem zawsze jest przeznaczenie ich właśnie na wsparcie psychologiczne. Nie ma innej możliwości. Od tego wychodzimy i my widzimy, że to po prostu przynosi efekty. Wtedy zaczyna się praca. No bo prawda jest taka, że w placówkach opiekuńczo-wychowawczych życzylibyśmy sobie zdecydowanie większej ilości godzin psychologów, zdecydowanie lepszego wsparcia i długoterminowego, stałego takiego, no, zupełnie w innym wydaniu niż to się dzieje dzisiaj. W pogotowiach opiekuńczych nieraz nie ma w ogóle psychologa, więc przez te lata ta trauma się utrwala i te dzieci nie mają szansy w ogóle w jakikolwiek sposób sobie poradzić. Kiedy dziecko wychodzi, młody człowiek już opuszcza dom dziecka, to właściwie ta praca jest 100 razy trudniejsza pod względem psychologicznym, niż gdyby się to zadziało wcześniej. Mhm. I dziwi mnie to, że jako państwo systemowo nie inwestujemy w dzieci w pieczy zastępczej, bo to jest w ogóle nasza społeczna całkowicie odpowiedzialność i ja to tak nazywam. To są ludzie, którzy będą z nami funkcjonować w przyszłości, dorosną, będą uczyć się z naszymi dziećmi na studiach, będą wśród nas i chyba my wszyscy chcemy, żeby no, społeczeństwo, które wokół nas funkcjonuje, w którym my funkcjonujemy, po prostu robiło to no, dobrze i żebyśmy czuli się dobrze wszyscy razem, prawda? Więc no, my musimy zadbać o te dzieci, bo to jest ogromna liczba podopiecznych, którą mamy w pieczy zastępczej.
1: A powiedz mi, czego jeszcze potrzebują dzieci z takiej pieczy zastępczej, te, które no właśnie chociażby opuszczają te piecze? Jak ważny jest ten kontakt z drugim człowiekiem? Kim wy w fundacji jesteście, a kim możecie być dla tych ludzi?
2: Ja to właściwie dawno się pogubiłam, kim jestem w tej fundacji, bo tak naprawdę po pierwsze w fundacji robi się wszystko, więc w ogóle wielozadaniowość mamy, ale dla naszych podopiecznych to tak w weekend jestem ciocią, bo odbieram telefony i rozmawiamy i rozwiązujemy różne bieżące sprawy, albo też się dzwonią pochwalić, co fajnego się udało zrobić i coś super. Czasem musimy być trochę rodzicem i jakieś wyznaczyć granice, granice i ramy i jakąś umowę zawrzeć ustną, że no okej, dostaniesz takie wsparcie, ale też musisz wykonać swoją pracę i troszeczkę się zaangażować w proces. Więc no, my tak naprawdę musimy przyjmować różne role i robić to też bardzo subtelnie i delikatnie, tak żeby nasi podopieczni czuli się zaopiekowani, nie czuli się osaczeni i oni tego osaczenia ze strony różnych instytucji, urzędów mają dosyć dużo po drodze. Mało jest jeszcze takiej wyrozumiałości na dziecko z pieczy zastępczej. Więc no, my chcemy być tym miejscem, w którym zawsze mogą zwrócić, do którego zawsze mogą wrócić, zawsze uzyskają pomoc. Nieważne, co się stanie po drodze, my ich nigdy nie ocenimy, tak? Oni zawsze mogą przyjść. No i chyba to czują, bo no widzimy to po liczbie telefonów, które odbieramy cały czas. Ja mam nadzieję, że ta infolinia troszeczkę teraz pomoże i usprawni to wsparcie, którego oni bardzo potrzebują.
1: No właśnie, myślisz, że ważny jest dla nich też po prostu ten kontakt z drugim człowiekiem, z dorosłym, takim no, normalnym, poukładanym, który też może im jakoś tam objaśnić świat?
2: No myślę, że najważniejszy, bo my musimy im pokazać, jak tak naprawdę można żyć, jak może to wyglądać i że to totalnie nie wygląda tak, jak wyglądało w ich domu biologicznym.
1: Czyli w zasadzie wszystko od podstaw, nawet nie wiem, jak się robi zakupy, jak się gotuje, jak się sprząta.
2: No tak, wszystko od podstaw, oczywiście, że tak. Wszystko po również towarzyszenie im w drodze zawodowej już, bo podjęcie pracy przez wychowanka pieczy zastępczej nie zawsze jest dla niego proste. Często bardzo szybko się poddają, często przeżywają różne kryzysy, tak nie wierzą w siebie, no bo nie miał kto im tej wiary w siebie po prostu dać. To dają nam rodzice w naturalnych warunkach, normalnych warunkach. Tam tego brakuje. No więc my musimy też ich motywować, dopingować, znajdować te dobre strony w nich, których mają mnóstwo, bo naprawdę są no, po prostu cudowni. To są cudowne dzieci, cudowna młodzież i to są ludzie, którzy naprawdę przy wsparciu i takim właśnie towarzyszeniu i po prostu rozmowie czasami życzliwej, takim doradzeniu zwyczajnym, no potrafią pięknie sobie poradzić. Mamy na to przykłady. Mamy wychowanków, którzy fantastycznie sobie poradzili, którzy odbili się od tego dna. I dzisiaj na przykład jeden z naszych podopiecznych jest żołnierzem Wojska Polskiego. Tak, i świetnie prosperuje, super sobie poradził. Jesteśmy bardzo dumni z tego. Nie mamy wielu przykładów, nie będę oszukiwać, ale te, które są, no świadczą o tym, że ta praca ma sens i nawet jeśli pomożemy, nawet jeśli uda się jednemu wychowankowi w ciągu roku, to dla nas ogromny sukces.
1: Powiedziałaś w którymś momencie naszej rozmowy o tym, że jest w tej chwili coraz więcej dzieci w pieczy zastępczej. Przed wejściem do studia też o tym rozmawiałyśmy i zaczęłaś mówić, że właściwie nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje.
2: No naprawdę od dawna zastanawiam się, skąd ten wzrost liczby dzieci. Wydaje mi się, że może, tak myślę pozytywnie, że może jesteśmy bardziej czujni na krzywdę dziecka i troszeczkę też po sprawie Kamilka z Częstochowy staramy się bardziej reagować i głęboko wierzę, że dlatego tak jest. Natomiast z drugiej strony my słyszymy cały czas w mediach o krzywdzeniu dzieci i o tym, że kolejne dziecko doznało jakiejś skandalicznej przemocy i nikt nie zareagował w porę. Więc to mi się też nadal nie balansuje. I naprawdę, no nie wiem dlaczego tak się dzieje, że tych dzieci mamy coraz więcej, ale coś robimy źle w Polsce, skoro ta tendencja jest wzrostowa, a nadal mamy przypadki krzywdzenia dzieci, gdzie nikt nie zdążył. No, ale na pewno nie możemy się w tym kierunku, bo już dzisiaj mamy prawie 2000 dzieci do umieszczenia, tak, prawomocnym wyrokiem sądu skierowanych, które
1: miejsce.
2: Czekają na miejsce. Mhm. Ponad 77 tysięcy w pieczy, wzrost o 3000 dzieci w przeciągu 3 lat. No ogromna liczba. Troszkę absurd.
1: Ja myślę, że mogłybyśmy jeszcze długo rozmawiać na ten temat, prawda? Ty potrafisz.
2: Tak.
1: Jest zresztą o czym rozmawiać. Dzisiaj tyle musi nam wystarczyć. Bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę w radiu. Milena Domańska, prezeska Fundacji Mały, Duży Człowiek, była dzisiaj naszym gościem.
2: Bardzo dziękuję.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
2: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
3: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
2: Tak wcześnie?
3: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
2: I co powiedzieli?
3: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
2: Bezcenne.
3: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich podwyżki cen paliw, prawdopodobnie nie ostatnie, rewitalizacja łódzkich kamienic z miejskim programem dofinansowania i wyrok włoskiego sądu w sprawie katastrofy sprzed kilku lat, zawalania się mostu na autostradzie. Noc będzie ciepła, minimalnie 18 stopni, jutro znowu upały w całym województwie. Ceny paliw poszły w górę. Stawki za benzynę i olej napędowy przekroczyły psychologiczną barierę 7 zł za litr. Cena autogazu jest stabilna, ponad 3 zł. Sytuację na łódzkich stacjach sprawdzał nasz reporter Adam Łużyński.
5: Na większości stacji w Łodzi ceny są podobne. Średnio za litr benzyny zapłacimy 7,15, a za litr oleju napędowego prawie 7,40.
6: Wsiadłam się z większego auta tylko i wyłącznie dlatego, że ceny mnie do tego zmusiły.
7: Pan dokąd się wybiera?
8: Nad morze 400 w jedną.
7: O 150 zł więcej niż zawsze.
5: Wczoraj ile było?
6: No 6,99.
5: Ostatni wzrost cen paliw może być spowodowany napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie.
4: Według Urszuli Cieślak z łódzkiego biura Reflex w kolejnych dniach ceny benzyny i oleju napędowego mogą jeszcze wzrosnąć.
9: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
4: Trwają remonty łódzkich kamienic. W centrum miasta można zobaczyć rusztowania przy zabytkowych budynkach. To dzięki programowi Specjalna Strefa Rewitalizacji, w którym właściciele budynków wpisanych do rejestru albo ujętych w gminnej ewidencji zabytków mogą pozyskać od miasta dofinansowanie. Lokatorom będzie się lepiej żyło, a ulice wypięknieją. O szczegółach inwestycji reporterka Radia Łódź Weronika Skibińska.
10: Remonty obejmują między innymi elewacje, dachy, balkony, bramy oraz klatki schodowe. W wielu przypadkach odnawiane są także zabytkowe detale architektoniczne, które przez lata uległy zniszczeniu. Celem programu jest nie tylko poprawa wyglądu historycznej zabudowy, ale także zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz podniesienie jakości przestrzeni publicznej. Rusztowania już stoją, mówi prezydent miasta Hanna Zdanowska.
11: Na 13 stoją już rusztowania, tak jak w tym miejscu, w którym jesteśmy aktualnie. Kolejne już się szykują. Łódź się zmienia się bardzo intensywnie.
10: Od 2018 roku w ramach specjalnej strefy rewitalizacji wyremontowano już ponad 120 budynków. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
4: Remontowane są kamienice m.in. przy Piotrkowskiej, Kilińskiego, Wólczańskiej, Sienkiewicza, Rewolucji 1905 roku, Gdańskiej i Legionów. Program dofinansowań ma zachęcać właścicieli zabytkowych nieruchomości do inwestowania w ich odnowę. Kontrowersje wokół dotacji dla Polonii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wstrzymuje wypłatę. Po medialnych doniesieniach rzecznik resortu Maciej Wewiór poinformował na portalu X, że MSZ przeprowadzi szczegółowy audyt dotyczący programu Polonia i Polacy za granicą. Według portalu Wirtualna Polska jedno ze stowarzyszeń dostało od MSZ-u miliony złotych, chociaż nie spełniało warunków konkursu. Tuż przed ogłoszeniem naboru miało zmienić nazwę, statut i rozszerzyć działalność o sprawy Polonii. Maciej Wewiór napisał, że minister podjął decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu wypłaty kolejnych transz środków finansowych dla tego stowarzyszenia. Zapewnił też, że jeżeli medialne doniesienia się potwierdzą, będzie wniosek do organów ścigania. W Genui we Włoszech zapadł wyrok w sprawie katastrofy mostu, w której zginęły 43 osoby. Ponte Morandi runął w sierpniu 2018 roku, a sam proces trwał 4 lata i był jednym z większych w historii włoskiego wymiaru sprawiedliwości. O szczegółach Aleksandra Nietopiel.
12: Wyrok 12 lat więzienia usłyszał były prezes spółki Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Prokuratura domagała się dla niego kary 18,5 roku. Wyroki od 5 lat i 6 miesięcy do 11 lat usłyszeli także byli członkowie kierownictwa Autostrade per l'Italia oraz spółki odpowiedzialnej za kontrole techniczne i monitoring mostu. Zdaniem śledczych oskarżeni przez lata zaniedbywali utrzymanie konstrukcji i ignorowali sygnały o jej pogarszającym się stanie technicznym. Do katastrofy doszło podczas intensywnych opadów deszczu. Około 200-metrowy fragment wiaduktu runął wraz z jadącymi po nim samochodami z wysokości około 45 metrów. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
4: Ta tragedia wstrząsnęła Włochami i doprowadziła do zmian w nadzorze nad infrastrukturą drogową. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
13: Reprezentacja Polski siatkarzy z dorobkiem 7 zwycięstw i 2 porażek zajmuje 3. miejsce w ogólnej tabeli Ligi Narodów. W pierwszym spotkaniu turnieju w Chicago biało-czerwoni pokonali Bułgarów 3-0. Na czele tabeli są niepokonani Japończycy, którzy w środę ograli Włochów 3-2. Taki sam bilans mają jak Polacy, mają Amerykanie i Słoweńcy. Następnymi rywalami Polaków będą Brazylijczycy, którzy równie udanie rozpoczęli turniej w Chicago, wygrywając z Francją 3-0. Mecz Polska-Brazylia odbędzie się w nocy z piątku na sobotę. To ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów, po której 7 najlepszych zespołów oraz gospodarz, czyli Chiny, zakwalifikują się do imprezy finałowej w Ningbo. Maja Chwalińska wycofała się z tenisowego turnieju w Hamburgu. Finalistka tegorocznego French Open chce skupić się na powrocie do zdrowia po kontuzji, której doznała na Wimbledonie. Pod koniec lipca tenisowy sezon przeniesie się za ocean, gdzie zaplanowano turnieje w Waszyngtonie, Toronto, Cincinnati, Monterey, Cleveland oraz wielkoszlemowy US Open w Nowym Jorku. W Piotrkowie Trybunalskim od wielu lat rozgrywany jest turniej tenisowy, który znany jest w całej Polsce i nie tylko. To na piotrkowskich kortach swoje pierwsze sukcesy odnosiły największe gwiazdy polskiego tenisa. Już w pierwszej edycji w 1997 roku wystartowała późniejsza finalistka Wimbledonu Agnieszka Radwańska.
14: W kolejnych edycjach już Iga Świątek, Hubert Hurkacz, piotrkowianin Kamil Majszak, nasz najlepszy deblista Janek Zieliński, łodzianka z pierwszej setki Magdalena Frank. Nie zagrać w Piotrkowie Trybunalskim do lat 10, to jest wielki błąd, bo to może źle wróżyć karierze.
13: Mówił pomysłodawca i głównie organizator turnieju Wiesław Kozica, trener, a od kilkunastu miesięcy także prezes Łódzkiego Związku Tenisowego. 23. Kozica Cup, czyli nieoficjalne Mistrzostwa Polskie do lat 10, rozpocznie się na piotrkowskich kortach tenisowych 18 lipca, a finało zaplanowano na weekend 20-21 lipca. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 22.
4: Na noc zapowiadane jest częściowe zachmurzenie, na południu regionu przelotne opady deszczu, możliwe burze, temperatura spadnie w nocy do 18 stopni. Jutro w całym województwie upał, termometry pokażą do 31 stopni, początkowo będzie słonecznie, po południu pojawi się trochę chmur, a wieczorem zachmurzenie będzie duże, wtedy możliwe przelotne opady deszczu, na zachodzie i południu województwa również burze z silnym deszczem i porywistym wiatrem.

0: Łódzkie. Jestem stąd.
1: Dobry wieczór, witam Państwa ponownie, Iza Berkowska. Miło mi poinformować, że powiększa się nasza galeria wyjątkowych łodzian i wyjątkowych mieszkańców całego naszego regionu. I dzisiaj poznamy kolejne trzy osoby, które nam mogą o swoich niezwykłych działaniach opowiedzieć. Są z nami Eleonora Karpuk. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Barbara Maciejewska.
3: Dobry wieczór.
1: I Włodzimierz Podgórski.
4: Dobry wieczór.
1: Babcie w locie z dziadkiem. Tak się nazywacie?
3: Tak się nazywamy.
1: Chociaż
3: nie od początku.
1: Nie od początku, bo na początku były latające babcie. Pamiętam te latające babcie.
3: No właśnie, były latające babcie. Była założycielka Urszula Machcińska. No ale potem Ula zmarła i nie życzyła sobie, żeby używać nazwy latające babcie. I stąd wymyśliliśmy, że no coś pokrewnego, żeby każdy nas kojarzył. I powstały babcie w locie z dziadkiem.
1: Czyli musieli się w jakimś momencie pojawić dziadkowie.
3: Tak, z dziadkowie. Najpierw był tylko jeden dziadek, gdzie jeszcze jak były latające babcie, nazywany był dziadkiem nielotem, bo on chyba tam tylko dwa utwory napisał. Ja nawet nie pamiętam, jak się nazywał. Ale potem był dziadek Gienio, który no, też zmarł i jak dołączył dziadek Gienio, to powstały latające babcie z plusem. A właśnie jak zmarła Ula, to powstały babcie w locie z dziadkiem, no i ukradłam dziadków. Najpierw ukradłam dziadka.
1: Dlaczego mówimy latające babcie w locie z dziadkiem? Z jednym, to by zakładało jednego dziadka.
3: Bo najpierw był tylko jeden dziadek, właśnie był dziadek Gienio. Ale w międzyczasie...
1: Czyli trzeba by było znowu zmienić nazwę.
3: No ale to już tak...
2: przepraszam, się włączę. W momencie konieczności zmiany tej nazwy proponowałam zamiast latających babci odlotowe babcie. Aha. Na co cała grupa zakrzyczała, nie babcie, to się rymuje tylko z kapcie, nie ma mowy. No a te babcie w locie, kto załata dziurę w procie? Kto pomyśli o twym kocie?
3: No babcie w locie.
2: No i wszystko to się świetnie rymuje i dlatego tak zostało.
3: No i właśnie, i ukradłam naszego dziadka Włodka, Włodzimierza Podgórskiego, który właśnie tutaj jest. Prawda, Włodku, że cię ukradłam?
4: Taka jest prawda. Poza tym ja sądzę, że to było spowodowane rozmysłem pewnym ze strony Basi Jagiewy, ponieważ kiedy był jeden dziadek, to on wytrzymywał tak 2-3 lata i odchodził, albo po prostu z grupy, albo na zawsze. Więc jak ukradły mnie, to potem ukradły jeszcze dwóch, Wieśka i Piotka. I w sumie teraz jak nas jest trójka, jeszcze jest Ryszard czwarty, jest czterech dziadków. No to ja już jestem spokojniejszy w swoje życie.
3: Ale my i tak jesteśmy w piątkę, także i tak babcie górą, Włodku.
1: Ale czuje się pan kradziony?
4: To znaczy nie. Sytuacja była taka, że ja zacząłem kilkanaście lat temu od castingu do takiego spektaklu Pękające torby z papieru Marka Chronowskiego. Zagrałem tam w tym spektaklu. Potem były następne spektakle, ale w pewnym momencie mnie zawsze ciągnęło do kabaretu, do luzu. Do tego, żebym nie mówił na scenie, nie czekał na słowo klucz przede mną i żebym musiał swoje słowa powiedzieć. Tylko, żebym mógł improwizować.
3: Aha. A poza tym Włodek pisze fajne teksty. I tak sobie babcie pomyślały, że przydadzą nam się właśnie nowe teksty. Zwłaszcza, że jak zmarł dziadek Gienio, no to no niestety, ale spadkobiercy, czyli żona i córka, zabroniły nam używać Gienka tekstów. Nie możemy tego zrozumieć, dlaczego. Bo teksty były bardzo fajne. Są w książeczkach publicznych, które rozdawaliśmy w klubach, w domach kultury. Także no, trochę dziwna sprawa, ale uszanowaliśmy decyzję tych spadkobierców. No i wcale nie żałujemy, bo do naszego kabaretu Kobieta, Mężczyzna i to właśnie teksty napisała Eleonora, my mówimy Ewa, babcia Ewa Karpuk i właśnie dziadek Włodek, czyli Włodzimierz Podgórski. Ta dwójka stworzyła cały kabaret.
2: Aha. A dlaczego Ewa?
1: Dlaczego no, Ewa?
2: No właśnie. Chodzi o te rymy, tak? Bo się przedstawiamy.
1: Eleonora się z niczym nie rymuje?
2: Babcia Halinka, morowa dziewczynka. Eleonora, no z czym się rymuje? Potwora, zmora i koniec na tym, tak? A Ewa, ta co śpiewa.
3: I tak zostało. Babcia Ewa, ta co śpiewa.
4: No tak, ale jakbyście poszły rymami, to gdyby było Włodek, to by się rymowało...
1: Z czym?
4: No Wychodek. No i jak ja bym wyglądał na tej scenie?
3: No, no nie, tak. Tak nie jest. Młodek, młodek, to nasza
1: Basia,
3: taka
1: perełka. A Basia z czym się rymuje? A Basia?
4: A Basia, babcia to jest babcia, Basia czarownica. To jest tego
2: trambulina.
4: Trambulina, tak.
3: A wzięło to się stąd, że właśnie jak zaczęłam pół roku, znaczy były już te latające babcie i pół roku po założeniu przez Ulę przyszła babcia Basia, czyli ja. I Ula od razu napisała dla mnie wiersz o czarownicy, trambulinie. No i od tej pory dzieci uwielbiają czarownicę, trambulinę. Nie wiem, czy mnie też, ale czarownicę na pewno. Mam czarny kapelusz, czarny strój, mam pazury, miotłę. I okazuje się, że ci dzieci wcale się nie boją czarownicy. Bo ja zaczynam tak delikatnie. Jestem babcia Basia, czarownica, nie spadłam tu z księżyca i tak dalej, i tak dalej. I dzieci lubią babcię Basię, czarownicę.
1: Aha. A babcia Ewa, czym się zajmuje?
2: No też pisaniem. Ja właściwie trafiłam jeszcze też do latających babć za życia pani Machcińskiej w przekonaniu, że skoro

0: tak dalej.
1: Takie bardziej pikantne.
0: No, bardziej pikantne. Nawet jest taki tomik moich wierszy, który nazwałam mój satyrykon. No, był w starożytności satyrykon, a to jest mój satyrykon. I on się zaczyna alfabecikiem Eleonory, czyli czterowierszami na każdą literę alfabetu.
2: Błagam cię, tylko nie mów na tą jedną literę, bo to jest tak sprośny, że nie może przejść w radio.
0: Ja tylko chciałam powiedzieć, że całość kończy się jeszcze bardziej sprośnym alfabecikiem.
1: No proszę, proszę. A panie Włodko, a pan pisze na jaki temat? Jak pan pisze?
3: To tutaj jest spektakl o sprawach damsko-męskich, więc temat się sam narzucił. Bo zaczynamy od stwórcy, czyli od tego, jak mężczyzna został stworzony. No i Panu Bogu niestety to nie wyszło. Jak stworzył kobietę, okazało się, że to jest dopiero prawdziwe dzieło i to dzieło przejęło wszystko w swoje ręce i mężczyźni uważają, że rządzą tym światem, a nimi rządzą kobiety. I
1: to wszyscy o tym
2: co wiedzą. Podkreślamy, tak, tak,
1: tak.
3: A później są już sprawy związane, powiedzmy, na początku z podrywem, ze spotykaniem się, no, jeszcze nie małżeństwo, a później małżeństwo, czyli to jest wesołe, ale bardzo takie smutne momentami to.
2: Wcale nie takie smutne, no. Bo cały nasz kabaret właśnie staramy się, ponieważ no, głównie latamy do tych, my mówimy do troszeczkę starszych wiekiem, ale tak jak my, młodych duchem. Więc skoro latamy właśnie do tych młodych duchem, to no, nie będziemy ich dołować. Staramy się właśnie, żeby te nasze teksty były wesołe, żeby no, coś sobą przedstawiały, żeby właśnie nie dołowały, broń Boże, a wręcz odwrotnie. Żeby dawały radość życia. Mhm.
1: Zastanawiam się, myśmy chyba w ogóle nie powiedzieli, czym wy się zajmujecie tak od początku do końca, żeby to wyjaśnić. Bo my już przebrnęliśmy przez kabaret, przez książki, przez teatr. Praktycznie byliśmy wszędzie. Czym wy się zajmujecie? Kim wy w ogóle jesteście?
2: To może najpierw dziadek nasz, tak?
1: Dobrze,
2: niech powie.
1: Dobrze.
2: Bo potem
1: proszę
2: powie, was, że nie dopuściłam go do głosu.
1: Tak. Panie Włodku.
3: Ja często to mówię, bo to się zdarza. Na scenie mogę mówić. Poza sceną niekiedy nie zawsze. Ale to nie mam pretensji, ja to rozumiem. Po prostu, bo jestem już 54 lata po ślubie, więc wiem, co mi wolno, co nie. I staram się do tego dostosować.
1: Został pan dobrze wyszkolony.
3: A czym ja się zajmowałem w życiu?
1: No...
3: W ogóle nie związane to było z teatrem. Mhm. Jestem absolwentem Politechniki Łódzkiej Wydziału Budownictwa Lądowego. Owszem, w młodości, w szkole jeszcze, w liceum pisałem teksty do tak zwanych wieczornic, które były. Później przez wiele lat nic. Później dla żony jakieś wiersze, no wiadomo o czym. A potem nie pisałem wcale. I dopiero kiedy... zostałem, że tak powiem, poderwany, porwany, nie wiem jak to nazwać, przez Basię Jewę, no to wtedy razem z nimi do mnie przyszła wena i zacząłem pisać monologi, wiersze kabaretowe i to po prostu mnie odpowiada, kiedy ja widzę, że osoby w moim wieku, siedzące na sali się śmieją, że im się to podoba, że sprawia im to radość. I że pół godziny, czy godzinę, półtorej, bo to różnie jest, kiedy są z nami, to oni nie myślą o problemach dnia codziennego. Mhm. I ten uśmiech dla nas to jest największa nagroda. Dlatego gramy non-profi, nie bierzemy za to pieniędzy, ale to, co widzimy ze sceny, patrząc na widownię, to jest wystarczające i lepsze od pieniędzy.
1: Tak. Jasne, że tak. A wy czym się zajmowałyście w takim razie?
0: No ja z wykształcenia jestem arabistką.
1: O!
0: I od początku interesowały mnie przykłady literatury pięknej. Debiutowałam bardzo, bardzo ambitnie przykładem laureata Nagrody Nobla. No, a potem to już było tylko gorzej. Dzisiaj, jak mi ktoś da do przetłumaczenia, no bo jestem właśnie tłumaczem zawodowym, i ktoś mi da do przetłumaczenia jakąś instrukcję, czy coś tego, to też nie pogardzę, też wezmę, tak. No, przetłumaczyłam ponad 70 książek, co nie jest tak znowu dużo może, jak za całe lata
1: mało.
0: Pracy, no. Całe życie tego tłumacza. No, ale tak się w moim życiu składało, że przez ponad 10 lat opiekowałam się moją mamą chorą na Alzheimera, kiedy nie było mowy ani o tłumaczeniu, ani w zasadzie o niczym.

0: Natomiast jeśli chodzi o moją twórczość, tę poetycką, dzisiejszą i trochę wcześniejszą, to ona przyszła do mnie poprzez przekłady. Ja pracowałam w nieodżałowanej pamięci tego, zawsze to podkreślam, w wydawnictwie łódzkim. Przez wiele lat byłam tam redaktorem w redakcji przekładów. No i tam właśnie redagowałam między innymi poezję. Tam zauważyłam, że no mam pociąg do tej poezji właśnie klasycznej, z rymem, z rytmem, że mnie to wychodzi, że mam ucho, że potrafię poprawić cudzy wiersz, co zresztą nie było tak całkiem proste, dlatego że ten tłumacz musiał się na te poprawki jeszcze zgodzić, no, ale zwykle się zgadzali wszyscy. No i wtedy zaczęłam nagle pisać swoje własne rzeczy. Różnej tematyki, no właśnie zebrałam je w takim tomie rozmaitości, to tam są oktostychy, które taki bardzo mi odpowiada ten właśnie rodzaj poezji. Oktostych, czyli ośmiowersowiec, czyli całą treść trzeba zawrzeć w ośmiu wersach. I to dyscyplinuje. No i to mi się podobało. No i tam różne inne.
1: Podejrzewam, że zawsze pani lubiła takie zabawy ze słowem pewnie,
0: tak,
1: prawda?
0: Jak zaczęłam właśnie współpracy z babciami, no to wtedy też pojawiły się te teksty satyryczne. Trochę to dla mnie samej jest nawet zaskoczeniem.
1: Pani Basiu?
2: No, ja to może tak normalnie zaczęłam, czyli jak w dzieciństwie.
1: Co to znaczy zacząć normalnie?
2: To znaczy normalnie, bo każda dziewczyna, każda zwłaszcza mała dziewczynka, to pewno marzy o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby być aktorką. No więc ja też o tym marzyłam. Mało tego, ja robiłam przedstawienia podwórkowe. Kradłam mamie takie były kiedyś modne, kolorowe kapy na łóżko, więc kradłam tą kapę, rozwieszałam na trzepaku, natychmiast pisałam teksty, natychmiast rozdawałam i za 5 minut było przedstawienie. No najczęściej było tak, że ja potem mówiłam za tych wszystkich aktorów. No więc od tego się właściwie zaczęło. No potem marzyłam o tym, żeby no oczywiście w szkole, wszystkie akademie, to zawsze była Basia. Potem po maturze zamarzyło mi się, że ja będę zdawała do szkoły teatralnej. No i zdawałam 2 razy. Niestety nie zostałam przyjęta, a w międzyczasie się zakochałam i poszłam nie wiem po co na ekonomię. Na szczęście dyplomu ekonomistki nie mam, ale w międzyczasie właśnie zaczęłam występować. Najpierw zaczęłam czytać w szkole. Mamy taką swoją ukochaną szkołę, szkoła podstawowa numer 70. Gdzie ja jestem tam już prawie 20 lat. Zaczynałam na zasadzie cała Polska czyta dzieciom. No więc czytam w bibliotece, potem wciągnęłam właśnie babcię też do tego czytania. I teraz efekt jest taki, że każda uroczystość jest udziałem babci. I my tam jesteśmy na rozpoczęciu roku, na zakończenie, na pasowanie na czytelnika. Cudowna jest bibliotekarka, która właśnie poprzez tą swoją pasję, zamiłowanie do książek, właśnie uczy dzieci tej miłości do książek. I przychodzą do biblioteki zaraz po pasowaniu. To jest właśnie takie modne, że jest pasowanie na czytelnika, a potem wszystkie dzieciaki lecą do biblioteki i wypożyczają książki. I to jest bardzo miłe. Mamy też swoje takie przedszkole zaprzyjaźnione, gdzie właśnie, bo my oprócz tych programów kabaretowych dla tych troszeczkę starszych wiekiem, to zaczęliśmy w ogóle występować dla dzieci w przedszkolach, w fundacjach, w domach dziecka. Od lat jesteśmy właśnie związani z Fundacją Dom w Łodzi. No, są bardzo bliscy naszego serca, dlatego że są to chore dzieci. Są to dzieci porzucone w szpitalach i właśnie ta fundacja stworzyła dla nich dom. A teraz tym bardziej jesteśmy zaangażowani, bo dostali działkę. Bo w tej chwili jest tylko 9 dzieci. Są to pomieszczenia pożłobkowe. Trzeba te dzieci nosić, dźwigać. Są to dzieci chore. Na wózkach, więc dostali działkę gdzieś tam na Teofilowie i zbierane są cegiełki pod budowę właśnie tego nowego domu. I my, babcie w locie, z dziadkiem, właściwie już teraz z dziadkami, wzięliśmy sobie za punkt honoru, żeby pomóc tej właśnie fundacji. Były już dwa przedstawienia, takie charytatywne, nasze, gdzie właśnie zbierane przez wolontariuszy były pieniążki, ale nam się marzy, żeby włączyć do tego projektu, do tego programu wszystkich innych tych aktorów, amatorów. Są przecież w Łodzi różne zespoły, jest pokaz mody, są kluby i chcemy właśnie zrobić taki jeden wielki show i wtedy mam nadzieję, że zbierzemy pieniążki, bo jeszcze podobno brakuje 6 milionów, a jak my się, zanim się włączyliśmy, to było 8 milionów. Także może mamy swoją tam parę złociszków do tej różnicy. Także już z góry zachęcam wszystkich, włączcie się do tej akcji. Pomóżmy tym dzieciakom zbudować dom. Dom marzeń dla Fundacji Dom w Łodzi.
0: A ja chciałam powiedzieć jedno zdanie, które zresztą jest wykorzystywane jako taki, no nie wiem powiedzieć, hasło reklamowe właśnie tej zbiórki i tego wszystkiego, że brzmi ono następująco. Nikt ich nie chce, a my tak.
2: Bardzo my też tak. Chcemy. Tak, my prawda Władku, chcemy. Że bardzo chcemy?
3: Prawda, że bardzo chcemy, przy czym jest to jedna z części naszej działalności i to bardzo, bardzo ważna, bo uważam, że jest to olbrzymia satysfakcja, kiedy można pomóc dzieciom chorym, które są odrzucone przez wszystkich.
0: Nawet przez rodziców właśnie.
2: No właśnie. Głównie przez rodziców.
3: I przez rodziców. I to sprawia nam olbrzymią satysfakcję. Czujemy się dumni, bo nie potrzeba, żeby człowiek miał, powiedzmy, masę pieniędzy i tak dalej. I bawił się, żył, ale żeby robił dobro. Jeżeli to dobro wraca, to jest to wspaniałe. Natomiast Ewa nie powiedziała jednej rzeczy o sobie. Każdy kabaret, w tej chwili jak oglądamy, nawet te zawodowe kabarety z topu, śpiewają. Tylko jest jedna rzecz. Jak wychodzi Ewa i zaczyna śpiewać, to tamci lepiej niech przestaną śpiewać. Bo po prostu ma głos i potrafi układać piękne piosenki,
2: no
3: o ślicznej tematyce, tak. Do tego melodię i do tego wykonać ładnie. Dlatego jak mamy śpiewać razem, to ja wyłączam mikrofon, bo ja nie chcę psuć po prostu efektu śpiewu Ewy. W związku z tym udaję, że śpiewam, no i... ale mnie nie słychać.
2: No nie, no mamy taką piosenkę właśnie na zakończenie naszego kabaretu. Śpiewamy piosenkę Ewy Szczęście. To są Ewy słowa, Ewy muzyka i tam między innymi kończymy dwie strofy refrenu, gdzie cała sala potem z nami śpiewa.
0: Właśnie, rozdajemy tekst.
2: Tak, rozdajemy tekst, te strofy, te główne. I cała sala śpiewa. Właśnie jeszcze się pochwalę. Drugi raz wygraliśmy grant z Opusu, z Urzędu Miasta Łodzi, gdzie właśnie te wszystkie nasze kabaretowe występy poświęcamy właśnie seniorom. Biegamy do domów dziennego pobytu. I w pierwszym grancie było to najpierw 6 domów, a sami dołożyliśmy 8, bo wszyscy nas chcieli. Więc teraz jak gdyby powielony jest ten projekt, ten program, z tym, że będzie 10, a i uwaga, co wymyśliliśmy, ponieważ mamy książeczkę Kobieta, Mężczyzna i, a wiemy, że w tych domach są, nie chodzą do biblioteki, bo są to chorzy ludzie. Nie znają, niektórzy nawet nie wiedzą, że można pójść do tej biblioteki. Duży plus już jest, że przychodzą do tego domu. Tam mają posiłek, więc jak my przychodzimy...
0: I towarzystwo,
2: tak. I zawsze coś tam się dzieje. I właśnie my tam latamy z tym naszym kabaretem. Więc teraz wymyśliliśmy, że może nie powielimy w zupełnie tej książeczki Kobieta, Mężczyzna i, ale wybierzemy najlepsze utwory z tej książeczki, plus po 6 nowych Ewy i 6, bo tylko ta dwójka pisze, muszę zaznaczyć, i robią to świetnie, więc po 6 tych nowych i stworzymy nową książeczkę, którą będziemy rozdawać tym właśnie ludziom w tych domach dziennego pobytu. No i myślę, że chyba będą zadowoleni z tego.
1: To jest niesamowite, co robicie. Robicie bardzo wiele rzeczy, jednocześnie rozbawiacie, integrujecie, dajecie nadzieję, piszecie, drukujecie, rozdajecie, można powiedzieć, niemalże wszystko robicie sami, robicie nieodpłatnie. Jest coś niesamowitego w tym, że wam się chce, że was tutaj nic nie zniechęca.
0: My jeszcze dokładamy
1: do tego.
0: Na stroje, same kapelusze kosztowały po 150 zł.
1: Bo sami się ubieracie, prawda?
2: Tak, ubieramy się, występujemy właśnie do tej piosenki, tej finałowej. Mamy teraz takie Nadzieja, czyli zielone sukienki. Mamy piękne kapelusze. Zawsze staramy się jakieś tam korale, czerwone buty koniecznie. A panowie są też elegancko ubrani. Mają kapelusze, mają kamizelki, mają ładne koszulki.
0: Muszki.
2: Tak. No i jak wychodzimy na scenę wszyscy razem, to znaczy wychodzimy już przy trzeciej zwrotce. Tak, tak. Przy trzeciej zwrotce. No to widzimy, że takie zaskoczenie, takie zdziwienie, że jesteśmy tak fajnie, się prezentujemy i zaczynamy potem właśnie te dwie ostatnie strofy śpiewać, a potem cała publiczność z nami. I to jest, no muszę tu powiedzieć nieskromnie, jest to miód na nasze serca. Widząc właśnie te u dzieci roześmiane buźki, te łapeczki wyciągnięte, a u dorosłych ten błysk w oku. Mało tego, oni potem przychodzą do nas, oni opowiadają o sobie, oni starają się z nami rozmawiać, zawsze jest jakieś tam przyjęcie. No raz nawet trafiliśmy, że był pan grał na harmonii, no więc od razu było spotkanie przy muzyce. Także no staramy się właśnie. A poza tym mogę tu powiedzieć za naszą trójkę i nie tylko, bo jest w tej chwili nas 9 osób. A i mamy jeszcze 10, naszą sponsorkę, panią Alicję z Krainy Czarów, która jest no taką naszą...
0: Dobrym duchem.
2: Takim dobrym duchem, także pozdrawiamy panią Alicję z Głowna. Także no, bardzo nam pomogła pani Alicja, trzeba przyznać. No i liczymy, że jeszcze pani Alicjo nam pani pomoże. Mało, książeczki, które wydane były na 15 lat latania, to są właśnie książeczki Babć w locie z dziadkiem, które najpierw powstały na 15-lecie. Bo 2 lata temu, teraz prawie 3 lata, było 15-lecie. Ale głównie te książeczki potem były dodrukowane na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I właśnie dzięki tym książeczkom, dzięki właśnie pani Alicji, my zbieramy ciągle coraz to więcej pieniążków. Mało, ludzie nas szukają, gdzie te babcie w locie są, bo przecież dostaniemy książeczkę, jak wrzucimy tam ten pieniążek do puszki.
0: No i
2: to
0: nie chwaląc się ze wszystkich grup wolontariackich, to my mieliśmy największe zbiory.
1: No proszę.
2: Mało tego, Włodku, ty liczyłeś, ile daliśmy do października, nie do października, do czerwca, ile było? 19 naszych występów?
3: Tak, gdzie pobiliśmy,
2: 19. Pobiliśmy w ogóle rekord wszystkich świata. Zespołów amatorskich.
3: Występowaliśmy, nam też to sprawia przyjemność, natomiast staramy się jeszcze robić jedną rzecz, żeby nasze monologi, dialogi, które mówimy ze sceny, nie były o niczym. Mhm. Żeby zawsze miały jakiś sens i jakieś przesłanie i żeby po prostu finał tego dawał do myślenia. No ja w maju miałem takie szczęście, że wygrałem ogólnopolski konkurs poetycki reorganizowany w Łodzi i wygrałem go wierszem Wnuczek, który kończy się słowami, bo życie takie jest niestety, że bezszelestnie, tak przypadkiem, w nieuzauważalnym krótkim czasie potrafi wnuczka zrobić dziadkiem. I to jest to połączenie między dziećmi a starszymi, że nie wiadomo, kiedy to następuje.
1: Czyli takie połączenie między pokoleniami też.
3: Tak.
1: Babciu Ewo, pani Eleonoro, coś z pani poezji też usłyszymy?
0: Och, no cokolwiek, no nie wiem, to żeby było krótko, to może jakiś taki czterowiersz.
1: No bardzo proszę, no, wszystko jest w głowie, rozumiem.
2: Wszystko na pamięć.
0: Tak. No wszystkim się tak bardzo podoba taki czterowiersz na literkę F, bo w ogóle w każdym czterowierszu występuje para. No i wszyscy znają z dawnych czasów, to nawet w lekturze szkolnej było, tę balladę, prawda? Księżyc już zaszedł, psy się uśpiły i coś tam kląska za borem i tak dalej. Tak. I tam czeka mój Filon miły pod umówionym jaworem. Tak, no właśnie. No to moja uwspółcześniona wersja tego brzmi następująco. Filon zdradzał z Filoną swoją laurę pod klonem, a wtem spod jawora biegnie laura wkurzona i krzyczy, i tupie, łzami się zalewa. A Filon, to nie tak jak myślisz, pomyliłem drzewa.
1: Piękne.
2: Także bawimy się, po prostu bawimy się tymi tekstami.
1: No. No tak. Wiecie, to jest w ogóle fajny sposób na życie, że jednocześnie człowiek robi coś dobrego, jednocześnie cały czas jest szalenie aktywny i jednocześnie czerpie z tego jakąś frajdę, po prostu.
2: Nawet
1: dobrze
2: wielką.
1: Się przy okazji bawi, prawda? Coś w tym jest. Myślę, że wy to macie. I tego staramy pan pewnie się. Wszyscy mogą zazdrościć.
3: No staramy się. Jest w Łodzi kilka grup teatralnych i jest Bibabon, taka grupa, które powiedzmy śpiewają. I staramy się, bo uważamy, że ludziom starszym też się trochę rozrywki należy. I to, co powiedzieliśmy tak, na początku. Dzieci bawią się przy nas, jak babcia czarownica biega, to po prostu jest pisk, krzyk, śmiech. Natomiast jednocześnie starsi mają tą chwilę oddechu i po prostu czują się, po prostu słuchają nas, patrzą w swoje życie i znajdują bardzo wiele wspólnych rzeczy z tekstami, które mówimy.
2: A poza tym jesteśmy jedyni, no właśnie.
0: Tak, właśnie, jesteśmy jedyną grupą, która korzysta wyłącznie z własnych tekstów.
2: I teksty są wierszowane.
0: I teksty są wierszowane, tak. Także wszystkie inne grupy korzystają jednak z jakichś klasycznych tekstów, cudzych. Natomiast my wyłącznie własne.
1: Wy jesteście taką grupą związaną z Łodzią tylko z regionem łódzkim, chyba szerzej, czy tylko z Łodzią?
2: To znaczy głównie z Łodzią, ale staramy się na zaproszenie, bo dużo domów kultury, bibliotek zaprasza nas do siebie. Na przykład jeździmy do pensjonatu Halny w Zakopanem, gdzie są turnusy rehabilitacyjne, no i często jesteśmy zapraszani na koniec takiego turnusu, żeby uświetnić pobyt tych osób na tych turnusach.
1: Jasne, czyli potrafili was znaleźć
0: na Śląsku, ja byłam z kolei
2: na Wybrzeżu.
0: Tak, ja z kolei byłam w Nowej Rudzie.
2: No właśnie, Ewa, jeszcze się pochwal, że ty też brałaś udział ostatnio w konkursie.
0: No tak, i zdobyłam wyróżnienie właśnie za piosenkę Szczęście i piosenkę Miłość. Obie piosenki są moje autorskie oczywiście, moja muzyka, moje słowa.
2: A jeszcze tylko dodam, Ewunia jest skromna. Piosenkę Miłość to napisała specjalnie dla swojego męża. No
0: tak,
2: niestety nie żyje już mąż, ale to był
0: kiedyś. Tak. Prezent imieninowy dla mojego męża. Właśnie ta piosenka.
1: To jak to się wszystko łączy, prawda? Gdzieś tam w życiu.
2: Łączy się.
1: I nie wiadomo,
2: w ogóle jesteśmy bardzo związani z Łodzią. No cóż, ja się urodziłam w Łodzi, mieszkam w Łodzi, nie wyobrażam sobie, żebym mogła z tej Łodzi wyjechać. Tu jest moje miejsce.
0: Ja teraz napisałam taki tekst o randkach.
2: A, no właśnie,
0: i tam
2: randkowa.
0: Też opisujemy wszystkie łódzkie pomniki.
1: Proszę bardzo. Pomniki. A czy tu coś, możemy jakiś przykład podać z tym łódzkim pomnikiem?
2: No to może spróbujemy. Ja nie wiem, czy wszystko pamiętam, ale chociaż ten fragment.
1: No miało być, że wszystko pamiętacie, a teraz się okazuje, że nie.
0: Ja pamiętam, ale Ewa pamięta. To za dużo mam do pamiętania. No ty zaczynasz, że wygląd masz jakiś niezdrowy.
2: Ewunia, ty masz jakiś taki wygląd niezdrowy. Co u ciebie słychać?
0: A co może być słychać u samotnej wdowy? No, wiesz, życie tak jakoś samotnie umyka. No, przelatuje między palcami niczym jakaś woda. No, wieść żywot samotny po prostu szkoda. A w gazecie jest matrymonialne rubryka, więc po namyśle po pewnym czasie pod pewien numer zadzwoniłam i się pod Kościuszką spotkać umówiłam.
2: I co?
0: i jajco, i pstro. Pan spojrzał na mnie niechętnym wzrokiem. Pani jest za gruba, rzekł. I odszedł bardzo szybkim krokiem. W domu na pocieszenie tłusta kolacja i wino i zły nastrój po trochu, powolutku minął. A rano patrzę, kilo więcej ważę. Tak to się u mnie kończy, to szukanie wrażeń.
2: Ewunia, no współczuję ci, ale wiesz, no dobrze, no to się przyznam. Też zadzwoniłam i się pod pomnikiem Rejmonta umówiłam.
0: I co, i co?
2: I jajco, i pstro. Pan spojrzał na mnie krzywym okiem. Pani jest za chuda, rzekł. I odszedł bardzo szybkim krokiem. A ja po tej randce zupełnie straciłam apetyt. No i znowu schudłam. I to 3 kilo, niestety.
0: A ja postanowiłam podjąć próbę drugą. Lecz tym razem w rozmowę wdałam się dość długą. Wyznałam od razu, że nie mam figury modelki. I całe szczęście, mój ty Boże wielki, pan odrzekł. Te wszystkie modelki to jakieś żyrafy, a nie kobiety. We mnie takie nie budzą najmniejszej podniety. Kobieta musi mieć czym oddychać i mieć na czym siedzieć. I każda kobieta powinna to wiedzieć. No, pomyślałam, ten widocznie bardziej okrągły mi się zachwyca. I się umówiłam pod pomnikiem Staszica.
2: No i co, Ewunia, i co?
0: I jajco, i pstro. Pan tuszy i wzrostu Daniego de Vito wcale nie zapiał na mój widok zachwytu. Spojrzał na mnie niechętnym wzrokiem, mówi, pani jest za chuda.
2: Co, za chuda?
0: Za chuda. I odszedł bardzo szybkim krokiem. Miała nie być żyrafa, rzucił mi jeszcze przez ramię. A co ja mam z żyrafy, że zadam pytanie?
2: No ja też pomyślałam, że takie pierwsze koty to za płoty. I na nową randkę nabrałam ochoty. Pani musi być szczupła, może być nawet chuda, rzekł. Pomyślałam, że teraz mi się uda. Założyłam swoje najpiękniejsze ciuszki i się umówiłam pod pomnikiem Moniuszki.
0: I co, i co?
2: Jajco, i pstro. Pan spojrzał
0: sam
2: na
0: gruby.
2: Mnie. Pan sam gruby jak beka. Spojrzał drwiącym okiem. Pani jest za gruba, rzekł.
0: Ty tak. Za gruba?
2: No i odszedł bardzo szybkim krokiem.
0: A ja pomyślałam, to 3 razy sztuka. Znajdzie w końcu szczęście ktoś, kto wytrwale szuka. W poszukiwaniach pomyślałam, nic mnie nie zatrzyma i się umówiłam na ławeczce Tuwima.
2: No i co, Junia?
0: Patrzę, pan niski, łysy, gruby, z papierosem. Jakoś dziwnie na boki, jednym okiem łypie. Pomyślałam, trzeba uciekać. Nie zdążyłam. Pani zupełnie nie jest w moim typie.
2: No, miałam to samo z tym panem, tym trzecim, tak?
0: Bo pewnie trafiłaś na tego samego.
2: Nie, mój był wysoki, coś na kształt dzwonnicy. I szukał, uwaga, w swoim typie, ale nieco starszej i dziewicy.
0: Mówi przysłowie, każda potwora znajdzie swego amatora.
2: No to gdzie są te nasze amatory?
0: Wiesz co, przez to wszystko to przez to, że my nie potwory, no.
2: A, no właśnie, no bo chyba nie potwory.
1: Fantastycznie.
2: No i tego, no można by było tutaj właśnie przez 1,5 godziny, bo tyle trwa nasz kabaret. Przez 1,5 godziny Władek też
0: trochę
2: już napisał
0: się tutaj mylili, tak. Bo jednak zawsze przed występem czytamy
2: troszeczkę
0: tekst,
2: powtarzamy, a tutaj no dawno nie powtarzaliśmy.
1: Nie, no świetnie sobie to właśnie radę.
2: Wybrnęłyśmy?
1: No pa, bardzo. Ta. Fantastycznie się tego słuchało, aż nie mogłam oderwać uwagi w żaden sposób.
3: I to będzie w drugiej części.
1: A pan coś o Łodzi też pisze? Też trochę w Łodzi się pan porusza?
3: W Łodzi się... swojej urodziłem się w Łodzi, mieszkałem od 30 paru lat, wyprowadziłem się z Łodzi, ale Tuszynlas to nie jest daleko. Po prostu ze względu na zdrowie musiałem zmienić klimat, tak mi kazano. Natomiast czuję się łodzianinem, przy czym w kabarecie, jeżeli się pisze teksty kabaretowe, nie zawsze, tak jak Ewa ładnie, można o tych pomnikach napisać. W związku z tym ja dużo piszę o zdrowiu, niekiedy powiedzmy przerabiam fraszki, na przykład Jana Kochanowskiego o zdrowiu, początek, szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. To po prostu mówię jako stand-up i wtedy mówię, że obecnie można to zrobić inaczej. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, ile kosztujesz, aż się rozchorujesz. Także...
2: Samo życie.
3: Po prostu staram się to dostosowywać do obecnych warunków i powiedzmy sytuacji, jaką mamy, i śmiać się z tego, co jest aktualne po prostu.
1: Jasne, że tak. Czyli tak bardziej uniwersalnie pan kieruje ten swój przekaz.
3: To znaczy nie zawsze mogę. Aha. Dlatego, że koleżanki nie pozwalają mi niekiedy do końca być, powiedzmy, taki w pełni kabaretowy, ponieważ muszę być bonton.
2: Włodek Świntuszy troszkę.
3: Ale to takie jest troszkę tylko. W związku z tym staram się po prostu utrzymać. Jak coś napiszę mocnego, to schowam to sobie, albo w tomiku jest wydane. Natomiast takie, które monologi możemy razem mówić, na scenie utrzymuję, choć niekiedy mi się uda coś tam przeszmuglować i w trakcie spektaklu powiedzieć, kiedy już nie mają na to wpływu. No.
2: Dobrze, że nie patrzy wtedy na mój wzrok, bo nieraz by zabił. Nie, ale to są tylko żarty. Potrafimy sobie jakoś tak.
1: Widać, że się lubicie, widać, że się dogadujecie. To no widać na pierwszy rzut oka.
0: Napisał tę świetną fraszkę na zdrowie, tak. Parafrazę Kochanowskiego. A moim takim ulubionym wierszem, który tak ze z pewną złośliwością, można powiedzieć, propaguje, to jest na Reja. No bo tam było na zdrowie, na lipę, a u mnie jest na Reja. Niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają, mawiał poeta pradawnymi czasy. Lecz czy te nauki nie uciekły w lasy? I tym podejrzeniem mocno zatrwożona jęłam myśleć o języku, o gęsiach, o wronach. W parku na gałęziach kra-kra wrony kraczą, lecz te ich krakania różne rzeczy znaczą. Kra! Idzie człowiek. Jakie ma zamiary? Nigdy nie wiadomo, więc uważaj, stary. Kra! Nie rusz tego żarcia, bo ono jest moje. Kra! Bierzmy się za gniazdo czym prędzej oboje. Wyszłam z parku i teraz idę wzdłuż boiska, a tam piłkarskie i słowne toczą się igrzyska. Pewien chłopiec pięknego gola strzelił głową i wnet radosne na K pada słowo. Drugi też próbował, lecz się minął z celem i to samo słowo wrzeszczą przyjaciele. No, idę dalej, a tu na ulicy przed samym nosem staje mi chyba Majboch przy ulicy, na chodniku, a z niego on wysiada. Fura, skóra, komura. I znów coś tam słyszę o Koryntu córach. O, wyraz nad wyrazy zastąpić gotowy opis każdej emocji i każdą część mowy. Niechaj więc narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy, jak wrony, jedno słowo mają.
1: Och, niestety, jakie to prawdziwe.
2: No niestety, no ale nie, ale poza tym to staramy się właśnie...
0: bez przytyków tak, właściwie, tak, to jest takich, taka moja złośliwość prywatna.
1: Nie było specjalnego przytyku, to już jest czysta prawda, mam wrażenie.
2: Na przykład niestety. Moim takim Włodka ulubionym wierszem to jest Podryw, gdzie wychodzi dwóch naszych kolegów, jeden wielki, wysoki Wiesio, drugi malutki, szczuplutki Piotruś, no i mówią, jak kogo oni by tutaj podrwali. Nie, tato żyrafa, a ta taka, a ta taka.
3: Ta ruda, ta blondynka, ta. Brunetka jest zatęga.
2: Sala ryczy ze śmiechu, dosłownie. No, bo...
3: no to mi wyszło. Natomiast ja lubię krótkie takie dialogi.
2: Oj, powtórz to, krótkie dialogi, Włodeczku.
3: Krótkie dialogi.
2: A ja potem powiem dlaczego, ale Włodkowi powiem.
3: Nie, ale krótkie w sensie fraszek, że na przykład miłość to nie tylko przyjemność. Niekiedy bywa wysiłkiem. Może właśnie w życiu dlatego czasami wycofywałem się chyłkiem. I to po prostu, żeby w krótkich słowach była kwintesencja. Natomiast prawdą jest, co Basia mówi, że jak nieraz się rozpiszę, to potem muszę weryfikować, obcinać, bo no, są dwie strony maszynopisu do nauczenia i nie zawsze to po prostu wychodzi. A lepiej, jeżeli jest więcej tekstów z morałem, i publiczność ma szybciej, powiedzmy, podany ten tekst, żeby mogła się śmiać, bawić, czy dzieci, to samo jest. Tak. Bo jak za długo, to zaczyna to nudzić.
2: No właśnie, bo właśnie zwłaszcza dla starszych, zresztą u dzieci to samo. Jeżeli coś długo trwa, to dziecko przestaje już słuchać. To wtedy zaczyna się babcia Basia wygłupiać, to wtedy dajemy sroczkę, albo tam jeszcze lwa u fryzjera na przykład. No. A dla dorosłych jest to samo. Wolimy właśnie, żeby te teksty były krótsze, z taką puentą, zakończone właśnie morałem, ale takim na wesoło, takim nieumoralniającym morałem, ale właśnie takim do śmiechu. No, no bo życie, no cóż, no musimy rozweselić trochę tych ludzi.
1: Słuchajcie, gdzie was można spotkać? Bo pewnie sporo osób po naszym programie będzie o to pytać.
2: Mamy teraz tak zwane wakacje, tak, ale tak niezupełnie i nie do końca, bo jednak w przygotowaniu mamy właśnie, chcemy się teraz spotkać jeszcze, bo do tego grantu, o którym tam wspomniałam, musimy dać gotowe materiały, gotowe utwory, które znajdą się właśnie w tych książeczkach, które będziemy rozdawać. No więc musimy troszeczkę popracować nad tymi wierszami, tymi utworami. To jest raz. Po drugie, no marzy nam się, może nie tak zupełnie, bo Włodek chciałby, żeby to był drugi nowy program. A mnie się na przykład marzy, ale to jest, mówię, wszystko do przedyskutowania. Jeszcze, no, potrafimy rozmawiać ze sobą. A mnie się marzy, żeby może, ponieważ ten wyjątkowo świetny jest ten, zresztą to nie jest tylko moja opinia, ale ludzi, którzy bywają na tych naszych przedstawach. Na przykład ostatnio byliśmy w teatrze Impro tutaj w Łodzi, gdzie no potem ludzie nam naprawdę gratulowali i tekstów, autorom gratulowali. Więc ja bym raczej wolała te najlepsze utwory zostawić, a wymieniać tymi nowymi, które też są świetne, ale... No ale może, no nie wiem, no...
0: Dla urozmaicenia po
2: tak,
0: prostu.
2: Dla urozmaicenia, żeby nie to, że odkładamy to, co było, a nowy... Ale mówię, to jest wszystko do przedyskutowania.
0: Nie odkładamy tego, co było, bo uważamy, że tamte teksty są bardzo
1: no
0: dobre.
1: No dobrze, ale też... gdzie was można spotkać? Bo przecież...
2: W ogóle na co dzień jesteśmy w Miejskiej Strefie Kultury Żuba. Bratysławska, czyli...
0: 6A.
2: Tak, Bratysławska 6A. Tam mamy scenę, tam się spotykamy, to jest tam
0: i tam
2: jest...
0: bywamy w czwartki o godzinie pierwszej, ale oczywiście...
3: O drugiej, o czternastej,
2: tak.
0: Ale oczywiście po wakacjach.
2: Zapraszamy, jeżeli ktoś jest chętny, chciałby się z nami spotkać. No właśnie, jeszcze możemy mieć taką prośbę.
1: Tak,
2: szukamy osoby, która potrafi grać na gitarze, na pianinie.
0: Na czymkolwiek.
2: Tak, po prostu szukamy i tęsknimy za taką osobą, żeby chciała się przyłączyć do tych babć. Właśnie taka grająca osoba.
3: A poza tym osób, które już nie pracują, mają czas i chciałyby się bawić w teatr. Też takich szukamy.
1: To w takim razie zapraszamy do kontaktu z wami. Tak. Więcej się już nie da powiedzieć, bo już nas czas pogoni.
2: No właśnie,
1: bardzo wam dziękuję.
2: A ja wiem,
1: to się jeszcze spotkamy w takim razie. Eleonora Karpuk, czyli babcia Ewa, Basia Maciejewska.
2: Babcia Basia.
1: Tak, i Włodzimierz Podgórski.
3: Dziękuję.
1: Dziękuję i Iza Berkowska. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 21. Przed mikrofonem Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich plany budowy kolejnego bezpiecznego przejazdu przez tory kolejowe w powiecie łódzkim wschodnim, drogi postój przed szpitalem klinicznym w Poznaniu, pacjent, który spędził w placówce 3 dni, zapłacił ponad 1300 zł i nielegalny pobyt cudzoziemców w regionie łódzkim. Straż Graniczna interweniowała w Łowiczu. Noc będzie ciepła, jutro przez większość dnia pogodnie, jest ostrzeżenie przed upałami. W powiecie łódzkim wschodnim ma powstać bezkolizyjny przejazd kolejowy. Chce tego starostwo powiatowe, które rozpoczęło prace koncepcyjne. Wiadukt albo tunel miałby być zbudowany na trasie między miejscowościami Borowa i Kaletnik. O szczegółach reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
11: Bezkolizyjny przejazd miałby zastąpić dwa obecnie działające przejazdy. Te zabierają mieszkańcom dużo czasu i są niebezpieczne, mówi starosta powiatu łódzkiego wschodniego Mateusz Karwowski.
12: Droga w kierunku Borowej to także ważne bezpieczeństwo dla służb ratunkowych powiatu łódzkiego wschodniego, które z Koluszek w kierunku Żgłowa czy Tuszyna przejeżdżają właśnie tą drogą.
11: W planach jest wiadukt lub tunel, ale plany te są na bardzo wczesnym etapie. Przejazd miałby powstać na nieistniejącym jeszcze odcinku drogi, który połączyłby drogę powiatową w Gałkowie Dużym z planowaną przez gminę Koluszki nową drogą między Borową a Kaletnikiem. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
10: I jeszcze w tym roku powiat ma poznać szczegóły dotyczące warunków technicznych inwestycji i wtedy można będzie przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami. Ponad 1300 zł za parkowanie na przyszpitalnym parkingu. Tyle w Poznaniu musiał zapłacić pacjent, który z bólem w klatce piersiowej przyjechał po pomoc do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i spędził w nim 3 doby. O szczegółach Maciej Szafer.
13: Mykola Studziński na kilka godzin utknął pod szlabanem, bo nie był w stanie zapłacić takiej kwoty. Próba wyjaśnienia sytuacji z obsługą prywatnego parkingu pod lecznicą okazała się nieskuteczna.
14: Nie ma żadnego wyjścia awaryjnego w tym szpitalu. Ja tam siedziałem 5 godzin pod tym szlagbaumem.
13: Szlaban podniósł się dopiero po uiszczeniu opłaty.
14: Dzwoniłem do policji. Policja niestety powiedziała, co to jest cywilnoprawna sprawa i oni nie mogą podnieść ten szlagbaum.
13: Pacjent wysłał pismo do dyrekcji szpitala z prośbą o zwrot pieniędzy. Zaapelował też o zmianę procedur na wypadek takiej sytuacji. Dyrektor szpitala zapowiada zwrot funduszy i zmiany w zasadach działania parkingu. Maciej Szefer, Polskie Radio.
10: Nie wiadomo dokładnie, jakie rozwiązania wprowadzi szpital w Poznaniu. 12 cudzoziemców zatrzymano podczas kontroli hostelu w Łowiczu. Obywatel Filipin i 11 obywateli Indii przebywali w Polsce nielegalnie. Kontrolę przeprowadzili funkcjonariusze Straży Granicznej, informuje major Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Formacji.
6: Wobec wszystkich cudzoziemców wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. W przypadku obywatela Filipin zakończyło się ono wydaniem decyzji zobowiązującej do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na terytorium państw strefy Schengen na okres 6 miesięcy.
10: Postępowania wobec obywateli Indii trwają. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności związane z ich wnioskami o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Kontrola była częścią działań placówki Straży Granicznej w Łodzi, która sprawdza legalność pobytu cudzoziemców w naszym województwie.
15: Więcej na radiołódź.pl.
10: Prezydent USA Donald Trump obejrzy finał mundialu na trybunach stadionu. W meczu o Mistrzostwo Świata zmierzą się w niedzielę na stadionie w New Jersey piłkarskie reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt mówi, że będzie to znaczące wydarzenie dla Stanów Zjednoczonych i prezydent zamierza być na nim obecny. Już kilka tygodni temu szef FIFA Gianni Infantino zapowiedział, że to Donald Trump wręczy trofeum zwycięzcy Mistrzostw Świata. Szef FIFA pozostaje z amerykańskim prezydentem w przyjacielskich relacjach. Finał w niedzielę, ale jeszcze w sobotę w meczu o trzecie miejsce zmierzą się reprezentacje Francji i Anglii. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22:00. Na noc zapowiadane jest częściowe zachmurzenie, na południu regionu przelotne opady deszczu, tam też możliwe burze, temperatura spadnie w nocy do 18 stopni. Jutro początkowo słonecznie, po południu pojawi się trochę chmur, a wieczorem zachmurzy się na dobre i wtedy możliwe przelotne opady deszczu. Na zachodzie i południu regionu również burze z silnym deszczem i porywistym wiatrem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na jutro ostrzeżenia przed upałami dla całego województwa. Będą obowiązywały od południa do wieczora. Termometry pokażą do 31 stopni.
15: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.
16: Dobry wieczór, kłaniam się w imieniu swoim i Tomasza Ferlińskiego, który program realizuje do 23:00, nasze megafoniczne spotkanie, które zakładałem, że dziś nie będzie wypełnione muzycznymi nowościami, ale jednak troszkę się myliłem i tych nowych nagrań wcale dziś nie będzie mało. Niekiedy to będą nowe nagrania, ale starych utworów. Od takiego właśnie kawałka muzyki zaczniemy. Oto Deep Sea Driver.

Deep Sea Driver, czyli Jessica Dobson i jej koledzy i koleżanki. Jessica przy okazji publikacji tego utworu powiedziała kilka słów na temat swojego uwielbienia dla głosu Elizabeth Fraser, wokalistki, przypomnijmy, zespołu Cocteau Twins, która zaśpiewała wówczas gościnnie w utworze Teardrop zespołu Massive Attack. No i właśnie to nagranie teraz powraca w wykonaniu Deep Sea Driver, no, i stwarza nam doskonały pretekst do tego, żeby przypomnieć również oryginał, czyli wykonanie zespołu Massive Attack właśnie z Elizabeth Fraser, ale ta oryginalna wersja dziś dopiero w finale naszego spotkania, czyli tuż przed godziną 23. Wracają upały, upalny wieczór, upalna noc. To jest doskonała pora, myślę, jak każda inna, ale może nawet doskonalsza. Do słuchania muzyki można wybrać się gdzieś na zewnątrz, usiąść sobie w ciepłym mroku nocy i posłuchać choćby w słuchawkach naszego programu, oczywiście korzystając z aplikacji mobilnej. To jest dobry pomysł. Ja jestem, należę do tych osób, które bardzo lubią słuchać muzyki gdzieś w plenerze, niekiedy przemieszczając się rowerem na przykład. Słuchawki to jest znakomity wynalazek. Dziś w naszym programie, jak powiedziałem, przynajmniej w pierwszej części sporo nowych utworów, ale w części drugiej wiele klasyki, między innymi David Bowie pojawi się z płyty, która niepostrzeżenie zupełnie ukończyła 50 lat, bo w styczniu 1976 roku ukazał się album Davida Bowiego Station to Station. Znakomity zresztą, album taki przejściowy pomiędzy tym, co zrobił wcześniej, nagrywając między innymi w Stanach Zjednoczonych, i tym, co miało nastąpić za chwilę, czyli jego wyjazdem do Europy i tym okresem kilkunastu miesięcy, które spędził w Berlinie. Więc będzie David Bowie z płyty Station to Station, będzie jedna z muzycznych wielkich fascynacji Davida Bowiego, też z bardzo starej płyty, a poza tym zobaczymy, jak nam się to wszystko potoczy do godziny 23. Teraz z płyty jeszcze nie wydanej, ale wiemy już i szczególnie z tego faktu zainteresowani są, zadowoleni są, uszczęśliwieni wręcz fani tej artystki Phoebe Bridgers, bowiem w sierpniu wyda swój zupełnie nowy album. Zdążyła już jedną piosenkę opublikować nawet w dwóch wersjach, takiej podstawowej i akustycznej, ale my dziś sięgniemy tylko do tej podstawowej właśnie. Oto Phoebe Bridgers i Lost Boys.

Lost Boys, najnowszy singiel Phoebe Bridgers, czyli jednej z tych niesamowitych zupełnie artystek, które moim zdaniem, takie mam wrażenie, przynajmniej w ostatnim czasie, zdominowały obszar tego, co nazywamy na ogół alternatywnym popem. Lost Boys, zapowiedź płyty, która ukaże się 14 sierpnia. Czekamy niecierpliwie na nowy album Phoebe Bridgers. A teraz Tyler Ballgame. Jakiś czas temu prezentowałem nagrania z jego debiutanckiej płyty zatytułowanej For the First Time Again. Tyler Ballgame sporo koncertuje, ale też nagrywał z innymi artystami. Sporo się dzieje w związku z tym różnych muzycznych rzeczy z nim związanych. Tym bardziej cieszy fakt, że odnalazł odrobinę czasu, by zarejestrować zupełnie nową piosenkę, bo to jest singiel, który nie pochodzi z debiutanckiego albumu, a więc możemy potraktować go jako jakiś taki bonus, coś ekstra, albo być może zapowiedź czegoś, co zostanie wydane niebawem. Być może jakaś epka, a może to już coś, co zwiastuje pracę nad nowym zupełnie albumem. Nowy utwór Tylera Ballgame'a nosi tytuł Live It Down.

Live It Down, jak to się mawia w radiowej gwarze, radio friendly. Utwór najnowszy Taylora Ballgame, zatem istnieje duże prawdopodobieństwo, że piosenka pokręci się trochę również po naszej radiowej playliście na różnych porach dnia i nocy. A teraz Arab Strap, czyli panowie Aidan Moffat i Malcolm Middleton, 30 lat już na muzycznej scenie, weterani alternatywnego grania. Przy tej jubileuszowej okazji postanowili wydać zupełnie nowy album. Krążek zatytułowany Half Told Tales ukaże się 4 września, a ja w naszych megafonicznych spotkaniach od czasu do czasu, a właściwie od jakiegoś czasu, prezentuję pojedyncze utwory, które muzycy postanowili już ujawnić przed światem. Oto jest najnowszy fragment tej płyty, na którą jeszcze chwilę poczekamy. Glamour Magic, Arab Strap.

Glamour Magic i zespół Arab Strap z płyty, która ukaże się na początku września, dokładnie 4, i nosić będzie tytuł Half Told Tales. 28 minut po godzinie 21. Jesteśmy w audycji Megafonia pośród nowych nagrań. A teraz zabrzmi zupełnie nowe nagranie Jamesa Ellisa Forda. Długo zajęłoby nam wymienianie nazw artystów, którym pomagał w produkcji płyt James Ellis Ford, człowiek niezwykle utalentowany. Kiedyś też lider zespołu, trochę dzisiaj zapomnianego, ale warto być może sięgnąć też po jego nagrania, Simian Mobile Disco. Był też właściwie na prawach członka przez jakiś czas w zespole The Last Shadow Puppets. Ich płyty również produkował, a poza tym pracował z Arctic Monkeys, Blur, Depeche Mode, Falls, Florence and the Machine, Haim, Gorillaz. No zatem nie będziemy wymieniać. Ostatnio też przy okazji charytatywnego wydawnictwa Help 2. Natomiast w roku 2023 wydał swój solowy album Ham, płytę, którą nagrywał zupełnie sam, właściwie wybierając taką benedyktyjską formę realizacji tego projektu. Zamknął się w studiu sam, otoczył analogowym sprzętem i rejestrował kolejno wszystkie instrumenty samodzielnie na taśmę magnetofonową. W dodatku jeszcze zaśpiewał, a był to pierwszy raz, kiedy wystąpił również w roli wokalisty. Nieco inaczej wyglądała praca nad płytą, która ukaże się niebawem, czyli nad krążkiem zatytułowanym Lost in Another World, bo to jest płyta, która dokumentuje bardzo dramatyczny moment w życiu Jamesa Ellisa Forda, jego zmagania z nowotworem, walkę w szpitalu o to, żeby wrócić do zdrowia i móc dalej pracować. Na ten moment wydaje się, że bitwa została wygrana. I właśnie w ogromnym stopniu przy szpitalnym stoliku powstawały nagrania, które wypełnią nowy album, płytę, która ukaże się 14 sierpnia. Mamy jeden utwór udostępniony z tego krążka, nosi tytuł Overtones, oto James Ellis Ford.

James Ellis Ford i utwór zatytułowany Overtones. Wirtualne studio w laptopie, tani mikrofon i kilka prostych syntezatorów stojących obok na półce czy też stoliku z Ikei. W szpitalnych warunkach właśnie takich James Ellis Ford nagrał swój nowy krążek. Nową płytę wyda też zespół Shearwater. W dodatku zapowiadają nawet dwie płyty. Przez 4 lata Jonathan Mayburg, lider tej grupy i muzycy zespołu Shearwater, pracowali nad nowymi nagraniami. Niektóre z tych nagrań wzbogacające muzykę to są tak zwane nagrania terenowe i one powstawały naprawdę w bardzo różnych miejscach na naszej planecie. Dziś jedno nagranie z płyty, która ukaże się w pierwszej kolejności z tych dwóch nowych, czyli z krążka The New World. Jego premiera zapowiedziana jest na 31 lipca, a my posłuchajmy kompozycji Slugs in the Marigolds.

Slugs and the Marigolds, to był zespół Shearwater, a te śpiewy ptasie, które słyszymy, no to właśnie nie są nagrania, które zespół zaczerpnął z jakichś tak zwanych stokowych magazynów dźwiękowych z różnymi efektami, tylko nagrywał sam w różnych lasach i parkach, w różnych miejscach na naszym globie. Teraz Kelela z nowej płyty, bo taki moment tej artystce należy się, takiej dłuższej chwili z jej muzyką, choć nie będzie to ekstremalnie długa chwila, potrwa około 8 minut. Posłuchamy dwóch nagrań z trzeciego albumu Keleli, czyli z płyty zatytułowanej New Avatar. Wśród artystek opierających swoją muzykę na dźwiękach elektronicznych w większości, generowanych właśnie w taki sposób, Kelela robi rzeczy naprawdę wyjątkowe. Ja stałem się jej fanem przy okazji poprzedniej płyty, czyli krążka zatytułowanego Raven, jeśli dobrze pamiętam. I dziś oczywiście z zainteresowaniem czekałem na tą nową zupełnie płytę, która ukazała się, jeśli pamięć mnie nie myli, przed 2 tygodniami. No i tak jakoś nie było okazji, żeby chwilę chociaż dłużej zagrać z tej płyty. Pojawiały się pojedyncze utwory. Dziś posłuchamy dwóch kompozycji i to będą kolejno nagrania The Bridge, gdzie obok Keleli pojawia się Pink Panthers, a potem także nagrania Crystallize. Oto Kelela.

Crystal Eyes i The Bridge, dwa nagrania z najnowszej płyty Kelleli, płyty nie tak czysto elektronicznej jak krążek Raven sprzed kilku lat. Tu słyszymy trochę przybrudzonych gitar, odrobinę klimatów, które możemy znać, czy możemy kojarzyć z takich właśnie indie rockowych brzmień, ktoś mógłby nawet powiedzieć shoegaze'owych. A generalnie płyta poświęcona jest odnalezieniu się i poszukiwaniu swojej nowej tożsamości, też w konfrontacji z bardzo chaotyczną i dostarczającą przeróżnych bodźców rzeczywistością, w której żyjemy. Więc jest w tym trochę takich bardzo aktualnych obserwacji, no i dużo pięknych dźwięków. Polecam nową płytę Kelleli. Podobnie gorąco polecam przeoczoną zupełnie, przynajmniej tutaj u nas mam takie wrażenie, ubiegłoroczną płytę Lucleshy Dart, czyli płytę zatytułowaną A Danger to Ourselves, na której w jednym nagraniu towarzyszy artystce David Sylvian.

Namówienie Davida Sylwiana nawet tylko do tego, żeby trochę pogadał, uważam za wspaniałą rzecz i wspaniałe osiągnięcie. Cosa Rara, taki tytuł nosi to nagranie, pochodzi z wydanej w roku ubiegłym płyty kolumbijskiej artystki Lucrecia Dalt, płyty zatytułowanej Stranger to Ourselves. Do godziny 22, czyli do serwisu informacyjnego A Danger to Ourselves, taki tytuł nosi przecież ta płyta. Okej, do godziny 22, czyli do serwisu informacyjnego jeszcze zespół Pulp, a potem wracamy.

Nonsense.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
9: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
8: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
9: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
8: I tych, którzy działają razem dla Polski.
9: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 22. Przed mikrofonem Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Paliwa drożeją, a resort finansów nie planuje na razie przywracać pakietu CPN. W Łodzi za tydzień ruszy rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych. Jest szansa na nowe połączenia kolejowe w regionie, chce je uruchomić czeski przewoźnik. Jutro w regionie upał, temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. Ceny paliw poszły w górę. Stawki za benzynę i olej napędowy przekraczają 7 zł za litr. Ministerstwo Finansów nie zamierza jednak na razie przywracać programu ceny paliw niżej. CPN przestał obowiązywać na początku tego miesiąca. Podczas obowiązywania programu rząd ustalał maksymalną cenę benzyny 95,98 oraz oleju napędowego, których stacje benzynowe nie mogły przekroczyć. Resort Finansów bierze jednak pod uwagę ceny na światowych rynkach. Minister Andrzej Domański mówi, że rząd wprowadził CPN, kiedy cena ropy za baryłkę przekraczała 100 dolarów, a teraz utrzymuje się na poziomie około 80.
11: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw, na niektórych rynkach europejskich czy światowych szerzej. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
10: Sytuacja na rynku paliw jest niestabilna ze względu na wojnę w Iranie i trudności z transportem w cieśninie Ormus. Według Urszuli Cieślak z łódzkiego biura Reflex w kolejnych dniach ceny paliw mogą jeszcze wzrosnąć. Ósmoklasiści poznali wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Do łódzkich liceów, techników i szkół branżowych złożyło papiery prawie 7 tysięcy uczniów, z czego większość wybrała licea ogólnokształcące. Z kolei w przypadku techników wyraźnie widać, o jakiej karierze zawodowej marzą absolwenci podstawówek. Najchętniej wybierane kierunki kształcą przyszłych mechatroników, programistów, informatyków i techników weterynarii, mówi wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
12: Są oczywiście również zawody, które w ogóle nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem. W związku z tym nie otwieramy w ogóle takiego kierunku. To między innymi technik transportu drogowego, technik ochrony środowiska, technik teleinformatyk.
10: Uczniowie mają do 20 lipca czas na potwierdzenie woli przyjęcia, czyli na złożenie w placówkach świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty. Dla tych, którzy nie dostali się do wybranej szkoły, będzie rekrutacja uzupełniająca. Kiedy? O tym piszemy na radiołódź.pl.
13: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Mateusz Morawiecki chce pozostać w Prawie i Sprawiedliwości i jednocześnie rozwijać Stowarzyszenie Rozwój Plus. Były premier poinformował o tym w mediach społecznościowych. Tymczasem kierownictwo PiS zakazało członkom partii udziału w stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach pozarządowych o charakterze politycznym. Członkowie ugrupowania są zobowiązani do wystąpienia ze stowarzyszeń do przyszłego czwartku i do złożenia deklaracji o braku przynależności do takich organizacji. Władze ugrupowania zapowiedziały, że nie złożą złożenie oświadczenia będzie skutkować konsekwencjami przewidzianymi w statucie, w tym utratą członkostwa w PiS. Na posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego, na którym przyjęto taką uchwałę, nie było Mateusza Morawieckiego. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości uznało za szkodliwą dla partii działalność dwóch stowarzyszeń – Rozwój Plus i Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Jacek Sasin zakończył działalność swojego stowarzyszenia, natomiast Rozwój Plus działa dalej, a jego członkowie zapowiadają dalszą aktywność. Czeski przewoźnik Leo Express chce rozszerzyć siatkę połączeń kolejowych w Polsce, także o trasy przebiegające przez województwo łódzkie. Przewoźnik zgłosił do Urzędu Transportu Kolejowego plany uruchomienia 7 nowych połączeń dalekobieżnych. Jeżeli uzyska zgody, nowe pociągi miałyby wyjechać na tory pod koniec przyszłego roku i kursować codziennie. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
5: Najważniejszą propozycją dla pasażerów z łódzkiego jest uruchomienie 4 par pociągów między Warszawą a Wrocławiem. Składy miałyby zatrzymywać się m.in. w Skierniewicach, Łodzi Fabrycznej, Zduńskiej, Woli i Sieradzu, zapewniając codzienne, bezpośrednie połączenia z obiema metropoliami. W planach jest także nowa relacja z Gdyni do Łodzi Fabrycznej. Pociągi kursowałyby przez Warszawę i Skierniewice, a podróż z Trójmiasta do Łodzi miałaby zająć nieco ponad 4 godziny. Z kolei na trasie z Lublina do Poznania przewoźnik chce zatrzymywać się m.in. w Skierniewicach i Kutnie, dzięki czemu także północna część województwa zyska aby nowe połączenia dalekobieżne. Wszystkie pociągi miałyby kursować codziennie od grudnia 2027 roku. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
10: Obecnie Leo Express obsługuje komercyjne pociągi na trasie Warszawa-Kraków. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
14: Piłkarze Lecha Poznań wywalczyli Super Puchar Polski. W spotkaniu rozgrywanym w Poznaniu aktualny mistrz kraju Lech pokonał zdobywcę Krajowego Pucharu Górnika Zabrze 3-1. I to jest 7 Super Puchar Polski w dorobku Lecha. 23-letni defensywny pomocnik podpisał kontrakt obowiązujący do 2027 roku z możliwością przedłużenia o kolejny sezon. Jakub Bieroński, bo o nim mowa, będzie nowym piłkarzem Unii Skierniewice. Od 2023 roku występował w GKS-ie Tychy. W ostatnim sezonie pierwszej ligi rozegrał 19 meczów i zdobył 2 bramki. Team Merlier po finiszu z peletonu wygrał 12 etap klarskiego Tour de France. Dla Merliera to już 3 sukces w tegorocznej wielkiej pętli. Choć zieloną koszulkę lidera klasyfikacji punktowej zachowuje 9 dzisiaj na mecie Duńczyk Mats Pedersen. Polacy w Tour de France koncentrują się na pomocy swoim kolegom i nie walczą o wysokie miejsca. Kamil Gradek był dzisiaj 78, a Michał Kwiatkowski 132 w całym wyścigu, obaj poza pierwszą setką. A w czołówce bez zmian liderem wciąż z dużą przewagą nad rywalami jest Słoweniec Tadej Pogacar. Maja Chwalińska wycofała się z tenisowego turnieju w Hamburgu. Finalistka tegorocznego French Open chce skupić się na powrocie do zdrowia po kontuzji, której doznała podczas turnieju w Wimbledonie. Pod koniec lipca tenisowy sezon przeniesie się za ocean, gdzie zaplanowano turnieje w Waszyngtonie, Toronto, Cincinnati, Monterey, Cleveland, a także wielkoszlemowy US Open na kortach w Nowym Jorku. Natomiast Katarzyna Piter awansowała do półfinału w grze podwójnej podczas tenisowego turnieju w Atenach. W ćwierćfinale Polka i reprezentująca Hongkong Judis Chong wygrały z Brytyjką Brooks i Holenderką Havelaar w 3 setach. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź jutro rano po 7.
10: W nocy w regionie częściowe zachmurzenie, a na południu możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura spadnie do 18 stopni. Jutro początkowo pogodnie, wieczorem więcej chmur i wtedy możliwe przelotne opady deszczu. Na zachodzie i południu województwa również burze z silnym deszczem i porywistym wiatrem. Jest też na cały dzień ostrzeżenie przed upałem dla całego regionu. Termometry pokażą do 31 stopni.
13: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.

11 minut, już prawie 12 po godzinie 22. Wracamy z megafonią. Przed mikrofonem Marcin Tercjak. Rozpoczęliśmy drugą część naszego spotkania z utworu zespołu Majory Fair zatytułowanego Waves. I to jest nagranie, którym można by było określić nieoficjalny kącik, który być może niniejszym powołuje właśnie do życia kącik w audycji Megafonia, który mógłby się nazywać na przykład Półki uginają się pod ciężarem zapomnianych płyt. To bez wątpienia jest jedna z nich. Ukazała się w roku 2004. Płyta zatytułowana Self-Help Serenade. Even Slamka jest liderem zespołu Majory Fair. Mówię jest, bo zespół na przestrzeni ostatnich 20 kilku lat dawał o sobie od czasu do czasu jakieś oznaki życia, wysyłał, nawet wydawał nowe płyty. Ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś w ogóle pamięta tę grupę, to ledwie pewnie, i jeżeli już, to właśnie ze względu na krążek Self-Help Serenade, bo wtedy o tym zespole zrobiło się nieco głośniej. Oni mieli nawet chyba kontrakt z dużą wytwórnią płytową. Widzę, że na okładce płyty widnieje logo firmy Capitol, a więc nie byle jakiego wydawcy. Wydaje się, że ten scenariusz miał wyglądać zupełnie inaczej, no ale życie napisało swój. W związku z tym płyta dziś niemal zupełnie zapomniana, ale my do niej jeszcze dzisiaj powrócimy. Natomiast teraz sięgniemy do krążka, o którym zapomnieć nie wolno, nie należy, i mam nadzieję, że o nim nie zapominamy. 50 lat temu ponad, bo to był styczeń, ukazał się album Davida Bowiego Station to Station.

Stay to utwór z płyty Station to Station wydanej w styczniu 1975 roku. Ta płyta w 2016 roku miała swoją piękną reedycję i ja właśnie takie pudełeczko dzisiaj przyniosłem ze sobą, w którym znajdujemy podstawową płytę, która została wydana na bazie oryginalnych taśm, matek ze studia i dodatkowo jeszcze dołączony został tutaj koncert z Nowego Jorku, z Nassau Coliseum, koncert, który odbył się w marcu 1976 roku. I do tych koncertowych nagrań przynajmniej

mi do jednego dziś też sięgniemy, ale to za kilka chwil, bo wcześniej pojawi się Wayne Perkins, zupełnie zapomniany dziś artysta, który o mały włos nie został muzykiem zespołu The Rolling Stones w połowie lat 70., kiedy grupa szukała zastępstwa dla Micka Taylora i przesłuchiwała wielu różnych gitarzystów, i Wayne Perkins również pojawił się w kręgu tych muzyków, którymi zainteresowany był zespół The Rolling Stones, i naprawdę niewiele brakowało. Zdecydowały jakieś kwestie techniczne. Fakt, że Wayne był Amerykaninem, a nie Anglikiem, to miało w jakiś sposób komplikować całość spraw. Ostatecznie do zespołu trafił Ronnie Wood, jak wiemy. No ale Wayne Perkins zagrał kilka kapitalnych partii, między innymi na płycie Black and Blue, chociażby w utworze Hand of Fate. A dziś, zupełnie niedawno, odkryto przepiękne nagranie, które Wayne Perkins przed laty zarejestrował. Ten utwór nosi tytuł 14 Carats Late.

Prawdziwy odkurzony diament, Wayne Perkins i nagranie zatytułowane 14 Carats Late. W drugiej części audycji Megafonia, czyli w tej części, zaplanowałem tylko jedno zupełnie nowe nagranie i to jest chyba najlepszy moment, żeby zabrzmiała ta piosenka. To jest utwór, który zapowiada nowy krążek Julie Jacqueline. Jej płyta The Gem ukaże się 25 września, a my posłuchamy utworu I Wish.

I Wish, Julia Jacqueline, wokalnie wspierana tutaj przepięknie przez The Mess. Nagranie z płyty, która ukaże się we wrześniu i nosić będzie tytuł The Gem. A my wrócimy do Davida Bowiego, czyli do The Tin White Duke'a. Taką postać, można powiedzieć, powołał do życia kolejne swoje alter ego, kolejne wcielenie w 1975 roku przy okazji płyty Station to Station. Płyty zawierającej chyba najdłuższy utwór w dorobku Davida Bowiego, ponad 10-minutową kompozycję tytułową. My z niej dziś zrezygnowaliśmy, to znaczy ja zrezygnowałem. Pojawi się jeszcze jedno nagranie z tej płyty. To będzie kompozycja World on a Wing, a potem zagramy coś z owej koncertowej płyty dodanej przed kilkunastu laty do reedycji krążka i to będzie klasyk Bowiego Five Years z koncertu w Nassau Coliseum w Nowym Jorku. Słuchamy dwukrotnie David Bowie.

Five Years z koncertu w Nassau Coliseum w Nowym Jorku i wcześniej wprost z płyty Station to Station dwukrotnie w Megafonie dziś David Bowie. A teraz, bo jak wspomniałem, płyta Station to Station to krążek nagrany jeszcze w Stanach Zjednoczonych w Cherokee Studios w Los Angeles, ale chwilę później David Bowie miał porzucić Amerykę jako miejsce, które ewidentnie nie służyło mu i gdzie popadał w różnego rodzaju niebezpieczne przyzwyczajenia, by nie powiedzieć uzależnienia. Tym, co miało mu pomóc, było jej przenosiny do Europy i nawet nie powrót na Wyspy Brytyjskie, tylko spędzenie jakiegoś czasu w Berlinie. David Bowie mówił o tym, że to miasto właściwie uratowało mu życie i dało niezwykłe poczucie wolności w momencie, kiedy tego najbardziej potrzebował. No i oczywiście też David Bowie w tamtym czasie zakochał się w muzyce, która powstawała w Niemczech, a działy się tam rzeczy naprawdę niesamowite. Jednym z tych zespołów, które nie tylko na Davida Bowiego miały wpływ, ale jak się okazuje chyba na największą grupę muzyków w historii i obszarów muzycznych, był rzecz jasna zespół Kraftwerk.

Trans-Europe Express, zespół Kraftwerk, o którym wiele można przeczytać też w najnowszej książce Simona Reynoldsa, Futuromania. Tym razem Simon Reynolds zbiera teksty też i dodaje od siebie dużo nowych też treści, a mówię o tekstach, które publikował w różnych magazynach muzycznych na przestrzeni lat właśnie na temat muzyki elektronicznej, mówiąc w największym skrócie. Wróćmy jeszcze na chwilkę do półki, która ugina się pod ciężarem zapomnianych płyt. Raz jeszcze Marjorie Fair z krążka Self-Help Serenade.

Półki uginają się pod ciężarem zapomnianych płyt. To fragment jednej z nich, którą dziś przyniosłem na nasze spotkanie. Self-Help Serenade, krążek zespołu Mercury Fair z roku 2004 roku. Z tej płyty usłyszeliśmy nagranie zatytułowane My Sun is Setting Over Her Magic. A nasz kącik, myślę, będzie powracał. Dziś na zakończenie, zgodnie zresztą z daną obietnicą, raz jeszcze pojawi się utwór Teardrop, ale tym razem już w wersji autorskiej, oryginalnej, zespołu Massive Attack z gościnnym udziałem Elizabeth Fraser. Bardzo gorąco dziękuję za nasze megafoniczne spotkanie, kolejne za tydzień. Tomasz Ferliński całość zrealizował, a do usłyszenia, mówi Marcin Tercjak.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich wypadek przy Alei Piłsudskiego. Ranny został rowerzysta na przejeździe dla jednośladów. Surowy wyrok dla sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej i petycja mieszkańców Zgierza o odbetonowanie Placu Kilińskiego. Jutro prawie cały dzień będzie pogodnie i gorąco, do 31 stopni. Rowerzysta ranny w wypadku na Alei Piłsudskiego w Łodzi został przewieziony do szpitala. 21-latek został potrącony przez samochód osobowy na przejeździe dla rowerów przy skrzyżowaniu Piłsudskiego z ulicą Szpitalną, mówi komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji.
1: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierująca samochodem marki Nissan kobieta w wieku 25 lat, skręcając w prawo na skrzyżowaniu z ulicą Piłsudskiego, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu rowerzyście, który poruszał się ścieżką rowerową.
0: Oboje kierujący byli trzeźwi. Komisarz Edyta Machnik przypomina, że przejazdy dla rowerów wymagają od wszystkich uczestników ruchu szczególnej ostrożności i bezwzględnego przestrzegania zasad pierwszeństwa. 20 lat pozbawienia wolności i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Taki wyrok usłyszał Łukasz Żak, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Prawie 2 lata temu mężczyzna staranował auto, którym jechała 4-osobowa rodzina. Zginął 37-letni ojciec 2 dzieci. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
2: Sędzia uznał, że Łukasz Żak umyślnie naruszył przepisy ruchu drogowego. Nawet jeśli wypadku nie spowodował celowo, to wsiadł za kierownicę pijany, a następnie gnał trasę Łazienkowską za kierownicą Volkswagena, mówił sędzia Maciej Mitera.
3: Codziennie przemierzam trasę Łazienkowską i myślę, co trzeba mieć w głowie, żeby rozpędzić Arteona, to jest mały czołg, do prędkości ponad 200 km na godzinę.
2: Po uprawomocnieniu wyroku Łukasz Żak będzie mógł starać się o warunkowe zwolnienie najwcześniej po 15 latach. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Adwokat skazanego zapowiada apelację. Sąd skazał także na kilkuletnie kary więzienia 5 kolegów Łukasza Żaka, którzy mieli mu pomagać w zacieraniu śladów i ukrywaniu się. Zgierzanie chcą zmian na Placu Kilińskiego. Ruszyła zbiórka podpisów pod petycją w tej sprawie. Projekt mieszkańców zakłada częściowe odbetonowanie nawierzchni, utworzenie ogrodu deszczowego i miejskiego mikrolasu. O szczegółach reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
4: Celem inicjatywy jest stworzenie przyjaznej, chłodniejszej i bardziej odpornej na zmiany klimatu przestrzeni w samym centrum miasta, mówi inicjatorka akcji Emilia Ochocka.
5: Zieleń ma to do siebie, że absorbuje bardzo dużo związków chemicznych, filtruje, zatrzymuje kurz, więc robi dla nas kawał dobrej roboty, a teraz tego nie mamy. Jest betonowo, nie jest ciekawie. Tam, jeżeli można usiąść, to na totalnej patelni.
4: Zgierzanie popierają tę inicjatywę.
6: Zazieleniać, jeszcze raz zazieleniać.
7: Żyjemy w świecie betonu, a zieleń jest taką strefą relaksu, więc byłaby to taki azyl, wytchnienie dla nas, zwłaszcza w te upalne letnie dni.
4: Petycję podpisało już ponad 200 osób. Cel to 500 głosów poparcia. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
0: Po zebraniu 500 podpisów petycja zostanie złożona u prezydenta Zgierza. Jej autorzy podkreślają, że inicjatywa jest także odpowiedzią na wyzwania związane ze zmianami klimatu.
8: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
0: Makieta polskiego bombowca PZL Łoś z Lasu Dłotowskiego pod Pabianicami przyciąga zwiedzających z Łodzi i regionu. Ostatnio to miejsce odwiedziło także z kamerą Radio Łódź. Od początku wakacji przygotowujemy dla naszych słuchaczy i obserwatorów mediów społecznościowych serię filmów podróżniczych. W nowym odcinku Adam Łużyński i Konrad Ciężki pokazują miejsce katastrofy bombowca Łoś w okolicach Dłutowa. To miejsce przyciąga miłośników historii i lotnictwa.
9: Postanowiliśmy przyjechać dzisiaj, żeby dzieci zobaczyły makietę tego samolotu naszych bohaterskich obrońców z września 1939 roku.
10: Przyjechałem z ciekawości po drodze tutaj i po prostu z ciekawości przyjechaliśmy zobaczyć.
0: Film na ten temat można zobaczyć na oficjalnym kanale Radia Łódź na YouTube. Tam także przez całe wakacje będziemy publikować propozycje innych ciekawych wycieczek po naszym regionie. A informacje z łódzkiego stale można znaleźć na radiołódź.pl. Noc z częściowym zachmurzeniem, a na południu regionu możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura teraz 20 stopni, spadnie do 18. Na jutro Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed upałami dla całego województwa. Będzie obowiązywało od południa do wieczora. Termometry pokażą do 31 stopni. Będzie pogodnie, ale pod wieczór zachmurzy się i wtedy możliwe przelotne opady deszczu. Na zachodzie i południu województwa również burze z silnym deszczem i porywistym wiatrem.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.